Ośrodka Studiów Wschodnich. A w programie również Mołdawia, która właśnie oddała władzę w ręce nowego premiera. Wasil Tofan zastąpił Aleksandru Muntianu, który zrezygnował zaledwie po 8 miesiącach. Kraj, którego akcesja do Unii Europejskiej tak bardzo zależy od losów wojny na Ukrainie, musi uporać się z wewnętrznymi trudnościami, od demografii poczynając, na głębokiej korupcji kończąc. A jakie jeszcze bolączki polityczne towarzyszą administracji w Kiszyniowie, powie nam Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. To wszystko do godziny 14. Krzysztof Zimoch na dachu świata, dziś w zastępstwie za Michała Żakowskiego.

0: A razem ze mną Rafał Michalski, amerykanista. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak jak sobie obiecuję za każdym razem, że sprawy międzynarodowe spróbuję poruszyć bez Donalda Trumpa, no to chyba się jednak w tym tygodniu, panie Rafale, nie da. Zaczynając od Filipin i spotkania szefów dyplomacji, czyli Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, jak pan myśli, czemu miało służyć to spotkanie tak de facto?
1: Rozpoznaniu sytuacji. To jest, my wiemy o tym, że od kilku miesięcy te rozmowy amerykańsko-rosyjskie, one trwają, między innymi są w nie zaangażowane wyższe szczebla wojskowe, ale od czasu fiaska tej pierwszej fali negocjacji w połowie roku 2025, uwaga Waszyngtonu zdecydowanie odeszła od strony rosyjskiej. Tutaj tak naprawdę prowadzona jest w dużej mierze taka polityka podobna do tej z czasów końcówki pierwszej kadencji Donalda Trumpa czy Joe Bidena, czyli współpraca z Ukrainą naturalna, czyli próba współpracy z państwami europejskimi, a Rosja jest traktowana jako państwo, z którym można szukać porozumienia, ale właśnie podobnie jak przed laty, chociażby w tym roku 2020, na razie członkowie administracji Białego Domu nie widzą szansy na porozumienie ze stroną rosyjską. To po tym spotkaniu sam sekretarz stanu Marco Rubio sam powiedział, że te stanowiska są na razie zbyt różne, że oczekuje, że strona amerykańska oczekuje usłyszenia nowych propozycji, a te próby powrotu, chociażby Ławrow mówił, próbował wspominać o tym spotkaniu na Alasce z prezydentem Donaldem Trumpem, to jest ta wiara w to porozumienie szybkie, ona zniknęła i także zniknęła między innymi po tym, że po tej Alasce niewiele więcej
0: udało się zbudować. No właśnie, bo z tą Alaską to, wie pan, jest taka dziwna sprawa, że Amerykanie twierdzą, że tam żadnych kluczowych i jakichś wiążących ustaleń nie było, a strona rosyjska z kolei twierdzi, że były i że tam no w zasadzie dokonał się pierwszy taki krok w stronę jakichś rozmów pokojowych dotyczących wojny na Ukrainie.
1: Znaczy, na pewno było to przełamanie pewnego rodzaju tabu, tak otwarte porozumienie otwarte rozmowy z Rosją, więc to na pewno było coś, co na nowo mogło zapoczątkować tę erę stosunków amerykańsko-rosyjskich, ale od tego czasu my nie widzieliśmy chociażby ze strony Kapitolu żadnego ruchu w stronę normalizacji. To jest, jeżeli miałoby dojść do jakiegoś istotnego przygotowywania gruntu pod porozumienie, rozmowy handlowe, czy szeroko pojęte na rozmrożenie relacji, musiałby być w to zaangażowany kongres, a nie było ani razu, kiedy Biały Dom przesłał jakikolwiek kawałek projektu, ustawy, szkicu, który miałby nam sugerować to, że ten zwrot w polityce rosyjskiej jest obecny. Republikanie na Kapitolu również nie mówią od zeszłego roku o tym, żeby te relacje amerykańsko-rosyjskie się na nowo poprawiały, a więc te twierdzenia rosyjskie, one może są na poziomie interpersonalnym, być może w tych rozmowach kuluarowych z wybranymi urzędnikami Białego Domu można było odczuć pewien zwrot, ale jeżeli chodzi o taką stricte politykę amerykańską, tej żadnej rewolucji po prostu nie widać, chyba że mówimy o tym froncie amerykańsko-ukraińskim, bo tutaj mimo wszystko Kapitol nadal i republikanie i demokraci w dużej mierze opierają się i chcą tej silniejszej współpracy dla państwa ukraińskiego przeciwko agresji rosyjskiej, więc ze strony polityki amerykańskiej my nie widzimy, żeby na tej Alasce do czegoś wielkiego miałoby dojść.
0: Pytanie, co dalej po tym spotkaniu Marco Rubio i Siergieja Ławrowa, bo Rosja też chyba tutaj chciała troszkę tak dyplomatycznie pogrozić palcem Amerykanom, mówiąc, że dalsze wspieranie chociażby w kwestii zbrojeniowym Ukrainy jest zdaniem strony rosyjskiej niedopuszczalne, więc chyba też starają się tutaj pokazać, zaznaczyć jakąś swoją pozycję. Pytanie tylko, czy to spotkanie może w dłuższej perspektywie doprowadzić na przykład do spotkania pomiędzy Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem, a może też Wołodymirem Załańskim?
1: Donald Trump, kilkukrotnie pytany o te drugie spotkanie z Władimirem Putinem, zawsze mówił o tym, że musiałoby się pojawić coś na tyle istotnego, żeby ta rozmowa miała sens. To jest tam ewidentnie w tych słowach Donalda Trumpa wielokrotnie. My słyszeliśmy rozczarowanie tym, że Alaska nie przyniosła z perspektywy prezydenta żadnej istotnej zmiany. A więc jeżeli ta sytuacja, chociażby Rosja przedstawiłaby całkowicie nowe warunki, które byłyby z perspektywy Departamentu Stanu łatwiejsze do pogodzenia ze stanowiskiem ukraińskim, tutaj nie wykluczałbym takiego spotkania, bo to byłaby ta właśnie właśnie nowa sytuacja, o której Donald Trump kilkukrotnie mówił. I tutaj musimy pamiętać o tym, że obecnie dla polityków amerykańskich, i mówimy ty i o Białym Domie, i szczególnie o Kapitolu, o wiele istotniejsze są wydarzenia na Bliskim Wschodzie. I to one angażują wszystkie najważniejsze siły i frakcje polityczne w amerykańskiej polityce. Ta sprawa europejska, ukraińska, ona naturalnie zeszła na dalszy plan. Tak samo sprawa związana z Ameryką Południową, czy z Chinami, a więc w najbliższych tygodniach, być może nawet miesiącach, z ust urzędników mniej będziemy słyszeć o Europie, bardziej będziemy słyszeć o Bliskim Wschodzie, bo to jest sprawa, która wpływa i na sytuację wewnętrzną, na gospodarkę, na ceny, przecież zaraz wybory. Więc tutaj Europa, ona, to też nie jest dla nas żadnym zaskoczeniem. Wielu urzędników zapowiadało, że priorytetem, że ta Europa nie jest największym priorytetem, że to państwa europejskie powinny przyjąć większy prymat, a więc tutaj znowu te takie nowe porozumienie amerykańsko-rosyjskie, ono jest o tyle ewentualnie utrudnione, że my na razie nie widzimy tego, żeby dla Białego Domu to był jakikolwiek priorytet. To był jeden z priorytetów w pierwszej połowie 2025 roku, nic z tego nie wyszło, więc Biały Dom sobie znalazł nowy priorytet.
0: No i to widać też po aktywnościach ostatnich, aktywnościach medialnych Donalda Trumpa, który napisał, że rozważa masowy atak na Iran, większy niż kiedykolwiek wcześniej, ale no, do retoryki Donalda Trumpa zdążyliśmy się przygotować. Natomiast sytuacja w Zatoce Perskiej też była tematem rozmów pomiędzy Marco Rubio i Siergiejem Ławrowem, a to dlatego, że amerykański wywiad bada, czy Rosja wspierała atak irańskich dronów na obiekty CIA w Zatoce Perskiej i co ciekawe, Kreml odmówił komentarza dotyczącego tej sprawy.
1: To jest wątek bardzo istotny z tego powodu, że teraz strona amerykańska poszukuje dodatkowych, powiedziałbym, narzędzi wpływu na stronę irańską. To jest ta pierwsza faza tej operacji militarnej, bo to nie jest wojna, ponieważ na wojnę musiałby się zgodzić kongres. To jest jeszcze operacja militarna przeciwko Iranowi. To jest, ona nie powiodła się z sukcesem. Cieśnina Ormuz została zablokowana. Widzimy coraz bardziej eskalujące sytuacje i Stany Zjednoczone w wielu różnych sektorach, na wielu różnych polach zastanawiają się, w jaki sposób Teheran jeszcze można przycisnąć. I te badania, chociażby współpracy irańsko-rosyjskiej, to jest jeden z kolejnych kanałów do tego, żeby zobaczyć, gdzie mogą być te soby dyplomatyczne czy wojskowe strony Iranu. I tutaj z kwestii, tutaj stanowisko rosyjskie może być problematyczne, ponieważ jest duża część członków Partii Republikańskiej, którzy naciskają na to, żeby uchwalić przepisy sankcjonujące wszystkie państwa współpracujące z Iranem. Chociaż i to bez znaczenia, czy kwestia energetyczna, czy kwestia wojskowa.
0: Zresztą chce chyba też tego Donald Trump, który zaapelował do kongresu, żeby w tym projekcie ustawy przewidującej sankcje dla Rosji zapisać również sankcje na Iran.
1: Dokładnie, to jest, bo początkowo ta ustawa irańsko-hezbollańska, ona miała być składana oddzielnie, teraz Donald Trump proponuje, żeby ją włączyć do tej ustawy rosyjskiej. Czy to się stanie, to jest rzecz trudna do oszacowania, ponieważ jest część polityków obawiających się, że taka ustawa zajęłaby kolejne tygodnie negocjacji, oni chcieliby tą ustawę rosyjską uchwalić mimo wszystko szybciej niż te kolejne kilka tygodni oczekiwania, ale ta presja jest, to jest grono jastrzębich republikanów, ale także demokratów. Oni chcą jak najszybciej zakończenia wojny, ale republikanie, czyli operacji militarnej, ale Donald Trump tutaj stoi w kropce. I to jest kropka, do której sam, to jest ten kąt, do którego sam siebie wprowadził, ponieważ od całego roku eskalował on medialnie sytuację, to jest jego groźby były coraz ostrzejsze, doszło do tej ostatecznej groźby, czyli do celów na terenie Iranu, ale Iran się nie ugiął. I teraz Donald Trump ma wybór, że wybory są w listopadzie, więc on wie, że jeżeli w listopadzie wybory wygrają demokraci, oni nie podpiszą żadnej ustawy budżetowej dla Pentagonu, która będzie autoryzowała wydatki na wojnę z Iranem. Więc Donald Trump rozumie, że ma czas do końca tego roku, w którym może w miarę dowolnie prowadzić działanie na Bliskim Wschodzie. Więc albo to będzie, albo zaryzykuje i spróbuje zakończyć to siłą amerykańskiego wojska kolejnymi atakami, albo zrobi krok do tyłu i zgodzi się na porozumienie ze stroną irańską, które będzie kontrowersyjne na arenie wewnętrznej, ale będzie mniej ryzykowne dla amerykańskiej gospodarki czy dla szans republikańskich wyborach. Więc tutaj ja widzę w tych działaniach Białego Domu, a też w retoryce, czy to Donalda Trumpa, czy to sekretarza energii Chrisa Wrighta, takie poszukiwania, gdzie są jeszcze takie punkty, na które można byłoby nacisnąć, żeby ten taki pad militarny, pad energetyczny, czy pad geostrategiczny można by rozwiązać. rozwiązać.
0: To ciekawe, bo no, z tego, co pan mówi, rozumiem, że jest w kropce troszkę Donald Trump, a też czytam, to są doniesienia medialne, więc no, trudno je jakoś jednoznacznie oceniać, że administracja rozważa kolejną wojnę, czy też operację militarną, tym razem przeciwko dżihadystom powiązanym z Al-Kaidą w Mali, w Afryce. Czy pan w ogóle o tym słyszał? Może się pan do tego jakoś odnieść? Czy to jest zwykła taka no, kaczka dziennikarska? Czy rzeczywiście jest coś w tym, że administracja Donalda Trumpa widzi interes, żeby uderzyć na dżihadystów właśnie w tym momencie?
1: Są tutaj, ciężko nam dzisiaj zweryfikować, na ile ta historia jest prawdopodobna, nieprawdopodobna, ale tutaj są dwa interesujące wątki zawarte. To jest po pierwsze, tak jak powiedziałem, Donald Trump wie, że ma jeszcze w miarę pół roku carte blanche, jeżeli chodzi o budżet, i jeżeli on będzie chciał jakieś sprawy rozwiązać z użyciem szerokiego finansowania federalnego, musi to zrobić do końca tego roku, bo demokraci się nie zgodzą na to, więc będziemy prawdopodobnie też zobaczymy do końca tego roku przyspieszenie w sprawie kubańskiej, bo to też trzeba byłoby zakończyć już w roku 2026. To jest jeden wątek. A drugi wątek jest taki, że musimy pamiętać, jaka była główna linia przeciwko porozumieniu nuklearnemu z Iranem Baracka Obamy. To jest tam i republikanie, i demokraci zawsze powtarzali, że tamte porozumienie Baracka Obamy nie zawierało przepisów antyterrorystycznych. To jest oni zawsze wskazywali na to, że nie ma narzędzi do tego, żeby kontrolować, czy Iran nie wspiera tutaj organizacji terrorystycznych. Dzisiaj to jest to chociażby kwestia Houthi. Ale jeżeli zostałoby podpisane jakiegoś rodzaju memorandum, to jest Donald Trump, on będzie musiał pokazać światu, ale też społeczeństwu, że dla niego te sprawy walki z terroryzmem są istotne. Jeżeli by się nie udało sprawy terroryzmu rozwiązać na Bliskim Wschodzie, można spróbować rozwiązać ją w innym regionie, jak chociażby Al-Kaida. Więc tutaj takie może myślenie bardzo silnie spekulacyjne, ale tutaj, ale my widzimy tutaj pewnego rodzaju przyspieszenie. My wiemy też o tym, że Pete Hegseth tymi zmianami personalnymi, jeżeli chodzi o łańcuch dowodzenia, jeżeli chodzi o przyspieszenie tego momentu od rozkazu do wykonania decyzji, teraz jest to o wiele prostsze niż było w czasach pierwszej kadencji, i Donald Trump może wiele tego typu jeszcze operacji militarnych rozpocząć, bo znów jeszcze może, a po drugie będzie musiał jakoś pokazać, że Iran nie jest słabością Stanów Zjednoczonych, tylko Stany Zjednoczone nadal są silne.
0: Poza tym przywykliśmy do tego, że tak szybko jak Donald Trump wojnę wszczyna, tak samo szybko może ją zakończyć. To jest czasami kwestia kilku godzin.
1: Dokładnie, a wszystko dlatego, że dzisiaj Kongres nie ma narzędzi do tego, żeby Donalda Trumpa kontrolować. To jest, w pierwszej kadencji była duża część partii republikańskiej, która potrafiła zagłosować chociażby przeciwko wspieraniu finansowemu broni dla Arabii Saudyjskiej. Dzisiaj takiej większości nie ma. Partia Republikańska jest bardzo podzielona i sam Donald Trump na tym braku i na tej bierności Kongresu korzysta poprzez właśnie takie prowokowanie operacji militarnych, wiedząc, że na razie ustawodawcy nie będą wchodzić w rachubę, chyba że sytuacja nadal będzie skalować, będzie miesiąc do wyborów, to wtedy ten nastrój, te emocje w Partii Republikańskiej mogą być dużo większe. Ale jeszcze dzisiaj Donald Trump korzysta z tego, że właśnie nie ma takiego silnego narzędzia do kontrolowania tego, co robi, stąd takie operacje militarne w Iranie, stąd operacja w Wenezueli mogła się wydarzyć i stąd wiele innych takich frontów, takich ataków może zostać otwartych i tak jak pan redaktor mówi, też może być nagle zamknięty.
0: Jest jeszcze jeden wątek polityki Donalda Trumpa, już nie tak związany z działaniami militarnymi, to jest raczej wojna gospodarcza, bo wiemy, że Donald Trump ogłosił wprowadzenie 50% ceł na wybrane produkty z Kanady. I tak się zastanawiam, słuchając pana o wszystkich ruchach Donalda Trumpa związanych z listopadowymi wyborami. Czy tutaj też jest jakiś element długofalowej strategii? Oficjalnie Stany Zjednoczone te decyzje uzasadniają, mówiąc o cokolwiek to znaczy dyskryminacji amerykańskich towarów. Pytanie, czy to ostrzeżenie dla Kanady jest też ostrzeżeniem dla całego świata, ostrzeżeniem związanym z cłami narzucanymi przez Donalda Trumpa.
1: Tutaj Donald Trump doskonale wie, że Sąd Najwyższy pokrzyżował jego plany celne. To jest, dzisiaj Donald Trump nie może nałożyć już takich ceł, jakie nakładał w roku 2025, ponieważ Sąd Najwyższy bardzo jasno powiedział, że cła to jest podatek, a władzę podatkową konstytucja daje tylko władzy ustawodawczej. Donald Trump jedyne, co może robić, to może na krótki czas, to o tym mówi ustawa handlowa z roku 1974 do 150 dni, regulować handel. Czyli może nałożyć cła tylko na szereg wybranych produktów. A nawet pod tym kątem może się okazać, że w tym przypadku ceł chociażby kanadyjskich, te cła także zostaną podane do sądu i w przeciągu pół roku do roku sąd najwyższy zablokuje też i ten model takiego samodzielnego nakładania ceł nawet na te wybrane produkty. Więc tutaj ta polityka celna obecnie jest taka bardzo chybotliwa, jest bardzo dużo wątpliwości natury po prostu prawnej. Czy ten handel na pewno można tak w dowolny sposób sobie zmieniać, można tak szybko zdejmować i nakładać obroty handlowe. To jest Donald Trump, to jest jego polityka, ona jest długofalowa pod tym względem, że Donald Trump nie sam jako on, ale jego wyborcy, oni wywodzą się bardzo często okręgów, które mają traumę lat 90. Kiedy ja mówię trauma lat 90., to ja mam na myśli przede wszystkim umowę o wolnym handlu nafta. To była ta umowa z Kanadą i z Meksykiem, która poprzez globalizację, poprzez otwarcie rynków dokonała bardzo dużych negatywnych zmian na południu kraju, czy nawet na północy kraju. To jest, a globalizm dla bardzo wielu wyborców prowincji amerykańskich kojarzy się po prostu bardzo źle. I Donald Trump, kiedy w roku 16 czy w roku 24 mówił Make America Great Again, to on generalnie miał na myśli też między innymi to, żeby Stany Zjednoczone na nowo były producentem, eksporterem, a nie były importerem. I stąd był ten taki pomysł z szokiem celnym, żeby w ten sposób jakby odwrócić ten bieg historii od lat 90. i żeby na nowo tą politykę proprodukcyjną móc budować. Okazało się jednak w roku 25, że to nie jest takie proste, ponieważ brakuje infrastruktury, ponieważ wiele regionów, w których kiedyś działały wielkie sieci produkcyjne, one dzisiaj są podupadłe. Trzeba było tam rozbudować drogi, trzeba byłoby dobudować mieszkania, trzeba byłoby zapewnić jakikolwiek standard życia dla tych mieszkańców, którzy mieliby się tam przeprowadzić. I teraz to i ten rok 2026 ja bym nazwał rokiem przejściowym. To jest teraz Departament Handlu z Departamentem Skarbu. Oni próbują mniej w ramach szoku, ale bardziej w taki bardziej skoncentrowany sposób wyszukiwać, gdzie ten powrót produkcyjny mógłby nastąpić i gdzie można byłoby spróbować w konkretnych sektorach na nowo wspomóc amerykańską produkcję. I kiedy patrzymy i słyszymy o tych kolejnych groźbach ceł, to jest z jednej strony, to jest oczywiście retoryka Donalda Trumpa, który ma wiele zarzutów wobec władz kanadyjskich, ale to jest retoryka polityczna. Te cła są popierane przez wielu członków administracji Białego Domu, nie z powodu niechęci do Kanady, ale właśnie z chęci powrotu do tej Ameryki lat 50., Ameryki lat 60., czy tej Ameryki, która nie była ofiarą globalizmu, tylko była tą Ameryką, która potrafiła skupować talenty, skupować fabryki, skupować wszystko właśnie u siebie. I stąd ten taki dziwny sojusz polityczny, który obserwujemy, tych jastrzębich polityków, bardzo często izolacjonistycznych, czy antyinterwencjonistycznych, takich jak J.D. Vance'a, a z drugiej strony Donalda Trumpa, takiego bardzo silnie agresywnego w polityce zagranicznej, on może działać, bo jedna strona i druga strona, one chcą doprowadzić do tego samego, tylko że mówią nieco innym językiem. Więc tu jest pewnego rodzaju długocelowa strategia. Nie wiem, czy ona jest, czy Donald Trump sobie z niej zdaje sprawę, ale jego współpracownicy ewidentnie sobie z tego zdają sprawę. Oni chcieliby, kończąc swój urząd w roku 2029 w styczniu, móc powiedzieć, że udaje im się powoli odwracać te negatywne trendy globalizacyjne, które zaczęły się, czy to od nafta, czy jeszcze wcześniej, od lat 80.
0: No a przede wszystkim zobaczymy, jak na politykę Donalda Trumpa wpłyną listopadowe wybory. Bo tak jak pan powiedział, jeśli wygrają demokraci, to być może ruchy prezydenta Stanów Zjednoczonych zmienią nieco swój kształt i swój kierunek.
1: Dokładnie. Najważniejszą władzę jako demokraci, nawet jeżeli demokraci odzyskają jedną izbę reprezentantów, zawsze to jest jedna potężna władza, to jest władza budżetowa. Nie da się uchwalić budżetu bez zgody obu izb. A w tym budżecie demokraci będą mogli wymuszać wszystko, co będą chcieli i będą mieli ten mandat wyborczy, na który będą mogli się w tych konfliktach z Donaldem Trumpem powoływać. A Donald Trump, co my pamiętamy z roku 2018 i 2019, on nie potrafi rozmawiać z opozycją, on nie potrafi rozmawiać z demokratami, a co gorsza, Donalda Trumpa bardzo łatwo sprowokować. W roku 2018 w grudniu udało się go sprowokować Nancy Pelosi. Hakim Jeffries jest nieoficjalnym uczniem Nancy Pelosi i jeżeli on zostałby speakerem Izby Reprezentantów, on tak samo będzie prowokować Donalda Trumpa do tego, żeby to on eskalował sytuację, a sam Jeffries wyjdzie przed kamerę i powie, my jesteśmy ugodowi, my chcieliśmy kompromisu, ale to republikanie są ścianą.
0: Rafał Michalski, amerykanista o najnowszych kierunkach polityki do administracji Donalda Trumpa w magazynie Na Dachu Świata opowiadał państwu. Bardzo serdecznie dziękuję, panie Rafale.
1: Dziękuję.
0: A my już za chwilę będziemy w Nikaragui. A skoro tak, to odrobinę karaibskich klimatów i Katia Cardenal, czyli artystka właśnie z Nikaragui w utworze Brazos de Sol, Słoneczne ramiona.

0: Doktor Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, jest moim kolejnym gościem w dzisiejszym magazynie Na Dachu Świata. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To na początek cytat. Niech zapomną o tym wszystkie te partie dotąd opłacane przez Jankesów i Somozistów. Nigdy nie wrócą do władzy w drodze wyborów, choćby nie wiem, ile kasy im dali Jankesi. Bo już nigdy wyborów nie będzie. Nigdy, nigdy, nigdy. To jest oświadczenie prezydenta łamane przez dyktatora Daniela Ortegi. No i gdybyśmy mieli to sprowadzić do absurdu, to można by powiedzieć, że on ma dla obywateli Nikaragui dwie wiadomości, dobrą i złą. Bo ta dobra jest taka, że nie będzie więcej prześladowania opozycji i sfałszowanych wyborów, a druga jest taka, że tych wyborów nie będzie wcale. Więc pytanie, panie doktorze, czy Nikaragua stała się już Koreą Północną Ameryki Łacińskiej?
1: Chyba jeszcze nie. Pan powiedział, że to jest ta dobra wiadomość. Ja rozumiem oczywiście pewny rodzaj ironii zawartej w tym komentarzu. Jest taka, że tam nie będzie prześladowań opozycji. No daleki byłbym od tego. Oczywiście są takie kraje, właśnie jak Korea Północna, której opozycji nie ma po prostu. Były takie kraje w Ameryce Łacińskiej i tacy dyktatorzy, którym udawało się opozycję w sposób definitywny wyeliminować. To jest też przykład kraju bliskiego regionalnie czy geograficznie Nikaragui, czyli Republiki Dominikany. Był tam taki krwawy dyktator swego czasu. Też właściwie nie było dyktatury, przepraszam, opozycji w warunkach, kiedy on rządził. No i w takich systemach oczywiście mamy do czynienia z sytuacją, w której prawdopodobnie nie ma już ryzyka, że nastąpi obalenie władzy drogą normalnej procedury demokratycznej. Natomiast inne są możliwości, to znaczy póki co w Nikaragui jeszcze są jakieś głosy opozycyjne, jeszcze jakieś grupy opozycyjne są, to jest raz, dwa. Taki system może ulec zmianie, czy ten porządek może zostać zmieniony przez przewrót wewnętrzny. Bywają takie sytuacje, kiedy taki reżim może zostać obalony też metodą przewrotu wewnętrznego. No na razie zostawmy na boku tę spekulację. Jest jeszcze jeden aktor w tej historii, o którym do tej pory nie rozmawialiśmy, ale pewnie przyjdzie i na to pora, to znaczy Stany Zjednoczone. To jest państwo, które może odegrać swoją rolę.
0: Oczywiście i pewnie do tego dojdziemy, natomiast myślę, że na początek dobrze jest w ogóle przedstawić pokrótce postać Daniela Ortegi, właściwie nie tyle prezydenta, co współprezydenta, bo to też jest istotne. No bo te jego słowa o tym, że nie będzie wyborów, to jest trochę przykład na to, że każdy dyktator, jeśli nie będzie ostrożny, to może zostać obalony. I chyba Daniel Ortega doskonale o tym wie, bo przecież on sam tę drogę w tym swoim dążeniu do władzy w Nikaragui przeszedł.
1: Tak, to jest jeden z takich przykładów rewolucjonistów, którzy sami później stali się, można powiedzieć, niekiedy nawet zwielokrotnioną formą tego typu tyrana, którego sami odsuwali od władzy. I to jest chyba nieustająca, nie wiem, debata tak historyków, pisarzy, twórców nad tym, jak to się dzieje, że ludzie, którzy płacili niejednokrotnie ciężką monetą własnego życia za walkę z jakimś reżimem opresyjnym, sami później stają się skorumpowanymi tyranami, żyjącymi niejednokrotnie w przepychu, który potępiali kiedyś, zawłaszczającymi państwo, a przede wszystkim zadającymi cierpienie tym, którzy się tej opresji przeciwstawiają, prawda? Jest to temat rzeka, można powiedzieć, dotyczący natury ludzkiej, dotyczący tego, co władza potrafi z człowiekiem zrobić. Ortega jest przykładem człowieka, który walczył z tyranią. Nikaragua to jest przykład jednego z tych krajów, które zostały bardzo ciężko doświadczone przez historię. Dla nas te historie krajów Ameryki Środkowej są często poza wyobrażeniem. Skala przemocy, skala także ubóstwa, skala różnego rodzaju przemocy, przemocy politycznej, ale także przemocy ekonomicznej. Pamiętajmy, że to są kraje często należące do grupy najuboższych państw świata. To jest właśnie przykład Nikaragui, ale możemy tam znaleźć także inne przykłady. I to są państwa, w których tradycji demokratycznych prawie nie ma, a jeżeli są, to one są wątłe i stąd zresztą możliwość funkcjonowania takich figur jak Daniel Ortega. Ortega To jest człowiek, który angażował się w walkę z reżimem Somozów. Stąd to nazwisko, które tam pada w początku pańskiej wypowiedzi.
0: Somoziści.
1: To był dyktator somoziści, tak. Rodzina Somozów rządziła z błogosławieństwem amerykańskim zresztą, Nikaragłą przez dekady. To nie jest tak, że Amerykanie z upodobaniem patrzyli na ten typ dyktatora, powiedzmy to sobie od razu. To właśnie w kontekście Somozów przypisuje się prezydentowi Rooseveltowi to zdanie, że kiedy miał odznaczać Somozy, to ja wiem, że to jest, tu pada takie słowo, które ja zamienię słowem, zastąpię słowem łajdak. Ja wiem, że to jest łajdak, ale to jest nasz łajdak, prawda? Prezydent Stanów Zjednoczonych użył tutaj innej frazy. I rzecz w tym, że oni rządzili właśnie do końca lat 70. Zostali obaleni w wyniku rewolucji sandynistowskiej. To był ruch sandynistowski, ruch wyzwolenia narodowego, który walczył z tą dyktaturą Somozów. I rozpoczynają się rządy właśnie rewolucji sandynistowskiej. Sandyniści to był taki ruch bardzo eklektyczny wewnętrznie. Tam były bardzo różne nurty tego ruchu, tak jak zazwyczaj bywa w rewolucjach, bo rewolucje łączą tych, którzy się po prostu dyktaturze przeciwstawiają. Tam było bardzo dużo. Tam byli i ci, którzy byli bliżej religii czy kościoła, i ci, którzy byli bardzo radykalnymi działaczami lewicowymi. No, uprośćmy to, powiedzmy, że to jest lewicowy ruch rewolucyjny. Dlatego zresztą Amerykanie w pewnym momencie zaczynają wyraźnie wspierać, żeby już nie chodzić tutaj w szczegóły, to jest prezydentura Reagana, zaczynają bardzo wyraźnie wspierać walkę tej opozycji, zbrojnej opozycji z sandynistami. I to są ci słynni kontras. Stąd zresztą ta głośna swego czasu afera, która była pierwszym poważnym rysem na prezydenturze Ronalda Reagana, chodzi o aferę Iran-Kontras. Po prostu tutaj akurat przy okazji możemy wspomnieć Iran, który teraz też jest w ogniu, czy tam w oku spraw międzynarodowych. Chodziło o to po prostu, że Amerykanie sprzedawali Iranowi wówczas już wrogiemu Stanom Zjednoczonym broń po to, żeby finansować nielegalnie tę partyzantkę Kontras w Nikaragui. No ale tak mówiąc już, żeby uprościć tę historię, rzecz polega na tym, że ten kryzys nikaraguański, ta wojna domowa i ten chaos, który trwał latami po prostu, on powoduje, że nie mogą w Nikaragui wykształcić się zdrowe mechanizmy wymiany władzy.

0: wszystkich dotyczyły zarzuty korupcji. I nawet jeżeli ci sandiniści przez pewien czas byli na, powiedzmy, nie tyle na marginesie, bo nigdy nie byli na marginesie, ale nie sprawowali pełni władzy, to zawsze byli jakoś obecni na tym, w tym krajobrazie polityki nikaraguańskiej, aż wreszcie Daniel Ortega, którego autorytarne tendencje były coraz bardziej widoczne już w latach 90., on dochodzi na drodze wyborów do władzy. Tylko teraz też oczywiście możemy porozmawiać o tym, dlaczego w ogóle jakby Nikaraguańczycy czy Latynoamerykanie, Latynosi są rozczarowani demokracją. No są. Te badania już w latach 2000, początku lat 2000 pokazywały, że tam było większe rozczarowanie czy mniejsze zaufanie do demokracji niż na Bliskim Wschodzie. No to bardzo dużo mówi o poziomie rozczarowania demokracją. On dochodzi do władzy, ale to też nie jest taki krzyk rozpaczy Nikaraguańczyków, bo on za sprawą metody obliczania głosów, czy inaczej, nie tyle obliczania głosów, bo to źle by też brzmiało, za sprawą sposobu wyłaniania prezydenta, który wówczas przyjęto, doszedł do władzy mając niespełna 40% głosów. Tyle tylko, że ją później skonsolidował w sposób nielegalny. No i mamy właśnie takiego autorytarnego przywódcę, który, od razu dodajmy, przez dłuższy okres czasu udawał, że tam są wybory.
1: No właśnie, ja się tak zastanawiam, panie doktorze, czy te jego słowa zrobiły jakieś wrażenie w kraju, bo Ortega doszedł ponownie do władzy w 2007 roku. Po tym 2008 wybory niby formalnie jeszcze się odbywały, ale albo były fałszowane, albo były manipulowane, albo wręcz fikcyjne, więc tak naprawdę może dla obywatela Nikaragui no to niewiele się zmieni, mówiąc brutalnie, jeśli tych wyborów nie będzie, skoro nawet jeśli były, to były po prostu nieuczciwe.
0: To zależy o jakiej grupie wyborców mówimy, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, to nie jest tak, że demokracja zrobiła wielkie wrażenie na Nikaraguańczykach. To jest trochę tak, jak w ogóle było w latach 90., że mieszkańcy globu, także tego globalnego południa, wyobrażali sobie, że demokracja przyniesie sprawne rządy i dobrobyt. To jest ten moment, który my kojarzymy z hasłem końca historii Fukuyamy. Ten Fukuyama najczęściej jest tak, powiedzmy, w uproszczeniu interpretowany, żeby już nie mówić ostrzej. Mówi się o tym, że on obwieścił koniec historii. Nie, on raczej powiedział, że niczego lepszego niż liberalna demokracja i wolny rynek nie da się wymyślić. I że w związku z tym to jednak mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie te społeczeństwa wolą ten model. Ale on oczywiście nie powiedział, że więcej historii nie będzie. I ona wraca, historii rozumianej jako spory społeczne, wojny domowe, konflikty międzynarodowe. I ona wraca na naszych oczach z całą mocą. Wraca w Ameryce Łacińskiej w postaci dużej akceptacji dla rządów niedemokratycznych, także dlatego, że właśnie wiele tych społeczeństw doświadczyło ogromnego rozczarowania. No tak jak mówię, Nikaragua była krajem, w którym demokracja nie przyniosła wyraźnie powodu. Tam w pewnym momencie było 800% inflacji. Bezrobocie notowane, oficjalne 25%, nieoficjalne pewnie dwukrotnie większe, jak pisali autorzy. Innymi słowy, mamy do czynienia z krajem, który bardzo boleśnie doświadczał tych zmian lat 90., 80., tej straconej dekady, początku 2000. Ale to nie jest też tak, że zupełnie nie chcą tam ludzie zmiany, choćby z tego względu, że Ortega również nie rozwiązuje problemów, bo gdyby było tak, że mamy do czynienia z systemem politycznym i z rządem, który jest niedemokratyczny, a odpowiada na potrzeby i oczekiwania społeczne, to mielibyśmy do czynienia oczywiście z sytuacją bardziej skomplikowaną. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób, że Nikaragua nie jest krajem, który stanowi przykład, gdzie autorytarny przywódca rozwiązuje problemy i powoduje, że następuje wyraźne podniesienie stopy życiowej społeczeństwa.
1: On poniekąd rozwiązuje problemy, usuwając tych, którzy te problemy demaskują. No to jest sposób działania Daniela
0: Ortegi. No właśnie, tak. Nie ma wolnych, czy eliminuje wolne głosy, ludzi się zmusza do emigracji, oni z emigracji tam publikują. No i mamy społeczeństwo zakneblowane, a przecież jedyną formułą skanalizowania niezadowolenia społecznego są wybory. Właśnie na tym polega demokracja, żeby był rzeczywisty wybór. Rzeczywisty wybór, on ich pozbawia tego rzeczywistego wyboru. No oczywiście nie wiemy, jak szybko ten system zacznie pokazywać, stawiać opór. No, pamiętajmy też o tym, że to jest 80-letni człowiek. Mówimy o Danielu Ortega.

0: o przywódcy, autorytarnym przywódcy, prezydencie, współprezydencie, bo mówimy cały czas o człowieku, który rządzi własną małżonką, też wielce oryginalną figurą.
1: Tak, właśnie możemy zaraz o tym powiedzieć. Jak pan dokończy myśl, to chciałem przejść do rządu.
0: Ja bym powiedział, że tak, to nie jest społeczeństwo obywatelskie, na pewno w takim sensie, w jakim mówimy o społeczeństwach europejskich, ale to jest także społeczeństwo, które będzie chciało jakoś dać wyraz swojemu niezadowoleniu, ponieważ nie widzę takiej perspektywy, abyśmy mieli do czynienia z przywódcą, który może tam zaprowadzić modernizację autorytarną. Takie przykłady mamy w historii, gdzie dyktatura została zakończona nie dlatego, że społeczeństwo stawiało ogromny opór z powodów politycznych i braku wolności, bo społeczeństwo do pewnego stopnia akceptowało niedemokratyczny system władzy. Znaczy dobrobyt w zamian za wolność. I to może działać. Są takie przykłady historyczne. Nie sądzę, żeby Nikaragua była takim przykładem.
1: A czy są jeszcze jakieś przykłady w obecnym oczywiście układzie sił, kiedy je państwem rządzi małżeństwo, mąż i żona? Bo Rosario Murillo od zeszłego roku jest współgospodarzem Nikaragui, współprezydentem. Na czym polegał ten ruch Daniela Ortegi, żeby wynieść swoją małżonkę do funkcji współprezydenta?
0: To jest osoba, która ma ogromny wpływ polityczny po prostu i on usankcjonował ten wpływ polityczny. Pan pyta o to, czy mamy takie przykłady.
1: No bo to jest chyba niecodzienne, że ktoś, kto prowadzi autorytarną władzę, chce dzielić swoją władzę z kimś innym, nawet jeśli tym kimś jest jego żona.
0: Tak, ale my chyba musimy na nich patrzeć jako na jedność polityczną. Oni współistnieją ze sobą. No i szukając przykładu, żeby odpowiedzieć na pana pytanie, znajduję, choć to nie była współpraca sformalizowana w takim sensie, jakim jest ona w Nikaragui. To jest przykład Juana Perona i Evity Peron. Znaczy, jeżeli miałbym szukać właśnie takich przykładów, gdzie umałżonka odgrywa istotną rolę polityczną, no to są to przykład, to jest przykład argentyński. Znaczy, to była małżonka, która albo była taką heroiną, powiedzmy, ludową, bohaterką ludową, to jest właśnie Evita Perón. Perón, przypominam, to był polityk argentyński, który prowadził politykę takiego rozdawnictwa, populizm argentyński, tylko że wtedy to się dało robić, dlatego że Argentyna miała ogromne dochody z eksportu żywności. No populizm zawsze jest systemem, który funkcjonuje, dopóki można coś rozdawać. Później się kończy. I tak samo peronizm się skończył, tylko że Evita już nie żyła, ale ona była taką, peronizm w rozumieniu rządów Perona, bo peronizm jako taki nigdy się chyba nie skończy w Argentynie. Natomiast ona była właśnie przykładem takiej bohaterki ludowej, która współdziałała ze swoim mężem w cementowaniu tej bazy wyborczej. I podałem przykład żony Perona, ale kolejna jego żona, już ostatnia, bo on zmarł, Izabela Perón, przyjdzie do władzy po nim. Mamy małżeństwo Kirchnerów, całkiem nieodległa to już historia, bo ta peronistowska to są lata 50., 70., natomiast ta kirchnerowska to są lata już 2000. Najpierw Kirchner był prezydentem, później jego żona w Argentynie. Czyli mamy takie sytuacje, kiedy małżeństwo tworzy pewnego rodzaju spółkę polityczną.
1: No i ciekawe, kto faktycznie tutaj władzę wykonuje, bo jeśli przyjąć, że każda żona ma jednak władzę nad mężem, to może i politycznie tutaj Rosario Murillo rzeczywiście ma jeszcze ostrzejsze spojrzenie na władzę niż jej mąż.
0: Pewnie ma dużą intuicję polityczną. Ona się wywodzi z innej grupy społecznej. To był rewolucjonista, ona pochodzi z klasy wyższej, ale była zawsze taka głodna życia. Nie wiem, szukam tutaj właściwej frazy. Ona kształcona była wprawdzie w dobrych szkołach, elitarnych szkołach, ale kiedy tylko wróciła do kraju, to bardzo wcześnie wyszła za mąż, żeby chyba uniknąć skandalu. Rodzina doprowadziła szybko do małżeństwa, później przychodzi rozwód, później kolejny rozwód. Ona wreszcie spotyka na swojej drodze Ortegę i jakkolwiek, tak jak mówię, wywodzi się z elit społecznych, to staje się towarzyszką życia prezydenta, przywódcy ruchu rewolucyjnego, który później zostaje zinstytucjonalizowany, czyli staje się taką rewolucją, która później już czerpie przyjemność ze sprawowania władzy, prawda? I ona też czerpie przyjemność ze sprawowania władzy, jest taka przerysowana z tymi swoimi ozdobami, z którymi występuje, z tym sposobem obecności publicznej, no ale bez wątpienia widać, że ona jest współrządząca, nie tylko, nie jest dekoracja, ona towarzyszy mu rzeczywiście, ona go wspiera, ona mu doradza, ona wreszcie stoi za nim, tak jak stała w czasie, kiedy pasierbita zrzuciła Ortegę. No wykorzystanie seksualne.
1: No i chyba zdaje się, że zmusiła swoją córkę nawet do zmiany zeznań.
0: Właśnie. A mówimy o kobiecie, która wspominała, że ojczym wykorzystał ją seksualnie, kiedy miała 11 lat. No i to go nie zatopiło politycznie. Ona wycofała te zeznania, a później powiedziała, że wycofała je pod przymusem. Więc mamy do czynienia z dość ponurym obrazem małżeństwa, które stanowi właśnie taką spółkę polityczną, zdecydowaną zrobić wszystko na drodze do utrzymania i konsumowania władzy.
1: No i chyba tutaj jeszcze musimy wspomnieć o bardzo krwawym etapie tych rządów, rok 2018 i brutalne zdławienie takiego buntu narodowego, w wyniku którego ginie 355 osób, wiele osób zostaje wygnanych. Mamy tutaj nawet polski wątek, bowiem w latach 2018-2022 nuncjuszem apostolskim w Nikaragui był polski biskup Waldemar Sommertag, który też w pewnym momencie spotkał się z bojówkami prezydenckimi i ostatecznie został zmuszony, żeby Nikaragułę opuścić. Natomiast tych nazwisk, którego ofiarami w mniej lub bardziej dotkliwy sposób byli obywatele Nikaragui i nie tylko, jest znacznie więcej.
0: Tak, jest znacznie więcej i proszę zwrócić uwagę, że właściwie to jest opowieść właśnie o państwie, w którym opozycja ma ogromnie skomplikowane warunki działania, dlatego że rządzący, to jest kwestia pewnego rodzaju tradycji politycznej, tego prezydencjalizmu latynoamerykańskiego. Tam ten rodzaj współistnienia ośrodka władzy, jaką jest głowa państwa, a parlamentu, bardzo szwankuje. Ja już nie mówię o tak rozwiniętych formach jak francuska, gdzie zgromadzenie i prezydent muszą się dogadywać, czy amerykańska, przecież niezależnie od postępującej takiej trumpizacji partii republikańskiej, to i wśród republikanów widzimy głosy, które potrafią prezydentowi bardzo ograniczyć pole manewru, zwłaszcza ostatnio. A Ameryka Łacińska, zwłaszcza Ameryka Środkowa, to jest przykład takich krajów, państw, systemów, w których ta osoba sprawująca władzę wykonawczą, czyli głowa państwa, no po prostu kompletnie dominuje w tym systemie i temu sprzyja kultura polityczna, bo tam wszyscy oczekują, że będzie jakiś jeden człowiek, który będzie odpowiedzialny. Potrzebują takiej figury rządzącego, prawda? To też sprzyja temu to poziom kultury politycznej, która jest osadzona bardzo w tej tradycji caudillo, czyli tego przywódcy wojskowego, bardzo często przywódcy latynoamerykańskiego. No jest takie oczekiwanie na silnego człowieka. No stąd zresztą te częste zamachy stanu, przewroty. No ale ten silny człowiek, kiedy spotyka się z oporem, to właśnie potrafi doprowadzić do sytuacji, w której kilkaset osób ginie w zamieszkach. Prawda? No i brakuje, znaczy oni bywają ograniczani różnego rodzaju sankcjami ze strony tych państw albo wspólnot, które starają się wymuszać pewne standardy. Mówimy tu o Stanach Zjednoczonych i warto powiedzieć o tym, że także rządzonych przez Donalda Trumpa.
1: No właśnie, chciałem zapytać, co na to Stany Zjednoczone i czy Nikaragua na arenie międzynarodowej jest osamotniona, nie licząc państw autorytarnych, które pewnie z uznaniem patrzą na to, jak władzę sprawuje Daniel Ortega i Rosario Murillo. Czy tutaj jakieś kroki ze strony innych mocarstw typu Stany Zjednoczone są od czasu do czasu podejmowane?
0: Może powiedzmy tak, wróćmy do tego momentu naszej rozmowy, kiedy wspomniałem o tym, że Stany Zjednoczone były uwikłane w ogóle w wojnę domową w Nikaragui, ponieważ wspierały realnie...
1: Ale to mówiliśmy o rządach Ronalda Reagana, to jakiś czas temu już było.
0: Właśnie, i później, to właśnie, no właśnie, a później już się to kończy. I to, co można powiedzieć, że co jest wspólnym mianownikiem tych rządów późniejszych, to fakt, że nie było tam woli, aby wywrzeć naprawdę solidny nacisk na Nikaraguę, bo rzeczywiście te rządy, czy to Obamy, czy nie wiem, Bidena, czy nawet Trumpa, one albo nakładały, albo kontynuowały sankcje nałożone na poszczególne osobistości. Były ograniczenia, które spotykały Nikaraguę, gospodarcze ograniczenia, ale nigdy nie było tam tyle determinacji, jaką na przykład Donald Trump wykazał w przypadku Wenezueli, albo teraz wykazuje w przypadku Kuby. Można to tłumaczyć na różne sposoby, chociaż pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Nikaragua nie jest zupełnie, nie wiem, obojętna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, bo to, o czym pan wspomniał, to co łączy Daniela Ortegę z innymi autorytarnymi przywódcami, to nie jest kwestia tylko autorytaryzmu, to jest kwestia pewnej wspólnoty ideowej, no to jest sojusznik Moskwy.
1: Mhm.
0: Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, i on o tym otwarcie mówi, on w ogóle próbuje, nie wiem, iść taką jakąś dziwną trzecią drogą przez politykę międzynarodową, bo on jednocześnie chciał współpracować z tymi wspólnotami antyamerykańskimi, to była Wenezuela, Boliwia swego czasu, a jednocześnie nie wykluczał współpracy gospodarczej, przepraszam, ze Stanami Zjednoczonymi, z krajami no, północy powiedzmy. No ale prawda jest taka, że on jest jednak politykiem, który jest afiliowany bardziej politycznie właśnie po stronie Moskwy czy też Pekinu, i z tego powodu nie powinien niknąć z radarów Waszyngtonu. I może być tak, że właśnie będzie te radary Waszyngtonu wracał, tylko że Waszyngton, no, można odnieść wrażenie, nie postrzega z różnych powodów Nikaragui jako takiego fundamentalnego problemu.
1: No bo pytanie, w jaki sposób tak. Nikaragua mogłaby się przysłużyć Rosji, co byłoby problemem dla Waszyngtonu?
0: Czy można by sobie wyobrazić krańcową sytuację, na przykład obecność jakichś doradców wojskowych, albo na przykład doprowadzenie do sytuacji, w której Moskwa mogłaby destabilizować chociażby południową granicę amerykańską falą uchodźców. Ale to, co właśnie sprawia, że Ortega nie naraził się jeszcze Trumpowi, to jest fakt, że on dość skutecznie chociażby walczył z przemytem narkotyków. Bo to jest tak, że on grzmi tą swoją retoryką antyamerykańską, ale z Nikaragui nie płynie taka fala uchodźców do Stanów Zjednoczonych, żeby to martwiło Donalda Trumpa, a też mimo właśnie tej retoryki nikaraguańskie władze raczej współpracowały z Amerykanami w zakresie zwalczania przemytu narkotyków. Czyli można powiedzieć, że to był rodzaj takiego niegrzecznego dziecka, które wykrzykiwało różne groźne słowa pod adresem tego wielkiego giganta na północy, ale w gruncie rzeczy nie robiło nic, co by tego giganta, czy co by wzrok Donalda Trumpa na to państwo właśnie miało skierować. Ale to jest tak, że to się może skończyć ze względu na to, że tacy dyktatorzy jak Ortega bywają czasami w poczuciu, iż to jest właściwa droga, przepraszam, żeby zabezpieczyć się przed upadkiem, przed przeciwnikami, zaczną robić coś, co się nie spodoba temu wielkiemu sąsiadowi i po prostu zrobią wbrew własnym interesom coś na przykład właśnie takiego, co spowoduje, zerwą chociażby współpracę w zakresie zwalczania narkotyków, przemytu narkotyków. I to już byłby powód, dla którego Donald Trump mógłby się zdecydować na coś, co by wspierał chociażby Marco Rubio. Ale to też proszę zwrócić uwagę, Marco Rubio bardzo jest zainteresowany Kubą. On jest emocjonalnie zainteresowany Kubą. I o ile Departament Stanu wydał stosowne doświadczenie w sprawie Nikaragui, no to Rubio prawdopodobnie nie jest aż tak zaangażowany w sprawie nikaraguańskie, ale to się może zmienić. Wszystko może zmienić.
1: Tym bardziej, że na razie Stany Zjednoczone pewnie gdzieś tam skupieniem są przy innych frontach, że tak powiem. Na koniec, panie doktorze, no bo tak zastanawiam się, Danielowi Ortedze, mówiąc nieelegancko, już raczej bliżej niż dalej, czy on razem z żoną zabezpieczyli się na tyle, że Nikaragua jest i w zasadzie pozostanie własnością klanu Ortega Murillo, biorąc pod uwagę to, że Rosario Murillo ma 9 dzieci, 7 z Danielem Ortegą. Czy tutaj ten klan będzie jeszcze długo decydował o kształcie Nikaragui?
0: Oczywiście trudno odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie.
1: Nie, ale bo może na przykład wiemy coś o takich autorytarnych zapędach dzieci Daniela Ortegi.
0: No tak, ale nawet jeżeli mają autorytarne zapędy, to nie wiemy o czynnikach, które mogą osłabić ten autorytaryzm. Dlatego, że autorytaryzm, zwłaszcza jeżeli jest izolowany, zwłaszcza jeżeli nie ma silnych podstaw gospodarczych, no to on jest narażony na to, że go zmiecie jakiś jakiś kryzys gospodarczy. To zresztą wpłynęło na przykład na fakt, że sandyniści w swoim czasie rozpoczęli negocjacje pokojowe w wojnie domowej, którą prowadzili. Dlatego, że państwo o tak słabej gospodarce jak Nikaragua jest niesłychanie podatne na presję zewnętrzną. Z tego punktu widzenia można powiedzieć, że no, przy zachowaniu oczywiście odpowiednich, nie wiem, przy braku istotnych czynników, które by osłabiały tę dyktaturę, to oni są w stanie oczywiście rządzić, ale jeżeli gospodarka będzie się staczała, to będą mieli kłopot. No tak jak z Somozami. Ich też podważyły problemy, których się nie spodziewali, prawda? Problemy naturalne. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że znaczy nie jest to dyktatura, którą bym uważał za niesłychanie trwałą, biorąc pod uwagę wyłącznie wolę jej kontynuacji, bo tam jest sporo czynników zewnętrznych, które mogą tę dyktaturę Ortegi i albo jego następców no po prostu erodować, obalić. Takiego scenariusza też się możemy spodziewać.
1: Tym bardziej, że jeden z czołowych nikaraguańskich opozycjonistów, Felix Maradiaga, też pozbawiony obywatelstwa, zmuszony do emigracji do Stanów, ocenił, że działania Ortegi to tak naprawdę nie oznaka siły, ale wyznanie strachu. Zobaczymy, czy te słowa się potwierdzą. Doktor Marcin Fatalski, Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, był moim gościem, moim i Państwa gościem. Bardzo serdecznie, panie doktorze, dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.

0: Radio 357.
1: W magazynie Na dachu świata teraz Izrael i Strefa Gazy. W minioną sobotę co najmniej 9 osób, w tym troje dzieci, zginęło w dwóch izraelskich atakach na miasto Gaza. Obrażenia odniosło ponad to 7 osób, w tym 4 dzieci. Jednocześnie izraelska armia szybko i wydaje się, że bez większego rozgłosu buduje długi wał ziemny, który oddziela okupowaną przez nią część strefy od reszty tego palestyńskiego terytorium. O tym, jakie kroki mogą być teraz podejmowane w Strefie Gazy, zarówno ze strony Izraela, jak i ze strony Hamasu, porozmawiam z kolejnym gościem. Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatok w Ośrodku Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Mija 9 miesięcy od ogłoszenia zawieszenia broni i tak się zastanawiam, czy właśnie ten wał, o którym też za chwilkę sobie powiemy, to jest taki realny i namacalny dowód na to, że to zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hamasem to jest fikcja?
2: To tylko, to wszystko zależy od tego, jak sobie przyjmiemy kryteria oceny rzeczywistości. Mnie od początku, kiedy to porozumienie o tak zwanym zawieszeniu broni zostało zawarte jesienią zeszłego roku, wydawało się bardzo mało prawdopodobne, żeby ono kiedykolwiek wyszło poza pierwszą fazę, czyli powiedzmy poza zakończenie tych działań wojennych na taką bardzo dużą skalę. Wszystkie te kolejne kroki związane z jednej strony z rozbrojeniem Hamasu, a z drugiej strony z sukcesywnym wycofywaniem się Izraela z zajętych przez niego fizycznie części Strefy Gazy. Wszystko to wydawało mi się bardzo mało prawdopodobne i niestety rzeczywiście tak jest, no, że tak naprawdę największe osiągnięcie tego porozumienia znów o tak zwanym zawieszeniu broni to jest to, że skończyło się zabijanie na wielką skalę, ale w dalszym ciągu trwa zabijanie na mniejszą skalę i w dalszym ciągu trwa fizyczna okupacja ponad połowy terytorium Strefy Gazy przez Armię Izraelską. Na tej ponad połowie terytorium Strefy Gazy nadal trwa jej systematyczne burzenie, takie równanie z ziemią. Więc tak, jeżeli przyjmiemy za punkt odniesienia jakby całokształt czy całość tego planu, który miał być zrealizowany, to zdecydowanie trzeba powiedzieć, że to zawieszenie broni nie działa. Natomiast rzeczywiście ludzie nie giną w takim tempie, w jakim ginęli przez wcześniejsze 2 lata, chociaż giną w tempie coraz szybszym, bo między, zdaje się, kwietniem a dniem dzisiejszym zabito w Gazie 300 osób, czyli łącznie już około 1100-1200 od momentu, kiedy to tak zwane zawieszenie broni weszło w życie.
1: No, ani Hamas nie został rozbrojony, ani Izrael też nie wycofał się ze Strefy Gazy. Pytanie, czym ma być ten wał ziemny? On jest według Associated Press długi na 23 kilometry i stanowi pewnego rodzaju barierę w rejonie tak zwanej żółtej linii, czyli tej granicy, która oddziela część Strefy Gazy pozostającej pod kontrolą izraelską od tej, na której władzę utrzymują Palestyńczycy.
2: Przede wszystkim nie ma nic takiego formalnie jak żółta linia. Żółta linia wzięła się stąd, że Izrael w którymś momencie zaczął takimi betonowymi blokami pomalowanymi na żółto wyznaczać czy oznaczać tą granicę między tym terytorium, które kontrolował do zawartego jesienią ubiegłego roku porozumienia broni. Zresztą układając czy jakby demarkując tę linię przesuwa ją o kilkaset metrów albo ponad kilometr w głąb tego terytorium, którego nie kontrolował wcześniej, ale nie ma w sensie w wymiarze prawnym nic takiego jak żółta linia. To nie jest zapisane w żadnym porozumieniu, to nie jest termin prawny, to należy sobie jasno powiedzieć. To jest po prostu coś, co Izrael ustanowił w przestrzeni, tak naprawdę powiększając to terytorium, które kontrolował wcześniej. Teraz jeszcze dalej niż ta żółta linia powstaje ta bariera, o której pan mówi, tak? Czyli Izraelczycy raz przesunęli swoje, powiększyli swoje kontrolowane przez siebie terytorium, ustawiając te bloki, a teraz drugi raz je powiększają, kopiąc ten wał. Rzeczywiście to tempo jest imponujące, bo uświadommy sobie, że Gaza wzdłuż, czy tak jakby dłuższy bok tego terytorium to jest 40 kilometrów, a ten wał ma już ponad 20. No i jest to taka bardzo już solidna bariera, która rozgranicza te dwie części strefy Gazy. Wiele osób uważa, że to jest po prostu jeszcze jeden element mający na celu utrwalenie izraelskiej obecności, izraelskiej kontroli. Mnie też się tak wydaje.
1: Czyli jest to po prostu kontynuacja zasiedlania się w strefie Gazy.
2: Znaczy może nie zasiedlania się, no bo tam na razie nie ma ludności cywilnej. Co prawda różni politycy izraelscy, w tym należący do obecnego rządu, odgrażają się, że tam powróci izraelskie osadnictwo cywilne. Jak na razie do tego nie doszło, jak na razie mamy tam armię izraelską. Więc myślę, że to jest utrwalanie, ale po prostu izraelskiego stanu posiadania i takie przyzwyczajanie Palestyńczyków i przyzwyczajanie świata też do sytuacji, w której Gaza jest podzielona, trwale podzielona na dwie części, z których większa jest pod kontrolą, bezpośrednią kontrolą izraelską i na tej większej właściwie nie ma Palestyńczyków, tak? To znaczy spośród ponad 2 milionów Palestyńczyków, którzy zamieszkiwali strefę Gazy przed 7 października, zdecydowana większość jest na tym terenie, którego Izraelczycy fizycznie nie kontrolują, czy może raczej gdzie fizycznie ich nie ma, bo oni go de facto kontrolują tylko bez swojej fizycznej obecności tam, ale kontrolują go z zewnątrz, kontrolują go z powietrza, kontrolują go od morza, kontrolują go poprzez drony, więc to nie jest tak, że tamta część jest nieokupowana. Ona też jest okupowana i też jest kontrolowana, tylko bez fizycznej obecności izraelskiej armii.
1: No jest to na pewno jakiś sygnał wysłany przez Izrael do tego, jak dołączymy ten niedawny marsz izraelskich osadników i aktywistów, którzy przeszli przez tę zamkniętą strefę wojskową na granicy ze strefą. No to można odczytać to jako kolejny taki sygnał, w którym izraelska administracja i aktywiści wysyłają sygnał, że Gaza będzie nasza na zawsze.
2: Tak, chociaż należy zawsze pamiętać, kiedy mówi się o osadnikach, czy tych teraz w kontekście Gazy, czy tych na zachodnim brzegu, no to na zachodnim brzegu to jest, czy we wschodniej Jerozolimie, tam to jest znacznie większy temat, bo na zachodnim brzegu mieszka ponad 500 000 izraelskich obywateli, a tutaj dopiero mówimy o ewentualnych przyszłych osiedlach. Trzeba mieć świadomość, że to by się wszystko nie wydarzyło bez państwa izraelskiego. To jest taki błąd, powiedziałbym, poznawczy, często popełniany, kiedy mówi się o tym regionie, kiedy przedstawia się tych osadników jako jakiegoś takiego niezależnego aktora. No, znaczy istnieją Izraelczycy, Palestyńczycy i osadnicy jako trzeci niezależny aktor, który coś robi, ma jakieś plany, ustanawia pewną rzeczywistość. To nie do końca tak jest. To znaczy bez państwa izraelskiego, bez jego ochrony, bez jego zgody, bez wsparcia osadnictwa albo by nie było, albo nie byłoby go na tę skalę. I to dotyczy przede wszystkim zachodniego brzegu, ale Gazy też. To znaczy mówię to wszystko, żeby powiedzieć tyle, że w Gazie nic się nie wydarzy, dopóki państwo izraelskie nie wyrazi na to zgody. Tak? To znaczy tam się nie wydarzy nic samorzutnie. Tak? Znaczy takie wyobrażenie, że tam wkroczą jacyś ludzie, rozbiją namioty albo przyjadą z przyczepą kempingową i zaczną tam mieszkać, to się nie wydarzy, dopóki państwo izraelskie na to nie pozwoli. Jeżeli się wydarzy, to znaczy, że izraelski rząd ten albo jakiś następny podjął taką decyzję.
1: A czy izraelscy osadnicy są bezwarunkowo wspierani przez rząd Izrael, przez państwo, czy tutaj też opiera się to na pewnego rodzaju układzie warunkowości jakiejś?
2: To zależy, którzy, zależy gdzie. Ja bym powiedział tak, znaczy państwo izraelskie wspiera osadnictwo, kropka. Osadnictwo na zachodnim brzegu, tak jak mówiłem, ponad 500 000 izraelskich obywateli, osadnictwo we wschodniej Jerozolimie, która też, przypomnijmy, jest jednym z palestyńskich terytoriów okupowanych, chociaż Izrael twierdzi, że ją anektował i że to jest jego terytorium państwowe. Osadnictwo na tych terytoriach jest zgodne z polityką państwa izraelskiego. Państwo izraelskie jej chce, państwo izraelskie ją wspiera, państwo izraelskie ją umożliwia, państwo izraelskie ją ochrania, legalizuje i tak dalej, i tak dalej. To powiedziawszy, istnieją pewne grupy, które chcą ten proces jak najbardziej przyspieszyć. Takie grupy szczególnie mocno ideologicznie zmotywowane, to jest taka specyficznie izraelska mieszanka fanatyzmu religijnego z fanatyzmem narodowym. To są ludzie, którzy by chcieli, żeby ten proces toczył się jak najszybciej, jak najbrutalniej w stosunku do Palestyńczyków, i popychają, próbują zmusić własne państwo, żeby to, co robi, robiło jeszcze szybciej. Więc to są, powiedziałbym, różne poziomy. To znaczy absolutnie ekspansja izraelskiego osadnictwa jest polityką państwa izraelskiego, konsekwentnie od dekad prowadzoną przez wszystkie kolejne izraelskie rządy, chociaż z różnym poziomem entuzjazmu i w różnym tempie. Natomiast oprócz tego są też środowiska, które oddolnie próbują na ten proces wpływać, przyspieszać go, rozszerzać, domagają się właśnie teraz zasiedlania Gazy, przywrócenia izraelskiego osadnictwa w Gazie. I te środowiska mają swoją reprezentację w aktualnym izraelskim rządzie, ale akurat ci politycy, o których w tej chwili mówię, no to nie są ci, do których należy ostatnie słowo, bo ostatnie słowo należy do premiera Netanyahu i dopóki on nie zdecyduje, że osadnictwo w Gazie ma się wydarzyć, to ono się nie wydarzy. Natomiast tak, no jakby bezpośrednia ekspozytura czy bezpośrednie przedstawicielstwo tych najbardziej sfanatyzowanych środowisk też jest reprezentowane w izraelskim rządzie.
1: Tak, sprawdzam, jak arena międzynarodowa reaguje na tę poszerzającą się ekspansję. Widzę, że Holandia ogłosiła zakaz importu towarów z tych izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach, czyli dołącza do Irlandii, Belgii i Hiszpanii, ale wydaje mi się, że to jednak są takie bardzo zdawkowe sygnały z krajów Unii Europejskiej, że no tej ekspansji trzeba postawić jakiś, no trzeba się po prostu przeciwstawić.
2: No Izrael, jak wiadomo, ma bardzo potężnych protektorów w postaci przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, które no, bardzo dużo robią, żeby Izraela żadne konsekwencje prowadzonej przezeń polityki nie spotkały. Natomiast w Unii Europejskiej mamy grupę państw, które są bardzo zdeterminowane do tego, żeby Izrael za wszelką cenę ochraniać przed konsekwencjami ich polityki. Jak wiadomo, specyfika Unii Europejskiej jest taka, że nie trzeba przekonywać wszystkich, wystarczy, że się przekona parę państw, które będą blokowały potem różne decyzje na forum Brukseli, czy na szczeblu Brukseli. W przypadku Izraela to są na pewno Niemcy. Niemcy są bardzo konsekwentnie państwem, które niby wydaje jakieś tam komunikaty krytyczne, wyraża swoje zaniepokojenie, natomiast jak przychodzi co do czego, to bardzo konsekwentnie blokują jakiekolwiek decyzje, które mogły być dla Izraela niekorzystne. Takim państwem są też Czechy na przykład, które mają bardzo długą tradycję właśnie bezwarunkowej polityki proizraelskiej. Do niedawna takim państwem były Węgry, no ale na Węgrzech zmienił się rząd, ten obecny wydaje się być cokolwiek bardziej otwarty na rozmowę o tym, żeby jednak Izrael jakoś tutaj wysłać do Izraela komunikat, że jego działania są niedopuszczalne, ale na przykład już Słowenia, która do niedawna należała do absolutnie najbardziej propalestyńskich państw w Unii Europejskiej, teraz ma nowe kierownictwo polityczne i to nowe kierownictwo polityczne z kolei należy do najbardziej proizraelskich rządów w Unii Europejskiej, więc to Izraelowi absolutnie wystarczy. Znaczy Izrael nie musi przekonywać wszystkich, natomiast wystarczy, że ma tę taką w sumie nie bardzo dużą grupę bardzo, bardzo oddanych mu państw i dzięki temu może zerwać każdy konsensus. Udawało mu się do tej pory, spodziewam się, że będzie mu się udawało nadal.
1: Czy biorąc pod uwagę, że ten konsensus jest taki bardzo płynny i taki bardzo, no jak widać, niejednoznaczny, można powiedzieć, że w Strefie Gazy jest jakieś miejsce bezpieczne dla Palestyńczyków?
2: Nie, absolutnie nie. Znaczy już zanim nastąpił atak 7 października, to znaczy powiedzmy 6 października, Strefa Gazy była na terytorium trudnym do życia, bo de facto odciętym od świata i kontrolowanym przez Izrael właśnie. Nie było tam na stałe izraelskich żołnierzy, natomiast Izrael kontrolował to terytorium, jakby granice jego dookoła, no, dostęp z morza, dostęp z powietrza, kontrolował bardzo wiele jakby niezbędnych do życia aspektów, takich jak, nie wiem, dostawy energii elektrycznej. Natomiast odkąd zaczęła się wojna, od momentu, kiedy Hamas zaatakował, a Izrael tego samego dnia zaczął bombardowania, a niedługo potem zaczął też inwazję lądową, to tak naprawdę tam nie ma bezpiecznego miejsca do życia. Teraz terytorium Gaza została właściwie zniszczona w 60, 70, 80% według różnych szacunków. Zginęło tam oficjalnie ponad 70 tysięcy ludzi, czy zostało zabitych, raczej nie zginęło. Zostało zabitych ponad 70 tysięcy ludzi, to jest oficjalna statystyka, ale należy liczyć się z tym, że ta liczba jest Jest większa, bo, no, bo nawet nie było warunków do tego, żeby wszystkie ciała wydobyć spod gruzów, więc zapewne ta statystyka jest wyższa. No i tak jak mówiłem wcześniej, no ponad 2 miliony ludzi gnieździ się na jakimś kompletnie zrujnowanym, bardzo ograniczonym terytorium i wciąż zabijani są tam ludzie. Tak? Znaczy od, niby od 9 miesięcy, jak powiedział pan na początku, trwa zawieszenie broni, ale w czasie tego zawieszenia broni zabito kolejny 1000 ponad ludzi i to tempo tego zabijania wzrasta, tak? To znaczy długo ta liczba się gdzieś tam utrzymywała na poziomie 700-800, po czym w ciągu ostatnich miesięcy wzrosła o kolejnych 300 osób. Więc no takie są, takie tam są warunki i ja się niestety nie spodziewam, żeby cokolwiek się mogło zmienić w tym zakresie.
1: No jeśli chodzi o wsparcie jeszcze państw dla Strefy Gazy, to kilkanaście dni temu Komisja Europejska uruchomiła tę inicjatywę, której celem jest wsparcie odbudowy Strefy Gazy po wojnie. 883 miliony euro to się wydaje kroplą w morzu potrzeb, jeśli chodzi o koszta potrzebne, żeby jakkolwiek próbować Strefę Gazy odbudować po zniszczeniach.
2: No przede wszystkim tam nie ma warunków do tego, żeby rozpocząć ten proces, tak? Znaczy niby jest to porozumienie, ten plan pokojowy Trumpa, który przewiduje, że w którymś momencie powinny powstać warunki umożliwiające rozpoczęcie odbudowy Gazy, ale te warunki jak dotąd nie zaistniały i moja obawa jest taka, że nie zaistnieją. I od początku bałem się tego, że to wszystko tak zawiśnie w którymś momencie w jakiejś takiej próżni, tak? To znaczy, że niby nie będzie już wielkiej wojny, ale nic poza tym nie uda się osiągnąć i w tych warunkach żadna odbudowa nie będzie możliwa i no niestety to jest właśnie ten scenariusz, który się realizuje, więc jedną kwestią jest dostępność funduszy na odbudowę, ale drugą kwestią jest to, czy tam w ogóle istnieją warunki do tego, żeby tę budowę rozpocząć i wydaje mi się, że tych drugich w tej chwili nie ma i nie jestem przekonany, czy jest szansa, że zaistnieją w jakimś przewidywalnym horyzoncie czasowym.
1: Marek Matusiak, koordynator projektu Izrael i Zatoka w Ośrodku Studiów Wschodnich. Bardzo serdecznie panu za tę rozmowę dziękuję.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: A my słuchamy Amal Murkus, jednej z ważniejszych palestyńskich artystek.

0: Wczoraj gabinet Wasyla Tofana, bezpartyjnego przedsiębiorcy, został zaprzysiężony. Nowy rząd ma pomóc rządzącej partii Działania i Solidarności przełamać kryzys wizerunkowy wywołany aferami korupcyjno-kumoterskimi w jej szeregach. Czy to doświadczenie biznesowe nowego premiera ułatwi starania Mołdawii o akcesję do Unii Europejskiej i jak wpłynie na gospodarkę i przeprowadzanie jednak niepopularnych reform? O tym wszystkim będę rozmawiał z kolejnym gościem dzisiejszej audycji, pan Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Patrzymy na Mołdawię w momencie, kiedy zaprzysiężony jest nowy premier, a raptem po 8 miesiącach ustępuje Aleksandru Munteanu. I to jest chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się na liczne problemy, kryzysy, konflikty wewnętrzne w kraju, który dosyć mocno stara się o przyłączenie do Unii Europejskiej. To zaczynając tę naszą rozmowę, panie Jakubie, uporządkujmy to zaczynając od pytania, dlaczego w ogóle raptem po 8 miesiącach Mołdawia ma nowego premiera?
1: No rzeczywiście jest to sytuacja zaskakująca, ponieważ Aleksandru Munteanu zapowiadał, że będzie pełnić swoją funkcję przez całą kadencję, a ustąpi najwyżej w tym momencie, jeżeli nie zdoła zrealizować swojej podstawowej obietnicy, czyli przygotowania kraju do akcesji do Unii Europejskiej, co obiecał, że nastąpi samo przygotowanie w 2028 roku, a docelowo Mołdawia według tego planu miałaby przystąpić do Unii do 2030 roku. Tymczasem Munteanu dosyć niespodziewanie ustąpił 3 lipca w dość trudnym momencie dla rządzącej partii Działania i Solidarności. To jest partia prezydent Maji Sandu. Maja Sandu faktycznie zakulisowo cały czas tą partią kieruje. A co skłoniło Munteanu do dymisji? Tutaj się nałożyło chyba kilka rzeczy. Z jednej strony to był taki przedłużający już się kryzys, który rozgrywał się w samym rządzie, rozgrywał się w samej partii. Munteanu nie był jej członkiem, był niezależnym, bezpartyjnym technokratą i to powodowało, że nie miał oparcia w strukturach partii, nie miał oparcia w samej prezydent Sandu, więc różne jego pomysły, także dotyczące obsady personalnej poszczególnych stanowisk w rządzie czy w administracji rządowej, no nie napotykały na zrozumienie ze strony działaczy partyjnych i samej prezydent. Drugim elementem, który spowodował, widać było po Munteanu rozgoryczenie, zawód tym, jak to jego premierostwo wyglądało, to drugim elementem była reforma fiskalna, którą Munteanu przygotował, która miała zacząć wchodzić od jesieni tego roku, a osiągnąć docelowo pełnię realizacji w przyszłym roku. Natomiast ta reforma była niepopularna właśnie, bo przewidywała m.in. podwyżkę podatku VAT na podstawowe produkty z 8 do 20%, ale przede wszystkim ta reforma napotkała na bardzo dużą krytykę wewnątrz samej partii PAS. Tutaj Munteanu nie znalazł oparcia. No i wreszcie takim chyba bezpośrednim powodem, pretekstem, który pozwolił Munteanu uwolnić się od wszystkich obciążeń i złożyć urząd, była afera, która wybuchła w firmie Moltasa. To jest taki odpowiednik naszej agencji żeglugi powietrznej, tylko w innej formie prawnej. To jest firma, która zarządza przestrzenią powietrzną nad Mołdawią. No i tam okazało się, że między innymi prezes tej firmy skłamał w swoim CV, twierdząc, że ma licencję pilota, której faktycznie nie miał. Też rzecznik firmy, krewna prezydenta Islandu, została zatrudniona poza konkursem, uzyskując niebotyczne jak na wynagrodzenie.
0: No, Maja Sandu nawet odniosła się do tej afery, komentując sytuację związaną ze swoją kuzynką. W jednym z wywiadów powiedziała: niestety w każdej lub prawie każdej rodzinie jest przynajmniej jedna osoba, która robi głupstwa i sprawia kłopoty. No więc tak jakby sugerowała, że Anastazja Taburcianu jest taką czarną owcą w rodzinie pani prezydent.
1: No, Maja Sandu się od niej odcięła. Ja też tutaj nie podejrzewam, żeby sama Sandu w jakiś sposób stała za tą nominacją. To raczej była kwestia decyzji działaczy drugiego, może trzeciego nawet szeregu, którzy chcieli się jakoś wkupić w łatki, licząc na jakieś tutaj później jakąś wdzięczność ze strony rodziny Sandu. Natomiast koniec końców sytuacja bardzo zaciążyła na wizerunku partii, rządu, samej Sandu, bo przecież to ugrupowania jako swój sztandarowy cel właśnie stawiały walkę z korupcją. No i w tych okolicznościach Muntianu złożył urząd, sam nie podając tej sytuacji bezpośredniego powodu, zachował się dosyć enigmatycznie, stwierdzając jedynie, że znalazł się w sytuacji, w której nie może pełnić już swojego mandatu. I tutaj cytat: zgodnie ze swoimi zasadami i wartościami, natomiast media spekulują, że to wszystko właśnie jest związane bezpośrednio z tym skandalem korupcyjnym.
0: To, o czym pan mówi, przedstawia nam taki obraz Aleksandru Muntianu jako kogoś, kto nie udźwignął radzenia sobie z tymi wewnętrznymi problemami. Tak się zastanawiam, skoro prezydent Maja Sandu, jak i chyba cała administracja mołdawska, wrzuciła mocno ten bieg, który ma doprowadzić Mołdawię do dołączenia do Unii Europejskiej, to czy może decyzja o jego rezygnacji nie przyszła z Pałacu Prezydenckiego?
1: Chyba raczej tutaj to była wewnętrzna decyzja samego Muntianu. Widać było, że to jest pewne zaskoczenie także dla działaczy partyjnych. No też sytuacja była tak wymyślona od początku przez samą PAS i Sandu z powołaniem Muntianu, że powołanie bezpartyjnego technokraty z jednej strony pozwala partii zdystansować się od dotychczasowych niepowodzeń, od krytyki, że dąży do upolitycznienia państwa, instytucji państwowych, a z drugiej strony też można było Muntianu się bez specjalnego bólu pozbyć, ponieważ właśnie nie miał on żadnego oparcia w samej partii, można było się od niego tutaj bardzo łatwo odciąć. I ten sam manewr faktycznie jest powtórzony przy nominowaniu nowego.
0: Jak pan ocenia te dążenia Mołdawii i deklarację Maji Sandu, że Mołdawia do 2030 roku chciałaby dołączyć do Unii Europejskiej? Czy analizując stopień, jednak trudności tych spraw wewnętrznych, jest to w ogóle realne?
1: Tutaj z jednej strony Mołdawia rzeczywiście dokonuje bardzo szybkich reform, ale z drugiej strony ten plan jest chyba nad wyraz ambitny, bo przewiduje on, że do 2026 roku, do końca roku, Mołdawia otworzy wszystkie klastry negocjacyjne. Dotychczas otworzyła dwa. Do 2028 zakończy negocjacje i będzie gotowa do podpisania traktatu akcesyjnego i ostatecznie wstąpi do Unii w 2030 roku. Jak popatrzymy, jak wyglądają postępy akcesyjne państw Bałkanów Zachodnich, to ten plan wydaje się nad wyraz optymistyczny. Poza tym też musimy pamiętać, że Mołdawia tutaj pozostaje związana w takim nieformalnym tandemie akcesyjnym z Ukrainą. Unia Europejska traktuje te kandydatury właśnie jako tandem, więc to, że Mołdawia szybciej wykonuje reform, nie oznacza, że nie będzie opóźnień po stronie Ukrainy i to będzie hamować także Mołdawię. W tej chwili, no mimo że formalnie jest tak, że każdy kraj powinien być rozliczany ze swoich własnych osiągnięć, to ten tandem cały czas funkcjonuje i nie ma widocznej zgody po stronie Unii Europejskiej, aby te państwa rozdzielić. Też na razie Mołdawia tutaj tego się nie domaga, ponieważ obawia się jakichś retorsji ze strony niezadowolonej Ukrainy. No i też znaczna część państw unijnych, w tym Polska, też pozostaje wobec tego pomysłu sceptyczna, ponieważ obawia się, że doprowadzi to do izolacji Ukrainy właśnie na tej ścieżce integracji europejskiej. No i jest też problem taki, że Mołdawia by mogła osiągnąć większe postępy i przystąpić teoretycznie szybciej w Unii niż państwa Bałkanów Zachodnich, które są na tej ścieżce znacznie dłużej.
0: No właśnie, ja o tych pomysłach Mołdawii dotyczących akcesji do Unii jeszcze powiem, ale chciałem to troszkę porównać na przykład do sytuacji Macedonii Północnej czy Serbii, które też się starają przecież o dołączenie do Unii, a od bardzo, bardzo dawna nic poza ten status krajów kandydujących nie udało im się uzyskać. Czy na tym tle Mołdawia jednak wykonała więcej pracy?
1: No, Serbia jest o tyle trudnym przykładem, że rządzący tam faktycznie prezydent Aleksander Vučić

0: konstytucji jako narodu państwotwórczego. No, natomiast no, to jest to, z czym Polska bardzo długo walczyła w ramach Unii i wiele innych krajów, aby proces integracji miał charakter czysto techniczny, czyli spełnienie wymogów powoduje przejście do kolejnych etapów integracyjnych, natomiast nie powinno, państwa członkowskie nie powinny wykorzystywać procesu integracyjnego do tego, żeby załatwiać swoje jakieś problemy dwustronne.
1: A jednocześnie jest też cały czas problem Naddniestrza, czyli tego regionu teoretycznie, który jest integralną częścią Mołdawii, a faktycznie no, funkcjonuje tam nieuznawane przez żadne państwo na świecie quasi państwo, czyli Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Chociaż słyszałem ze strony urzędników Unii Europejskiej, że ta kwestia Naddniestrza w ogóle nie bierze udziału w tych staraniach Mołdawii o akcesję. To znaczy, że ten region, w którym jednak te wpływy rosyjskie są dosyć mocne, nie wadzi Unii Europejskiej na tej drodze Mołdawii do akcesji?
0: To jest skomplikowana bardzo sytuacja tak naprawdę, ponieważ z jednej strony rzeczywiście to jest poważne wyzwanie, bo to jest kwestia chociażby kontroli granic. Zakładając, że Mołdawia by weszła do Unii, a Ukraina nie, czy też weszłaby później, no to jest cały bardzo długi odcinek tej faktycznej granicy ukraińsko-naddniestrzańskiej, która byłaby bez kontroli granicznej, bez kontroli celnej także. Natomiast równocześnie Unia Europejska tutaj zadeklarowała, że nie będzie wymagać rozwiązania problemu naddniestrzańskiego, czyli w praktyce reintegracji Mołdawii, że nie będzie tego stawiać jako wymogu uprzedniego do integracji europejskiej. Inaczej bym przecież to doprowadziło do sytuacji, kiedy Rosja, która kontroluje faktycznie Naddniestrze, cały czas by ten proces mogła skutecznie sabotować, mogłaby skutecznie go blokować. Poza tym jest też precedens po stronie unijnej. Przecież do Unii został przyjęty Cypr, mimo że na jego konstytucyjnym terytorium istnieje analogiczna, nieuznana międzynarodowo separatystyczna Turecka Republika Północnego Cypru, więc teoretycznie do Unii przystąpi cały Cypr, natomiast do momentu reintegracji regulacje faktycznie nie obowiązują na północy wyspy i tutaj prawdopodobnie by analogiczna sytuacja została zastosowana po stronie mołdawskiej. I też musimy pamiętać, że Mołdawia jest państwem słabym, niewydolnym i kwestia naddniestrzańska znajduje się dopiero na którymś tam miejscu wyzwań, z którymi to państwo się boryka. Nie ma presji po stronie ani władz, ani społeczeństwa mołdawskiego, żeby proces reintegracji pchnąć do przodu. A też, szczerze mówiąc, władze mołdawskie nie są tym procesem w tym momencie zainteresowane, ponieważ obawiają się, że mogłoby to doprowadzić do jeszcze większego osłabienia państwa, ponieważ do jego struktur faktycznie byłaby włączona tamtejsza społeczeństwo, to jest mniej więcej 400 tysięcy ludzi, ono raczej prorosyjski, często o mentalności takiej jeszcze postsowieckiej. Naddniestrze jest głęboko zoligarchizowane, skryminalizowane i to wszystko by dodatkowo jeszcze osłabiło Unię Mołdawię. Mołdawski jest mniej więcej taki. Najpierw przystąpimy do Unii, a potem niejako samo się rozwiąże, przy czym gdzie to jest gdzie to się mieszka i za co ma konkretnie odpowiadać, nie jest w żaden sposób dookreślone.
1: No, na razie ze strony tej Republiki Naddniestrzańskiej płyną oskarżenia w stronę Kiszyniowa i Unii Europejskiej, że władze Mołdawii dążą do militaryzacji, aby stworzyć warunki do ataku na Naddniestrze. To tak nawet dla laika brzmi to bardzo takim

0: prokremlowskim, prorosyjskim przekazem.
1: No ale to jest od, w sumie od początku istnienia Naddniestrza, więc to akurat nie jest nic nowego, właśnie oskarżenia o militaryzację Mołdawii, o dążenie do podboju Naddniestrza. Do tego jeszcze dochodzą oskarżenia, że tak naprawdę Mołdawia dąży do zjednoczenia z Rumunią i tutaj Rumunia będzie uczestniczyć w tym podboju Naddniestrza, więc to się pojawia od 30 lat, to nie jest nic nowego.
0: Panie Jakubie, to w takim razie o problemach Mołdawii jeszcze chciałem porozmawiać, bo jest to kraj, który należy do tych o najszybciej spadającej liczbie ludności na świecie. Co czwarty Mołdawianin mieszka za granicą, a ja trafiłem nawet na taką gorzką anegdotę, w której jeden z dziennikarzy opowiada, że zgodnie z lokalną tradycją, gdy ktoś umiera, grób powinno wykopać 8 mężczyzn, tylko że w niektórych wioskach w Mołdawii trudno znaleźć 8 dorosłych mężczyzn. I to jest jakby ta anegdota, która pokazuje, jaki problem demograficzny, jaki problem z ludnością ma Mołdawia. Czy ten nowy rząd przedstawił jakieś propozycje dotyczące, jak z tego impasu pod tym względem wyjść?
1: No tutaj nowy premier Wasile Tofan stawia przede wszystkim na rozwój gospodarczy, zdynamizowanie tego rozwoju, aby Mołdawia stała się w końcu atrakcyjnym krajem do życia i to by miało sprzyjać wyhamowaniu emigracji, może skłonić także niektórych ludzi do powrotu. Więc szczerze mówiąc, zrobić się tutaj nie da. Mołdawia jest maleńkim krajem, właśnie w tej chwili jednym z najbiedniejszych w Europie. No i to naturalnie sprawia, że ludzie emigrują. Dla wielu Mołdawian jest to bardzo łatwe, ponieważ mają równocześnie obywatelstwo rumuńskie i wyjeżdżają jako obywatele Unii Europejskiej. To im pozwala na swobodne nie tylko podróżowanie po Unii, ale także podejmowanie studiów, podejmowanie pracy. No i z tym procederem naprawdę trudno będzie walczyć, jeżeli Mołdawia nie będzie atrakcyjnym krajem do życia. Tutaj nowy premier właśnie ma pomysł na zdynamizowanie gospodarki, zapowiada, że pierwsze efekty już powinny być widoczne po 100 dniach jego rządów. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Natomiast no, stawia on przede wszystkim na uproszczenie przepisów, żeby stały się one, jak sam określił, jednymi z najbardziej przyjaznych do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Planuje ograniczyć biurokrację, dokonać audytu, restrukturyzacji, prywatyzacji, także przedsiębiorstw państwowych, które są nierentowne, zamierza uprościć przepisy, zelektronizować system celny, system podatkowy. No zobaczymy, jak mu to wszystko wyjdzie.
0: A co z tym pomysłem, nie wiem, on pewnie też wraca raz na jakiś czas, ale w styczniu prezydent Maja Sandu powiedziała, że gdyby w referendum pojawiło się pytanie o zjednoczenie Mołdawii z Rumunią, to ona zagłosowałaby na tak. Jak Mołdawianie podchodzą do tego pomysłu i czy to jest w ogóle realne?
1: Ten pomysł wraca nieustająco jeszcze od 1989 roku, kiedy zaczęła się odwilż i ten powolny jeszcze wtedy proces rozpadu Związku Radzieckiego i budzenia się tożsamości narodowej w poszczególnych republikach. Tutaj pamiętajmy, że teren dzisiejszej Mołdawii bez Naddniestrza w dużym uproszczeniu, to do 1940-44 roku była część Rumunii, zwana Besarabią, więc mieszkańcy Republiki Mołdawii mówią językiem rumuńskim, wielu się uważa za etnicznych Rumunów, część się uważa za Mołdawian tutaj, którzy są w jakimś stopniu pokrewni Rumunom. Część się uważa oczywiście za zupełnie oddzielny naród. Natomiast ta kwestia Unii, ta idea cały czas jest obecna w debacie publicznej zarówno w Mołdawii, jak i w samej Rumunii, mimo że jest faktycznie niemożliwa do realizacji w przewidywalnym czasie, ale to cały czas powraca. No tutaj, jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki, to sondaże wskazują, że mniej więcej 70% Rumunów, gdyby doszło do takiego referendum, opowiedziałoby się za zjednoczeniem, a po stronie mołdawskiej jest to mniej więcej 40 kilka procent. Większość jest cały czas przeciw, część jest niezdecydowana. Natomiast no, czemu Sandu w ogóle podniosła tę kwestię wówczas? No bo wiadomo było, że to wywoła histerię po stronie środowisk prorosyjskich, po stronie tej części ludności, która jest mu pomysłowi niechętna. Otóż według mnie to była... To nie był pewien taki lapsus z tej strony, czy też nie dała się po prostu podpuścić temu dziennikarzowi, któremu udzielała wywiadu, tylko to była też przemyślana strategia, aby trochę przestraszyć, trochę zmobilizować partnerów po stronie Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że to był ten moment, kiedy proces akcesyjny Mołdawii był faktycznie zablokowany, bo Węgry cały czas wetowały postępy akcesyjne Ukrainy, a Mołdawia była powiązana z nią, jest dalej powiązana z nią, ten nieformalny tandem, więc blokada Ukrainy powodowała, że także Mołdawia nie mogła otworzyć pierwszego klastra. Więc to był pewien taki straszak, że jeżeli proces integracyjny nie zostanie uruchomiony, to Mołdawia ma plan B na wejście do Unii.
0: Ale gdybyśmy mieli tak sterylnie oceniać te słowa Mai Sandu, która powiedziała, że coraz trudniej jest krajowi takiemu jak Mołdawia przetrwać i istnieć jako demokracja, jako suwerenne państwo, to albo to była taka bardzo ryzykowna zagrywka wabank, no, albo rzeczywiście przemyślana strategia, bo... Tak się zastanawiałem, czytając tę wypowiedź, czy rzeczywiście te starania, te dążenia do pro-zachodniości, pro-europejskości Mołdawii są na tyle duże, że prezydent kraju ryzykuje takim stwierdzeniem, w którym jest w stanie postawić na szali autonomię swojego kraju i jednak jakąś pozycję jako przywódca państwa, mówiąc, że w sumie to moglibyśmy się zjednoczyć z Rumunią, byleby tylko wejść do Unii Europejskiej.
1: No ale pamiętajmy właśnie o kontekście. Z jednej strony te zablokowane aspiracje, a po stronie polityków rumuńskich i mołdawskich bardzo często pojawia się takie stwierdzenie, że owszem, tutaj Rumuni i Mołdawianie są braćmi, nawet Rumuni twierdzą, że uważają po prostu Mołdawię za drugie narodowe państwo rumuńskie, ale taka najbardziej pożądana forma zjednoczenia polegałaby na tym, że pewnego dnia Mołdawia przystępuje do Unii Europejskiej, przystępuje do strefy Schengen i zanika ta bariera na prucie. Ludzie mogą się swobodnie przemieszczać, te więzy odnawiać, a równocześnie z punktu widzenia Rumunii to byłoby idealna sytuacja właśnie, żeby Mołdawia przystąpiła do Unii jako niepodległe państwo, a nie się zjednoczyła, ponieważ z jednej strony udźwignięcie reintegracji jest powyżej możliwości Rumunii, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Tutaj pamiętajmy, jakie obciążenia dla Niemiec, nawet dzisiaj przecież, mimo że minęło ćwierć wieku, stanowią obszary wschodnie świętej pamięci NRD. Z drugiej strony Rumunia by brała na siebie problem naddniestrzański, problem Gagauzji, a jeszcze z trzeciej strony, gdyby Mołdawia przystąpiła jako niepodległe państwo do Unii, a nie część Rumunii, to wtedy w Unii są dwa państwa rumuńskie i mają one dwa głosy.
0: No właśnie, no więc ciekawe. Myślę, że to jednak jest pomysł, który raczej do realizacji tak szybko nie przejdzie, ale niewątpliwie te starania proeuropejskie Mołdawii widać bardzo, bardzo wyraźnie. Jakub Pieńkowski, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był gościem naszej audycji. Panie Jakubie, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dzięki.
0: Pozdrawiam.

I to już wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Byliśmy na dachu świata. Zastępując kolegę Michała, niech jeszcze odpoczywa. A co? Schodzimy z dachu, bo na horyzoncie już złodziej czasu. Tak jest. Godzina 14, nie chce być inaczej. Krzysztof Zimoch, dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Szanowna Pani Izabelo, w następstwie procesów autorefleksyjnych oraz reorganizacji mojego habitusu emocjonalnego pragnę zasygnalizować intensyfikację komponentu uczuciowego, którego centralnym punktem odniesienia pozostaje Pani osoba.
1: A można było po prostu napisać Pani Izabelo, kocham Panią. No cóż, okazuje się, że najtrudniejsze w języku to powiedzieć coś po ludzku. I tu z pomocą przychodzi podcast Kosmicznie Prosty Język, w którym zapytam ekspertów, dlaczego o trudnych sprawach nie potrafimy mówić prosto, czy polszczyzna jest gościnna i czy kropka może zakończyć przyjaźń.
2: Podcast Kosmicznie Prosty Język znajdą Państwo w aplikacji Radia 357. Zaprasza Maciej Makselon.
3: Partnerem podcastu Kosmicznie Prosty Język jest ING Bank Śląski.
4: Radio 357.

0: Radio 357.
1: Right now, I know. Talk about the party people.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los?

patrz, kobiety cię pragną, coraz mocniej cię łakną. Jesteś królem, dziś większym niż Bóg.

należysz do mnie, ja cię srodzę upodle. Możesz mówić, że Bóg to twój wódz. Będziesz taplał się w błocie,

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem

0: Ależ cudowny sobotni poranek. Zaczynamy.
1: Resoraki.
2: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
0: Skoda. A witamy w stałym składzie.
3: Marcin Klimkowski.
0: I Michał Gąsierowski. I jeszcze Julia Nowaczyńska realizuje dzisiaj audycję. Zapraszamy na godzinę z nami i z resorakami.

0: A jeśli myślą państwo, że Mango Jerry in the Summertime wybraliśmy przez przypadek to nie jest, dlatego że pierwszym tematem jest Łada Niwa. Mango Jerry, folkowa grupa brytyjska, największe sukcesy w latach 70. ubiegłego wieku, Michał.
1: Jakby wczoraj. Szukałem nawiązania, a 70. lata, dobrze, to już wiem, do czego zmierzasz.
0: No i mamy rocznicę wielką, 49. okrągłą, czyli Łada Niwa, 77 rok, to jest początek Łady Niwy i ja po prostu dzisiaj śmiałem się, kiedy jeszcze sobie przypominałem te wszystkie opisy nowej Łady Niwy i jej udogodnień po 49 latach.
1: Tutaj musimy powiedzieć, że właśnie po 49 latach postanowiono unowocześnić Ładę Niwę i dostała mnóstwo nowych systemów, o których powie teraz Klimek.
0: Myślę, że kierowcy będą bardzo zadowoleni z tego, że Łada przestanie rdzewieć. Otóż po 49 latach dostała ocynk. Czyli nie będzie już rdzewieć. Wzrosła także wydajność fabryki w Togliatti z 20 samochodów na godzinę do 32 samochodów na godzinę. Dostała też, uwaga, poduszkę powietrzną kierowcy. Dziennikarze pytali o poduszki boczne. Zostało to bez odpowiedzi.
1: Planują, ale nie wiadomo kiedy. Nie powiedzieli, że planują, ale można się domyślać, że planują. Gdzieś na 85. Ale jeśli śmiejesz, z 20 do 32 to jest ponad 50% zwiększenie produkcji.
0: Nie, no radykalnie, dużo. Radykalnie.
1: Dużo.
0: Pamiętam, chyba mówiło się, że Łady to są takie samochody, które można przerobić na samochody, które mają iść na zachód i zdobywać Europę Zachodnią jeszcze za czasów, kiedy był Związek Radziecki. No nie wiem. Cena, to już tak bez żartu, 56 tysięcy złotych za nowy samochód z mocowanym fotelikiem dziecięcym Isofix, więc jest dobrze i ma systemy. Pierwsze systemy, po pierwsze jest ten ekranik, jakiś tam ekranik zamontowano w środku i do tego jest system, zaraz, ostrzegający o kolizji czy coś takiego, jeden z systemów, no. Mam wrażenie, że obracamy się w takim świecie surrealistycznym, śmieszno i straszno, jak mówią nasi wschodni, no nielubiani sąsiedzi i to wszystko się jakoś z tym Mango Jerry in the Summertime klei, nie wiem, kabaret.
1: Mam takie przeczucie, wrażenie graniczące z pewnością, że agent Sztyrlic znakomicie by się odnalazł w tym właśnie samochodzie jako agent wybierający się zdobywać informacje ważne bardzo.

0: Jealous Lover z nowej płyty The Rolling Stones, która mnie zachwyca, a ciebie?
1: Nie wiem. Nie wiem, bo sobie obiecałem, że przesłucham całą płytę. Oczywiście no już kilka utworów chcąc nie chcąc usłyszałem. I teraz tak, zaplanowałem sobie, że posłucham całej płyty, jak będę leciał na formułę do Spa, do Düsseldorfu konkretnie. Akurat nieco ponad godzina lot, tam chyba półtorej godziny, ściągnąłem sobie całą płytę, pomyślałem, posłucham sobie. No i tak, jak leciałem do Düsseldorfu, to zasnąłem przed startem, a jak wracałem z Düsseldorfu, to zasnąłem też przed startem i cała płyta grała i nie wiem, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała, bo ją całą przespałem.
0: Zatem, jeśli będziesz miał jakąś taneczną okazję, to Mr. Charm polecam ten kawałek, nie wiem, który to jest kawałek z nowej płyty, pewnie dziennikarze nasi muzyczni się uczą na pamięć, ja nie muszę, więc...
1: Może na rower się dzisiaj wybiorę, to na rowerze sobie bardzo posłucham, dobry, bo to też jest bardzo dobry plan. W sprawie różnych wypadów, na przykład zagranicznych, jakiś czas temu ostatnio mówiliśmy o mandatach w Chorwacji, że trzeba uważać i generalnie tak trzeba uważać na mandaty i się przygotowywać do tego, co tam się dzieje za granicą. No to teraz mamy historię z Grecji i ona jest w takim greckim klimacie, bo po pierwsze
0: bardzo.
1: W Grecji zawsze fascynowało mnie to, że oni jeżdżą na motocyklach bez kasków, ale muszą mieć ze sobą kaski i wożą kaski na przedramieniu na przykład, więc mają, ale nie mają i trochę tak jeżdżą, wiesz, bo to jest takie, wiesz, greckie podejście.
0: Ja trochę nie będę oceniał tak bardzo przestrzegania prawa, bo sam mam różne takie historie, że czasami deklaruję, że coś zrobię, później tego nie robię i później głupio wychodzi. Przecież pamiętasz, jak kilka tygodni temu mówiłem, że samochód nie chciał ruszyć, a się okazało, że trzeba zapiąć pasy. Coś świadczyło o tym, że nie zapiąłem pasów, jak ruszałem, więc troszkę jestem taki. Natomiast jeśli chodzi o Greków, no to rzeczywiście, no most im się zawalił i co powiedzieli? Trudno, nie szkodzi, będziemy jeździć, tak będę jeździł.
1: Bo to jest taki most, który się trochę zawalił, tak na środku, w trakcie powodzi i no on tak troszkę... Wiesz, zapadł się środek, powiedzmy. Mhm. Więc jest zapadnięty i normalnie zostałby zamknięty, ale Grecy sobie wymyślili, że trochę da się jechać. Jak się da jechać, a jest potrzebny, a nie wybudowali nowego, to można. I jeżdżą. I działa. Na razie. Ale wiesz, jak to jest. No. Trochę działa, a trochę może kiedyś nie zadziałać i znowu będzie nieprzyjemnie.
0: A ja myślę, że to jest też dobra okazja, że żeby państwa zapytać gons@radio357.pl albo klimek@radio357.pl o to, czy was oszukała nawigacja, bo ja miałem ostatnio taką przygodę, jechałem z jakiejś tam miejscowości na Kujawach, niedaleko Włocławka, Skępa się nazywa, do miejscowości Golub Dobrzeń, żeby zwiedzić sobie zamek. I nawigacja, no, ze trzy razy wrzuciła mnie na drogę, która była nieprzejezdna. No, ale tak jak w Grecji, pomyślałem, że jak jest nieprzejezdna, no to trzeba jechać. I przejechałem. Natomiast wydaje mi się, że coraz częściej nawigacja prowadzi przez takie tereny. Na przykład jak jechaliśmy na Męskie Granie z Łukaszem Dunajem, no po prostu nagle jesteśmy na zamkniętej drodze, jedziemy, drogą się przejeżdża i działa. Może Grecy mają taką nawigację trochę popsutą, tą Google.
1: Uważam, że jest pewnego rodzaju błąd logiczny w twojej narracji, bo proszę, skoro przejechałeś tą drogą, to jednak była przejezdna. To co mówisz, że nie przejezdna?
0: Okej. No tak, to prawda.

0: No to jeśli do 18 minuty tej audycji się Państwo jeszcze nie do końca obudzili, to teraz już na pewno. Prodigy.
1: Można się obudzić w Australii teraz, jak wieczorem zobaczysz samochód, który widziałeś za dnia inny, a w nocy inny. Trochę jak w Szreku. Ale nie o Szreka chodzi i nie o Fionę, tylko o samochody policyjne. I wykorzystali patent, który jest już obecny w Stanach Zjednoczonych. I w Australii też powstały takie samochody, które w ciągu dnia wyglądają jak zwykłe samochody cywilne, ale mają taką specjalną folię. I w nocy, jak zaświecą światła, to się okazuje, że to są oznakowane radiowozy.
0: Tak, samochód jest nieoznakowanym radiowozem na co dzień, jeździ sobie, tam ma wszystkie historie poukrywane. Historie mam na myśli światła, te wszystkie dźwiękowe rzeczy, uchwyty na broń i to wszystko, co jest w policyjnym radiowozie, to znaczy australijskim, amerykańskim w Polsce. Nie wiem, czy są w radiowozie uchwyty na broń. Parę razy się
1: muszą być chyba.
0: Chyba, patrz, kurczę, udaję, że nie wiem, jak jest w radiowozie. No ale zostawmy to. Natomiast tam rzeczywiście jest tak, że w ciągu dnia radiowóz wygląda, jakby go nie było, jakby nie był radiowozem, wieczorem zamienia się w radiowóz dzięki specjalnej folii. I to mnie zaskakuje. Zaskakuje mnie ta ogromna różnica między właśnie Australią czy Stanami Zjednoczonymi a Europą, no, gdzie mamy teraz takie radiowozy bardzo, bardzo wyraźne w Polsce, nowe malowanie, no te żółte, wręcz takie świecące bardzo. I teraz nigdy nie słyszałem, żeby jakoś było tak, że radiowóz budzi jakiś lęk, a to jest główna motywacja w Australii, żeby na co dzień radiowóz nie budził lęku, żeby ludzie się nie bali, że po prostu jedzie samochód. No jak sobie wyobrażam, jak ktoś niczego złego nie zrobił, to raczej się radiowozu nie boi. To może ja źle myślę na temat tego pomysłu, po co on w ogóle jest?
1: W ogóle zawędrowałeś w rejony, które w ogóle nie przyszły mi do głowy. Mhm. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Zastanawiałem się nad tym, że jakby były takie radiowozy u nas, to na pewno wymyśliliby jakiś sposób, żeby za dnia też było widać, że to są radiowozy. I na pewno by były jakieś filtry na szybę sprzedawane albo cokolwiek innego, żeby wszyscy wiedzieli, że jedzie radiowóz.
0: Albo takie specjalne latarki. W sklepach normalnych, przy kasie.
1: Za dnia latarki? Po co ci za dnia latarka w samochodzie, żeby świecić w inny samochód?
0: No nie, takie latarki prawdopodobnie bez światła, które tylko po prostu pokazują, że tam jest napisane policja. Takie latarki no bez światła, coś takiego. Tak mi się wydaje, tak mi się to kojarzy.
1: W ogóle nie wiem, o co ci chodzi.
0: Dobrze.
1: W ogóle. Nie mam zielonego pojęcia. Latarki bez
0: światła?
1: Ale
0: dlaczego nasze radiowozy nie budzą lęku? Czy budzą lęk? Jak gdybyś widział?
1: Wiem.
0: Boisz się radiowozu, jak widzisz, jak jedziesz normalnie, tam nie wiem, na 50 jedziesz 49?
1: Tak, wydaje mi się, że budzą i że jak jedzie radiowóz, to wszyscy głupieją. I ostatnio jechałem drogą ekspresową i jechał radiowóz 90 na godzinę i wszyscy jechali 90 na godzinę.
0: Mhm. Czyli jest taka pokora, coś takiego pokornego, ale tylko do tego, żeby przestrzegać przepisów, a nie, że nagle ci ten człowiek zrobi coś złego w tym radiowozie, ten policjant. Nie.
1: No nie.
0: Bo mi się przypomina historia, kiedy kiedyś jechałem z imprezy ze znajomymi, 5 osób, a wracaliśmy z imprezy, a kierowca był, to się nazywa DRD, czyli Designated Responsible Driver, który nie używał żadnych substancji, był po prostu super odpowiedzialny. I kiedy przejeżdżaliśmy obok radiowozu w Seattle, w Stanach Zjednoczonych, no to oni dostali amoku. Oni się zaczęli zachowywać tak, jakbyśmy naprawdę byli osobami, które coś mają na sumieniu. Bardzo mnie to wtedy zaskoczyło i mam wrażenie, że w Polsce takiej sytuacji nie ma. Jak się okazuje, w Australii radiowozów się boją do tego stopnia, że trzeba je maskować w ciągu dnia.
1: Pamiętajmy, że u nas też są cywilne radiowozy. Grupa Speed na przykład.

0: Sporo wiadomości od państwa, między innymi o tym, że tylko muszę zobaczyć...
1: O tej ładzie niwie?
0: Tak, miała pani Alicji, ładę niwy. Że miała tak. 4 ładę niwy, bo jej tata miał zawsze ładę niwę i był nawet wygaszacz ekranu.
1: Zachęcamy do wysyłania tekstówek. To taka nowość, to znaczy... Nowość chyba już nie, ale pierwszy raz czytamy tutaj my. Tekstówki, więc zachęcamy. Tekstówki będziemy sobie...
0: Dobra, pozdrawiamy też wszystkich, którzy imprezowali nad Zalewem Koronowskim i się dopiero budzą do życia. Ja dwa słówka o budzącym się do życia nowym safety carze, czyli samochodzie bezpieczeństwa w Formule 1, bo został zaprezentowany podczas Grand Prix Węgier w ten weekend na Hungaroringu. Wielu kibiców z Polski jak zwykle pojechało. 20 lat temu na Hungaroringu debiutował Robert Kubica.
1: Nie chcę w ogóle tego słuchać.
0: 20 lat temu.
1: Możesz tego nie powtarzać jeszcze raz?
0: Rajusieńku.
1: Ja mam wrażenie, że to było wczoraj. Ja mam wrażenie, że te wywiady, które robiłem do Playboya z Robertem Kubicą, to były wczoraj i okazuje się, że one były 18 lat temu, albo 19, albo 17. Naprawdę, jeżeli chodzi o poczucie czasu. Dobra, co z tym samochodem?
0: Nie, przypomnę króciutko, bo to w sumie ładna historia. Przyszedł komunikat z BMW Sauber, że Robert Kubica zastąpi Jacques'a Villeneuve'a, który miał wypadek na Hockenheim. To były ciekawe czasy, bo zespoły spoza pierwszej czwórki klasyfikacji generalnej mogły w treningach wystawiać trzeci samochód. I Robert Kubica regularnie jeździł w sesjach treningowych i regularnie był szybszy od Nika Heidfelda i Jacques'a Villeneuve'a. I w BMW szukali jakiegoś pretekstu, pomysłu, jak tego Kubicę pchnąć do podstawowego składu i nadarzyła się taka okazja, jak Jacques Villeneuve właśnie miał wypadek na Hockenheim. Robert Kubica go zastąpił, pojechał w Grand Prix Węgier, zajął 7 miejsce w takim dzikim, szalonym wyścigu, który wygrał pierwszy raz dla Hondy i w ogóle pierwszy raz dla siebie Jenson Button. No a Robert Kubica był 7 i potem został zdyskwalifikowany ze względu na to, że opróżnił się system gaśniczy i bolid był za lekki. Ale dwa weekendy później na Monce stanął na podium. Tak to było.
1: Tak było, ale ty to tak pamiętasz, jak komentatorzy piłkarscy mówią, a pamiętasz, jak to było w 68, kiedy oni jeszcze na świecie nie byli. Niesamowite.
0: W 66, jak Anglicy wygrali.
1: Tak, pamiętasz. O, wiadomo, ta bramka. Ze spalonego czy nie ze spalonego. Dobrze. Czy powiemy o Mercedesie AMG GT 63 Pro Formatic Plus?
0: Właśnie tak. I to jest właśnie nowy samochód bezpieczeństwa od Grand Prix Węgier. Pięknie wygląda. Uważam, że jest fenomenalnie pomalowany. Zwróciłem jednakowoż uwagę na pewne aspekty techniczne. Dlaczegoż? Ponieważ jest to 118 koni słabszy od poprzedniego Black Series.
1: No, nie lubię takich historii.
0: 300 kg cięższy. Ma napęd na obie osie, a nie na jedną. I ma o 50 Nm wyższy moment obrotowy od poprzedniego, więc jest bardziej elastyczny i bardziej stabilny przez ten napęd na 4 koła, ale w ogóle jest na innej platformie. Tak, Klimciu, zawsze ci o tej porze dzwoni budzik i wszyscy się już tego nauczyli.
1: Przepraszam.
0: Nie, bo możesz wyłączyć. Czekamy na to wszyscy. O, dziękuję bardzo. W każdym razie, to jest nowy samochód bezpieczeństwa. Muszę powiedzieć, że miałem okazję porozmawiać ostatnio z Bertem Mailenderem, który od 20 lat też jeździ samochodem bezpieczeństwa. Ponad 500 weekendów, ponad 1400 okrążeń przejechanych i ciągle czuję w sobie pasję do tego, żeby jeździć samochodem bezpieczeństwa i to jest piękne i ma tak wielką rękę, w ogóle mógłby być, nie wiem, piekarzem albo kowalem.
1: Ja widziałem ten wywiad twój, to znaczy widziałem jego zapowiedź, że będzie coś takiego, więc się przyłożę do tego, żeby obejrzeć, ale tutaj jest coś takiego, że nie zaskakuje mnie to. Jeżeli ktoś coś naprawdę lubi, to wydaje mi się, że jest to naturalne, że no nie ma takiego znużenia. Bardzo często w wywiadach z muzykami pada coś takiego. Nie wiem, ostatnio byłem na kilku koncertach zespołów, które grają na przykład od 40 lat. Biohazard. To jest grupa, która ma 38 lat, wkrótce 40 lat. I pytania padają. No, naprawdę was ta energia... jesteście w stanie ją wydobyć, jesteście w stanie to czuć. Tak, tak, jak widzimy publiczność, to jest ten moment, te 5, 7, 8 minut przed wyjściem na scenę. Później zobaczenie tego tłumu i nagle to przychodzi. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Więc jeżeli porównamy do muzyki, do zespołów muzycznych, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej zrozumiałe. Fajnie, że tak jest.

0: Jak mijają wakacje państwu, to znaczy mam na myśli oczywiście wakacje drogowe, drogę na Mazury, albo z Mazur w góry, albo z gór nad morze, no bo tak Polacy jeżdżą albo nad morze, albo w góry, albo na Mazury i dostają mandaty. Jak się okazuje, Kanart podsumował pierwszą połowę 2026 roku. Kanart to jest, Canart właściwie, to jest Centrum Automatycznego Nadzoru nad ruchem drogowym. Co się dzieje? No i liczba mandatów wzrosła o 28%. To jest gigantyczny wzrost, tak bym powiedział. Natomiast gigantyczny wzrost idzie za tym, że uruchomiono 100 lokalizacji fotoradarów i bardzo, bardzo wiele, no tutaj nie będę cytował, ale odcinkowych pomiarów prędkości i już 670 kilometrów polskich dróg jest objętych tym nadzorem, czyli OPP, tak?
1: Odcinkowy pomiar prędkości.
0: Odcinkowy pomiar prędkości. I teraz, to jest taka wiadomość z gatunku, zależy jak na to spojrzeć, no bo z jednej strony 28% wzrostu, a z drugiej strony mamy ogromny przyrost urządzeń kontrolujących. Natomiast ja postarałem się na to zobaczyć, spojrzeć z tej strony, że jest też dobra wiadomość. A dobra wiadomość jest taka, że część fotoradarów to są fotoradary, które wykazują wjeżdżanie na czerwonym świetle. Albo przekraczanie tych przejazdów kolejowych. Mhm. I tutaj jest duży, duży spadek o 30%. Czyli zarówno nauczyliśmy się, to mówię jako pieszy, do tego, żeby zwracać uwagę na pieszych i z wyprzedzeniem hamować, przepuszczać pieszych, którzy wchodzą na przejścia i to zadziałało i też na to są badania, a z drugiej strony, no jednak już nie wjeżdżamy na późnym żółtym.
1: To jest super. Klimciu, pytanie do ciebie. Po co są odcinkowe pomiary prędkości?
0: Po to, żebyś jechał zgodnie z przepisami.
1: Dokładnie. Czyli zazwyczaj, żebyś jechał wolniej. No bo raczej tak, nie, żebyś jechał szybciej.
0: Wiesz, dobra, w normie, dobra. No.
1: Mhm. Dalej. Dlaczego przy tych okresowych, odcinkowych pomiarach prędkości prawie nigdy nie ma tabliczki, jakie w tym miejscu jest ograniczenie prędkości?
0: To prawda, nie wiem.
1: O co chodzi? No chodzi przecież jednak do licha o to, żeby ludziom pomóc i żeby jeździli wolniej. A jak nie wiedzą, jak jeździć, w sensie jakie jest ograniczenie prędkości, to skąd mają wiedzieć, jak jechać? Co by to kosztowało, żeby przy każdym takim odcinkowym było napisane, z jaką prędkością trzeba jechać?
0: No wiesz, oczywiście, że można być tutaj tym hiperpoprawnym i powiedzieć, no każdy kierowca powinien wiedzieć. Nowoczesne samochody mają system
1: szczytywania. No to teraz to moje pytanie jest takie, chodzi o to, żeby złapać jak najwięcej osób, żeby zapłaciły mandat, czy chodzi o to, żeby ludzie jeździli przepisowo? Bo jak chodzi o to, żeby ludzie jeździli przepisowo, to pomóżmy im, nam, tobie, mi, wszystkim.
0: A ja w ogóle powiem taką kontrowersyjną tezę, bo rzeczywiście zgadzam się z tobą. No co zależy, szczególnie, że Polska jest krajem, który ma chyba najwięcej znaków drogowych
1: tak,
0: na świecie.
1: Tam, gdzie by się przydały, to
0: dokładnie. Czasami są takie memy, że widać te znaki ograniczenia, co skrzyżowanie. No absurd tak, kompletny. No. Natomiast jest jeden sposób na to, żeby Polacy przestrzegali przepisów drogowych i naprawdę stosowali się
1: ja
0: do...
1: Ja wiem, ucinać rękę po przekroczeniu prędkości o 10 na godzinę.
0: No. Brawo. Nie, promować elektromobilność. Nie ma lepszego sposobu
1: Niekoniecznie.
0: Na to, żeby jechać to zgodnie z przepisami niż
1: się.
0: Elektrykami.
1: Zmienia się. Naprawdę.
0: Tak? Ze wzrostem ładowarek jest...
1: Wszystkiego. Zasięgu, ładowarek. Tak. To nie jest rozwiązanie. To jest takie, wiesz, krótkotrwałe, ale...
0: Bo wiesz, myślałem sobie, jechaliśmy na męskie granie BMW X5, X3 elektrycznym i tam zasięg był 700 km, jaki w ogóle szok.

0: takie sobotnie, Beth Hart. A czym jeździliśmy? Jeździliśmy, szanowni państwo.
1: Jeździmy, cały czas jeździmy. Tym razem będzie o Skodzie Octavii w wersji liftback z silnikiem 2.0 z napędem na obie osie. Do safety cara by się nadało. Formule 1 idealnie. A w historii safety cara w ogóle były bardzo różne samochody, łącznie z Oplem Insignią na przykład, albo z Lamborghini. No Porsche to nikogo...
0: Opel Insignia. Nie,
1: tak. No, no, był na Imoli w trakcie tego feralnego weekendu w 1994 roku, w którym zginął Ayrton Senna i w ogóle wiąże się z tym bardzo ciekawa historia. Na inny wątek i audycję to jest historia. A w sprawie Skody Octavii 2.0 liftback, no to muszę powiedzieć, że to jest samochód, który szokuje swoim wnętrzem i przestronnością, bo ma prawie 4,7 metra długości, ale bagażnik ma o pojemności 600 litrów. Tam można ładować, ładować, ładować i to się nigdy nie kończy. Do tego dochodzą haczyki, przegrody, organizery, składanie siedzeń z poziomu bagażnika czy elektryczna klapa. I w tej dziedzinie naprawdę Skoda po raz kolejny udowadnia, że wie, jak projektować takie auta rodzinne. Nie zabrakło też rozwiązań Simply Clever, czyli parasolki ukrytej w drzwiach, małe kosze na śmieci.
0: Uwielbiam.
1: Są, cały czas można je spotkać. I opcjonalne roletki przeciwsłoneczne. Silnik 2.0 generuje 204 konie mocy. To jest naprawdę wystarczająco. 6,6 sekundy do setki. Prędkość maksymalna nikomu niepotrzebna na polskich drogach. 228 km na godzinę. Średnie spalanie w okolicach 7 litrów. Duży plus należy się za precyzyjny układ kierowniczy i dobrze zestrojone zawieszenie, bo auto prowadzi się pewnie, przewidywalnie, a wielowahaczowe tylne zawieszenie w wersji napędu 4x4 naprawdę poprawia komfort jazdy. Multimedia wreszcie wróciły na właściwe tory. System działa szybciej, ma czytelniejszą grafikę i daje większe możliwości personalizacji. Nadal zdarzają się funkcje ukryte głęboko w menu, ale po kilku dniach użytkowania większość kierowców bez problemu ustawi wszystko pod własne preferencje. Co nie jest idealne? Przestrzeni jest dużo, ale tak nie na szerokość, no bo to jednak nie jest gigantyczny samochód. Z tej przestrzeni, którą ma, potrafi wygospodarować naprawdę dużo miejsca, ale trzy osoby z tyłu na tylnej kanapie, dorosłe, szczególnie jeśli są odrobinę większe, na przykład jakby piłkarze ręczni jechali na mecz, to na tylnej kanapie mieliby problem, żeby się zmieścić, a podczas ruszania skrzynia DSG potrafi czasem delikatnie zawahać się bardziej niż klasyczny automat. No i co? Ceny Octavii zaczynają się od 107 tysięcy. Wersja Drive Essence kosztuje 109. Jeżeli chodzi o testową odmianę, startuje od 668-650 tysięcy złotych. Oczywiście można dobić nawet do 180 tysięcy złotych. Chciałem powiedzieć, że ciągle jest wierna klasycznemu wyglądowi, ale on się robi coraz bardziej dynamiczny i to też widać, jak się z boku na przykład ktoś ustawi, i że testowa wersja była w kolorze bakułażana i zwracał na siebie.
0: Uwielbiam ten kolor.
1: Uwielbiasz bakułażany? To za chwilę.
0: Ten kolor.
1: Więcej o bakułażanach
0: może. Dzisiaj Michał Bonarowski będzie w bistro. Ja tylko powiem, że też jeździłem tym samochodem jakiś czas temu i zawieszenie Skody Octavii, która znowu tutaj, ja po prostu chyba mam jakiś problem ze starzeniem się, bo 30 lat właśnie kończy ta nowa Octavia, oczywiście nie mówię o tych odniesieniach historycznych, ale ta nowa Octavia ma 30 lat i to jest 30 lat, serio stary? To jest bardzo dużo. I zawieszenie tego samochodu jest bardzo, bardzo komfortowe. To znaczy komfortowe, bo jeździłem sobie takimi dwoma samochodami i one mnie zaskoczyły. Z tego samego koncernu, a będą państwo też pod wrażeniem, myślę, bo Geely AX5 to jest elektryk chiński, 217 koni, 430 km zasięgu. Tutaj akurat Chińczycy trzymają się dość mocno, natomiast wszystko się tam zgadza. I wykonanie, i sylwetka, i wyposażenie, które jest właściwie pełne. Natomiast nie zgadza się zawieszenie. Ono jest dobre na nowe drogi, takie zupełnie nowe, ale jak już coś się nie zgadza, jeżeli chodzi o drogę, a wciąż mamy w Polsce trochę takich, zwłaszcza w miastach, wbrew pozorom, a nie w terenie dróg, no to nie jest przemiłe po takich 2, 3, 4 godzinach. I bliźniak tego samochodu, tak powiem, Volvo EX90. No i tutaj moje oczekiwania były

0: były ogromne, dlatego, że to jest Volvo, że to jest największe Volvo, że to jest, no nie wiem, od 408 do 517 koni mechanicznych, no gigant, pięknie wyglądający, super zaprojektowany i tam z kolei taki fantastycznie się jeździło tym samochodem, ale takie niedopracowane historie typu otwieranie samochodu tylko z jednej strony, jakąś kartą. Bez tej karty nie można do samochodu wejść, nie można nie wiem, otwieranie
1: wejść.
0: Nogą. Nie, tak, to wiesz, otwieranie nogą bagażnika, super wynalazek. Prosty już od lat jest w różnych markach. Raz działa, raz nie. No to tak nie powinno być.
1: Może nogę miałeś złą.
0: Może miałem nogę popsutą, może nie te buty założyłem. Nie wiem. Wiesz, o co chodzi? Chodzi o takie coś, że jak wchodzisz do restauracji, która ma gwiazdkę, że znowu nawiążę do bistro, to oczekujesz, że już nie będzie tam jakichś kłopotów, że to nie jest takie coś, gdzie jesteś w stanie iść na kompromis. I ja tutaj troszeczkę chyba też byłem taki bardziej wymagający. Fajne samochody, ale zawsze jest ten piach w trybach i to mi się... A w Oktawii nie ma tego piachu w trybach.
1: W każdym jest, prawie w każdym.
0: Może trochę.
1: No to jeszcze tak. Jedna informacja od pana Adama, że Insignia to było 2008 roku. No tak, Vectra była wcześniej, więc chodziło o Vectrę. To jest raz, a dwa, to jest piosenka do naszego topu motoryzacyjnego, bo samochód odgrywa w teledysku do tego utworu bardzo ważną rolę.

0: Nie ukrywam, że będę promował mocno ten utwór w topie motoryzacyjnym, jeśli już go kiedyś zorganizujemy. A zrobimy to, wcześniej czy później.
1: Zrobimy, bo my dokładamy, państwo dokładają i tak właściwie jest razem, działamy tutaj razem. No mamy takie statystyki, które trochę przeczą, ja lubię takie historie, czyli przeczą temu, co mówimy. Otóż mówi się, że Polacy nie lubią tych wszystkich systemów, że ich monitoruje zmęczenie. Ja mówię oczywiście o nowych autach. Że monitoruje martwe pole, że są systemy, które wyhamowują auta. I po co to wszystko? Kiedyś się jeździło. Kiedyś to jak człowiek albo umiał jeździć, albo jeździć nie umiał. No nie. Okazuje się, że jeżeli chodzi o już decyzje zakupowe, to jest co innego. I Polacy biorą pod uwagę systemy, co więcej, cenią je ogromnie. Systemy wspomagające bezpieczeństwo jazdy, bezpieczeństwo kierowcy także, albo jego po prostu uwagę. I teraz, wydawałoby się, że multimedia, no, łatwość obsługiwania tego wszystkiego, jakość obsługiwania tego wszystkiego będzie to wszystko najważniejsze. No nie, 44% Polaków jest w stanie dopłacić za system unikania kolizji, za martwe pole, czyli to wszystko, te systemy, które są, są Polacy w stanie za to dopłacić. I coraz bardziej w decyzjach zakupowych już, czyli nie deklaracje, tylko po prostu jest kasa na stole, więc to jest ogromna różnica. Są w stanie za to dopłacić. I tylko 20% badanych przez firmę jakąś ubezpieczeniową, tutaj mam... Tak. No przez firmę ubezpieczeniową w każdym razie, więc zależy im na wiarygodności tych danych. Tylko 20% Polaków deklaruje, że w ogóle ich to nie interesuje i oni by mogli jeździć Fiatem 125P, tak jak się kiedyś jeździło, czyli tak jak się kiedyś jeździło bez żadnych systemów ABS-ów, ESP i tak dalej, i tak dalej. Powoli się zaczynamy przekonywać do tego, że na przykład w miastach rower, wystarczy, że ci raz rower wyjedzie trochę przed maskę, samochód ci zahamuje i zaczynasz myśleć sobie, kurczę.
0: Przydałby się taki system prekolizyjny, źle, żeby sam zahamował.
1: Albo na przykład do tyłu, wiesz, historię typu, że cofasz i chciałem powiedzieć cofasz do tyłu, ale nie.
0: Ale no, nie, no, po prostu brawo, cofasz. No, brawo, zup.
1: Bez do tyłu. I nagle coś tam się dzieje i nagle samochód hamuje. To działa.
0: Ja się cieszę, że coraz więcej takich systemów wybierają, bo one się naprawdę sprawdzają. Krótka wiadomość od naszych słuchaczy. Pozdrawiają, bo jadą na pierwszy festiwal Janka Borysiewicza do Zamku Ćmielów. I chciałem powiedzieć, że Zamek Ćmielów został otwarty. Adam Spała, który jest naszym przecież znajomym z Ćmielowa, jak zawsze zaprasza do Fabryki Porcelany. Jeżeli ktoś tam się wybiera, proszę koniecznie do tej Fabryki Porcelany zajrzeć.
1: A ja miałem wejście na koncert zespołu, którym dowodzi Josa Triani i grali King Crimson tydzień temu.
0: I co?
1: Ale nie mogłem. To ważna wiadomość? Pewnie tak, pewnie tak.

0: No i tak dobrnęliśmy do końca tego wydania Resoraków, za które bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
1: Marcin Klimkowski
0: i Michał Gąsierowski. Skaldowie na koniec, za chwilę Bistro.
1: W którym być może będzie coś o tym, czy wolno jeść za kierownicą. Nie, no żartuję, oczywiście nie, ale będzie dużo o kulinariach wysokich i takich na co dzień.
0: Skaldowie niech dopłyną do godziny 8.
1: Ale wybrałeś na koniec.
0: A my się słyszymy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze, czyli o godzinie 7.
1: Do usłyszenia.

0: Odkrywaj muzykę, która elektryzuje. Partnerem audycji jest dostawca samochodów marki Skoda.
1: Skoda. Czy można jeździć za kierownicą? No nie można jeździć za kierownicą. Ale można jeść, kiedy się za kierownicą nie siedzi. Bistro w Radia 357, już minęła ósma. Michał Bonarowski, zapraszam.
2: Bistro.
1: Ileż ja mam ogłoszeń parafialnych dzisiaj dla Państwa i będzie zachęta do tego, żeby wejść do aplikacji i wysłać odpowiedź w sądzie. Już sprawdzam właśnie, czy ta sonda już działa. I będzie można też wysłać wiadomość tutaj do studia. Kto wie, może część z tych wiadomości będzie odczytana, ale można też napisać do nas, jak Państwu mija ten tygodniowy City Break. Jaki ładny akcent, prawda, z rana. Julia Nowaczyńska realizuje, Państwo słuchają. I mamy dzisiaj troszkę gości, bo będziemy mieli gościa w drugiej godzinie, ale i w pierwszej porozmawiamy też trochę o tym, co się będzie działo w sezonie. W sezonie aroniowym na przykład. Paweł Egert za chwilę nam opowie o tym, co z tej aronii można robić, ale to nie będzie takie zwykłe opowiadanie, bo proszę Państwa, jak ja z nim rozmawiałem, jak on mi powiedział, co wymyślili, żeby zrobić z aronii, to nikt, ale to absolutnie nikt nie jest w stanie tego zgadnąć i zaręczam Państwu. Jeśli ktoś zgadł, to niech pisze do mnie, to dostanie jakiś prezent, ale naprawdę to jest nie do zgadnięcia, co z aronii można zrobić. Ale powiem wam też, gdyż jest plantatorem i takim specjalistą, obserwatorem, badaczem aronii, jaki będzie ten sezon. I tutaj informacja jest bardzo dobra. Tej aronii będzie dużo więcej niż w ubiegłym roku i będzie ładniejsza najprawdopodobniej i powie nam, kiedy taką aronię z przydomowego sadu, ogródka można sobie zbierać, kiedy można uzyskać dobre efekty. Drugi, taki wirtualny trochę gość, to Bartosz Kopica, znany z internetu, facet, który gotuje i dodatkowo zachęca innych mężczyzn, ale nie tylko do gotowania, więc z nim sobie trochę pogadamy, czy keto ma jeszcze sens, no bo wydał książkę i w tej książce pojawiają się przepisy keto. 2026 rok. Keto. No przecież to jest chyba już passé. Piszcie Państwo, czy tak uważacie, czy ja przestrzeliłem. A będziemy też rozmawiali troszkę o kuchni łódzkiej, bo za chwilę jest dzień kuchni ziemi łódzkiej i usłyszycie Państwo, co ciekawego można zrobić z łódzkimi tradycjami, ale w taki nowoczesny sposób. Szef kuchni jednej z łódzkich restauracji opowie nam, jakie wyczynia kreatywne sztuki z tymi takimi bardzo klasycznymi, prawdziwymi daniami łódzkimi. No, też będą zaskoczenia. W drugiej godzinie mam nadzieję, że będzie wesolutko, chociaż wiecie Państwo, jak to jest czasem na planie komedii. Jeśli dobrze się bawi ekipa, to film najczęściej nie jest specjalnie wesoły. Zobaczymy, czy my się będziemy dobrze dzisiaj bawić, dlatego że przygotowanie było bardzo wesolutkie. Michał Sufin, pisarz, scenarzysta, współzałożyciel i dyrektor programowy Klubu Komediowego w Warszawie. No i to już zapowiada nam, że tu może być trochę ogniście, jeśli chodzi o żarty. A porozmawiamy sobie troszkę o tym, czy improwizacja w kulinariach jest tak samo dobra, jak improwizacja na scenie. Prawda, że to pytanie z tezą? Prawda. A jeśli wejdziecie w tej chwili na aplikację i na tej aplikacji się zalogujecie i nawet nie trzeba być patronem, chociaż oczywiście można być patronem, bo dzięki temu, że ktoś jest patronem, to więcej ciekawych treści można w radio usłyszeć. I odpowiecie na pytanie w sądzie, no właśnie takiej sądzie, czy na wakacjach to bardziej spontan do jedzenia, czy bardziej plan, to na koniec audycji tuż przed 10:00 opowiemy o tym, co Państwo sądzicie. Ile informacji, prawda, jak dużo, prawda? No właśnie, to pograjmy.

0: tak trochę wierząc w technologię, zapowiadałem, że będzie można się do mnie odzywać przez aplikację. Chyba będzie można. Mam nadzieję, że nam tutaj chochlik nie zamiesza ogonem za bardzo. Na razie walczymy technicznie z tym jeszcze. Można do mnie pisać maila. michal.bonarowski@radio357.pl. Tam zawsze odbieram. I państwo też tam piszą dużo listów. Czego najbardziej nie lubię w kulinariach? Najbardziej nie lubię w kulinariach, jeśli ktoś mnie zaskakuje, na przykład zaskakuje tym, że organizuje fajną imprezę, festiwal, degustację, prezentację, pairing, cokolwiek. I robi to na kilka dni przed, albo na tydzień przed. No jakżeż można? Przecież nie można się do tego przygotować. Nie można sobie brzuszka przygotować, nie można sobie smaku wyostrzyć. No nic nie można. Ale są takie imprezy, które ogłaszane są z dużym wyprzedzeniem i właśnie taką imprezę teraz z wielką radością zapowiadam i tym bardziej, że jest to impreza owocowa. Bo 23 sierpnia, czyli praktycznie no za moment, za miesiąc, tak? Ale ten miesiąc to dla nas czas na przygotowanie. Już tak będzie trochę pod koniec wakacji, zeszyty kupione, urlopy częściowo odbyte, czyli można odpocząć po urlopie i właśnie będzie sobie można do takiej kolonii Bądków, to jest Grójecczyzna, pojechać i tam na plantację Aroni, która zamieni się w miejsce pełne rodzinnych rozrywek, no ale też jaroni, po prostu sobie odpocząć. Co będzie można robić? Będzie można sobie pobiec na 10 kilometrów, będzie można sobie pójść, bo się chyba nie biega z kikami. Z kikami pójść i też na te 10 kilometrów, czyli takie, takie zabawy sportowe. Będzie też bieg dla dzieci, no i to są ważne rzeczy, wiadomo, sport o zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda? Jaki slogan od rana. Ta trasa będzie wśród różnych pól i to za chwilę powie o tym mój wirtualny gość. Trzeba się zapisać na ten bieg, więc sobie państwo to znajdziecie. Też w kalendarzu kulinarnym można to znaleźć. I będą rodzinne samozbiory aroni. Samozbiory polegają na tym, to mi się najbardziej podoba, że my sobie tak zaglądamy na taką plantację, zrywamy, zjadamy, otrzepujemy łapki i kładziemy się na kocu i odpoczywamy. Mam nadzieję też, że na takie właśnie samozbiory i na taki, na przykład na taki festiwal aroni pojedziemy sobie z Kasią Pruchnicką. Kasię pozdrawiamy, bo Kasia teraz właśnie odpoczywa, zbiera siły, żeby móc najwięcej różnych fajnych rzeczy później robić z nami w bistro i nie tylko. Ten piknik, ta cała impreza, to jest pierwsza taka impreza aroniowa, ale aronia w Polsce jest bardzo ważna. To państwo, którzy mnie słuchają i znają, to wiedzą, że ja się bardzo fascynuję cyferkami. Tych cyferek o aronii dzisiaj nie będzie, ale jesteśmy potęgą aroniową w Europie. Bardzo dobrze. Taka to nasza soft aroniowa power. No a ja rozmawiałem z organizatorem Pawłem Egertem, plantatorem aronii, no tym właśnie specjalistą, który też i tam szczepi różne krzaczki ze sobą. No i zapytałem, co z tą aronią na tymże właśnie święcie, na tymże pikniku będzie można zdziałać.
1: Porozmawiamy o tej wyjątkowej jagodzie. Pokażemy, w jaki sposób najlepiej przyrządzić tą jagodę i o jej właściwościach, a także każdy z przyjeżdżających do nas gości będzie mógł pozbierać te owoce, zobaczyć jak rosną, jak smakują prosto z krzewu, nieprzetworzone, przetworzyć razem z nami w najlepszy sposób, może znaleźć jakiś swój własny przepis, poinspirować nas wzajemnie na naszej szkółce, gdzie mamy też plantacje. Są też zawody dla dzieci biegowe, aktywnie, ale też bardzo kulinarnie. Na miejscu będzie koło gospodyń wiejskich, które będzie przyrządzało nasze tutaj grójeckie smaki i specjały. Też na bazie jabłka, także będziemy łączyli wytrawną aronię z jabłkiem. Takie naturalne połączenie. A wszystkim dowiedzieć się dużo o tej jagodzie, o zdrowym trybie życia. Zobaczyć, że to też jest miejsce, gdzie można podjechać, porozmawiać, umówić się na samozbiory, poznać trochę owoc od kuchni.
0: Czyli mamy zapewnioną warstwę teoretyczną, ale przecież nie samą teorią człowiek żyje. Można też popróbować, no to już trochę było zapowiadane, poeksperymentować i to najfajniejsze, że można poeksperymentować w obcych warunkach, czyli nie trzeba mieć całej kuchni na fioletowo-granatowo. Co i jak? Posłuchajmy Pawła Egerta.
1: Po pierwsze będziemy mówili o aronii, o tym jak ją przetworzyć, a także będą warsztaty zrobienia własnych przetworów. Aronia, jak wiemy, jest ciemnym, mocno barwiącym owocem. Własnoręcznie zebrane owoce z krzewu nie każdy chce w swojej kuchni w mieście pobrudzić tę kuchnię, więc będzie można na świeżym powietrzu zrobić samemu przetwory. Zrobimy na pewno konfiturę bez cukru, z dodatkiem tylko jabłka i gruszki. Dla osób, które chciałyby już sobie poczuć ten klimat kominka w zimę, dołożymy jakieś ciekawe korzenne przyprawy, które świetnie komponują się z wytrawnym, taninowym smakiem aronii. Stworzymy czatnej aroniowy do mięs, a także pokażemy, jak zrobić nalewkę na zimę w wersji bezalkoholowej, a także w wersji tradycyjnej. Robimy nastaw likierowy z aronii, gdzie dodajemy liście wiśni, dodajemy przyprawy, gotujemy wszystko, potem wyciskamy to na prasie. Taka prasa też będzie na miejscu. Można będzie sobie wycisnąć w takiej drewnianej prasie ten sok. Następnie podgrzewamy, dodajemy miód, dodajemy cytrynę i u nas możemy zrobić też pasteryzację w butelkach i mieć taką całą esencję zdrowia na zimę, również bez alkoholu.
0: Omawialiśmy w ubiegłym tygodniu temat piw bezalkoholowych, a to proszę, kontynuacja trendu tego niealkoholowego. Ciekawie, jako stary nalewkarz przyznaję, że to dla mnie jest nowość, że nalewka może być też w wersji prozdrowotnej, bez obciążeń. I w skrytości serduszka podjąłem zobowiązanie, że spróbuję czegoś takiego, może nawet na święcie aronii. A na święcie aronii no, będą właśnie te atrakcje sportowe, troszkę wspomniane przeze mnie. Koniecznie trzeba się zapisać, ludzie zapominają. No i Nordic Walking. No i to, co mi się podoba, to trasa tych zawodów.
1: Trasa jest super, ponieważ nie jest to miejska trasa biegowa, ale pomiędzy sadami, plantacjami można przebiec sobie i po szutrze, i po piasku. Asfaltu jest bardzo mało tak naprawdę, czyli na łonie przyrody zdrowo przejść 10 km i na to są zapisy. Jeżeli chodzi o samo święto aroniowe, czyli o warsztaty kulinarne, o samozbiory aronii, o inne atrakcje dla dzieci, wszystko jest bezpłatnie. Zapraszamy do nas na miejsce.
0: No tak, za darmo to uczciwa cena, nieprawdaż? Sama impreza ma charakter nie tylko smakowity, ale też edukacyjny i to zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci.
1: Pokażmy naszym dzieciom, jak rosną owoce, jak rosną warzywa, jak to wszystko wygląda, że rolnictwo jest nowoczesne, ale dbające o naturę. Że nowoczesne, ekologiczne rolnictwo to nie oznacza nas w łachmanach chodzących po polu i siejących o wschodzie słońca, tylko jest to ciekawe przede wszystkim zajęcie, a może któryś z naszych latorośli kiedyś nas zastąpi tutaj w nowoczesnym rolnictwie.
0: Tak troszkę leniuszkowo już by chciał Paweł Egert, żeby go ktoś zastępował, no ale to trzeba pracować jeszcze nad aronią. I tak, proszę Państwa, nasza rozmowa o święcie aronii wydawała się przebiegać standardowo, przyjemnościowo, rozrywkowo. Aż tu nagle, tknięty jakimś dziwnym sygnałem, wpadłem na pomysł, żeby jednak dopytać Pawła, co tam jeszcze będzie do próbowania. I powiem Wam, że nie spodziewałem się, jakie specjały wymieni. Zaczął zwyczajnie i niewinnie.
1: Przeróżne. Aronia w czekoladzie, aronia kandyzowana, konfitury aroniowe, soki aroniowe, szoty, na przykład termogeniczny przed treningiem, ale wyjątkowa historia, ponieważ mamy też liofilizaty, błonniki, proszki z aronii, wzbogacamy naszą mikrobiotę jelitową i tutaj, uwaga, będzie grill, a na grillu będzie kiełbasa z aronią. To jest wyjątkowa rzecz, którą zrobiliśmy razem z gminną spółdzielnią, z GS-em Pruszcz Pomorski. Będzie debiut takiej kiełbaski, jest to wołowo-wieprzowa kiełbasa. Jedna jest krucha, druga jest grillowa z dodatkiem przypraw, to nasz technolog też stworzył recepturę tej kiełbasy. Wyszła wspaniale, ma piękny taki aroniowy w środku kolor, czuć prawdziwe mięsko w środku, więc jest to naprawdę wyjątkowy produkt, na którym pracujemy nad starszą wersją. Smakowo nie jest to duża zmiana, ponieważ ten błonnik aroniowy tego bardzo nie zmienia, tu dodajemy przyprawy, ale kolor, ilość błonnika i przedłużenie trwałości jest to taka wyjątkowa cecha tej kiełbasy.
0: Czy ktoś spodziewał się aroniowej kiełbasy? Napiszcie Państwo do mnie jeszcze, co nietypowego jedliście z aronii lub z aronią. Na pewno można do mnie pisać na maila michal.bonarowski@radio357.pl i też tutaj walczymy troszkę jeszcze z aplikacją. W aplikacji można głosować w sądzie, czyli powiedzieć sobie i innym, czy jedzenie na wakacjach to jest plan, czy spontan. No i można też wysłać taką tekstówkę, która weźmie udział w konkursie, taką tekstówkę związaną z City Breakami, bo właśnie kończy się radiowy tydzień City Breaków. no, breaków, bo to kilka chyba w ciągu miesiąca można mieć, takich weekendowych na przykład. No i, no i będziemy o tym jeszcze sobie wspominać, szczególnie o tej improwizacji, bo o improwizacji dużo będziemy rozmawiali w drugiej godzinie dzisiaj. A ja wracam do aronii, ale już do wątku bardzo sezonowego. Jaki będzie ten rok? Kiedy zbierać aronię, jeśli macie ją w ogrodzie, w sadzie? Jak na smak wpływa wielkość owocu?
1: Poprzedni sezon aroniowy był bardzo ciężki, ponieważ nie było tych owoców w kraju, było ich dosyć mało. Wszyscy wyczekują aroni. Szczerze mówiąc, nie ma nawet tony soku w tej chwili na rynku, także czekamy z niecierpliwością na ten sezon. Ten sezon zapowiada się naprawdę nieźle. Te deszcze, które teraz przechodzą cały czas, wspaniale odżywiają tę aronię. Jest jej ciut mniej niż dwa lata temu, natomiast te mrozy tak dużo nie zaszkodziły aronii. W tej chwili piją wodę, rosną w siłę i powoli zaczynają się przebarwiać. Kluczowy będzie tutaj sierpień, czy będzie on słoneczny, czy także deszczowy, ponieważ aronia bardzo lubi konsumować wodę, potrafi być nawet, jak kilka lat temu, w wielkości małych wisienek. To też zmienia bardzo smak aronii. Aronia, pamiętamy, łączy z sobą cechy czerwonego wina i zielonej herbaty. Czyli mamy i antocyany dające kolor, ale także taniny dające tą cierpkość. Aronię należy zbierać, kiedy przypółki, czy te ogonki przy owockach, już będą mocno czerwone. Wtedy wiemy, że wyprodukowano barwnik, który jest najbardziej pożądany dla nas, chociażby jeżeli chodzi o właściwości prozdrowotne na układ krwionośny, a także o ten wybitny, wytrawny smak. Jeżeli będzie to sierpień deszczowy, wtedy zalecamy poczekanie, nawet do początku spokojnie września, żeby aronia nabrała smaku. Nie tylko wielkości, ale smaku. Jeżeli będziemy widzieli, że aronia jest dosyć sporych rozmiarów, poczekajmy, dajmy jej się wybarwić. Natomiast jeżeli będzie dużo słońca, wtedy też wiadomo, że będziemy mieli smak słodszy, produkuje więcej cukru. My to mierzymy w przetwórstwie taką skalą Brix, ale tak na dobrą sprawę aronia o dużej zawartości cukru smakuje trochę jak takie zanurzone w czerwonym soku jabłko kosztela. Stąd też na przykład w Niemczech nazywa się Apfelbeer, czyli jabłuszkowa jagoda. Więc dobrze dać jej czas. Poczekajmy. Oczywiście jest taki trochę mit, że czekamy na pierwsze przymrozki, aby ją zbierać na przetwory. Tego akurat nie polecam, ponieważ ona dużo związków oddaje z powrotem do rośliny przed zimą, więc wyczekajmy dobry moment, kiedy szypułki są czerwone, zbieramy, mrozimy na przykład przed przetwórstwem takie owoce i dalej tworzymy przetwory, o czym też się dowiecie podczas warsztatów na aroniowym święcie.
0: Paweł Egert nas tutaj edukował, jak z tą aronią sobie poradzić. Ja już jestem bardzo nakręcony, a nakręcony jestem tym bardziej, że aronia jest świetnym dodatkiem do koktajlu. Piję sobie w tej chwili kefir, taki zwykły, naturalny i tak sobie zamarzyłem, żeby do niego właśnie domieszać taką aronię. Nie taki cierpki, ale strasznie mocno pachniący owocami. Zrobić sobie koktajl. Święto za prawie miesiąc. Trzeba się już szykować na aroniową ucztę. A my mamy sekundkę na odpoczynek.

0: dust all that I adored. Pan Tomasz pisze, że czeka w tej chwili na lot do Indii w Amsterdamie. Słucha naszej audycji. Pozdrawiamy, panie Tomaszu. O smakach polskiej kuchni, ale sam zaczyna się zastanawiać z dużą intensywnością, jakich pyszności będzie miał okazję spróbować na miejscu w Indiach. No i tutaj pisze, że się trochę obawia. Nie, niech się pan nie lęka, panie Tomaszu. Pan Tomasz leci na południe Indii, do Karnataki. Tam rzeczywiście duża pikantność i taki gorąc też trochę. Ale pisze też pan Tomasz, że dla niego na wakacjach to tylko według planu. Wszystkie spontany potrafią skończyć się niestrawnością i innymi niezbyt miłymi niespodziankami. To pan Tomasz. Poza tym warto wcześniej poznać kuchnię miejsca, do którego się wyjeżdża, bo inaczej można zupełnie nieświadomie ominąć prawdziwe kulinarne perełki i nieoczywiste smaki. No więc u pana Tomasza tak, zapowiada się prawdziwa kulinarna przygoda. Pan Tomasz jest reprezentantem tej grupy, która lubi sobie zaplanować, pewnie wszystko wypisze sobie na kartce, albo w notatniku, albo w telefonie, albo w komputerze i potem dzięki temu wie po prostu, czego się spodziewać. Jest w tych grupa inżynierska, tak bym ją nazwał. A ta grupa spontaniczna, taka artystyczna, taka bardzo nieplanująca, no ciekawe jak oni, jaka tu jest argumentacja, to państwo mogą do mnie napisać. Akurat dziś niestety nie przez aplikację, bo nam chochlik tutaj leciutko ogonem przytkał to grube łącze i można do mnie napisać maila michal.bonarowski@radio357.pl. A ja już powolutku zmierzam ku ciężkiej, nie wiem czy słyszą państwo, ciężkiej jednak książce troszkę, takiej dużej, żółtej. Jeśli znacie zawołanie zróbcie se, bo petarda, to super. Jeśli nie znacie, no to poznacie Bartosza Kopicę. Bartosz to jest tak zwany influencer. Na szczęście w dobrym tego słowa znaczeniu, bo ten swój wpływ przekuwa na inspirowanie ludzi. No i o tym będzie w dalszej części tej mojej relacji, ale najpierw musiałem rozstrzygnąć pewną kwestię. Zobaczyłem w spisie potraw w tej książce, a jest ich setka, że spora część z nich ma dopisek keto. I faktycznie, no tak czytam składniki i sposób przygotowania, to jest zgodna z tymi zasadami, ale pomyślałem, moda na keto chyba już przeminęła. Proszę państwa, przeminęła już moda na keto? Piszcie do mnie, bo może ja się mylę, ale wydawało mi się, że tak. No, wciąż mamy do czynienia z jej promowaniem w różny sposób, ale pojawiło się tyle innych trendów, że można byłoby to już uznać za takie nadawanie keto drugiej świeżości, takie odgrzewane, odsmażane, odsmażane keto na mocnej, na dużej ilości tłuszczu, masła, oleju, naraz jeszcze smalec do tego, no i też olej kokosowy naraz, to na pewno będzie bardzo keto. Zapytałem Bartosza o to, jak powstała ta książka i po co mu właściwie książka, która dotrze do znacznie mniejszej liczby odbiorców niż jego followersi. Okazało się, że wątku keto nie dało się uniknąć.
1: Ja muszę na początku powiedzieć, że książka nie jest o keto. Książka jest o całej grupie jedzeniowej, ale zawiera również elementy keto. W książce jest ponad 100 przepisów, z czego keto jest tylko 30. Książkę chciałem napisać dla każdego, kto nigdy nie stał w kuchni przy garach i nie ma zielonego pojęcia o tym, jak zrobić chociażby podstawowy rosół, czy nawet jajecznicę. Ja dobrałem sobie 3 konsultantów, moich kolegów, którzy nigdy wcześniej nie gotowali i przy pierwszych kilku przepisach, które napisałem, wysyłałem do nich i kazałem gotować. Mówię, ugotuj, bo jestem ciekawy, co z tego wyjdzie i wróć do mnie z ewentualnymi pytaniami, czego ci w przepisie brakowało. I na tej podstawie ja tworzyłem moje przepisy, że ludzie, którzy nigdy wcześniej nie gotowali, potrafili zadać mi pytania, na które ja bym nigdy w życiu nie wpadł, jako osoba, która... Bo ja cały czas twierdzę, że ja nie potrafię gotować, ale coś tam umiem do jedzenia zrobić. I ja bym nigdy nie wpadł na takie pytania, które oni mi zadawali. I to było dla mnie bardzo pomocne w kontekście tworzenia przepisów dla ludzi, którzy nie gotowali. Mamy śniadanie, mamy zupy, mamy dania główne, mamy przekąski, no i keto. Plus jeden deser, bo ja jestem bardzo kiepski, jeżeli chodzi o słodkie rzeczy, więc uznałem, że nie będę się tutaj wymądrzał w kwestii słodyczy. Tak właśnie powstała ta książka, że ona ma być dla każdego, kto chce umieć zrobić 100 dań. Tak? Na 100 daniach jesteś w stanie przelecieć rok, robiąc każde danie tylko 3 razy. I to ma być książka dla ludzi, którzy chcą się nauczyć gotowania, ale też dla ludzi, którzy wpadli w tą taką pułapkę ciągłego jedzenia tej samej rzeczy. Bo najczęściej tak jest, że mamy, nie wiem, 10-15 swoich ulubionych dań w domu i one rotują i są powtarzane bardzo często. I tak myślę, że wygląda w większości domów. Kurczę, już mam dość tej zapiekanki, którą jemy co sobotę. Chciałbym zrobić coś innego.
0: No tyle autor książki, który bacznie przygląda się trendom kulinarnym w social mediach. Tu sami Państwo widzą, jak tam zaglądacie, że te trendy się zmieniają, coraz to nowe mody, style, trendy, no właśnie, trendy pojawiają się w sieci, ale nie wszystkie to są takie nowinki dla zabawy. Widać też poważne zmiany społeczne.
1: Nie powiedziałbym, że to jest męska kuchnia. Tym bardziej pokazują to statystyki moich obserwatorów na moich social mediach, a jest ich prawie 2 miliony i w zależności od platformy od 70 do 90% osób, które mnie oglądają, to są kobiety. Więc myślę, że jest to kuchnia. Pewnie też jest tak, że jednak w większości domów to gotują kobiety, dlatego one też obserwują profile kulinarne. Ale to nie jest męska kuchnia. To jest kuchnia, myślę, że dla wszystkich. To jest również kuchnia dla studentów, bo jest sporo szybkich i takich łatwych dań. Przy czym też uważam, że to jest dosyć ważne, że moje przepisy nie mają żadnych skomplikowanych i trudno dostępnych produktów. Właściwie każde danie można ugotować z tego, co kupimy w popularnych sklepach, do których chodzimy na co dzień.
0: A no właśnie, i tyle. Tutaj nam Bartosz tak powiedział, że tak będzie łatwo. Myślę też, że takie gotowanie męskie to jest to, co może nam dać trochę nową energię w relacji, nową energię w domu.
1: Według mnie zmienia się bardzo dużo, bo jak zaczynałem moją przygodę z social mediami, to ponad 90% obserwujących to były kobiety. Dzisiaj ten procent się zwiększa na korzyść mężczyzn, ale też widzę po komentarzach lub wiadomościach wysyłanych do mnie, że jest mnóstwo facetów, którzy proszą mnie o jakieś rady. Ja oczywiście zawsze jak tylko potrafię, to staram się tym mężczyznom pomóc, bo uważam, że to jest jednak fajny element budowania relacji między ludźmi i bardzo wspieram mężczyzn w tym, żeby gotowali, bo uważam też, że ugotowanie komuś czegoś dobrego to jest bardzo dobry sposób na powiedzenie kocham cię.
0: No i wyszedł romantyk z Bartosza. I chwała mu za taką otwartość, bo niby czemu emocje czy uczucia miały być dla facetów niedostępne? No a co z rozwojem? Bo prosta kuchnia to może być troszkę pułapka. Czy wobec tego jest u Bartosza miejsce na rozwój?
1: Próbowałem przejść na wyższy poziom gotowania, bo mam sporo znajomych kucharzy, szefów kuchni. Ludzi, którzy ocierają się o Michelina i tak dalej. Mógłbym iść do nich na staż, mógłbym się od nich uczyć. Przy czym ja stworzyłem profil dla ludzi, którzy chcą pomysłu na obiad. Ja myślę, że jak ja dzisiaj, nie wiem, gotuję, strzelam, kluski śląskie ze skwarkami, to jutro w 80 tysiącach domów w Polsce są kluski ze skwarkami. Jak jutro zrobię łazanki, to pojutrze będą łazanki u tych ludzi w domach, bo dostarczam pomysły na codzienne obiady z produktów dostępnych w szerokim rynku i takie, które nie powodują spędzenia 4 godzin w kuchni. Kiedyś, jeszcze w czasach, gdy social media to były tylko i wyłącznie zdjęcia, próbowałem robić jakieś takie bardziej fancy rzeczy, takie fine diningowe i ludzie tego nie chcieli oglądać, bo to nie jest ta sól mojego profilu. Solą mojego profilu jest szybko, prosto, z łatwych produktów i mam pomysł na obiad. No nie? To jest cel tego, dlaczego ja prowadzę moje social media i nie mogę tego już zmienić, bo nie chcę zawieść dziesiątków tysięcy, którzy obserwują mnie każdego dnia.
0: Mnie się podobają melodie, które już słyszałem, mawiał inżynier Mamoń. No i jak widać, to podejście jest nieobce dużej części z nas. Zerknąłem sobie do tej książki, zróbcie sobie, bo petarda, taki tytuł trochę nietypowy. Czy prawdę mówi autor Bartosz Kopica, że takie proste rzeczy tu są? No proszę Państwa, trochę tak, bo na przykład jest burger bez bułki, wiadomo, to keto skrzywienie ideologiczne tutaj gra, ale też są na przykład takie dania jak szaszłyki z kurczaka z sosem parmezanowym. No, to już troszeczkę trzeba więcej do tego przyłożyć się teoretycznie. Bartosz mi mówił, że raczej on postrzega to w taki sposób, że to nie są trudne dania, tylko niektóre z nich wymagają trochę więcej czasu. Bo trzeba coś poćwiczyć, no może czasem coś nie wyjdzie. No taka jest prawda, że jeśli się próbuje, no to czasem coś nie wychodzi, ale nie ma się co zniechęcać, można po prostu sobie próbować. A my, proszę Państwa, wracamy do naszej sondy. W sądzie, w aplikacji trzeba być zalogowanym, nie trzeba być patronem, ale szkoda by przecież nie być patronem, prawda? Patroni to mają dużo różnych fajnych rzeczy z nami. Więc można zagłosować w sądzie, w której decydujemy, czy nasze podejście do jedzenia na wakacjach to jest takie spontaniczne, czy raczej takie szkiełko i oko i plan. Trochę tak jak z planem u pana Tomasza, który pisał do mnie przed chwilą maila. Pan Tomasz jeszcze odpowiedział, bo jak widać samolot do Indii jeszcze nie odleciał, że żoneczka się uśmiała. Bardzo serdecznie pozdrawiam żoneczkę i pana Tomasza, bo żoneczka się uśmiała z inżynierskiej kartki i planu, bo proszę państwa, zgadłem. Pan Tomasz jest inżynierem.

0: zgodnie z zaleceniem Carry On, czyli ciągniemy dalej. Zespół Jungle nas tutaj namawiał, Jungle, dżungla. To trudno mówić o następnym temacie, że on pochodzi z dżungli, bo 29 lipca mamy Dzień Kuchni Łódzkiej, ziemi łódzkiej w ogóle całej. Ja przejeżdżając z tragarzami przez Łódź zagadnąłem Michała Pysklaka, szefa kuchni z restauracji Vienna House by Wantham Anders Łódź w Łodzi, ale mają te nazwy, no już mogliby trochę krócej. Michał Pysklak lubi się bawić tradycją i nowoczesnością. Znalazłem w jego kuchni coś, co dla łodzian, niech się łodzianie teraz skupią. Niech teraz łodzianie mi napiszą, czy to jest prawda, czy nieprawda, że to może jest normalne, że się je kiszone śledzie w Łodzi, ale dla reszty smakoszy w Polsce może niekoniecznie. A dodatkowo w wykonaniu Michała Pysklaka, no to jest mocno zmodyfikowana wersja.
1: My znaleźliśmy taki półśrodek trochę pomiędzy tym klasycznym łódzkim kiszonym śledziem, a tym, co my serwujemy. Skróciliśmy czas fermentacji, troszkę wzbogaciliśmy go większą ilością przypraw korzennych, bo poza cebulą, wodą, solą, mamy taki aktywator, ja to nazywam, smakowy, czyli goździk, kora cynamonu, anyż, różowy pieprz, czarny pieprz, zielony pieprz i to razem wszystko tworzy pewną kompozycję. Zostawiamy to na 9 dni i mamy takie, ja bym to nazwał może, nie chcę użyć, żeby teraz ci, którzy są fanami kiszonych śledzi, powiedzieli, że to jest jakieś bałwochwalstwo, ale tak jest, 9 dni, czyli taki śledź mało solny, tak to nazwijmy. I on ten proces fermentacji już pewnie jakiś tam jest, natomiast jest na tyle przyjemny dla nas, gości, dla mnie i moich gości, że możemy go śmiało zjeść i powiedzieć wow. Przede wszystkim w tym pierwszym trzonie wybija się ten smak korzenny, a dopiero później pojawia się lekka kwasowość. I nam zależy na tej lekkiej, takiej, nawet bym powiedział, musującej kwasowości. I to jest dla nas najważniejsze przy produkcji śledzia. Trzymamy się pewnej tradycji regionu. Dla nas to jest bardzo ważne. My, łodzianie, mamy bardzo bogatą historię i możemy ją wykorzystać przepięknie, także kulinarnie. I widzę, że tego jest coraz więcej i bardzo się cieszę. Jednak robimy coś nowoczesnego. Jednak trochę w innym wydaniu.
0: No, szefowie to lubią sobie trochę poszaleć z eksperymentami, ale czy można porwać się tymi eksperymentami na modyfikację najważniejszego łódzkiego symbolu kulinarnego? Co jeszcze modyfikuje szef Michał Pysklak?
1: Na przykład zalewajkę. Nie ma chyba bardziej łódzkiej zupy niż zalewajka. My ją podajemy w bardzo taki nowoczesny sposób, bo jest ona podana z jajkiem po szkocku, czyli nie takim klasycznym jajeczkiem, ale jajko po szkocku nie jest zwykłe. Nie jest zwykłego mięsa mielonego, tylko jest surowej białej kiełbasy, czyli jajko ugotowane na miękko, obtoczone surową kiełbasą, opanierowane w azjatyckiej, co prawda, panierce panko, która jest mega chrupka, usmażone, to jest podane na pire chrzanowym i zalewana jest zupka. Klasyka, ale w trochę takim twiście nowoczesności. Bardzo fajne danie. Drugim takim daniem, które moim zdaniem jest też związane z tym regionem, bo tak naprawdę Żydami występujący w tym regionie, to jest humus. Ale ten humus lewantyjski, ja to tak nazywam, no bo to państwo Lewantu. My go podajemy w trochę inny sposób. Inne przyprawy dajemy czosnek niedźwiedzi do środka. Używamy tego, co tu w Polsce jest bardzo dużo. Ale dajemy do tego jajeczko, dajemy macę, czy wszystkie elementy kultury są zachowane. Natomiast no, niech znajdzie się ktoś, kto powie, że czy w Łodzi będzie wiedział o tym, że Żydzi kiedyś jedli po prostu humus. A jedli. On jest trochę bardziej kremowy, bardziej napowietrzony, ale jest

0: szukamy historii kuchni polskiej, a szczególnie tej kuchni łódzkiej, która oczywiście jest związana z całą Polską, no bo jesteśmy w Polsce, ale jest mnogość wykorzystania. Na przykład mazurskie raki świeże, które nie są mrożone, wiem skąd są. I już gotowaliśmy na nich piękne, piękne zupy, super sosy z małym twistem anyżówki i to zupełnie robi, no ja to nazywam taki flip smakowy. Bawimy się też teksturą różnych dań polskich. Na przykład w okresie święta Wielkanocy, które już było, przygotowaliśmy naszą wersję paschy w formie monoporcji z dużą ilością pomarańczy, ale też w środku z żelką cytrynową. To było wybitne i uważam, że jest jedno z lepszych deserów, jakie jadłem, a jestem fanem paschy. Także no, mnogość zastosowania polskich produktów w naszej kuchni, czy nawet dań polskich, przykład bakłażan. Dzisiaj serwujemy tatara z bakłażana. Bakłażan w kulturze żydowskiej jest bardzo, no, bardzo poważnym warzywem. I my go w restauracji też podajemy panierowanego z super dodatkami, z tatarem z pomidora. Także tych mnogość wykorzystania dań kuchni łódzkiej czy regionalnej, czy na przykład cepeliny, które w Łodzi jakoś, nie wiem dlaczego, w Łodzi cepeliny się zakorzeniły jako nasze, a nie są nasze, ale zakorzeniły się, że cepeliny są. My podajemy z soczewicą i grzybami. Nie tak jak z mięsem klasycznie, ale z soczewicą i grzybami.
1: No i tak to właśnie łódzka kuchnia przenika się z innymi ogólnopolskimi i też światowymi wpływami. W międzyczasie Bartosz Kopica do mnie napisał, że dźwięk mu się nie podobał z jego mikrofonu. Bartosz, szef z butów chodzi, to po pierwsze. Po drugie, no wszyscy cię słuchają, naprawdę, nic się złego nie stało. To też Julia mi macha, że absolutnie nie. No dźwięk nie był, prawda, taki fatalny, prawda Julia? Nie był. No tak trochę mrugnęła. Proszę Państwa, jeśli chodzi o tę kuchnię łódzką, to ona się przenika w bardzo różny sposób, ale to głównie jako mieszanka wpływów. I to polskich, niemieckich, rosyjskich, żydowskich. Ona jest oparta na takich prostych, sycących, tanich produktach, dostępnych przez długi czas klasie robotniczej. Ma kilka charakterystycznych, oczywiście poza zalewajką, dań, historycznie utrwalonych dań. Na przykład prażoki. To jest taka specyficzna łódzka odmiana kopytek. Placuszki z ugotowanych ziemniaków, mieszanych z mąką. Ja ostatnio jadłem takie prażoki mieszane też z marchwią. Naprawdę były bardzo pyszne. Okraszone skwarkami, smażoną cebulką. To jest taki dodatek do kapuśniaku albo zasmażonej kapusty. Kapusta też w kuchni łódzkiej odgrywa sporą rolę. No i razem z zalewajką takie prażoki mogą być podstawą codziennej diety łódzkich, no były, robotników. Knedle ze śliwkami i truskawkami też są w łódzkiej kuchni obecne. Czernina, którą często przypisuje się albo rejonom podgórskim, albo Wielkopolsce, no też w ziemi łódzkiej ma tutaj zastosowanie i tradycje. Kapuśniak z kapustą i grochem, no bo ta kapusta, prawda, ona to się mocno odciska. No i kugel przedborski, zapiekanka z żeberek, golonki i ziemniaków. To też jest z tradycji żydowskiej, tradycji kulinarnej przedborza. Ja nie wiem, jakie to żeberka musiałyby być. Jest jednym z najsłynniejszych przysmaków tej części regionu łódzkiego. Jest też polewka gruszkowa, garus, wodzianka, zwana też kapłonkiem. Tu ciekawie z czerstwego chleba, smalcu i czosnku oraz tatarczuch, czyli placek z mąki gryczanej z pełnego przemiału, okolica Radomska. No i właśnie tak to od tego, powiedzmy, XVIII wieku już tej bardziej nowoczesnej kuchni się wszystko mieszało. Natomiast to, co jest ciekawe w kuchni łódzkiej, to już prawie, że ostatnie zdanie na ten temat, to, że ona jest bardzo dwutorowa. Dlatego, że kiedy w XIX wieku Łódź zyskiwała miano polskiego Manchesteru, tak? Czyli takiej bardziej technicznej, technologicznej, takiego zagłębia przemysłowego, różnych przemysłów, prawda, bo to bardziej lekkie, to pojawiały się tam fortuny. No i na tych obiadach, kolacjach, w tych właśnie pałacach, które do dzisiaj przetrwały, pięknie są remontowane niektóre, jadano raczej takie lepsze rzeczy, więc to niekoniecznie właśnie musiała być jakaś biedna zupa. Myślę, że to jest taki właśnie bardzo ciekawy przykład, że jednocześnie obok siebie rozwijały się bardzo mocno te proste dania, no i dodatkowo jeszcze te skomplikowane, to nie chodzi o komplikacje, te bogate. Ponad 84 dania są w tej chwili, o ile dobrze pamiętam, na liście produktów tradycyjnych województwa łódzkiego, więc to jest no, taki porządny ładunek, można sobie przez 84-85 dni gotować. A my tuż przed opowieścią o świętach kulinarnych jeszcze sobie posłuchamy.

A 27 lipca, dzień Andruta, Wafla i Oblata. I to jest fajne święto za każdym razem, każdego roku. No, mam tutaj dużo radości. Trzy spokrewnione rodzaje trwałego pieczywa. Wafel to jest taka ogólna kategoria wyrobu ciastkarskiego, nie? Prawda? Taka, no po prostu cienki, łamliwy płat, czasem można go przełożyć jakąś masą. Andruty to z kolei cienkie wafle o takiej kratkowanej fakturze, w specjalnych formach wypiekane. Nazywa się je czasem żelazkami, ale nie mylić z tymi do prasowania. Haha, żart. A natomiast andruty kaliskie mają bardzo bogatą historię, wywodzą się z tradycji wypieku żydowskiej macy, tak popularnej w Kaliszu, a od 2009 roku są zarejestrowanym w Unii Europejskiej chronionym oznaczeniem geograficznym, czyli to już nie w kidmuchał. No a oblaty z kolei to są cienkie, okrągłe wafle, może dlatego oblaty czy obłe, z wody, mąki pszennej, oleju, bez cukru w podstawowej wersji, ale ta nazwa pochodzi, no nie z tego, że są obłe, chociaż trochę podobnie, z niemieckiego, oblate, który to z kolei wywodzi się z łacińskiego oblata, czyli to jest to samo słowo, od którego pochodzi nazwa hostii. Takie to są święte te oblaty. 28 lipca, dzień moreli. No moreli, morele wszyscy lubimy. Czy państwo już jedli morele? Czy już w tym sezonie się udało? Ja już jadłem, takie były jeszcze troszeczkę al dente. Takie bardziej bym powiedział, nawet bliżej kwasowości, no bo jeszcze to słońce tutaj w tych deszczach do nas specjalnie nie poświeciło. One z Chin do nas trafiły. I to przez Morze Śródziemne i do Stanów Zjednoczonych później z Europy, bo to Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów, czy uprawców, plantatorów moreli. Inicjatorem są tego święta oczywiście, jak nie Amerykanie. Bardzo kalorycznie korzystne, 43 kilokalorie w 100 gramach. No a pestki moreli też można przerabiać. One mają taki leciutko marcepanowy aromat i można z tego produkować. A to likier, a to torty. Na przykład można dodać taką esencję do dżemu morelowego, który jest z kolei kluczowym składnikiem klasycznego austriackiego tortu Sachera. No i nadzienia do pączków, jak ktoś nadziewa tak bluźnierczo pączki morelami. Przecież pączki można nadziewać różą, prawda? Róża. Jest też Międzynarodowy Dzień Sernika, 30 lipca. Ja nie będę tutaj państwa zamęczał, skąd te serniki, ale właściwie tylko jedną rzecz powiem, że ten sernik to jest takie nasze bardzo europejskie ciasto, bo historia sernika sięga aż starożytnej Grecji. Filozof Agimus napisał o nim, uwaga, książkę. I ta książka jest uznawana za jedną z pierwszych publikacji kulinarnych w historii, czyli ten sernik jest taki dojrzały. Z nami już od tych paru tysięcy lat. Najstarszy zachowany przepis na sernik, ale taki już przypisywany prawnukowi Marka Porciusza Catona, to jest 230 rok naszej ery, czyli ten sernik długo sobie wyrąbywał drogę do bycia zapisanym. No i 30 lipca, dzień papierówek. Dzień papierówek, proszę państwa, kto z nas nie jadł siedząc na drzewie jabłkowym, na jabłonce, takiej kwaśnej, ale też już z taką lekką słodkością jednej z najwcześniej dojrzewających odmian jabłoni w Polsce. Ona pochodzi z regionów nadbałtyckich. Była zwana tam jako oliwka żółta albo biały nalew, tak się to mówiło na to. No i już w lipcu właśnie te pierwsze papieróweczki, to jest taki symbol lata i jednocześnie, proszę państwa, przemijającego lata, bo skoro papierówki, no to już za chwilę Święto Zmarłych i Boże Narodzenie, prawda? Także szybko, szybko to pójdzie. Mają taki charakterystyczny biały, bardzo jasno-zielony kolor skórki. Niestety się łatwo obijają, słabo się je transportuje, więc to są takie jabłka bardzo lokalne. Się sięga, ja jako chłopiec chodziłem do takiej jabłonki. Oczywiście wszystko legalnie, ona była na terenie publicznym, nikomu tam nie podbierałem. I sobie zrywałem. No i jak zrywałem, to chrupaliśmy w przerwie między harataniem w gałę na podwórku. To było naprawdę bardzo przyjemne. No, owoce są nie tylko fajne, przyjemne i dają takie wspomnienia z dzieciństwa, ale są też zdrowe, bo mają pektyny, troszkę fruktozy, dużo soli mineralnych. No po prostu sama bomba zdrowotna. A nasze polskie badania z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazują, że osoby jedzące dużo jabłek ze skórką, no nie tylko papierówek, ale papierówek też, mogą mieć, uwaga, nawet o 50% mniejsze ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Ja przepraszam, że mówię o chorobach, no ale to warto jeść papierówki, bo są nie tylko smaczne, nie tylko przyjemne, no ale też może się okazać, że i dobre dla naszego zdrowia. Czy ktoś jeszcze nie głosował w naszej sądzie?
Jeśli tak, to natychmiast tuptamy do aplikacji, tam się logujemy, wystarczy się zalogować i można powiedzieć sobie, mnie i światu, czy my na wakacjach jedzenie to sobie planujemy tak skrupulatnie, czy raczej spontan. Ja się przyznaję, że w zależności od sytuacji, to taki spontan, to muszę Państwu powiedzieć, że rzadziej to u mnie jest. Ja to lubię tak właśnie trochę po inżyniersku, tak jak Pan Tomasz, który pisał wcześniej. A, i Pani Maria jeszcze pisała tutaj do mnie maila, że ona lubi spontan, bo lubi być bardzo zaskoczona, a czasem zaskoczeniem jest to, że na przykład jest zamknięta restauracja, bo na coś się nastawiła. Haha, to już jest takie mocne zaskoczenie, powiedziałbym. Więc można zagłosować i tak mniej więcej 15 minut przed końcem następnej godziny opowiem. A już teraz czekamy na gościa. Naszym gościem będzie Michał Sufin i będzie nam opowiadał o improwizacji, a ja go będę podpytywał, czy ta improwizacja w kuchni to jest na pewno dobry pomysł, a może niekoniecznie, jak Państwo myślą. Może też możecie do mnie wysłać na ten temat wiadomość, maila. Akurat dzisiaj niestety nie przez aplikację, bo mamy tu chochlika technologicznego, czyli przez maila michał.bonarowski@ radio357.pl i ja tę wiadomość odbiorę, ba, może nawet odczytam, bo ja czasem lubię czytać wiadomości od Państwa. A my powoluteńku toczymy się już do godziny 9, po godzinie 9 gości.

0: Ta audycja powstała dzięki patronom. Dołącz na wspieram.radio357.pl.
1: Bistro.
2: Warto wspierać Bistro, do czego serdecznie zachęcam. Warto też wejść do aplikacji, tam się trzeba zalogować i dzisiaj głosujemy w naszej sondzie. Czy jedzenie na wakacjach jest lepsze? Na spontanie? O, już mój gość się uśmiechnął tutaj bardzo. Czy też takie musi być planowane, takie technokratyczne, żeby tam wszystko było tak od linijeczki, najlepiej z kalendarzem? Michał Bonarowski, witam Państwa w drugiej godzinie Bistro. Kasia Pruchnicko odpoczywa i zobaczymy, nawet usłyszymy ją w przyszłym tygodniu. A gościem moim dzisiaj jest Michał Sufin. Cześć Michał.
3: Dzień dobry.
2: Pisarz, scenarzysta, współzałożyciel, dyrektor programowy klubu komediowego w Warszawie. Prawda?
3: Ja jestem w stanie na wiele różnych sposobów generować zadłużenie i brak rentowności. To są jedne z nich, które wymieniłeś.
2: No tak. Wiem też, że w dawnych czasach, to naprawdę było dawno, że klub komediowy tworzyli artyści związani wcześniej z klubem Chłodna 25 w Warszawie. Oni też generowali różne rzeczy, ale na przykład wygenerowali spektakl Pożar w burdelu, jeden z bardziej kultowych.
3: Tak, ale tu akurat trzeba powiedzieć, że Michał Walczak, którego tutaj serdecznie pozdrawiam, w klubie na Chłodnej funkcjonował, potem już odkleił się od naszego tandemu. Też to nigdy nie był tandem, po prostu żeśmy mieli wspólną scenę. Ale działał. Myśmy zostali na Placu Zbawiciela, tam żeśmy się przenieśli i działamy jako klub komediowy.
2: To było wesoło. Prawda? A jak się przenieśliście?
3: Bo już nie jest.
2: Też było wesoło, czy niekoniecznie? No bo, proszę Państwa, bo Michał to tutaj dzielił się takimi swoimi przemyśleniami, że on to bardzo by chciał siedzieć w knajpie i jednocześnie mieć pracę. To jest prawie jak tautologia brzmi. Ale czy to się spełniło?
3: A, ty mówisz o takiej... Właściwie rzeczywiście Państwo pozwolą, że się przedstawię, natomiast rzeczywiście wracając do bardzo starych dla mnie dziejów i szukając takiego korzenia swojej obecności w gastronomii, jeśli ja w ogóle w gastronomii obecny jestem inaczej niż reszta tych wagabundzkich artystów, z którymi się spotykam na co dzień, to rzeczywiście taka była impreza, którą w swoim czasie stworzyłem, opatrując ją takim komentarzem, jak to powiedziałeś, o ile dobrze pamiętam. Nazywała się ona Nawijak. Było to spełnienie mojego marzenia, że już studia się, wszystkie studia się pokończyły, które można było jeszcze jakoś udawać, że można się tam podpisywać na listach. Wszyscy dziekani, rektorzy poprosili, żebym poszedł, bo już panie nie poznają. A należało jakby zacząć szukać pracy, a głównie rzeczywiście siedzieliśmy na Chłodnej, tworzyliśmy spektakle. Wymyśliłem wtedy takie spotkanie, które tak by inspiracja przyszła z takiego spotkania formatu spotkania w kawiarni, w knajpie, w barze, kiedy siedzisz z kolegą i on mówi: coś ci opowiem. Co u ciebie? Beznadziejnie, coś ci opowiem. To w ogóle jeszcze głębszą ma genezę z takiego mojego chodzenia w swoim czasie razem z moimi kolegami ze studiów po... To się nazywało bary kawowe warszawskie, w których siedziało wielu takich łazików starej daty. Nie to jakiś wykolejony inżynier, architekt przy długim płaszczu, którego żona szuka, jak idzie za parasolką po szlaku tramwajowym warszawskim, za łazuką. Krótko mówiąc, było kilka takich miejsc, w których siedzieli starsi panowie i opowiadali historię. Trochę takim szaniawskim zalatując, ale trochę też Himmelsbachem, pewnie bardziej. I myśmy znali ich, siedzieliśmy koło nich i potrafili w barze Garażynka na przykład, tego już nie ma na Tyłach Sezamu warszawskim, legendarnym dla pewnej grupy osób miejscu. Bar Garażynka, kawowy bar Garażynka charakteryzował się tym, że otwierał się, słuchaj, o godzinie 9:00.
2: Wcześniej.
3: Zamykał się o godzinie 17:00.
2: O, też wcześniej.
3: Bo był kacownią po prostu dla tych ludzi. To znaczy,
2: miejscem
3: odpoczynku. Po prostu piwa pani sprzedawała z szuflady i pieniądze też do szuflady wkładała. To były wesołe lata 2000. No i rzeczywiście na przykład siedziało się tam przy takim małym stoliczku i przez pierwsze 2 godziny nikt się do nikogo nie odzywał, potem ktoś cię zaczepiał mówiąc, nie wiem, czy pan wie, ile jest kolorów skóry w Afryce. Ja mówię, no nie wiem, ja też nie wiem, ale coś panu opowiem. I nagle zaczyna jakaś opowieść o jego żonie i tak dalej. Więc wytworzyła się taka jakaś w nas ciepło dla tych wszystkich anegdot i historii, które oni opowiadali. Stworzyliśmy imprezę, a właściwie ja stworzyłem, można powiedzieć, już się przyznam po latach, bo ta impreza już dawno nie istnieje, Nawijak. To była impreza, w której można było przyjść, opowiedzieć historię. Siadaliśmy przy długim stole, co nie było typowe dla imprez, dla spektakli teatralnych. Siadało się przy długim stole.
1: Z publicznością?
3: Nie było podziału.
1: Wszyscy byli
3: jakby na równi.
1: Twórcami
3: prowadzący i jakby spotkanie. I każdy mógł przy tym długim stole dać taki akces, że opowie historię ze swojego życia. I raczej zakładaliśmy, że to ma nie być historia o tym, że tam Pudzian Himmelsbacha w samolocie spotkał, ani żaden urban legend, ani anegdota z książek, tylko że raczej ciocia miała źle zrobiony zgryz i z tego wyszła zabawna historia z policją w święta. Nie? W sensie, że chodziło o to, żeby coś tam się działo. Takiego prawdziwego. No i reszta w zamian za to decydowała, czy opatrywaliśmy twoją historię pięćdziesiątką zimnej, wyborowej czy ciepłej, starogardzkiej. I z założeniem, że to w ogóle nie nosi znamion żadnej oceny. To był ten ukłon w stronę kultury toastu, w ogóle się tam za bardzo nie liczył. Po prostu każdy opowiadał jedną anegdotę. W największy nawijak przyszło 800 osób pod bar studio. I siedzieli w rzędach wokół stołów. Oczywiście większość nic nie opowiedziała. Na nawijakach, a były też nawijaki, na które przyszło 5 osób, siedzieliśmy 3 godziny na chłodnej. Tam poznałem większość klubu komediowego i to miało tą genezę, o której tutaj mówiłeś, tą długa historia, że to był mój pomysł na to, jak mieć pracę, bo byłem prowadzącym tę imprezę, a jednocześnie siedzieć dalej w kawiarni.
1: Ja muszę tutaj zrobić niestety taki wtrend, nie polecamy spożywania alkoholu.
3: To było wiele lat temu.
1: Natomiast to było wiele lat
3: kiedy byliśmy nieodpowiedzialni i młodzi. Był to zupełnie inny alkohol. Fakt jest rzeczywiście, że z czasem zrezygnowaliśmy z tego wymiaru niedorzecznego i młodzieżowego, ale no tak było wtedy.
1: Tak było.
3: Już nie będę kłamał.
1: To wiadomo, co piliście. Była tam kawa, była tam pewnie jakaś podłe coś, orażada albo coś w tym stylu, ale co jedliście?
3: No, z jedzeniem to jest, moja historia jest dużo późniejsza, bo myśmy rzeczywiście jako klub komediowy przez długi czas byli tylko, powiedziałbym, bardzo rozbudowanym bufetem teatralnym. W ogóle to, że się udało, tutaj jest zabawna historia, ponieważ ja uważam, że jak w każdym zespole, zespół powinien się składać z ludzi, którzy potrafią różne rzeczy. To znaczy, że dobrze, jak się kompetencje nie powtarzają. Więc jako, że już te durnoty ja opowiadałem z moim wspólnikiem i robiliśmy żarty, to potrzebowaliśmy kolegów, którzy zajmą się tym gastronomicznym wymiarem. I nie było takich ludzi. I traf chciał, że zostałem kiedyś zaproszony przez właściciela baru Cuda na Kiju.
1: Też kultowy.
3: Kultowy, niedawno się zamknął. Natomiast rzeczywiście zaprosił mnie Jakub i mówił, był znajomych moich znajomych i powiedział, że ja bardzo cię przepraszam, tutaj zapraszam, zjedz pizzę, zamów sobie co chcesz. Mam do ciebie sprawę, chciałbym, żebyś udzielił mi ślubu. Więc ja oczywiście czując nosem, że nasi tutaj robią, powiedziałem dziękuję bardzo, z wariatami nie rozmawiam. Ja sam powiedział, poczekaj. Historia była rzeczywiście ujmująca, bo on ze swoją narzeczoną dziewczyną, partnerką życiową poznali się w pierwszej klasie podstawówki, kiedy pani ich usadziła w jednej ławce, a teraz mieli wziąć ślub po 20 paru latach i powiedział tak, słuchaj, no będziemy brać ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wawrze. Nie wiem, czy byłeś kiedyś w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wawrze, to jest najbrzydszy urząd stanu cywilnego w
1: Pozdrawiamy
3: Warszawie.
1: Wawer.
3: Ja mam po drugiej stronie w Wawrze mieszkamy, mamy piękny ogród. Ja tam nie chcę rodziny zabierać, więc zrobimy... Tam siedzi taka pani, która tylko naciska guzik i pyta, puścić Mendelsona, po czym... No i mówi, zrobimy rekonstrukcję w ogrodzie. A że chodzimy na nawijak, najbardziej lubimy te czerstwe anegdoty, czy byś się nie zgodził poprowadzić? Na co ja powiedziałem, no niestety... Irytuje mnie to bardzo, bo mnie przekonałeś, bo to dobra historia. I rzeczywiście udzieliłem mu ślubu. Myślałem, że to będą sami hipsterzy właśnie kawiarniani, a tam...
1: Przecież to był ślub, kopia improwizowana.
3: Humanistyczny ślub, wesele, rekonstrukcja. Większość rodziny nie była gotowa, nie była przygotowana, że będzie tylko to. Więc jakby było duże, absolutnie smokingowe towarzystwo w ogrodzie. Podszedł do mnie wtedy, i tu się skleja anegdota z tym miejscem, podszedł do mnie starszy pan i powiedział... Wie pan, ja byłem... wiele lat wicedyrektorem Teatru Komedia w Warszawie. Masz pan fach. I zostałem. To był jedyny ślub. Moje zasady były tylko takie. Powiedziałem, że zrobię to pod warunkiem, że nie będę się przebierał, no bo jestem raczej łapserdakiem i muszę wyglądać tak, jak na wijakach wyglądałem, skoro to cytat. Po drugie, nie biorę pieniędzy. Nie interesuje. To nie jest finansowa relacja. Po trzecie, nie możecie się rozstać, no bo ja zrobię raz to. I będę miał w statystykach 0 albo 100%, więc no i generalnie tak poznałem człowieka, który razem ze swoim drugim i moim czwartym wtedy wspólnikiem stworzył kuchnię w klubie komediowym, ponieważ kiedy potrzebowaliśmy, ja powiedziałem, dobra, czas na spłatę długów, Kuba, zapraszam was z Józkiem. Jesteście teraz gastronomami klubu komediowego.
1: Ta długa historia Michała Sufina była odpowiedzią na moje pytanie, co jedli przy tym stole, kiedy opowiadali sobie historię.
3: Nic. Mogłem też powiedzieć nic, ale tak. Natomiast rzeczywiście potem żeśmy, wiesz, potem żeśmy zaczęli, wydaje mi się, że w ogóle gastronomia w Warszawie to jest, to nie jest może przestrzeń do improwizacji, jak pytałeś, przed jeszcze audycją, ale jest to przestrzeń do kreatywności i pomysłowości i myśmy rzeczywiście mając niewielką kuchenkę na Placu Zbawiciela w Śródmieściu, stawali co sezon na głowie, co też można tam podawać, jak wiele rzeczy można ustawić na jednej półce, jak wiele punktów grzewczych można ustawić jedne na drugich i ta historia trwa do dzisiaj. Co sezon coś tam rzeczywiście szukamy, ile można w 20 centymetrach, decymetrach sześciennych, ile w decymetrach można zmieścić rodzajów dań.
1: No ale bez przesady. Może rzeczywiście tak było kiedyś i jedna na drugiej stały kuchenki mikrofalowe, palniki, ogniska, grille i coś jeszcze, ale dzisiaj to podajecie taką już normalną kuchnię, taką klasyczną. Tam i pinchosy są jakieś i jakieś tatary wegańskie, wegetariańskie.
3: Nie, no, rzeczywiście zaczęliśmy...
1: To wszystko nie na jednej kuchence przecież.
3: Ja jestem... podchodzę z rezerwą, czy też ze skromnością jakąś, dlatego, że po pierwsze w klubie są osoby do tego zdatne i przesiąknięte wiedzą, a po drugie otaczają mnie w rodzinie osoby gotujące również profesjonalnie i wiem, że to zawsze jest przestrzeń pomysłowości i wielkiej kreatywności. Natomiast rzeczywiście teraz nam, przez ostatnie 2-3 lata udało nam się wytworzyć przynajmniej wakacyjny, wtedy kiedy się trochę rozlewamy na Plac Zbawiciela, menu takie, że ja się chodzę i mówię, że to jest najlepszy żart klubu komediowego, że ma dobre jedzenie, bo tego jednego się tutaj
1: nie
3: spodziewacie. A rzeczywiście mamy takie przekąski. Powiedziałbym, że to jest najbliżej konceptom talerzykowym, to co my tam prezentujemy.
1: No, czyli tak bardzo fancy, nowocześnie, prawda? I to jeszcze dla tych z Państwa, którzy nie do końca kojarzą topografię warszawskiej banieczki, no to Plac Zbawiciela jest jednym z tych najbardziej kultowych miejsc, gdzie hipsteriada ta taka bardzo wymuskana się objawia i tam dyskutuje, deliberuje, być może opowiada sobie jakieś nawijki.
3: Nawijki. Wiesz co, wydaje mi się, że rzeczywiście nie ma tam grupy, niereprezentowanej grupy społecznej. Wydaje mi się, że wszystkie.
1: Całodoby.
3: Tak, zależy od której godziny jesteśmy.
1: Tutaj mały wtręt napisał pan Radosław w trakcie, kiedy rozmawialiśmy. Pana Radosława i żonę pana Radosława, Luizę, pozdrawiamy. I właśnie pan Radosław się cieszy, bo żona pochodzi ze Starogardu Gdańskiego i zrobiliśmy dzień.
3: No to Państwu? Ja bardzo serdecznie pozdrawiam. To miasto było blisko mojego serca, myślę, że z 12 lat dzięki tej imprezie.
1: W każdym razie przez branding, można powiedzieć. Ale tak już schodząc trochę ku poważnym tematom, wiesz, to jest wesoła audycja, ale jednak bez przesady.
3: No jasne.
1: No to chciałeś tak siedzieć w knajpie i jednocześnie mieć pracę i to ci się trochę udało. Przy okazji poznałeś też mnóstwo ludzi i byłeś pseudo-urzędnikiem stanu.
3: Jedno zdanie innego. Ci powiem. Właśnie to mi się nie udało, bo jakby natychmiast knajpa stała się moją pracą, więc codziennie myślę o tym, żeby z niej wyjść do innej knajpy, ale rzeczywiście udało mi się to, acz ona, w momencie, powiem wszystkim, którzy o tym marzą, kiedy ona staje się pracą, to przestaje mieć walor knajpy.
1: Tak to trochę jest, chociaż z drugiej strony opowiadają nam, wciskają różni coachowie, że rób coś, co jest twoim hobby, a nigdy nie będziesz pracował, prawda? I tutaj chyba to nie poszło. Co poszło nie tak?
3: Wiesz co? No nie, no to oczywiście to jest trochę jak ryba w wodzie, że nie widzisz tego atutu, że zajmujesz się czymś, że żyjesz z czegoś. Inaczej, bardzo często przychodzą osoby związane zarówno ze środowiskiem gastronomicznym, jak i ze środowiskiem teatralnym i przychodzą i pytają, a to z czego jeszcze żyję?
2: I tutaj
3: muszę, ich rozczarować, że zajmuję się tylko klubem komediowym i wszyscy, większość ludzi, którzy są w klubie komediowym, no traktują to jako chociaż połowiczną pracę. To znaczy, że jest to miejsce, w którym się dużo siedzi i pewnie nie ma się za bardzo czasu na inne rzeczy. Wiele jest takich osób, które myśmy z tego zrobili już trochę smutne, poważne miejsce do pracy, które po prostu z taśmociągu wysyła kieliszki dobrego napoju, żarty i niezłe przekąski.
2: No i duże przedstawienia, bo klub komediowy, ta nazwa sugerowałaby, że to może jest jakieś miejsce na stand-up, komedię, na kabaret. O, nie wiem, czy to nie jest obraźliwe.
3: Nie jest.
2: Ale jest tam, są tam też przedstawienia i ty jesteś autorem dużej części libret tych,
3: tak, libret,
2: właśnie.
3: Dobrze powiedziałeś. Wiesz, wydaje mi się, że to słowo, na które się tutaj zatrzymałeś, i stosunek do niego, i świadomość tego, co ono może znaczyć, co ono znaczy, jak różnie lata 90. powiedziały kabaret i 2000, jak różnie telewizja publiczna, jak wiele rzeczy to może znaczyć, to jest cała historia mojego życia, opowiadanie tego i parafrazowanie tego, więc nie, ja się nie odżegnuję w ogóle do słowa kabaret, raczej używałem go wtedy, kiedy na warszawskich klubowych scenach człowieka fatwa i miazma spotykała i w ogóle idź człowieku stąd, nie będzie żadnych kabaretów. Ale my rzeczywiście robimy spektakle teatralno-literacko-kabaretowe. Poza tym dużo improwizujemy i faktycznie nie ma tam stand-upu prawie. Teraz zaczyna być stand-up, których nam bardzo zależało na tym, żeby stand-up, który, no wiecie państwo, stand-up to jest tylko nazwa. W swoim czasie w Polsce funkcjonowała określenie komedia monologowa. Które
2: no
3: może
2: to
3: nie...
2: jest monolog satyryczny.
3: Nie jest to może lekko...
2: Uprawiano go od lat 50. Tak. No,
3: a wiesz, a nawet i przedwojennie, co to jest zabawne, bo Lopek Krukowski, jeden z takich pierwszych wodzirejów kabaretów i monologistów kabaretów przedwojennych, to człowiek, który grał w filmie z moją praciocią jeszcze, która była charakterystyczną komediantką scen warszawskich przedwojennych. Za Polska ją ceniła, a ona otworzyła w Wiedniu kawiarnię dla artystów i splajtowała. I zrozumiałem wtedy, że mam jedną karmiczną przodkinię, po której śladach kroczę. To jest właśnie Zofia Czaplińska.
2: To jest taki model biznesowy, no bawisz się i plajtujesz.
3: To jest rzeczywiście w naszej branży, to jest jedna z form sukcesu, plajta.
2: W tym miksie, o którym przed chwilą Michał Sufin powiedział, jest jeszcze miejsce na impro i o tym porozmawiamy po piosence.

0: Michał Sufin, komediant, tak mogę powiedzieć?
1: No, Jeremi Przybora mówił humorysta.
0: Humorysta, ekskluzywnie. Który pisze i wystawia, ale też jesteś chyba, nie wiem, czy cały czas praktykującym improwizatorem, a w każdym razie zaczyniającym impro w Polsce. Niektórzy mówią o tobie, że byłeś jednym z pionierów, jeśli nie w ogóle pionierem.
1: Oj, wiesz, z tym pionierstwem w takich zjawiskach jak teatr, czy w ogóle taki fenomen jak improwizacja, to są takie, myślę, że to są takie wizytówki, którymi przedstawiają się ludzie, jak akurat trochę tego nie ma przez chwilę. Więc byłem pionierem. W pewnym sensie to już nieźle brzmi, to brzmi jak powieść. Natomiast myślę, że fenomen improwizacji jest oczywiście wszechobecny w teatrze od wieków. My zajmujemy się takim sposobem tworzenia spektakli, które powstają na oczach widzów. W stylu, który wytworzyli trochę Anglicy, trochę Amerykanie w latach 50., 60., 70., 80. rozwijali, a u nas tego nie było. I kiedyś żeśmy rzeczywiście na wiedzy o teatrze Akademii Teatralnej z książek się o tym nauczyli. I tak żeśmy się, tak się nam spodobało. Znaczy, był taki kolega Reda Haddad, któremu muszę tutaj oddać honor, że w któregoś dnia to był taki student zaocznej reżyserii, który wtedy reżyserii i zaocznej wiedzy i podbiegł do mnie z wycinkiem prasowym, w którym opisywali w dialogu w dziale Waria jakiś na festiwalu fragment spektaklu improwizowanego i on powiedział, a myśmy mieli taki wesoły rok na wiedzy kilku kolegów bardzo dowcipnych, przeszkadzających na wykładach i on mówi, wy musicie to robić. I dał mi ten zwitek, ten akapit. Tak, absolutnie. Ale on miał taką zaczynową energię. Zaczynał zespoły muzyczne, zaczynał spektakle. Był takim człowiekiem, starterem. Tak, startupowcem, nie? I on powiedział, musicie się tym zająć. I mnie tak trząchnął za ramiona. I tak coś mną trząchnął na tyle, żeśmy rzeczywiście się zainteresowali. I od słowa do słowa kupiliśmy książki, zaczęliśmy jeździć. I robię 20 lat. Więc...
0: Pytanie musi być. Tak. Bo w impro jest zasada tak. I powiedz, o co chodzi w tej zasadzie. Zaraz przejdziemy do kulinariów z tego.
1: To słuchaj, to będziesz musiał, to teraz zaczniemy nowy sezon programu Sufan Bonarowski, bo to jest tak jak z tym, najprostsze rzeczy najtrudniej wyjaśnić. W dużym skrócie, żebyście państwo wiedzieli, o co chodzi. Improwizacja jest dyscypliną ludzi nierozsądnych, uzależnionych od adrenaliny. Gdyby byli dobrzy z WF-u, to by uprawiali skoki z wysokości do wody, tak? Znaczy musi być strzał adrenaliny, ponieważ wychodzą na scenę w kilka osób i nie mają scenariusza. To się sprowadza do tego, że trzeba jak najszybciej się ze sobą umówić, co gramy i rozumieć, co gramy. Tego się nie da zrobić, ponieważ my już to gramy. Dlatego używamy do tego różnych założeń komunikacyjnych. Pierwszym założeniem jest to, że cokolwiek nie powiesz, cokolwiek nie zasugerujesz, jest prawdą. Bo jak zaczniemy ze sobą się kłócić, fabularnie, nie, że postaci się zgadzają, bo to by było absolutnie niemożliwe, ale
0: jest, no nie pewien, ma dyskusji, tak?
1: Jest pewien wymiar takiego świata, treści, tego fabularnego tu i teraz, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, o co nam chodzi. Jak ja mówię, no słuchaj, no te mecze nie mogą tak wyglądać, to nie możesz powiedzieć, ja w nic nie grałem, bo po prostu ludzie usłyszą, że nie wiemy, o czym mówimy. Więc aby wytworzyć taką przepustowość komunikacyjną, słowo tak i jest takim, zwrot tak i jest takim naszym numerem jeden w dekalogu, który mówi, zgadzasz się z tym, co mówi partner i budujesz dopiero na tym, rozwijasz jego pomysł. Bardzo trudne, nie do zrealizowania, zwłaszcza, że przecież pracują z nami tylko wariaci, którzy chcą zepsuć spektakl, a przynajmniej tak czujesz, kiedy wychodzisz na scenę.
0: Nie? No nie tylko wariaci, bo impro jest popularne w dużych firmach, w korporacjach, jako element szkolenia, żeby trochę rozluźnić atmosferę, ale też i żeby zmienić rodzaj myślenia, prawda?
1: Mnie się chyba wydaje, chodziło o to, że kiedy wchodzisz na scenę, jesteś pod wpływem tego stresu, to nawet najrozsądniejszego kolegę, który próbuje koleżankę zrobić jak najlepszy wybór, bierzesz za wariata, bo działają wszystkie twoje mechanizmy obronne, więc... A jest dokładnie tak, jak mówisz, jest to rzeczywiście bardzo otwierające podejście.
0: No i tak już w 25 minucie audycji Bistro, która zwykle zajmuje się kulinariami, dopiero dwa razy powiedzieliśmy coś kulinarnego, więc teraz musi być bardzo mocne pytanie do improwizatora, czy tak i sprawdzi się w kulinariach. I pytam ciebie jako osobę doświadczoną, jako, uwaga, restauratora, ale też i jako smakosza i osobę, która czasem sobie coś potrafi przyrządzić. Tak i w kulinariach.
1: W pewnych wymiarach to podejście jest niezbędne zawsze, do wszystkiego. Wiesz, w sensie, ja mogę powiedzieć, że w tym wymiarze tej naszej kreatywności, czy tego, żeby jak zrobić tak, żeby... Wszyscy wiemy, że gastronomia to też jest dział praktyczny. To jest też jakaś dyscyplina praktyki.
0: No, to jest chemia, biologia, fizyka.
1: A z drugiej strony logistyka, rentowność, food cost. I wytworzyć coś pięknego, w ramach bardzo silnie ustalonych reguł, no to jest być bardzo otwarty na to, co się wydarza, tak? W sensie, ile co kosztuje, czego nie ma, czego nie można zdobyć, jak rozwiązać problemy logistyczne, więc w tym sensie tak i to jest w ogóle u zarania w większości, moim zdaniem, miejsc, takich niezależnych, małych miejsc, bo przyjmujesz pewne zasady gry i wybuchowo je próbujesz logarytmicznie je, wiesz, rozbuchać i zrobić coś dobrego. W jedzeniu, wydaje mi się, w samym gotowaniu, no to ktokolwiek robił sobie rzeczy z tego, co znajdzie w kuchni.
0: To po prostu otwierasz lodówkę, patrzysz.
1: No, co jest i robisz z tego, co dzisiaj zjesz. No to improwizował, tak? W sensie to dokładnie jest tak i to jest granie na materiale zastanym. Ja nie wiem, czy to nie są najlepsze rzeczy, które w życiu gotowałem, więc jest drugie zdanie w ogóle w improwizacji, które mówi, że błąd to jest prezent. To znaczy, że jak czegoś nie ma, to robisz z tego wyjątkowość. I to jest na pewno gastronomiczne zdanie.
0: A w obsłudze gościa?
1: O, to jest inny temat.
0: No bo wiesz, można sobie wyobrazić, że no właśnie czegoś nie ma. Ja to z tym się często spotykamy przecież, prawda? Mhm. Czyli w karcie wiemy, że jest doskonałe danie, już się szykujemy, zamawiamy. O, wie pan, niestety wyszło nam dzisiaj, prawda? I to jest już zaproszenie do improwizacji.
1: Już pierwszy ząg. No oczywiście wiemy, wszyscy znamy takie legendarne opowieści o kelnerach, barmanach, szefach kuchni, właścicielach, którzy są właściwie aktorami teatru własnej restauracji, tak? Że potrafią ci tak opowiedzieć o tym, że nic nie ma z menu, że aż uśmierzą twój głód i wyjdziesz szczęśliwy.
0: To się nazywa minimalizm.
1: To się nazywa minimalizm. Ja uważam, że moje doświadczenia są trochę inne, a mianowicie ja mam duże doświadczenia wynikające z tego, że prowadzę teatrzyk, który jednocześnie jest gastronomią i często w trakcie teatru widzowie są tak samo ocenni w odbiorze, jak byliby, gdyby mieli oceniać nie takie danie, jakby chcieli dostać. Pamiętam, kiedyś pani przyszła, świetnie ubrani ludzie, pierwsze dwa rzędy zajęte w trakcie naszej noworocznej szopki, która wierszem i ironią próbuje podsumować zeszły rok i trzymała niestety no 25 minut nogi na scenie mojej, w sensie na naszej scenie. I aktorzy wchodząc musieli, i aktorki przekraczać jej niewzruszone dolne zwieńczenia jej osoby. I rzeczywiście w pewnym momencie zadałem pytanie, bo to byli tacy no bardzo przeszkadzający po prostu widzowie. Było 150 ludzi na widowni, a 9 osób się świetnie bawiło w pierwszym rzędzie. I ona zapytana przeze mnie, ale dobrze, wszystko rozumie, wie pani, bo ja prowadziłem konferencję, bo mówię, ale proszę mi powiedzieć, tak między nami już z widzami tutaj 160 osób siedzi, dlaczego pani trzyma te nogi na scenie? Ona mówi, no bo te buty są droższe niż cały ten lokal. I wtedy powiedziałem, że wtedy w przerwie oczywiście chciałem ich trochę zmitygować i jakoś tam utemperować.
0: Ale dlaczego właściwie? Wiesz, przecież to był element tego performansu.
1: Ale, bo to trzeba umieć czytać salę i pewnie tak samo jest w gastronomii. 140 osób uważało inaczej, nie? W sensie było 10 osób i tak dalej. Więc podchodzę do niej i na co ona mi powiedziała, zanim ubiegła mnie, powiedziała, niech pan przestanie nam zwracać uwagę, pan nam psuje wieczór. I wtedy zrozumiałem, że jest pewien rodzaj takiego trudnego spotkania między byciem klientem wewnątrz niej, a byciem widzem. I wtedy ją przeprosiłem.
0: W jaki sposób zastosowałeś wtedy zasadę tak i?
1: Wiesz co, no powiedziałem, że mnie szczerze rozbawiła. Tę zasadę zastosował Bartek Magdziarz, który, ja szczerze mówiąc, to był jedyny raz w ciągu tych kilkunastu lat, kiedy byłem trochę bezradny, bo trochę nie wiedziałem, co jej powiedzieć. Raczej dowiedziałem się czegoś o swojej własnej scence. Natomiast Bartek grał tam jakiegoś, chyba Wilhelma Tella, który w trakcie sceny wręcza losowej widzce jabłko.
0: Element kulinarny.
1: Element kulinarny. I wręczył jej, ją wybrał z premedytacją, oni przeszkadzali
0: tej pani od nóg.
1: Tej pani od nóg i wręczył jej i z takim upewniającym im powiedział, myte, bo ja panią szanuję. I dostał owację od widzów. Rzeczywiście wtedy przebił się taki ten, bo rzeczywiście, wiesz, no oczywiście tak i jest ważne, ale ten rodzaj podejścia w improwizacji zwłaszcza musi być dwustronny. Więc ja uważam, że jeśli wracając taką daleką woltą do twojego pytania, ja najbardziej lubię tych ludzi, którzy serwują mi jedzenie, kiedy jestem klientem i jestem karmiony, którzy właśnie traktują to wszystko na, jakby w ramach pewnego, gra się toczy w granicach pewnego taktu. I on trochę ja mu schlebiam, trochę on mi schlebia. Nie wiem, czy znasz takiego, pewnie znasz, to znasz dobrze, przecież jest, to znasz mój przyjaciel, Bartek Lisek, właściciel lokalu Na Rybę.
0: Ty rozmawiał z nami tutaj w Bistro kiedyś.
1: Bistro, no właśnie. Ja pamiętam, jak żeśmy się poznali. To jest człowiek, który bardzo dobrze opisuje moją myśl o tym, jak głęboko może być ironia i gra w kontakcie z widzem. Pierwszy raz u niego byłem. Państwo,
0: w restauracji,
1: kiedy jeszcze lokal Na Rybę co tydzień miał zupełnie nowe menu. I trafiło mi się urodzinowe menu, the best of całego roku. No i przepyszne zupy, wspaniałe, na wędzonych głowach krewetek, wszystko, no najlepsze rzeczy. I następnego dnia zaprosiłem wtedy ówczesną moją partnerkę, mamę moich dzieci, mówię, musimy tam iść, będzie ci przepyszne, zobacz. No i ona jest osobą lakoniczną, niezwykle. No i jemy, a mieliśmy taką słabość do tego, że jak coś dobrego, to zjeść, to że jest problem. I nagle wychodzi Bartek, człowiek, który wtedy miał wizerunkiem Rewiński z Pana Kleksa, to baletnica była wtedy przy nim. To był taki bossman. No w sensie człowiek, lokal miał dwa razy metraż Bartka i on wyszedł do nas, zobaczył, że drugi dzień z rzędu jemu niego, to kilka stolików. Stanął nad tym małym stolikiem, wyłożył większość swojej figury na ten stolik, stanął tak nad nami i powiedział tylko, no i... Znaczy, na co ja rzuciłem się, mówiąc, pyszne, no właśnie,
0: to samo,
1: szefie,
0: poproszę jeszcze raz.
1: Tak, wspaniałe, jesteśmy drugi raz, on. No. I poszedł. I wtedy zrozumiałem, aha, nasi tu robią. Rozrywka, gastronomia.
0: No tak, a czy zdarzyło ci się zastosować, albo choćby po prostu puścić, pofolgować swoim przyzwyczajeniom takim humorystycznym właśnie w rozmowie z kimś w lokalu, na przykład z obsługą, że ty żartowałeś, że coś mówiłeś, aha, nie ma, nie szkodzi, albo nie wiem, nie smakowało, ale to nawet lepiej.
1: Aha, w sensie, że ja jako klient. Lokalu. No tutaj rzeczywiście moja partnerka Zuzia mówi, że ze mną jest trudno chodzić do restauracji, bo niestety to wszystko trwa dużo dłużej. Ja z czasem się nauczyłem jednak szanować czas tych ludzi, żeby nie zagadywać ich, bo oni się śmieją też dlatego, że muszą, a nie dlatego, że ja tak jestem dowcipny. Ale jest coś w tej sytuacji, w której ktoś ci coś podaje, że masz ochotę z nim porozmawiać.
0: Jakoś mu,
1: ale ja mam sobie najlepsze intencje. To znaczy, że rzeczywiście
0: pochwalić,
1: zażartować, wyluzować.
0: Jak pan tu ładnie się przewrócił.
1: Tak, oczywiście. No nie było... Za dużo mam rodziny i przyjaciół, którzy pracują w gastronomii, żeby mieć w sobie słabość do takiego narzekania w knajpie, bo to wiadomo, że to trudne, ale żeby porozmawiać. To wynika chyba też z tego, że po studiach wiele lat jadałem sam na mieście. I się człowiek natychmiast zaprzyjaźnia z obsługą i z lokalami, w których je, no bo jakby tam, gdzie jesz, tam żyjesz, tak? Więc ja mam chyba coś takiego, że mam taki odruch, być może właśnie nie najlepszy, że wchodząc do restauracji zakładam, że się kolegujemy z obsługą. Że jesteśmy, no skoro oni nam dają jedzenie, to znaczy, że jesteśmy
0: znajomi.
1: To są nasi koledzy i koleżanki. I to może być męczące, jak sobie myślę o tym teraz, ale no niestety tak już chyba się już nie zmienia.
0: W naszej rozmowie jakiś czas temu padło słowo libretto.
1: Libretto.
0: I do tego wrócimy już po piosence. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: No właśnie, odezwał się do nas przed chwilą wspomniany przez Michała Bartosz Lisek, który nas pozdrawia. Pozdrawia też wszystkich słuchaczy. Tak się domyślam, że pozdrawia, bo był lakoniczny dość, ale...
1: No napisał, oj sufin.
0: To chyba są pozdrowienia.
1: No, chyba są, u Bartka to już wylewniej się nie da. Pozdrawiamy serdecznie Lokalna Ryba i Bartka Liska.
0: Będzie teraz ciężej, Michał. Musisz się tak zebrać w sobie jakoś bardziej. Też w przerwie rozmawialiśmy trochę o Sylwestrze, bo Michał w gastronomii oraz w rozrywce planuje już w tej chwili Sylwestra.
1: Tak, sierpień to jest czas na planowanie Sylwestra.
0: Tak, a w Sylwestra planuje się wakacje. A propos wakacji, to proszę Państwa, jest sonda w aplikacji. Czy jedzenie na wakacjach to jest spontan czy plan? Dla Ciebie spontan czy plan?
1: No już od bardzo dawna to już nie jest spontan. Właśnie wróciłem z wakacji w Grecji. Byłem przez 10 dni. Greckie jedzenie uważam za najlepsze jedzenie w Europie. Po latach, po wielu latach. Proste, na produkcie, wszędzie jest smaczne i no, po prostu pasterskie jedzenie jest zdrowe i świetne. Potem byłem w Sopocie przez 2 dni. W obu miejscach wydałem tyle samo. 11 dni w Grecji i 2 dni w Sopocie, ponieważ jedząc z parą z tego bachorątek, progenitury, która w różnym wieku, każdy z nich je co innego, to jest wysoka logistyka, to jest spedycja na najwyższym poziomie i zdanie się na to, że pójdziemy gdzieś i coś zjemy, zwykle skutkuje 4-godzinnym szukaniem miejsca, gdzie można coś zjeść.
0: I trzeba planować.
1: Trzeba planować, inaczej jesz około, rachunek wynosi około 500 zł za danie średnio, więc rzeczywiście doradzam planowanie. Ja w Sopocie postanowiłem mieć wolne od planowania i myślę, że w okolicach Sylwestra odbije się dopiero.
0: Żyjemy w bogatym kraju najwyraźniej z tego wynika, ale ja powiedziałem, że będzie trudno nie dlatego, że chcecie odpytać i już tutaj powiedziałeś, a my za jakieś 7 minut mniej więcej będziemy widzieli, jak Państwo głosowali, to no masz takie przedstawienia typu fabularny przewodnik po.
1: Tak,
0: no i tam brakuje przecież fabularnego przewodnika po gotowaniu, po restauracji, po degustacji, po hipsteriadzie, po kawiarniach. No nie ma tam tego. Dlaczego takie nie ma?
1: Wiesz co,
0: takie wdzięczne.
1: Mieliśmy jeden, który z ducha kawiarni był bardziej niż restauracji. Fabularny przewodnik po zniknięcie baristki w ekspresie. To była kryminał.
0: To kryminał bardziej, tak? Mielecką to pachnie bardziej.
1: Tak, kryminał o zniknięciu baristki, która jak się okazuje odeszła z pracy, zanim do niej przyszła i po prostu była dziewczyną niechronologiczną. I o tym gubieniu czasu i jakichś takich 15 wolnych minutach, które przeradzają się w dekady, to żeśmy pisali jako po prostu osoby leniwe, więc to nas inspirowało wtedy z Bożejem. Rzeczywiście o gastronomii nie pisałem. Być może jest to pokłosie takiej zasady, jak w Polski jeszcze kaście złodziejskiej, starej, tradycyjnej pokutowało, że złodziej na swojej ulicy nie kradnie. Także ja tych pomysłów nie wynosiłem być może z kuchni na scenę, ale myślę, że gastronomia jest absolutnie przestrzenią do tego, żeby stworzyć spektakl, tylko że to byłby moim zdaniem coś między sukcesją, jakimś rodzajem filmu katastroficznego, czyli że wciąż uciekamy z... pod naszymi nogami giną pierwsze kamienie lawiny, która nas ma pogrążyć. Jako osoba, która plajtuje od, no myślę, że 12 lat, co rok ogłaszam granice upadłości. Tak, myślę, że film Speed byłby inspiracją dla spektaklu, że nie wolno zwalniać, jest jedna wielka ucieczka do przodu. Być może mnie zainspirowałeś trochę. Nie?
0: Znaczy, taki miałem zamiar, proszę Państwa.
1: Być może
0: jesteście świadkami narodzin nowego spektaklu. Fabularny przewodnik po, jeszcze nie wiemy po czym, ale może właśnie
1: ale, po jakimś ale jedzeniu. Po rozliczeniu dnia. Natomiast chciałem powiedzieć, że rzeczywiście może tak

0: Wdzięczny temat, ale tak. Z jedzeniem jest trudniej trochę, prawda?
1: Tak, a czy rzeczywiście... Nie, wiesz to, chyba... Ja pamiętam, jak miałem w piosence odniesienie, że rozliczne bernezy będziesz mi przygotowywał, i mój kompozytor to powiedział, nikt nie wie, co to jest sos bernez, masz to usunąć. Więc jakby chodzi też o to, że ja jako osoba zafascynowana kuchnią jestem temperowany przez swoich przyjaciół, którzy mówią, nie wiem o czym ty, co to jest szary sos. Więc jest też w tym niebezpieczeństwo, żeby nie... Jakby nie zakochać się we własnym hobby.
0: A co cię śmieszy w jedzeniu jako czynności?
1: Jedzenie to jest bardzo poważna sprawa. Wydaje mi się, nie, no jedzenie jest przezabawne oczywiście. Przypomnijmy sobie Czeplina z jajkiem, tak? W sensie to jest archetypiczne.
0: No, z gotowanym butem też.
1: Z gotowanym butem. Swoją drogą, nie wiem czy wiesz, jest taka legenda o tym, że... Być może to legenda, bo to może być przecież trik filmowy, ale Werner Herzog, który poza swoją ekscentrycznością jest też znany z tego, że jest niezwykle dobrym, skutecznym nauczycielem filmu i reżyserii, w swoim czasie, pewnie w tonie trochę wygłupu, założył się na pożegnanie studiów ze swoim studentem, że jeżeli on zrobi film, który próbuje zrobić, to on zje swoje buty. Ugotuje ten. I niestety ten chłopak zrobił ten film. I na tyle chyba cenił tego Herzoga, że przyszedł do niego z tym i nakręcili etiudę Werner Herzog It's His Shoes. I rzeczywiście Herzog zjada te buty na tym filmie, przyznając się do błędu. Dla mnie jedzenie jest przezabawne, dlatego że jedzenie to jest coś, co jest w naszym miękkim podbrzuszu. Jednym z tych takich miejsc, wiele osób, myślę, odnajduje i to wspomnienie, i to poczucie jakiegoś bezpieczeństwa, i ujawnia się, wreszcie odsłania, wszystkie gardy opadają przy jedzeniu. Do dziś pamiętam, jak przyjaciel mój, a na pewno też i przyjaciel mojej rodziny, Jan Ołdakowski, którego kiedyś zaprosiłem do restauracji, żeby o czymś z nim porozmawiać, i on wtedy... bardzo słusznej postury, człowiek fanowsko oddający się jedzeniu, dostał tam po prostu taką gurmanderską porcję takiego, bo wybudowaliśmy się na lunch i ta porcja była no niemalże degustacyjna.
0: Bez lupy po prostu.
1: No, no właśnie, tak. I pierwszy raz w życiu widziałem, żeby człowiek swoją drogą nieprzyjemnego charakteru praktycznie płakał. W sensie widziałem, że nie chciał, nie, ale... Więc głód, który przynosi nam potrzebę jedzenia, to jest chyba najbardziej pierwotne zaproszenie do żartowania, jak się da. Wiesz, no wszyscy wiemy, ja może nie jestem wielkim fanem żartów w stylu włożenia w kanapkę, z takich szkolnych żartów, włożenia w kanapkę nakrętki od słoika, która to funkcjonowała na Mokotowie, kiedy ja byłem młody.
0: A na czym to polega?
1: No, przecież nie wiesz, że masz w kanapce z nakrętkę od słoika i zaciskasz zęby i nie możesz ich już rozdać. Szczękoślizg. Natomiast jest to wielka opowieść o tym, że łaknienie jest nie... Jest czasami, nie da się go opanować. Możemy wejść w stan bez opamiętania i to jest, myślę, i to jest już początek żartu.
0: Dobrze. A jakie żarty nie przystoją?
1: Przy stole?
0: Nie, w ogóle. Bo wiesz co, to czasem pyta się takich fachowców od komedii, z czego można żartować, z czego nie można. Oni często odpowiadają, o, ze wszystkiego. A później po chwili zastanowienia okazuje
1: się, Ja tak nie myślę. Ja myślę, że z żartami jest ciężko. To znaczy, ludzie nie doceniają tego, jak bardzo agresywnym i jak bardzo wywrotowym narzędziem jest komedia. Uważam, że to wcale nie musi być dobrze. Natomiast nie uważam, że są tematy, z których nie wolno żartować. To jest kwestia umiejętności, wprawy, błyskotliwości czy tego, co się chce powiedzieć. Stawianie murów w ten sposób, że o tym można, o tym nie można, jest pochopne, bo nigdy nie wiadomo. Natomiast Jimmy Carr ma bardzo ciekawą definicję tego, czego by nie zrobił, i poleca ją, ja ją zacytuję, bo dla mnie ona, według mnie, jest wystarczająca. Jeśli chcesz opowiedzieć żart o kimś czy o czymś, i ktoś, kogo to dotyczy, gdyby był w pomieszczeniu, to byś go nie opowiedział. To go nie opowiadaj. A jeżeli gdyby był w pomieszczeniu, to byś go opowiedział, to go opowiadaj.
0: Tak, ale Jimmy Carr przekracza granice bardzo często.
1: Tak, ale najwyraźniej
0: ja
1: ma
0: myślę,
1: zasady.
0: Że jego sufmiarka może być trochę przekoszona.
1: Wiesz, być może, ale ja jestem tu po jego stronie. W tym sensie, że jeżeli... No bo wydaje mi się, że to jest kwestia niekomediowa. To znaczy on we

0: wewnętrznie ma taki zbiór zasad, kompas i to nie jest kwestia warsztatu. Można oczywiście o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. To znaczy, komedia zawsze jest czyimś kosztem. Czasami osoby mówiącej, ale to jest zawsze czyimś kosztem. Z czegoś się śmiejemy. I teraz pytanie, czy zwykle jest tak, że kiedy żart zaczyna się, kiedy żart się kończy, świat jest trochę gorszy. A my się cieszymy. I to jest na tym polega cała ta alchemia, bo on ujawnia nam, każda puenta ujawnia nam jakiś szkopuł, jakąś wadę, jakąś techniczny błąd rzeczywistości, jakieś nasze złe poglądy, jakieś czyjeś złe poglądy, jakieś złe założenia, albo to, że po prostu raczej wszystko jest... I komedia działa wtedy, kiedy mimo tego, że opowiedziałeś mi coś, po czym powinienem być smutny, ja się śmieję, nie? I to jest całe ryzyko tej całej zabawy. Więc mnie się wydaje, że tylko dlatego, że jest ofiara w żarcie, to nie jest powód, żeby go nie opowiadać. Ale jeżeli ten naddatek nie występuje, jeżeli wszyscy nie czują się lepiej, dlatego że to powiedziałeś, to coś jest niedobrze, nie? W sensie, dlatego Jimmy Carr, o którym mówimy, często opowiada to ludziom w twarz, swoim widzom, najgorsze z możliwych żartów, a oni mu za to płacą. Więc w tym musi być jakiś rodzaj kompensacji. Więc ja uważam, że każdy, to może być ucieczka, ale że każdy z żartów należałoby zmierzyć osobno i ocenić. Bo jakbyśmy w drugą stronę poszli, a które żarty wolno opowiadać, to nie znajdziesz, nie powiesz mi, jeżeli to nie będzie slapstick albo, nie wiem, klaunada, a nawet i tam nie znajdziesz mi takiego, w którym nieprzekroczone zostały jakieś granice, jeśli jest jeszcze śmieszny. Wiesz, jaki jest najstarszy żart, kontrowersyjny żart, jaki ja słyszałem? Jest on z lat 20. i wymyślił go Tuwim. Jeszcze go całkiem niedawno, no to jednak no powiedzmy 5-7 lat temu, słyszałem na ulicy. A wiecie, skąd się biorą dzieci? Z zapuszczonej ciąży. I
1: mocne.
0: Tak, ale to Tuwim 100 lat
1: Nasz
0: temu.
1: Tuwim.
0: Nasz Tuwim. Wiesz, 100 lat temu. Ale to wynika z tego, że ten żart się po prostu uaktywnił w pewnym momencie. Ja go słyszałem na ulicy. Nikt nie wiedział, dlaczego go mówi, ale to po prostu ten temat zaczął być żywym, palącym, wiesz,
1: jakimś takim
0: frontem społecznej napieczanki.
1: Krytyki tak. I też próby edukacji. Zanim opowiem o tym, bo już mam wyniki. Tak, będziesz zdziwiony, ale chyba nawet uradowany. Zanim opowiem, to my sobie zrobimy króciutką przerwę i potem już te wyniki państwo poznacie, czyli czy na jedzenie na wakacjach to plan, czy spontan. You know the hardest thing.

0: No i proszę Państwa, tak sobie tutaj rozmawiamy, że właściwie szkoda, że podsumowujemy w tej chwili już, bo krótko strasznie nam to szło. Mało żartów było.
1: Zresztą wspominałem na początku, że osoba niezabawna.
0: Tak, trochę jedzenia w tym ostatnim przedstawieniu, które w tej chwili macie.
1: I jak osiągnąć sukces, orgazm i oświecenie duchowe w weekend.
0: Nic nie ma o jedzeniu.
2: Nic.
0: I dlatego tutaj zobowiązuję Ciebie, Michale. Michał Sufin gościem był naszym jeszcze.
1: Rzeczywiście jemy po spektaklu w przypadku naszej ostatniej premiery w naszej kuchni, ale no to czyli w następnym...
0: Trzeba napisać.
1: Wiesz, no trzeba powiedzieć, że ten ostatni mocno dotyka takiej potrzeby samorozwoju, lifestyle'u, szukaniu głębszego podejścia do życia, więc i tutaj ja też coś odkryję, że po prostu mój samorozwój to teraz jakieś dobre przepisy w następnym spotkaniu.
0: No elementem samorozwoju może być tak zwany mindfulness, a mindfulness bardzo dobrze się sprawdza właśnie w technikach gotowania, ale też i w uczestnictwie w jakimś dobrym spektaklu kulinarnym, prawda?
1: Tak, mieliśmy rzeczywiście, przypomniałem się w pierwszym fabularnym, mieliśmy opowieść o profesorce postmodernistycznej, która opisała zaniedbany czarną kartę z historii polskiej, hekatomba fungi, czyli usunięcie grzybni pieprznika jadalnego w zachodniopomorskim, która rzeczywiście była weganką do tego stopnia, że uważała, że nawet marchewki płaczą, a żyła jedynie o ziołach, kadzidle i masturbacji.
0: Ewentualnie to, co mogło spaść z drzewa, mogłoby też być.
1: Też mogłaby.
0: Albo paść po prostu u jej stóp i to można byłoby
1: jeść. Paść się tym, co paść mogło.
0: Tak, mamy wyniki sondy. No jak myślisz, bardziej plan czy bardziej spontan?
1: Ja myślę, że że potrzebujemy spontanu i że ludzie napisali, że spontan, ale zależy ile rodziców jest. Jak rodzice to plan, jak ludzie jeszcze wolni, to spontan.
0: No my mamy cały tutaj zakres, cały szereg różnych grup społecznych, więc trudno to będzie ocenić. A nie śledzimy przecież tak bardzo użytkowników.
1: Trzeba badać widza.
0: Słuchacza. No więc spontan 61%. Jak widać, młodzież to najwyraźniej chyba głosowała.
1: Albo ludzie,
0: którym dzieci już wyszły z gniazd.
1: Dokładnie, albo też po prostu ludzie, którzy muszą w ciągu roku tak dużo planować, że potrzebują zwyczajnie odpocząć.
0: To tak. Czyli wyszło trochę na to, że nasz stosunek do planowania jedzenia jest bardzo mocno zależny od tego, w jakim miejscu życia jesteśmy. Trochę też tak jak z komedią. Czasem jest tak, że jak się jest w wieku młodszym, ja pamiętam, powiem po sobie, to wszystko mnie śmieszyło. Potem, kiedy przychodzi okres buntu i naporu i cierpienia, to właściwie nic człowieka nie śmieszy. A potem to jest jakaś taka krzywa wznosząca i coraz weselej jest na świecie.
1: No ja ci powiem, że to jest jeden rzeczywiście z tych... powiedziałbym, że tutaj testosteron dużo decyduje. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze jest trzeci aspekt, który ja mogę reprezentować, czyli teraz pracując w klubie komediowym, mogę powiedzieć, że staram się, żeby mnie po pracy nic nie bawiło, bo się czuję, jakbym był w pracy, więc... najtrudniejszy domownik, moim zdaniem, to satyryk, bo po prostu stara się nie przynosić roboty do domu.
0: No i na rodzinnych spotkaniach też jest taka presja, żeby opowiadać różne wesołe historie, a tymczasem człowiek by chciał sobie kotlecika zjeść.
1: Dlatego tak wielu artystów sceny jest są ludzie nierodzinni. Po prostu.
0: No tak. Naszym gościem wesołym był Michał Sufin, pisarz, komediant, komediowiec, improwizator. A, ta improwizacja to jest coś, czym ja ciebie kojarzę bardzo mocno, który nam mówił o związkach między jedzeniem a komedią i o tym, czy improwizacja może też sprawdzać się w przedstawieniach, w komedii, w teatrze i w kuchni, bo przecież ta kuchnia to jest kuchnia pełna niespodzianek. Bardzo piękne skecze swego czasu.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia za tydzień, także już z Katarzyną Truchnicką.

0: Dzień dobry. No i znowu pięknie nam minęła 10.
1: Radio 357.

Nie dość, że Lionel Richie, to jeszcze Kennedy. Do it to me na początek naszego spotkania, 6 minut po godzinie 10. Witam Państwa serdecznie. Julia Nowaczyńska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Bałem się, że głos pójdzie w kierunku Barry'ego White'a, ale chyba jest nie najgorzej. Co my tu dzisiaj mamy w naszym spotkaniu? No same przyjemności będą się działy do godziny 13. Listy od Państwa już płyną, rozsiało Państwa po świecie, a to Włochy, a to Wiedeń, a to Mikołajki, a jeszcze raz Włochy. No, pięknie, naprawdę bardzo pięknie. Tu pada, tu słońce, no to tak jak zwykle. W Warszawie akurat dzisiaj słońce, jeszcze jutro tak ma być, a w poniedziałek wraca deszcz, ale to właściwie dobrze. Wczoraj Iza przysłała mi takie trzy piękne prawdziwki, więc pomyślałem, pocałuję na bazarek, na pewno coś będzie. Poza kurkami za 75 spadły ze 120 na 75. Niestety tutaj się nic nie wyświetliło. Za to otrzymuję od Państwa piękne zdjęcia z lasu, no ale jak wyślę to do Aliny, to ona i tak powie, że to na pewno z zeszłego roku. Nie będzie chciała uwierzyć. Radio Kalifornia przede wszystkim w tej godzinie, w drugiej godzinie wakacje, wakacyjna sałatka, wakacyjny kancik kętry. Potem będziemy mieli gościa, o tym powiem. A w trzeciej godzinie to tak jak zwykle smówdże z kafe i okolice. No i mam nadzieję, że będzie cudownie. A powiedziałem, że listy płyną, a nie podałem adresu marek@radio357.pl, ale nie ma konieczności, jeśli wypoczywają Państwo gdzieś z dala od komputerów, to też pięknie.

Remont w domu niż w mieszkaniu, no jak, kiedy robić remont, jak nie teraz, a remont w mieście, to my mamy tutaj z kolei w Warszawie. Dzisiaj są imieniny Krzysztofa, wszystkiego najlepszego, a to już jutro jest to święto, święta Janki, zimne wieczory i ranki. No to będziemy świętowali oczywiście także. Dla wszystkich, którzy świętują, nasza piosenka dnia Terry Swims, czyli Tadziu Pływak.

Nowa piosenka Taddiego Swimsa. To nasza piosenka dnia i ona pojawiła się oczywiście w piątek, czyli wczoraj w zestawie do głosowania na listę piosenek 357. Wczoraj pływająca lista, kto słuchał, ręka do góry, Glenn Frey.

No i tak wyszło, że od samego rana rozpieszczam Państwa piosenkami saksofonowymi. I've Got Mine to Glenn Frey. Cudowny Don Henley.

Goodbye to a River. Taki bardzo ładny, choć nie jest za wesoły, Don Henley. A Bartłomiej, a właściwie inaczej powinienem powiedzieć, Karolina i Bartłomiej świętują 20-lecie ślubu na Cyprze. Piękne zdjęcie, dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego wam życzę i wszystkiego dobrego dzisiaj świętującym imieniny, urodziny i te inne sprawy. Uwaga!

Piosenka Little Jane to Bob Seger. Wczoraj w radarze premier ukazała się ta piosenka. Pomyślałem, oho, będzie coś nowego. Szybko się okazało, że to z sesji do płyty zatytułowanej Face the Promise. Ten album miał się ukazać w 2004 roku, potem przesunięto premierę na 2005, a w końcu ukazał się 12 września 2006 roku. I tak sobie Bob Seger postanowił, że w 20-lecie wydania tej płyty pojawi się poszerzona wersja o 4 nowe nagrania, w tym właśnie ta piosenka, której słuchaliśmy, oraz ta Wait For Me.

No tak, jesienią poszerzona wersja płyty sprzed 20 lat. Która piosenka ładniejsza? Dobrze, że kolega Bob Seger nie ucieka daleko od Against the Wind.

siostry Wilson, zespół Heart. Dzisiaj w nocy dowiedziałem się, że 24 kwietnia tego roku ukazał się nowy album Bilala Bounty, Love at the End of the World. To przygotuję się za tydzień o tej porze, a na dzisiaj wybrałem takiego Bilala Bounty, którego pamiętam jest sprzed lat.

Ta noc nie będzie trwała wiecznie. Billa Bounty. Po nową płytę sięgniemy sobie za tydzień o tej porze. 25 lipca 1970 roku na pierwsze miejsce Hot 100 Billboardu weszła piosenka They Long To Be Close To You i została tam 4 tygodnie. To jeden z trzech numerów jeden grupy The Carpenters w Ameryce.

Bert Bacharach i Hal David napisali tę piosenkę z myślą o Herbie Alpercie, ale on powiedział, że nie będzie się czuł komfortowo śpiewając taki utwór. Całe szczęście, bo to przecież jeden ze sztandarów The Carpenters.

Kiedyś ułożyłem taką kompilację Radio Kalifornia. Proszę się jej nie pozbywać, bo to taka płyta, której już chyba nigdzie nie można dostać za normalne, rozsądne pieniądze. Tam na tej płycie był właśnie m.in. Andrew Gold i Genevieve.

0: był sam początek listy piosenek 357. 6 lat, kiedy to minęło? Na razie minęła 11.
1: Radio 357.

Myślałem, że będzie huknięcie, ale takie porządniejsze. Heavy Lifting to jest tytuł nowej płyty Amandy Marshall. Ukazała się tydzień temu. A tę piosenkę Can't Lose Me zgłosiłem do listy piosenek 357. Wakacje, wakacje, wakacje. No i pomyślałem, że w wakacje nie będziemy sięgali po nowości, jeśli chodzi o sałatkę i kancik. W związku z tym dzisiaj Michel Polnareff, a potem Ornella Vanoni i Mahmoud.

Ornella Vanoni Mahmoud, a wcześniej oczywiście Michel Polnareff, sałatka francusko-włoska. Jeśli chodzi o kancik country, to dzisiaj dwie piosenki w wykonaniu Charlie'ego Richa. Dzisiaj jest rocznica śmierci tego artysty. The Most Beautiful Girl. Tę piosenkę napisał myśląc o tym, że może Everly Brothers albo Elvis Presley zaśpiewa. Odmówili, no i w związku z tym miał numer jeden w Stanach i numer dwa w Wielkiej Brytanii. Ale wcześniej Behind Closed Doors.

Charlie Ritchie, te dwa jego wielkie przeboje z 1973 roku. Behind Closed Doors i The Most Beautiful Girl in the World. To jeśli chodzi o Kanci Kentry, to jeszcze udamy się na chwilę do Australii. Casey Barnes pochodzi z Tasmanii. Pete Murray, no, pochodzi z Australii. I razem zaśpiewali taką piosenkę Time to Burn.

Australijczycy też mają swoją muzykę country. Casey Burns i Pete Murray. Taki utwór zatytułowany Time to Burn. To skoro jesteśmy już w Australii, to nie zwróciłbym pewnie uwagi na głos tej dziewczyny, gdyby nie to, że w tle pojawiają się i Pete Murray i Birds of Tokyo, Palisades.

0: Marcin Januszkiewicz jest w naszym studiu. Dzień dobry, Marcinie.
1: Dzień dobry.
0: Właśnie troszkę rozmawialiśmy o Asi, ty znałeś ją.
1: Miałem to szczęście.
0: Była niezwykła, absolutnie. Często o ludziach, którzy odchodzą, mówimy tak, że byli niezwykli, że byli fantastyczni, ale tutaj te słowa nie oddają tego właściwie. Tak jak mówię, miałem okazję też ją poznać i to było coś niezwykłego. Rzeczywiście na początek, w środku i na koniec można było ją na każdym koncercie przedstawiać.
1: To też to odejście pokazało, że w zasadzie wszyscy ją znali, wszyscy ją lubili, wszystkim była bliska. No pozwalam sobie tak powiedzieć w liczbie mnogiej, ale tak się to wylewało zewsząd z internetu, wszystkie komentarze, słowa żalu. A Aśka jest właśnie, chciałem zakląć ją w tym utworze, oczywiście to jest niemożliwe, ale to zapis wrażeń mojego przeżycia ostatniego pożegnania na Powązkach, które było niezwykłe, magiczne. Każdy wierzy w to, co wierzy, ale ja wierzę w to, że przyroda często przemawia do ludzi, a wtedy przyroda mocno opowiadała różne historie podczas tej ostatniej drogi Aśki.
0: No właśnie, ta piosenka jest w zestawie do głosowania na naszą listę piosenek 357. No ale wczoraj akurat dostałem wiadomość taką, że twoja nowa płyta ukazuje się w październiku, 14 października, że będzie nosiła tytuł Hotelowy Gość. No i że lada moment, czyli właściwie dokładnie za 6 dni będzie premiera nowej piosenki. Piosenki, która nosi tytuł To, co nocą mi się śni. Co ciekawsze, co bardzo interesujące, na tej płycie pojawią się teksty Artura Andrusa, Jacka Cygana, Bogdana Olewicza, Andrzeja Poniedzielskiego. Jak się takie rzeczy załatwia?
1: No to myślę, że się całe życie na to pracuje. Jestem niezwykle dumny, że tak jest, ale też zrobiłem research, jak to się mówi, i sprawdziłem, że jeszcze się nie pojawiła w naszym kraju płyta, gdzie ci wymienieni autorzy znaleźliby się na jednym krążku. Więc jestem niezwykle dumny, że tak się stało. No, oprócz Bogdana Olewicza, z którym prowadzę epistolarną relację korespondencyjną od kilku już lat, nie mieliśmy nigdy okazji spotkać się, spojrzeć sobie w oczy. Wszystkich pozostałych panów, czyli Jacka Cygana, Artura Andrusa i Andrzeja Poniedzielskiego, mam frajdę spotykać na swojej drodze zawodowej. I też się cieszę, że się zgodzili wystąpić w charakterze, w jakim jest pewnie najbardziej po drodze, czyli twórców piosenek. A Bogdan Olewicz to... ja jestem wychowany na perfekcie, na wszystkich jego tekstach. Deszcz wcisnę jest hymnem moim osobistym. Jak z przyjaciółmi wjeżdżamy w Bieszczady, to pierwsze co, to odpalamy właśnie ten utwór. Więc nie mogę nic innego, tylko być dumnym, że akurat zechciał, zgodził się, napisał aż dwa utwory na ten album.
0: No świętowaliśmy jego urodziny w Opolu na festiwalu.
1: Wiem, oglądałem.
0: Było rzeczywiście czarownie. Ja Bogdana znam od tamtych lat, od czasu Perfektu, no, a właściwie od czasu Krysi Prońko, więc to są dawne czasy, ale Bogdan ciągle w świetnej formie, a teksty jego absolutny majsterczyk. To bardzo ci gratuluję, że będziesz śpiewał jego piosenki. Opowiedz coś o tej płycie.
1: Ta płyta, ten tytuł jest zresztą przewrotny, Hotelowy Gość, bo mówi o mnie zawodowo. Faktycznie rocznie robię kilkadziesiąt tysięcy kilometrów po Polsce, przemierzam i koncertuję, występuję, a jednocześnie też opowiada ten tytuł przewrotnie o relacjach współczesnych, takich one night stand chwilowych, na chwilę niepewnych i bardzo pokiereszowanych, powiedziałbym emocjonalnie. Jest bardzo osobista. To też paradoks tej płyty polega na tym, że ci wymienieni, wspaniali, wielcy twórcy piosenek napisali piosenki dla mnie. I one pasują bardzo. Poprosiłem Andrzeja Poniedzielskiego, żeby napisał piosenkę o komercjalizacji miłości w Weronie, o tym balkonie Julii, i on to zrobił w punkt. No, wspaniale. Artur Andrus napisał piosenkę o Pradze czeskiej. I jest to niesamowity, magiczny utwór. A te miasta jest mi po drodze do tych miast, które teraz wymieniłem. Natomiast Bogdan Olewicz i ten utwór To, co nocą mi się śni, to jest niesamowite, bo tak jak powiedziałem, my mamy relację korespondencyjną, długie rozmowy telefoniczne, długie maile, mnie onieśmielające, bo on czasami potrafi napisać taką polszczyzną takiego maila, że ja nie wiem, co mu odpisać. I on zaklął też mnie w tej piosence. To jest niesamowite. Ja mam taki przydomek wśród osób śledzących to, co robię, Kosmita. Nie będę z nim polemizował, ale przyjmuję i jestem wdzięczny za taki przydomek. I jedno ze zdań Bogdana Olewicza z tej piosenki to to, że świata nie zbawi z kosmosu gość. To jest niesamowite. Nie wiem, skąd on tak... No, ale przeczytał mnie przez tę rozmowę bardzo dobrze. Bardzo osobista płyta.
0: No to bardzo się cieszymy. Październik będzie ciekawy, bo na październik swoje... Znaczy, to jest taka jesień. Już pełna jesień na tę jesień. Na tę jesień płyty swoje zapowiadają. Zapowiada wielu artystów. No to myślę, że przy tej okazji pewnie już tym razem to z Olą się spotkasz, a nie ze mną, jak ta płyta się ukaże. No ale cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz jeszcze o tym, jak to jest z koncertami.
1: Z koncertami to jest tak, że premierowy koncert będzie 14 października w Teatrze Rampa w Warszawie, który jest moim miejscem takim no, macierzystym pracy od kilku już ładnych lat. To też kawał historii, jak się zajrzy na to, co tam za koncerty się odbywały w latach 70-tych, 80-tych w Rampie. Młynarski, Derfel i wielu wspaniałych autorów piosenek tam się stołowało, w cudzysłowie. Mam to szczęście właśnie z Michałem Walczakiem współpracować artystycznie. Michał Walczak, kierownik artystyczny tego miejsca. I premierowy koncert zagramy w Rampie. Właśnie 14 października, w dniu premiery, już dzisiaj zapraszam. A następne, no to proszę śledzić moje media społecznościowe. Ja tam na bieżąco informuję, co i jak.
0: Dziękuję ci bardzo za to spotkanie. Trzymam kciuki za płytę. Fantastycznie, że udało ci się zaprosić aż takich cudownych twórców, żeby z tobą współtworzyli to wydawnictwo.
1: No, dbam o to. Czuję się takim ambasadorem naszej polskiej piosenki. Sam ją kocham, słucham jej, wertuję. Cieszę się, że faktycznie udało mi się dopiąć swego.
0: No to teraz ta piosenka, o której mówiliśmy, To co nocą mi się śni. Marcin Januszkiewicz, dzięki.
1: Dziękuję.

0: Dzień dobry, tu Ula Pedantula. Czy słuchali Państwo kiedyś w radiu audycji o sprzątaniu? Nie? No to najwyższa pora. Opowiem w niej o organizacji, porządkowaniu i odplamianiu. A przy akompaniamencie energetycznej muzyki wspólnie odkurzymy wszystkie kąty.
1: Nadawca nie ponosi odpowiedzialności za nagłą i nieodpartą chęć sprzątania powstałą w wyniku słuchania audycji. Często występujące skutki uboczne to uporządkowane szuflady, przetarte blaty oraz niekontrolowane zainteresowanie pojemnikami do przechowywania.
2: Pozamiatane w każdą sobotę o 18:00. Zaprasza Ula Hincz.
3: No tak, to pozdrowienia dla Uli, dla Tubisia i dla Adama też oczywiście. A my teraz zrobimy sobie taki mały zestaw polskich nowości.

piwnica pod baranami. Agata Ślazyk. Napisała do mnie pani Agata, że taki ma pomysł, że na 70-lecie piwnicy pod baranami wykona 7 utworów. No i to jest ten pierwszy, oczywiście Marka Grechuty. I troszkę zmieniony tam tekst o tym czasie. Najpierw było czasu jest niewiele, potem czasu jest tak wiele. No a teraz sami państwo słyszeli. Piwnica pod baranami. Dni, których jeszcze nie znamy. Robert Mróz, młodszy. Tę piosenkę zgłosiłem do listy piosenek.

Robert Mróz, młodszy. Jak to się sprawdzi, jak będzie 36 stopni za oknem, to sprawdzimy. Tę piosenkę zgłosiłem do listy piosenek 357. Jak sobie poradzi, to państwo wiedzą. Piątek będziemy wiedzieli. Pola Błasik, utwór zatytułowany Basia. To jest z rekomendacji Nowiki. Ona napisała do wytwórni, że być może Niedźwiedziowi się spodoba. No i spodobało się.

0: wierzysz.
1: W co mi się wierzy?
0: We mnie wierzysz. Muszę.
2: Pola Błasik, utwór nosi tytuł Basia. Dzisiaj jest premiera płyty Błażeja Króla, tej wiadomej płyty, i to będzie nasza płyta tygodnia w Kierujach w przyszłym tygodniu, a na dodatek ta piosenka będzie piosenką dnia, no właśnie za tydzień dokładnie, bo to będzie pierwszy dzień września.

Miałem zabrać cię nad rzekę, Błażej Król, czasoprzyspieszacz włączyłem, bo to przecież 1 sierpnia za tydzień, a nie 1 września. Gdzie ja będę 1 września? Nie wiem dokładnie, ale chciałem teraz Państwu przypomnieć głos Roda McKeena, San Sebastian Strings, ale także autor angielskich wersji piosenek Jacques'a Brela, chociażby If You Go Away, czy Seasons in the Sun. Tak lubię, kiedy on tak właściwie bardziej mówi niż śpiewa.

Troszkę nastraszyłem nauczycieli, że za tydzień jest 1 września. Przepraszam bardzo, tak jakoś mi się wypsnęło. 1 sierpnia oczywiście. A Earth, Wind & Fire na początek ostatniej godziny naszego spotkania, dlatego że dzisiaj ma urodziny Verdine White, jeden z muzyków tego zespołu, rocznik 1951. Wojciech Myrczak.

taki przeciętny ze mnie facet, ale przeciętny nieprzeciętnie. Włóczę się czasem po teatrach, mówią, że jestem nie dzisiejszy. Garnitur mam jak Frank Sinatra, tylko ten mój jest sporo lżejszy.

zatracę. Ja wolę wiersze i ballady. Ja mam rodzinę, dom i pracę. Ja logistycznie nie dam rady. Biuro, przedszkole i pediatra. I swoje trzeba odstać w korku. Czyli podobnie jak Sinatra na Manhattanie w Nowym Jorku.

Wojciech Myrczek, tekstarz Artura Andrusa, jak Sinatra, faceci z wczoraj. No właśnie, wczoraj, a nawet przedwczoraj mówiłem o tym, że właśnie w czwartek minęło 60 lat od dnia, kiedy płyta Strangers in the Night Franka Sinatry była na pierwszym miejscu amerykańskiego Billboardu. No teraz jeszcze Summer Wind.

trzy siostry, The Womack Sisters, If I Let You. Wczoraj Antoni, prezentując to nagranie, powiedział, że to nie jest z 1966 roku. No właśnie, przed chwilą Frank Sinatra z 66. The Womack Sisters, no wiadomo, że były skazane na takie śpiewanie. Wyglądają trochę jak The Supremes też. No, oczywiście nazwisko zobowiązuje. Bobby Womack, to z tej samej rodziny, Harry Hippie. Bobby żył 70 lat i nie ma go z nami już 12.

Tak, troszkę inaczej pisane, ale I Want Your Body to właśnie kolega Dylan Matthew z Jasią, Joan gościnnie. Plaża, bardzo proszę.

Barefoot on the beach, czyli boso na plaży. Kiedy to się chodziło? No myślę, że w lutym w Australii. No właśnie a propos Australia. Wczoraj wyświetliła mi się nowa piosenka duetu Resupply. Jeśli to nie jest sztuczna inteligencja, no, bo nie sprawdziłem, to proszę sprawdzić.

The Matter of Time, Air Supply. Akurat dzisiaj mija 45 lat od dnia, kiedy jedyny numer jeden mieli w Stanach Zjednoczonych, The One That You Love, 25 lipca 1981 roku. No to tak, Charlie Winston i Mina.

Charlie Winston, Mina, Don't Forget Me. Delikatnie pojawiło się wczoraj na liście piosenek 357. To jest jedna z moich zgłoszonych piosenek do tej listy. Don't Forget Me śpiewał kiedyś Al Stewart, ale to za 2 miesiące mniej więcej, kiedy lato się będzie kończyło.

Tak, Virtuoso Never Dies, nowa płyta Jerzego Grunwalda, ukazała się 10 dni temu w Japonii, a u nas się ukaże we wrześniu chyba, a na tej płycie gośćmi m.in. David Garfield na klawiszach, Vale Johnson na gitarze basowej, John Robinson perkusja, Pat Mastelotto perkusja, Eric Marienthal saksofon oraz wokaliści Jason Sheff, Bill Champlin, Tamara Champlin z grupy Chicago. No, gratulujemy. Sukces jest sukces. A teraz Louis Jordan.

0: panowie samochodzikowie, The Cars, Why Can't I Have You? Zdradzając kulisy radia, właśnie wpłynęła pływająca lista przed chwileczką. Koledzy wrócili. I co to oni przywieźli? Co to są za ciacha?
1: To chyba jakieś drożdżówki, rabarbaranki, o tak.
0: A, ale no, jakieś taką minę zrobiłeś, jakbyś nie miał ochoty.
1: Dopiero później.
0: Okej. Okay. No, to właśnie teraz Artur Gaweł, który będzie dzisiaj zielonym Żoliborzem.
1: Tak.
0: Powiedz dwa słowa na temat.
1: No tak, pogramy sobie moje ulubione numery z lat 80. Będzie wspomnienie takiego filmu i muzyki do tego filmu, to już na początek, ale będą też i nowości, między innymi z Rzeszowa. Mhm.
0: No dobrze, Zielony Żoliborz dzisiaj w wykonaniu Artura Gawła. Polecam, zapraszam, trzymam kciuki, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: A my już dziękujemy, zakamarki pora zamknąć. Julia Nowaczyńska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki, to jeszcze Peter White.

0: Minęła godzina 13.
1: Zielony żoliborz.

Czy ktoś pamięta muzykę z tego filmu? Ależ oczywiście, jeśli nawet nie, to sobie teraz właśnie przypomniał. Powrót do przyszłości. Michael Fox, Christopher Lloyd, no i to auto. Ja bardzo chciałem takie mieć. A państwo? Czy państwo też chcieli mieć takie auto jak w tym filmie? Huey Lewis and the News to oczywiście ten utwór The Power of Love tu w wersji na żywo, oczywiście na niemieckim festiwalu Rock'n'Ring w roku 1985, ale odróżnić od oryginału prawie że nie można, no bo ten zespół no to też była prawdziwa maszyna nie do zatrzymania. Julia Nowaczyńska na posterunku nadal, Artur Gaweł w zastępstwie Piotra Stelmacha, zielony Żoliborz, naprawdę zielony i słoneczny, jak tak sobie wyjrzymy za okno, wspaniale jest. My umilamy czas do godziny 15, no i jeszcze skoro tak zaczęliśmy sentymentalnie, no to pozostańmy w środku lat 80.

10 minut po godzinie 13. Jak tam mija sobota? Odzywa się pan Antoni i twierdzi, że chciałby kupić Subaru, ale najchętniej, gdyby silnik brał olej. Panie Antoni, to ja się odezwę po programie. Nadal jest do sprzedaży. Bardzo fajne auto. No cóż, mnie coraz częściej łapie taka nostalgia do lat 80. No i właściwie do czasów, w których no, nie żyłem, bo urodziłem się już pod koniec tej dekady. No i coraz częściej słucham sobie właśnie tych utworów, które były zaklęte na antenie MTV. A może państwo wspominacie dobrze te lata, lata 80., a może przełom lat 80. i 90. Mam nadzieję, że nie były to tylko kolejki. Artur.Gawel@radio357.pl. Proszę pisać, młodsi słuchacze mogą zapytać rodziców, jak to wtedy było za tej komuny, albo poza granicami Polski. No to teraz będzie takie małe porównanie. Pojawi się Prince Polski i Prince Zagraniczny. Proszę posłuchać.

0: Kiss.
1: Kiss. No tu inaczej być nie może. Prince and the Revolution Kiss, a wcześniej Aya, RL i Prince. Serce. No jakie było to cudowne przymrużenie oka. To była płyta niebieska, wydana w 1989 roku. No i pytanie, jak w roli Prince'a wypadł Paweł Kukiz? Czy dał radę? Odpowiedzi? Tak lub nie? Poproszę na artur.gawel@radio357.pl. No i już ktoś pisze do nas, a właściwie to pan Przemek jest. Dzień dobry, panie Przemku. Pan Przemek napisał, że przełom lat 80. i 90. to był czas wspaniały, komuna padła, nagle świat stał się dostępny, były wyjazdy do Berlina Zachodniego na zakupy, no i po to, żeby zdobyć inne rzeczy, czas wielkich możliwości, pierwszych biznesów, no i człowiek miał wtedy 20 lat. No tak, jest co wspominać. A co my będziemy wspominać? Może naszą piosenkę dnia?

Teddy Swims to nasza piosenka dnia w Radiu 357. Artur.Gawel@radio357.pl. Oczywiście urywają nam się maile. Wiedziałem, że tak będzie. Pan Artur pisze do nas z zapytaniem, a taki może być, i wysyła zdjęcie takiego samochodu, który był w filmie Powrót do przyszłości. Oczywiście, że może taki być. Nie wiem, jak ja mogę pokazać to zdjęcie naszym słuchaczom. Postaram się jakoś. Będę o tym myślał. A teraz, drodzy państwo, taka zmiana klimatu i szybki teleport do roku 1993 do Niemiec. No i utwór grupy, której nazwę bardzo trudno wymówić.

Oj tak, to prawdziwa legenda muzyki undergroundowej, Einstrunde Neubauten. Proszę mi wybaczyć ten niemiecki, ale to chyba tak powinienem to przeczytać. A ten utwór pochodzi z płyty Tabula Rasa, nagrywanej na przełomie roku 1991 i roku 1992. No i ten zespół na początku bardzo mocno eksperymentował z instrumentami, używali między innymi tuczonego szkła, a także blachy falistej, używali dźwięku wody, były też uderzenia ludzkich dłoni w surowe mięso. No, wyglądało to bardzo, ale to bardzo ciekawie, no ale później ich twórczość zaczęła się nieco wygładzać. Przyjadą też do Polski, co bardzo ciekawe. Już niedługo, proszę być czujnym. Nie wiem, czy to będą takie uderzenia w surowe mięso, ale kawałek dobrej muzyki na pewno. Ten koncert już 8 sierpnia. Tu Radio 357 i Zielony Żoliborz. No to przejdźmy teraz do bardziej aksamitnych dźwięków. Proszę bardzo.

To Zuzanna Malisz. Ja jej bardzo kibicuję. No, tym bardziej, że pochodzi z utalentowanej rodziny muzyków, rodziny Maliszów z Beskidu Niskiego, Kapela Maliszów. Bardzo często też gościła w audycji Pogranicze Dźwięku z wtorku na środę o północy. No i Zuzanna postanowiła, zdecydowała się na karierę w takim ambitnym popie, tak to nazwijmy, który sobie płynie i płynie pięknie. No i na razie idzie jej świetnie, to trzeba powiedzieć, mimo tego, że sama twierdzi, że są to eksperymenty. Przed nami teraz kolejny utwór od Zuzanny. On jest zatytułowany Duch.

Zuzanna Malisz i Duch. Ten utwór, no i też wcześniejszy, który zagraliśmy, Bumerang, znajdziemy na płycie Pomiędzy. No tak trochę pomiędzy Beskidem Mniskim, pięknym, a Warszawą piękną czy brzydką właśnie. Sam nie jestem przekonany. Dla niektórych trudny wybór, no właśnie, ale czy taki oczywisty właśnie dla Zuzanny? Ja myślę, że tytuł płyty nie kłamie, ale słucha się tego oczywiście znakomicie. No to teraz lecimy do Rzeszowa po takie nowości, nie nowości. Na pewno jest to świeży zespół gitarowy, o tak powiem.

Adapter z płyty O czym myślisz? To zespół z Podkarpacia z Rzeszowa. Piotr, Jacek, Tomek, Kuba. Trzymamy kciuki za nowe wydawnictwa. To my teraz jeszcze sobie zobaczymy, co słychać na mailu artur.gawel@radio357.pl. No i pan Dariusz wraca jeszcze do lat 80. No i pisze do nas o tym, że ta dekada była wspaniała, bo muzyka odrywała człowieka od szarej rzeczywistości. Nie tylko w Polsce zresztą. Od szarej rzeczywistości oderwie nas teraz właśnie ten projekt, który no, mnie fascynuje. No i potwierdza, że muzyka może być wspaniała, no i taka przekrojowa. Współgłosy i Marcel Baliński.

Wspaniałe to jest współgłosy, czyli jedno z najbardziej fascynujących takich zjawisk artystycznych współczesnej polskiej i europejskiej sceny kulturalnej. No jest to takie połączenie artystów jazzowych, ale także aktorów, no i także osób z niepełnosprawnościami. No i tutaj właśnie podczas tego projektu wszystko pięknie się zaciera i jest fantastyczne. No to cóż, to posłuchajmy sobie kolejnego utworu, no ale to już będzie, to już będzie nowość. Współgłosy Marcel Baliński i Błażej Król.

0: A czemu gdzieś tam pojechałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu coś zobaczyć chciałem?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu ja coś muszę robić?
1: Czemu, a czemu?
0: A czemu wszystko mnie obchodzi?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że ja wszystko zbieram?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że noszę wspomnienia?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że pełne kieszenie?
1: Temu, a temu?
0: A temu, że wszystkiego chcę nie?

0: No i tak nam się pięknie kończy ten utwór Po co, a wcześniej Usta wraz z Błażejem Królem. Tu Radio 357.
1: Zielone Żoliborz.
0: No to dokładnie jest ta audycja. Artur Gaweł, Julia Nowaczyńska. Jesteśmy do godziny 15. Oczywiście, jesteśmy na posterunku. Przyszedł do mnie kiedyś Antek Grudniewski i stwierdził, że ma taki świetny pomysł na polecajkę, ale zresztą on sam zaraz o tym opowie. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W tym kąciku słyszymy się po raz pierwszy. Jest on pokłosiem naszych piątkowych spotkań przy okazji audycji Wspieraj System. Tam już od kilkudziesięciu, a może nawet kilkuset tygodni. W tej sprawie proszę o pomoc, jeśli ktoś pamięta, kiedy nastąpił początek tej zabawy. Tydzień w tydzień rozwiązują państwo zagadkę muzyczno-filmową. Ja prezentuję państwu co godzinę jedną piosenkę, w sumie trzy. A państwa zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, w jakim filmie te piosenki się pojawiły. I pewnie nie zawracałbym nikomu głowy teraz, w wakacje, gdyby nie fakt, że państwo tę zabawę pokochali i tłumnie co tydzień biorą w niej udział. To skłoniło mnie do refleksji, że muzyka w filmach jest dla państwa czymś naprawdę ważnym. I akurat w tym przypadku nie mówię o tej stworzonej na potrzeby filmu przez kompozytora, ale o piosenkach. Piosenkach, które ktoś kiedyś napisał, opowiedział swoją historię, zostawił po sobie ślad. I czy była w tym kalkulacja i myśl, a może ta piosenka pasować będzie do takiego i takiego filmu? Nie sądzę, ale to już dopowiedziałem ja. Jednak tak jak nie przewidzieliśmy, że powstanie zawód testera zjeżdżalni wodnych, tak również kiedyś mogło wydawać się abstrakcyjnym, że będą ludzie zawodowo wybierający muzykę do filmów, nazywani konsultantami muzycznymi. Niezwykła fucha polegająca na dobieraniu muzyki do poszczególnych scen, współpracy z reżyserem w budowaniu odpowiedniej temperatury filmu, ale nie tylko, często to również negocjacje przy pozyskiwaniu praw do wykorzystania tej muzyki. Jedną z moich ulubionych konsultantek muzycznych jest Mary Ramos, od lat współpracująca z Quentinem Tarantino. Pracowała z nim również przy okazji filmu Django, który wszedł na ekrany kin już prawie półtorej dekady temu. Niezwykła historia czarnoskórego niewolnika, który w dość zaskakujących okolicznościach zostaje wyzwolony przez białego dentystę. To był przykład na to, jak można streścić film w jednym zdaniu. Proszę nie powielać. Ale nie spotkaliśmy się tutaj, aby dyskutować o świetności tego filmu, znakomitej obsadzie, pięknych zdjęciach i nietuzinkowej fabule. Te warunki mamy spełnione z założenia. Jednak to, co wykonała tutaj Mary Ramos przy doborze muzyki, obezwładniło mnie kilka lat temu bez reszty. Byłem przeszczęśliwy, że oglądałem ten film w domowym zaciszu, mogąc cofnąć tę scenę prawdopodobnie 42 razy i po raz kolejny przeżyć ekstazę wynikającą, w moim odczuciu, z idealnego wręcz doboru piosenki do sceny. Kto nie widział, niech obejrzy. Kto nie słyszał, niech posłucha.

To Jim Croce i I Got a Name, a wcześniej Antek Grudniewski i jego polecajka muzyczno-filmowa. Dziękujemy bardzo. A to Zielony Żoliborz. Dziś tak gorąco, a my może wspomnimy sobie listopad 2025. Ścianka na Inside Seaside. Tak.

No, ten utwór zna się od deski do deski. No, jak pięknie nam chłopaki tutaj stopniowali emocje. Chciałoby się tak zaśpiewać, ale może nie będę tego państwu robił. Białe wakacje, ścianki. Ten utwór jest już, jak cała płyta, legendarny. To był rok 2002, CC Records, piękne czasy. Można by rzec. Na ścianka wystąpiła także na Inside Seaside wraz z orkiestrą 2025. Zapraszamy oczywiście na tegoroczną edycję. Również znakomity line-up, między innymi Nikap, Marysia Osu, Jessie Ware i wielu, wielu innych wspaniałych artystów. No dobrze, drodzy państwo, taka piękna pogoda. Ja w ogóle bardzo się cieszę, że jestem o tej godzinie na Słowackiego tutaj w studiu, w radiu. Jestem trochę zdziwiony, że jest tak jasno. No i żeby się tak trochę pobudzić, no to teraz właśnie Green Jolibosz Machine.

No takie mocniejsze uderzenie w zielonym Żoliborzu, po to, by powspominać sobie później o ostatnim koncercie, który miał miejsce na Stadionie Narodowym. Ja nie byłem, ale widziałem mnóstwo osób, które wracały właśnie całe na czarno z tych koncertów, między innymi System of a Down i Queens of the Stone Age. Queensi też będą, no już teraz mogę to przyznać, ale na początek, a właściwie już na koniec spotkania z tym zespołem, bardzo cenionym, wracamy do ich płyty zatytułowanej The Wretch, a ten utwór zatytułowany jest The Low.

No i to była taka piękna, ponad 7-minutowa rozwałeczka w zielonym Żoliborzu. Jeśli ktoś chciał teraz wyrzucić swoje emocje albo pobiegać sobie przy tym numerze, to chyba było to idealne. Nie bez przyczyny, ponieważ oczywiście kojarzy mi się to z Joshem, a jak Josh, to Queens of the Stone Age. A jak Queens of the Stone Age, to ostatnie koncerty w Warszawie. Jeśli ktoś był, a wiem, że było mnóstwo osób, niestety nie ja, no to liczę teraz na relację. artur.gawel@radio357.pl. Oczywiście nie tylko Queens of the Stone Age na scenie, także System of a Down. No, to był fantastyczny koncert, wiem to z relacji moich kolegów tutaj redakcyjnych, ale jeśli ktoś chce się podzielić, no to proszę bardzo. Czy był też tam ten numer podczas koncertu? Chyba tak.

No, ten numer kojarzy się tylko z samymi przyjemnymi sytuacjami. Queens of the Stone Age, Make It With You, live. 32 minuty po godzinie 14, tu Zielony Żoliborz, a my niepostrzeżenie przechodzimy do sekcji australijskiej, bo okazuje się, że potrafią łoić tam w gitary. A ten utwór, od którego zaczniemy, jest takim hołdem dla AC/DC.

The Chats. Australijczycy z Sunshine Coast w stanie Queensland. Sami określają swoją muzę jako shed rock, czyli taki rock z szopy? Chyba coś takiego. Pasowałoby w sumie. No cóż, Australijczycy, a właściwie te osoby, które grają tam gitarowo, chyba piją coś niedobrego, a właściwie bardzo dobrego w wodzie, bo grają znakomicie. Przykładem jest Emil and the Sniffers. Oni też za niedługo pojawią się w Polsce. No to czekamy.

Emil and the Sniffers w Zielonym Żoliborzu to płyta Cartoon Darkness, rok 2024, a Emil i załoga wystąpią 7 sierpnia w Katowicach. Proszę sobie zapisać ten termin. My lecimy dalej, przyspieszamy. Też Australia, Pissed Idiots.

W Australii jest jakieś mocne rockowe zamieszanie. Trzeba przyznać. Pissed Idiots, She Yells Jack. No cóż, prawie na koniec też się tak wzmocnimy dźwiękowo. Posłuchamy sobie, jak brzmieli Gansi w roku 1988. To epka Live from the Jungle.

To Gansi w swoim prime. Utwory na żywo nagrane w roku 1987 w Londynie, a ta epka wydana na rynku wyłącznie japońskim. To był Zielony Żoliborz w wersji hardrockowo-eksperymentalnej, także i niemieckiej. Bardzo Państwu dziękuję. Julia Nowaczyńska audycję realizowała. Artur Gaweł prowadził. Do usłyszenia, a za chwilę same dobroci. Radiowy Dom Wypoczynkowy, Czarna Helena.

0: W języku polskim jest wyraz, który zawiera cztery litery Y. Wiedzą Państwo, jakie to słowo? To imyniny.
1: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
0: I będziemy imyniny świętowali w gronie Roma Leszczyńska, Jasiek Wroński, który audycję realizuje. Artur Andrus, nasz gość. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. I minęła 15. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór.
0: I Filip Jaślar, gospodarz dymu. No dobrze,
3: zdaje się, że zaczynamy mówić jak jeden policjant udający francuskiego żandarma w czasie II wojny światowej. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. No te imyniny są dziś istotne bardzo, bo popularne imyniny dzisiaj przypadają Jakuba i Krzysztofa, 25 lipca.
3: Moim zdaniem nie ma niepopularnych imienin. To jest kwestia zorganizowania, kwestia logistyki. Imieniny mogą się stać natychmiast bardzo, bardzo popularne, jak tylko to dobrze zorganizować. Także my będziemy świętować wszystkich, no ale oczywiście Jakuba i Krzysztofa w sposób szczególny.
0: I to mnie zastanawia, że imyniny Jakuba i Krzysztofa odbędą się u cioci.

0: A ten program to Radiowy Dom Wypoczynkowy Czarna Helena z Arturem Andrusem. Arturze, kiedy obchodzisz imieniny? 6 października, prawda?
1: Tak, 6 października.
0: A dlaczego nie 15 listopada albo 11 grudnia?
1: Bo jak zacząłem obchodzić imieniny, to jeszcze nikt mi nie mówił o tym, że są jakieś inne imieniny Artura. Artura i Brunona było 6 października. Mhm. To właściwie, że się pojawiły inne w różnych dniach, wydaje mi się, że to jest kwestia rozwoju internetu.
0: Aha.
1: Że to internet spopularyzował inne dni obchodzenia imienin. No nie, no kilka było takich, że parę razy w roku można było obchodzić, ale właśnie to, że Artur jest kilka razy w roku, to ja się dopiero dowiedziałem z internetu.
0: Czyli ktoś inny podjął za ciebie decyzję, że 6 października świętujesz imieniny, ale ty sam już podjąłeś decyzję, że nie świętujesz imienin 3 razy w roku, a mógłbyś.
1: Zdaje się, że to są jakieś zasady obowiązujące chyba...
0: Dobrego wychowania.
1: Nie, moim zdaniem oszczędności na przykład i zdrowia powoduje to, że raz w roku się jednak obchodzi te imieniny. Ja jeszcze chciałbym wrócić do piosenki, którą usłyszeliśmy przed chwilą, bo wiesz, że ja się znam ją przecież od lat i to z różnych wykonań, z różnych wersji, a wiesz, że się zastanowiłem teraz, czy to są imieniny cioci, czy tylko u cioci te imieniny się odbywają, czy na przykład lokal się nazywa u cioci, albo ciocia udostępnia mieszkanie na imieniny, bo to może być tak. Tam jest w ogóle parę bardzo ciekawych wątków w tekście tej piosenki poruszonych, bo na przykład są goście i jest rodzina, czyli to są dwa pojęcia, goście i rodzina. Rodziny nie traktuje się jak gości, prawda? No to, tak wynika z tej piosenki. I też zestaw gastronomiczny mnie bardzo zaintrygował. Śledź, pączki i wieprzowina. Jeżeli to jest w takiej kolejności podawane, to ja bym szybko skończył te imieniny.
0: No ale... Śledź, nie, no to jest okej. Okay. Śledź na przystawkę, a potem takie kaszubskie, że najpierw od deseru, czyli nie do końca konsekwentne kaszubska kolejność
1: no,
0: dań.
1: No i na Śląsku się podaje podobno najpierw słodkie, a potem dopiero coś na... No ale tutaj jest śledź na początku, także...
0: A ja jeśli śledź na słodko?
1: Może być.
0: Być tak. Może, czyli to jest u cioci na imieninach na Śląsku lub na Kaszubach. Arturze, ja mam na imię Filip, moje imię...
1: Niemożliwe.
0: Tak, tak, nie, bo ja sobie to musiałem uświadomić. Skoro robimy audycję o imieninach, chciałem się przygotować. I zobacz, moje imieniny przypadają 6 maja, 26 maja i 11 kwietnia. Wiesz, kiedy ja mam imieniny?
1: Kiedy?
0: 13 września.
1: No jakim cudem, jak nie ma takich imienin.
0: Mama mi powiedziała, że mam 13 września, a ja się słucham.
1: Widzisz, bo wtedy jeszcze nie było internetu, jak ci mama mówiła. Jakby mama miała już dostęp do internetu wtedy, kiedy musiała cię poinformować o tym, że istnieje coś takiego jak imieniny, to by sprawdziła, wpisałaby do wyszukiwarki, kiedy są imieniny Filipa, wyskoczyłyby jej te 3 daty, wybrałaby sobie najwygodniejszą dla siebie, czyli to, kiedy ma wolne, kiedy może wziąć urlop z pracy i tak dalej, i by ci powiedziała, a tak, no to wiesz, no musiała się oprzeć na jakimś kalendarzu starogreckim albo czymś takim.
0: Na intuicji matczynej się mama oparła pewnie.
1: Może tak. A powiedziała ci, dlaczego ci tak dała na imię w ogóle, czy nie?
0: To jest trudny temat. Mhm. A wiesz, że muszę mamę zapytać, skąd tyle fantazji?
1: Może na przykład... A nie urodziłeś się 13 września?
0: Nie.
1: No bo myślałem, że to by było najprostsze, że spojrzała w kalendarz 13 września, Filip, dobra, niech będzie.
0: Co więcej, nie urodziłem się 6 maja, ani 26 maja.
1: Wtedy jeszcze nikt nie wiedział, że wtedy są imieniny Filipa.
0: Wiesz, jaka jest zasada przyjmowania daty imienin?
1: Pierwsze po dniu urodzin, tak?
0: Tak.
1: Pierwsza data dostępna na imieniny po dniu urodzin.
0: Więc u ciebie jest ogromne bezkrólewie. Ty masz urodziny w grudniu i dopiero do października musisz czekać. Nie kusi cię, żeby zagospodarować tam jakiś pierwszy, drugi kwartał?
1: A może to działa też w drugą stronę, czyli że najbliżej, ale w drugą stronę. Urodził się w grudniu, to może coś w listopadzie jest poprzedniego roku, czyli powinienem mieć już więcej imienin niż urodzin na koncie.
0: To też by było ciekawe. O życzeniach też będziemy dzisiaj rozmawiać, ale chcemy przede wszystkim dziś składać życzenia i wielbić i oklaskiwać właśnie dzisiejszych solenizantów, czyli Krzysztofów i Kubów, Jakubów. No to zacznie Kuba Sienkiewicz, a potem premierowo odezwie się do nas pan Krzysztof Piasecki, a potem skomentuje to piękną piosenką Zbigniew Wodecki. No to wszystkiego najlepszego, solenizanci.

Mniej więcej 30 lat temu znany satyryk powiedział, że Polska jest źle położona. Morze powinno być na południu, a góry na północy. Wtedy kąpalibyśmy się w ciepłym morzu, a w zimie śnieg byłby na północy dłużej. Minęło około 30 lat i pretensje do geografii się nie zmieniły. Szpital, zwany przez władze miasta Szpitalem Południowym, powinien znaleźć się na północy, wtedy musiałby się inaczej nazywać, a z kolei jedna organizacja polityczna uważa, że wroga mamy na zachodzie, czyli kręcenia mapą ciąg dalszy. Oczywiście, jeśli chcielibyśmy z naszymi sąsiadami porozmawiać, pojawi się problem języków obcych. I to jest pewien problem. Muszę przyznać, że w moim przypadku, że języki obce są mi obce. Pamiętam, byliśmy we Francji, ja po francusku znam tylko jedno słowo, Napoleon. I to też tylko trzygwiazdkowy. Ale poszliśmy na basen z tej Francji i tam było takie urządzenie. Rura była, w tej rurze płynęła woda, siadało się na taką plastikową matę i zjeżdżało się do tego basenu. Ci Francuzi tak zjeżdżali, pomyślałem sobie, no, dopiero zobaczę, jak się zjeżdża, jak ja zjadę na tej macie. Siadłem na tę matę, odpycham się, nie jadę. Oni się nie odpychali, jechali. Ja się odpycham, nie jadę. A oni do mnie po francusku wykrzykują, ja bym wiedział co, takie skąd ja mogę wiedzieć, co on do mnie gada? I nagle olśnienie. Zaraz. A może ta mapa jest śliska z jednej strony? I ja ją źle położyłem. Przewróciłem tę matę na drugą stronę i tyle mi ją widział. Znajomość języków obcych jest mocno przereklamowana. Opowiadano mi taką anegdotę, jak na pocztę wszedł mężczyzna i zapytał: Do you speak English? Panienka zaprzeczyła. Parlez-vous français? Panienka zaprzeczyła. Gawarie paruski? Ta sama sytuacja. Sprechen Sie Deutsch? Panienka zaprzeczyła. Mężczyzna machnął ręką i wyszedł. Wtedy odezwała się koleżanka tej panienki i mówi tak. Hela, czemu ty się nie uczysz języków? Jakbyś się nauczyła jakiegoś języka, to byś się z tym panem porozmawiała. Na to ona. Tak? A on znał cztery. Pogadał se?

0: Zbigniew Wodecki, słownikowa samba. Jeżeli jest przy A, ale już niedługo będzie przy B, to jak może kochać przy B, tak żeby wykorzystać jakieś obce słowa, na przykład?
1: Beautiful.
0: No.
1: I tyle.
0: Beautiful. Bon. Bon.
1: Co to jest? A, dobrze. Bon.
0: Très bon.
1: Très bon.
0: Très bon.
1: Z tym, że très bon jest na T.
0: Ale no to dlatego samo bon. Nie très, tylko bon. I już, kochaj mnie, bon.
1: A jeszcze można bon, bon. Cukierek.
0: Może być. Tak, no, no i na B by się nazbierało parę ciekawych wyznań, uczuć. W językach obcych. Słownikowa samba. Zbigniew Wodecki. No tak, my dzisiaj o imieninach, a u ciebie się właśnie świętowało bardziej imieniny, czy bardziej urodziny, czy jedno i drugie, bo są takie regiony, gdzie świętuje się na przykład tylko imieniny, a o urodzinach się raczej woli nie pamiętać.
1: Wiesz, Arturze, że są nawet kraje, w których się imienin nie obchodzi. Co więcej, tych krajów, w których się nie obchodzi imieniny, jest więcej niż tych, w których imieniny się obchodzi.
0: No tak, no bo to jest jednak kwestia jakiejś umowy. Urodziny no, są faktem bezsprzecznym i niedyskusyjnym, ponieważ no, ktoś się urodził tego dnia, to wiadomo, że co roku można przyjść do niego z życzeniami, a imieniny, no właśnie, ktoś ustali, że tego albo tego, albo tego, no to to już jest kwestia tego, jak jest zorganizowany kraj. Nasz jest świetnie, jak widać.
1: Razem z Grecją, Bułgarią, Czechami, Słowakami, z Węgrami i z krajami nadbałtyckimi i krajami bałkańskimi świętujemy imieniny. Wyobraź sobie, w Stanach Zjednoczonych no nawet imienin nie ma.
0: Nawet Donalda imienin nie ma? Tam się nie obchodzi?
1: Boję się, że Donald musi zostać w Polsce, żeby świętować imieniny, pan premier tutaj. We Francji, powiem ci więcej, w krajach azjatyckich nie ma imienin i trzeba było trafu, że kiedyś w październiku w imieniny Michała, naszego Michała Mozartowego, byliśmy w Chinach. Co myśmy się natłumaczyli tym Chinkom, naszym opiekunkom, że no jest birthday, ale jest też name day. Bardzo nam zależało na tym, żeby panie właśnie po chińsku ładnie napisały wszystkiego najlepszego z okazji name day, życzą opiekunki chińskie Michałowi.
0: Czyli wszystko było napisane po chińsku, poza imieniny. Bo tego nie było w języku chińskim. Nie ma takiego słowa.
1: No, poradziły sobie dziewczyny. Mm-hmm. Ja myślę, że one tam mogły napisać po prostu pęczek rzodkiewek i też bylibyśmy zachwyceni, że tak wyglądają imieniny po chińsku.
0: Wręcz uważam, że tak powinny się nazywać imieniny po chińsku. Pęczek rzodkiewek.
1: A, bo to sugeruje, że dużo witamin, czyli trochę życzeń, prawda?
0: Trochę życzeń, a poza tym jest to oryginalne. No wszędzie takie imieniny, imieniny, bo to od imienia pochodzi, a tutaj od rzodkiewek niech to pochodzi. Czy jesteś pewien, że Chiny są producentem rzodkiewek? Są. Wszystko.
1: No jak nie?
0: Oni
1: jak
0: wszystko, tak, no wszystko, tak. Wszystko potrafią, tak, tak.
1: Ale teraz jest drożej, jeżeli chciałbyś sobie kupić tam na platformie chińskiej rzodkiewki, i żeby przysłano ci do Polski, to tam 3 euro taka przesyłka teraz kosztuje, wiesz?
0: Za rzodkiewki?
1: Tak.
0: Co? Ja nigdy nie sprowadzałem sobie w ten sposób, ale dobrze, że wiem to.
1: To już teraz nie sprowadzaj, bo to będzie o 3 euro droższe. Imieniny są bohaterem dzisiejszego programu. Ty masz, Arturze, imieniny, możesz mieć 3 razy w roku, ja również, a mam 4. Wiesz, kto jest rekordzistą? Myślałem, że Maria. Maria ma 62 możliwości w roku, żeby sobie wybrać, kiedy ma imieniny.
0: No to przecież właściwie 62 możliwości, no to pierwsze półrocze można spędzić na imieninach.
1: W zasadzie tak, ale rekordzistą absolutnym jest Jan. Ja patrzę teraz na naszego realizatora. Janek, jak ty sobie dajesz radę, jak ty masz co 3 dni imieniny? Ale zobacz, jaki chłopak świetnie wygląda, prawda?
0: Ale jaki cichy, popatrz.
1: Cichy jest.
0: No bo jak się człowiek naśpiewa tyle w te imieniny, no to co 3 dni, no jednak trzeba odreagować.
1: I takie. Też tak patrzę na Janka, to nie wiem, czy to jego oczy się świecą, czy czerwona lampka, że jesteśmy na antenie.
0: Ale to rzeczywiście jest parę takich imion, które sobie zresztą świetnie to zorganizowały. Popatrz, na przykład jak Krystyny sobie zorganizowały. Zjazd Krystyn się odbywa od lat. One się zjeżdżają. Ile tych Krystyn? Człowiek wtedy, ja jak zobaczyłem kiedyś taką telewizyjną migawkę ze zjazdu Krystyn, byłem przekonany, że właściwie w naszym kraju już niewielu jest poza Krystynami. Tyle było tych Krystyn, które zjechały się na świętowanie imienin Krystyny.
1: Ale my świętujemy, jeśli pozwolisz, imieniny Jakuba i Krzysztofa.
0: Dobrze.
1: I kolejni Krzysztofowie będą teraz występować. Za chwilę Krzysztof Kulpiński przedstawi nam kolejną bajkę o dzielnym rycerzu, a wcześniej mój tata razem ze swoim przyjacielem, czyli Zenon Laskowik i Krzysztof Jaślar.
2: Wspominać jak było przyjemnie i miło. Poezja powraca i proza. wspomnienia niech płyną im grubą kurtyną, przesłoni nam pamięć skleroza. Wspominać niezmiennie jest bardzo przyjemnie, by sobie przypomnieć co nieco. Przyjemnie wspominać, gdy wkoło rodzina, nim fakty z pamięci ulecą.
3: Popatrz, stara gazeta, w której pisał poeta swoje wiersze radosne za młodu. Świat się zmienił 100 razy, on z uśmiechem na twarzy zawsze kroczył na czele pochodu.
2: No a ten za tym stołem też biliśmy mu czołem i robili co tylko zażądał. A gdy wreszcie się znudził, tu i ówdzie nabrudził, a ktoś inny to...

0: Roza. Wspominać niezmiennie jest bardzo przyjemnie, by sobie przypomnieć co nieco. Przyjemnie wspominać, gdy w koło rodzina, nim fakty z pamięci ulecą. Więc tu jedna jest rada: pamiętniki zakładać i zapisać na pierwszej kolumnie,
1: że gdy wniosków koniecznych nie wyciąga się z lekcji, trzeba lekcje te przeżyć powtórnie.
0: Wspominać jak było przyjemnie i miło, poezja powraca i proza.

Bajki o dzielnych rycerzach. A było to późnym wieczorem, gdy dzielny rycerz Stefan był łaskaw telewizji zażywać. Owóż oglądał był wraz z dziewką służebną Albiną historyczny film fabularyzowany o tym, jak kilku obwiesi bez zbroi należytych polowało na rybę podłużną. Jakież było zdumienie dzielnego rycerza Stefana, gdy dziewka co i róż przerażona wzdychała, a zasłaniała oczy, jednakowoż zerkając między palcami. Nie bardzo pojmował dzielny rycerz Stefan, że można łączyć zasłanianie oczu z podglądaniem. Po cóż więc zasłaniać, gdy się chce oglądać? Ale przecie powszechnie to wiadome, że rycerz nie jest w stanie logiki kobiecej pojąć, choćby nie wiadomo, jak bardzo próbował. Wtedy i dzielny rycerz Stefan wkrótce przestał próbować. Przyjrzał się za to onej rybie, co to pożerała była bez opamiętania wszystko, co się tylko w wodzie ruszało. I niezbyt powoli do wniosku doszedł, że może należało się nie poruszać. Poza tym krytycznie ocenił polowanie na oną rybę podłużną, bo przecie po pierwsze wiadomo, że łatwiej łapie się ryby poprzeczne, ale jeżeli ktoś się uparł na tę konkretną, bo na ten przykład nie lubił zababranej na czerwono wody, to owszem, można polować, ale przecie wiadomo, że w wodzie ryba ma większe szanse. Wtedy łatwiej by było wywabić ją na ląd, a tam już by się okazało, kto szybciej biega z maczugą czy harpunem. Tak rozmyślając, do stawu podszedł, a rzucił był kaczkę pływającą, co by ryby w stawie mogły zdecydować, czy są podłużne, czy niekoniecznie. I zupełnie nagle i niespodzianie sum potężny się był pod wodą poruszył i kaczkę spożył błyskawicznie. Nie przystoi jednak dzielnemu rycerzowi dawać się zaskakiwać, wtedy uprzednie przemyślenia teraz w czyn wprowadził. Mianowicie, zamiast drugą kaczkę na brzeg rzucić, co by rybę na brzeg zwabić, nakazał wypuszczenie wody ze stawu, żeby ląd pod rybą uczynić. I już miał z harpunem w błotniste dno stawu podążyć, by onego suma przyszpilić, gdy pokazało się, że polecenia jego źle zrozumiane zostały. A sum razem z wodą ze stawu w dół rzeki popłynął był. Dzielny rycerz Stefan rozdał więc parę kopniaków w służbie bezrozumnej, ale w gruncie rzeczy się był ucieszył. Nie był bowiem jakimś szczególnym wielbicielem ryb spożywania, a nie bardzo wiedział, co miałby z martwym sumem zrobić. Służba pozbawiła go trofeum, być może pięknego pamiątkowego zdjęcia, ale i suma jako takiego. Kaczki mogły poczuć się bezpieczne. Jedynie w dole rzeki od czasu do czasu znikała jakaś kaczka pływająca, czy nawet krowa, która się beztrosko z rzeki napić zamiarowała. Ale o tym nikt dzielnemu rycerzowi Stefanowi nie doniósł. Obawiano się bowiem, że mógłby wodę z rzeki całkiem spuścić, a do suszy się przyczynić. Sum natomiast jakimś sposobem sam był zniknął. Powiadają, że na świecie wszystkie wody są w jakiś sposób połączone. Powiadają, że w jakimś jeziorze w chłodnej Szkocji onego suma widziano. Ale powiadają też, że ludzie bzdury powtarzają bez pomyślunku.

takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie, bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupa

Wiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą, lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość.

0: zżera stare żelazko. Żelazko stare zżera rdza. Rdza zżera stare.
1: Co się zżera w jeziorze, śpiewał Jan Kaczmarek piosenkę ze swoim tekstem, a muzyką Włodzimierza Plaskoty. A my rozmawiamy 25 lipca w imieniny Jakuba i Krzysztofa o imieninach, między innymi Jakuba i Krzysztofa. Pije Kuba do Jakuba, a że dba o zdrowie, Kubie nalał śliwowice, kompot z wiśni sobie. Bo ja rozwinąłem to, bo znamy tylko pije Kuba do Jakuba, prawda?
2: Nie, tam potem jeszcze było Jakub do Michała. Pijesz ty i piję ja, kompania cała.
1: Aha.
2: Ale rzeczywiście tutaj no właściwie Kuba do Jakuba to może pić sam do siebie tak naprawdę, bo Jakub jest Kubą, Kuba jest Jakubem, chyba. Może to są też dwa różne imiona, bo to różnie już teraz bywa. Natomiast za moich czasów to było tak, że Jakub to był Kuba. Te wierszyki takie wywołujące, te toasty, no bo to tutaj chodziło o toast, rzeczywiście można by było rozwinąć i na różne okoliczności imieninowe różne takie wierszyki tworzyć. Zresztą na każdej imieniny powinien być zatrudniany. Jak jest DJ zatrudniany, to i poeta taki imieninowy powinien, tak żeby na przykład chociażby podsunąć takie pije Halina do Saturnina na przykład, albo pije Stefa do Józefa, prawda, takie rzeczy, żeby to było, pije Krystyna, siostra Stefana do Jana Sebastiana na przykład. I żeby to tak rozwijać. I jeszcze jedna rzecz mi się teraz przy tych rozważaniach jakoś nasunęła. Przecież my mamy też zazwyczaj drugie imię. A dlaczego tylko imieniny pierwszego imienia obchodzimy?
1: To jest nie fair.
2: I trochę by się wyjaśniła zagadka na przykład takiego zestawienia imion Jan Maria. Powiedziałeś, że Maria ma ile?
1: 62
2: parę razy, a Jan ile?
1: 97.
2: Czyli pół roku imienin, popatrz. To jest no, jakby obchodzić każdego Jana i każdej Marii w ciągu roku, to przy tym zestawie Jan Maria... Proszę bardzo, pół roku zabawy.
1: To sporo tłumaczy. Ja jeszcze wrócę, jeżeli pozwolisz, do tych wierszyków. Pije Kuba do Jakuba i nie widzi tego, że pan Jakub nie chce pić już. Zjadłby schabowego. No bo ile można pić, prawda? Oczywiście to są napoje zwykle pewnie gazowane, słodzone. Taką mamy nadzieję.
2: Niezdrowe przy tym, bo jak słodzony i niegazowany, to... Nie, gazowany właśnie i słodzony to jest niezdrowy. Także generalnie no chodzi o toasty. No co będziemy tutaj ukrywać, że toast się wznosi. Jakiś jeden toast na początku imienin.
1: Czymś niezdrowym, czyli gazowanym i słodzonym.
2: Tak jest. To zawsze powinno być też elementem tradycji, ale potem już same zdrowe, to tylko, czyli sok z buraka i schabowy wegański, prawda? Takie z rzodkiewki, tylko polskiej.
1: Albo z pęczka rzodkiewek. Tych, co 3 euro trzeba za paczkę...
2: Nie. Z naszych zdrowych rzodkiewek. To ktoś właśnie wspominał ostatnio, że Marysia Czubaszek podobno gotowała rzodkiewki. Ciekaw jestem. To możliwe, że ona wpadła na taki pomysł.
1: Zupa rzodkiewkowa?
2: Na przykład.
1: Czy kompot z rzodkiewek?
2: Nie chciałbym spróbować ani jednego, ani drugiego, ale ktoś miał takie wspomnienie związane z talentami kulinarnymi.
1: W imieniny Kuby i Krzysztofa teraz premierowo Kabaret Pomorze. Jednym z członków Kabaretu Pomorze jest Kuba. Tutaj z Martą razem przedstawią premierowy sketch, a wcześniej Elżbieta Okupska i Krzysztof. Krzysztof Respondek w piosence Jancio.
3: Czy pamiętasz, Janciu, coś mi obiecywał, kiedyś mi do ucha głupstwa plutu?

0: Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
1: Dzień dobry. Chciałbym zrezygnować z dalszego pobytu w waszym pensjonacie.
0: Co się stało?
1: Proszę pani, przecież to jest kpina, a nie pensjonat.
0: Ale był pan jedną noc.
1: I wystarczy. Ładnie mi się wakacje zaczynają. Wczoraj w pokoju obok całą noc była impreza. Zasnąć nie mogłem.
0: A, no tak, rzeczywiście. Wie pan, mamy pecha do imprezowiczów. Na platformie do rezerwacji nawet mamy opinię 07.
1: Ale to nie wszystko. Miał być widok na morze, a ja mam widok na betonową ścianę.
0: Nie, nie, nie. Pan źle doczytał. Tam było napisane, że będzie widok morze. No, akurat się nie wylosowało.
1: I plecy mnie bolą. Tak niewygodne fotele macie w pokojach. Co to za producent sadysta?
0: Ryanair.
1: O matko. Nie mogliście ich chociaż kolorystycznie dobrać do reszty pokoju?
0: Chcieliśmy, ale za wybór konkretnego fotela zażyczyli sobie dopłaty 75 zł.
1: Ten pensjonat to jakaś porażka. Przecież tutaj nawet nie ma Wi-Fi.
0: No jak to nie ma? Jest! Mamy internet. Z sąsiedniego hotelu. Wystarczyło się tam raz zameldować i dopóki nie zmienią hasła, to hulaj dusza.
1: Miało nie być opłat za parking.
0: No i się zgadza, bo my nie mamy parkingu.
1: No właśnie. Wczoraj w nocy przyjechałem, to kilometr dalej musiałem zaparkować przy jakichś kontenerach na śmieci.
0: A to trzeba było na parkingu sąsiedniego hotelu. W nocy nie pilnują, czy to ich klient.
1: Miała być dobra komunikacja. Tak było napisane. 200 metrów do najbliższego punktu komunikacyjnego.
0: No i jest 200 metrów. Wszystko się zgadza.
1: Tak, proszę pani. Ale do lotniska.
0: No na zakupy do Radomia może pan sobie polecieć.
1: I przede wszystkim pytam się, dlaczego w moim pokoju tak śmierdzi?
0: A, rzeczywiście, mamy pewien delikatny problem w pokoju 27. Musieliśmy wyrzucić wszystkie prześcieradła i dywany.
1: Ale ja nawet nie jestem blisko pokoju 27.
0: No to niech się pan cieszy.
1: Nie, ja mam tego dość. Chciałbym odwołać resztę rezerwacji.
0: Rozumiem, w porządku.
1: To proszę o zwrot pieniędzy.
0: Obawiam się, że to niemożliwe. Zgodnie z naszym regulaminem, który pan akceptował na stronie internetowej, czytając umowę licencyjną, bo przecież pan ją przeczytał, prawda? Możliwość odwołania rezerwacji nie wiąże się ze zwrotem pieniędzy.
1: Idę spędzić resztę urlopu w samochodzie. Wygodniejszy, cichszy i przede wszystkim mniej śmierdzi. Do widzenia.
0: Mniej śmierdzi. Przy kontenerach. Biedak nie wie, że właśnie tam podrzucamy stare prześcieradła i dywany.

0: Tak, to Krzysztof Dałkrzewicz i zespół Hunter. Ja nie wiedziałem, że pan Krzysztof Dałkrzewicz lubi tak, no jak to się mówi, przyłoić rockowo, rock'n'rollowo, heavy metalowo.
1: Teraz sobie wyobraź, jak u niego imieniny wyglądają, jak się wszyscy ci jego koledzy heavy metalowcy zjawią, na tych motocyklach przyjadą, zajadą i poświętują.
0: No, i to oni śpiewają 100 lat, 100 lat.
1: Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak.
0: A my wracamy do świętowania imienin, bo imieniny, Arturze, mają wpływ na sytuację meteorologiczną. Nie wiem, czy wiesz, jest takie przysłowie, jak Halina łąki zrosi, rolnik w wodzie siano kosi. I faktycznie, zobacz, 1 lipca padało i co się stało? Właściwie większość lipca siedzieliśmy pod parasolami.
1: I to wszystko przez Halinę chciałeś?
0: Nie, nie przez Halinę. Jest taka zależność, którą ktoś kiedyś zauważył. Co więcej, gdy na Małgorzaty mróz, jeszcze długo nie pojedzie wóz. Małgorzata, chodzi oczywiście o jej imieniny 17 października. Czyli chodzi o to, że jeżeli 17 października temperatura spadnie poniżej zera, ceny paliwa tak strzelą w górę, że nie będziemy w stanie zatankować.
1: Wiesz co, ja myślę sobie, że to jest tak samo przemyślane, jakbym ja teraz powiedział, na Wolfganga Amadeusza będzie susza. No i już, no tak sobie ktoś wymyślił. Więcej, ja mam dowód, przyniosłem ze sobą, teraz to ujawnię, że czasami te imieniny to jest taki jakiś powód do szaleństwa jakiegoś pomysłowego. Mam taki kalendarz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z 2013 roku. Później mi się nie udało zdobyć już tego. Ja to wykorzystywałem do wróżenia nawet, ale wiesz dlaczego? Ponieważ tutaj Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przypisała do każdego dnia i do każdych imienin w ten sposób jakiś cytat. I one nie zawsze się łączą jakoś logicznie z tym, co tam się dzieje. No bo mamy na przykład ten nasz lipcowy dzisiejszy, 25 dzień lipca, proszę, jest napisane Jakuba i Krzysztofa i cytat jest taki: serce matki to przepaść, na której dnie zawsze się znajdzie przebaczenie. Honoriusz Balzak tak podobno powiedział. Jak to się łączy z Jakubem i Krzysztofem, to nie wiem. To znaczy matka jak najbardziej się łączy z każdym dniem i z każdym

0: domu dóbr obiadu. Mhm.
1: Uh-huh. Czyli Urząd Skarbowy się miał zainteresuje, tak?
0: No,
1: nie masz dobrych... A powiedz, co tobie w twoje imieniny wieszczy agencja wojskowa?
0: Wtedy, w 2013 roku, moje imieniny wypadły w sobotę, a na weekendy tutaj nie ma żadnych
1: nie wierzę.
0: Cytatów. Jest tylko przepis kulinarny. Pasta z białego sera i tuńczyka.
1: Zobacz, jak to wiele mówi.
0: Teraz usłyszą państwo głos pewnego Krzysztofa, którego pojawienie się na antenie radiowej zawsze pokrzepiało. Krzysztof Kowalewski, czyli słynny pan Sułek, no i jego towarzyszka, pani Eliza Marta Lipińska. Nie wiem, czy wiesz, że kiedyś został ogłoszony konkurs rysunkowy na temat pana Sułka i pani Elizy i właściwie wszystkie rysunki, które przyszły, przedstawiały Krzysztofa Kowalewskiego. To znaczy, ludzie sobie wyobrażali pana Sułka jako Krzysztofa Kowalewskiego. No to my nie musimy sobie wyobrażać, tylko posłuchajmy.

0: No i znowu, no, słyszy pani?
1: No słyszę rzeczywiście. A już myślałam, że przestało.
0: A to odwrotnie, to nie przestało.
1: Ma pan rację, nie przestało.
0: Burczy. Cholera jasna by to wzięła w tej z powrotem.
1: No dokładnie.
0: Co dokładnie?
1: No tak jak pan powiedział, panie Sułku, jedynie.
0: Cicho.
1: Dobrze. Ale kiedy ja jestem cicho, to burczy jeszcze, że tak powiem, wyraźniej.
0: No o wiele wyraźniej.
1: No i trzeba coś z tym zrobić, bo tu poszalejemy.
0: Wyprowadzić się na jaki czas, czy jak? To jak pani myśli?
1: No, a niby dokąd?
0: No i to jest problem.
1: No bardzo poważny.
0: A może do Gajówki, co?
1: A gdzie tam? Mowy nie ma. Marucha ceni sobie intymność.
0: I to bardzo drogo.
1: A po co od razu myśleć o wyprowadzce?
0: No bo burczy i burczy. Ja mam tego dość, tego domu. O. O, burczy, cholera jasna, psia krew, słowo honoru, burczy.
1: No słyszę przecież, no.
0: Burczy i burczy.
1: No nie musi pan tak krzyczeć.
0: To pani krzyczy.
1: Bo pan krzyczy.
0: Niech pani nie krzyczy.
1: I pan też z łaski swojej niech nie krzyczy.
0: Cicho.
1: No już dobrze, nie kłóćmy się.
0: No i burczy, jak burczało.
1: No, trzeba się po pierwsze zastanowić, gdzie to tak burczy. I jak to zlokalizujemy, to się zobaczy, co tam tak gdzieś burczy. No i się to coś zlikwiduje. Tak będzie najprościej.
0: Bardzo słusznie.
1: Dziękuję.
0: Nie ma za co. Ale burczy.
1: To gdzieś całkiem niedaleko. Ej. Przy drzwiach wejściowych nie burczy.
0: Nie burczy?
1: Nie. I za okna też nie.
0: Też nie?
1: Też nie.
0: To dobrze. To znaczy, że burczy wewnątrz domu, a nie na zewnątrz. Gdyby burczało gdzieś w lesie, to szukaj wiatru w polu.
1: Przy zlewie też nie burczy. A już myślałam, że to może jakaś rura. Z tego, co nadsłuchuję, na razie nigdzie nie burczy. A u pana co słychać?
0: Burczy.
1: Gdzieś konkretnie?
0: Nie, po prostu wszędzie.
1: Jak to wszędzie?
0: Dosłownie, wszędzie. O, w ścianie burczy.
1: W której?
0: W każdej. O, i w tej, i w tej.
1: O, bardzo dziwne.
0: Dziwne.
1: Przykładam ucho do ściany.
0: I co, burczy?
1: Nie burczy.
0: Niech się pani odsunie. No i burczy. Może nie burczy?
1: A burczy, ma pan rację. A przedtem tego nie słyszałam.
0: A teraz?
1: No teraz słyszę. Pójdę do przedpokoju.
0: To niech pani idzie.
1: No, jestem. Ale nie burczy. Cisza, spokój.
0: Nic tam nie burczy?
1: Nic.

0: No przynajmniej w przedpokoju spokój. Ale przecież nie będziemy chyba mieszkać w przedpokoju. Co my to, palta jesteśmy? Albo wieszaki? Zobaczę w ubikacji.
1: No, no niech pan zobaczy. No i jak?
0: Sekundeczka. No i tu niestety burczy.
1: A z kolei tu u mnie nie. Coś przedtem jakby burknął, ale teraz cisza jak makiem zasiał. A co pan tam robi?
0: Nic, ręce myję.
1: Akurat, już wierzę.
0: Ale brudne miałem ręce, jak świnia. Woda po prostu czarna.
1: A dobrze, że pan przy okazji je wreszcie umył. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. A długo pan tam zamierza siedzieć?
0: Nie wiem.
1: I jak to pan nie wie?
0: Po prostu nie wiem i tyle.
1: A kiedy pan będzie wiedział?
0: No to chyba zaraz. Zwłaszcza, że tak tutaj burczy, że można dosłownie oszaleć. Jeszcze w ubikacji echo dochodzi. Czyli burczy, a echo odpowiada. To tak jakby dwa razy burczy. A to przecież chyba raz burczy, co?
1: No, sama już nie wiem.
0: Trochę czuję się tutaj jak gdzieś w górach.
1: O, to fajnie pan ma.
0: Coś jakby ferie zimowe. No tylko nart mi brakuje.
1: Albo sanek.
0: Ej, zjechałoby się na nartach z góry prosto na morze.
1: No nie, niech pan tam uważa.
0: Uważam, uważam.
1: Burczy?
0: Burczy, burczy. Wychodzę.
1: Jest. Widzę. Zdrów i cały.
0: No to jak najbardziej.
1: Może nawet jakby bardziej wypoczęty.
0: No to jak to po feriach.
1: I opalony.
0: No i to bardzo możliwe, chociaż właściwie zupełnie niemożliwe.
1: No w każdym razie dobrze, że już pan jest.
0: Cicho. Oho. Oho. Burczy. A żeby to żaba obrzygała.
1: Fu, fu.
0: Mam tego absolutnie dosyć.
1: I ja też, szczerze mówiąc.
0: Nie można się na niczym skupić. Jak ja się właściwie nazywam?
1: Pan Sułek.
0: A pani?
1: Eliza Wymęga-Zarawiejska. A co?
0: To nawet tego nie mogę przez to burczenie zapamiętać. A żeby na to korona nafajdała o północy. I niech pani tak nie łazi po pokoju, bo aż mnie szyja boli.
1: No chodzę, panie Sułku, jedyny, bo coś mi właśnie przyszło do głowy.
0: Akurat.
1: Zauważyłam ciekawą rzecz.
0: Jaką?
1: No taką, że kiedy trzymam się od pana daleko, to nie burczy.
0: Jak to?
1: No a z kolei, kiedy podchodzę do pana bliżej, to zaczyna burczyć.
0: No i co z tego?
1: No zastanówmy się wspólnie, co z tego.
0: Gdybym tak mógł sam od siebie się oddalić, to bym sam zobaczył, ale nie mogę.
1: No, no nie ma potrzeby. Wystarczy, że ja to zrobię dla pana.
0: No to trudno. No,
1: no. Podchodzę. Burczy. Odchodzę. Przestaje.
0: No to jak ja mam to rozumieć?
1: No dosłownie.
0: Czyżbym to...
1: Tak!
0: Czyżbym to ja we własnej osobie...
1: Burczy.
0: Jak to burczę? Ja burczę?
1: Pan!
0: Bez mojej wiedzy?
1: A ściśle biorąc, w brzuchu panu burczy, panie Sułku jedyny.
0: Cicho! Ale mi burczy coś niesamowitego.
1: Z głodu prawdopodobnie.
0: W takim razie muszę coś natychmiast zjeść.
1: O, oczywiście, że tak.
0: I natychmiast z tym koniec, co?
1: No mam nadzieję. O, proszę, to kanapka.
0: Dobra, i to z pasztetówką. No. No, jak przy świętach. No.
1: No i nie burczy.
0: Nie burczy.
1: Co za ulga.
0: To powinienem od dzisiaj jeść więcej, żeby mniej burczało słowo honoru.
2: Tymczasem gajowy Marucha jadał często, ale mało. W związku z tym mu rzadko burczało. Chyba, że to było kakao. Do usłyszenia.
3: Dzień dobry, mówi Czarna Helena. W związku ze skargami na hulaszczy tryb życia naszych wczasowiczów, kierownictwo domu wypoczynkowego Czarna Helena wprowadziło limit imienin. W czasie jednego turnusu mogą być obchodzone tylko jedne. Pierwszego dnia pobytu w recepcji odbyło się losowanie. Na aktualny turnus został wylosowany Nazariusz, którego imieniny przypadają 28 lipca. Wszyscy inni organizujący imprezy imieninowe na terenie domu wypoczynkowego Czarna Helena dopuszczą się wykroczenia, które zostanie ukarane dokwaterowaniem do ich pokoju kogoś, kto chrapie. Uczestnikom imienin Nazariusza przypominam, że śpiewanie wulgarnych piosenek wymierzonych w kierownictwo naszej placówki spotka się z bezwzględną reakcją. Dla przestrogi przypomnę, że pan Henryk, który 4 lipca w czasie imienin Ozeasza śpiewał: a nasza Helena byłaby jak sarna, tylko że niestety złośliwa i czarna. Ojra, tarira, ojra, tarira, ojra, tarira, raz, dwa, trzy. Został ukarany sprowadzeniem i dokwaterowaniem jego własnej żony na ostatni tydzień pobytu. Wszystkim Nazariuszom wypoczywającym w naszej placówce kierownictwo życzy powodzenia w życiu osobistym i w czasowym. Do życzeń dołączamy upominek muzyczny.
4: A tym podarunkiem muzycznym od naszej szefowej jest fragment opery Orfeusz i Eurydyka, skomponowanej przez dzisiejszego solenizanta, pana Krzysztofa Willibalda Glucka. To taniec błogosławionych dusz. Arturze, ty masz jakieś wspomnienie związane z panem Krzysztofem Willibaldem Gluckiem, prawda?
5: No tak, do szkoły chodziliśmy razem. Tak, to takie nie, a to wspomnienie wiąże się z innym wspomnieniem, bo Maria Czubaszek w takiej naszej rozmowie, która ukazała się w formie książkowej, wspomniała kiedyś toasty onomatopeiczne. Mhm. I jednym z najsłynniejszych toastów onomatopeicznych związanych z imionami jest toast Jan Sebastian Bach.
4: No tak.
5: I właśnie to wspomnienie wiąże się z Krzysztofem Willibaldem Gluckiem, ponieważ Jonasz Kofta wymyślił właśnie odpowiedź na Jana Sebastiana Bacha. Było Jan Sebastian Bach i Krzysztof Willibald Gluck. No, proszę bardzo. Pomysłowość, dobre imiona i już.
4: A jeśli musi być to coś niezdrowego, niech to będzie napój gazowany, słodzony. Pięknie Państwu dziękujemy za to spotkanie. Roma Leszczyńska, Jasiek Wroński, Artur Andru. Dziękuję Ci, Arturze.
5: Bardzo dziękuję.
4: Już awansem wszystkiego dobrego imieninowo. I Filip Jaślar, który ma imieniny wtedy, kiedy nie ma imienin Filipa. Do usłyszenia.
6: I już na zegarach godzina 16:00, człowiek wróci i od razu wszystko dzieje się szybciej. Zanim Happy Noise, to zajrzymy do piosenki dnia. Dzisiaj nowe nagranie Teddy'ego Swimsa, który niedawno nas odwiedził, Break Up in Reverse.

I teraz zupełnie oficjalnie, 6 minut po godzinie 16, Szymon Kulisz za starami, Bisior przed mikrofonem, powakacyjnie, dzień dobry, witam wszystkich na antenie Radia 357, sobotnie popołudnie, happy noise, czyli po prostu brzydkie kawałki. Dzisiaj te brzydkie kawałki będą w większości starociami, które powrócą jako zupełne nowości. Naprawdę, takie rzeczy się dzieją, wydarzyły się ostatnio i będziemy do nich zaglądać, plus parę takich nowinek, które ostatnio dotarły do uszu. A tą jedną starość, która jest nowością, wprowadzi taka oto starość.

Jeżeli pomyślimy sobie o grupie The Waterboys, to dla wielu takim nagraniem, które jest takim muzycznym drogowskazem, jest oczywiście The Hall of the Moon, prawda? Ale jeżeli pomyślimy o płycie, to dla wielu fanów grupy The Waterboys to album Fisherman Blues. Jest tym albumem, do którego często się wraca ten moment, kiedy The Waterboys zmieniają swoją siedzibę, zanurzają się w muzykę celtycką, kiedy zaczynają sesje nagraniowe, które trwają 2 lata i z tego powstaje album Fisherman Blues. Jak powiedział w jednym z wywiadów Mike Scott, wokalista, lider i mózg całej formacji, zaczęliśmy nagrywać naszą płytę na początku 1986 roku, a skończyliśmy mając zarejestrowanych ponad 100 piosenek. Okazało się, że to nie jest do końca taka prawda. Tych piosenek okazało się, że zarejestrowano podczas tych 2 lat pracy około 400. To były sesje nagraniowe, to były jamy, to były momenty, niektóre wersje były niedopracowane, niektóre pojawiały się jako tak zwane szczątkowe szkice. I co jakiś czas Mike Scott powracał do płyty Fisherman Blues. Pojawiła się najpierw dwupłytowa edycja dla kolekcjonerów, na których pojawiły się niepublikowane nagrania. Po paru latach znowu pojawiła się 7-płytowa wydawnictwo, które miało nazwać się The Complete Fisherman's Blues Session. I tam ponad 85 nagrań, które wcześniej nie ukazały się na tej płycie. I kiedy wszyscy myśleli, że już jeżeli chodzi o płytę Fisherman Blues, zostało powiedziane wszystko, nowa wytwórnia, która pozyskała prawa do nagrań Mike'a Scotta i grupy The Waterboys, odkryła nagle 400 taśm szpulowych w archiwach. Zaprosiła Mike'a Scotta, ten usiadł i przez 2 lata przesłuchiwał te nagrania. Okazało się, że na tych taśmach pojawiło się jeszcze mnóstwo nagrań, które świadczą o tym, jak genialnym okresem w historii grupy The Waterboys były właśnie te 2 lata nagrań. Bo otrzymaliśmy nowe wydawnictwo, które nazywa się Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, na którym pojawiają się nowe do tej pory niepublikowane nagrania i które nie brzmią jako odrzuty, jako nieskończone dziwadła, tylko brzmią jako cudowne kompozycje, które nagle prowadzą nas do tego momentu, kiedy grupa przeskakuje z okresu big music do okresu grania celtyckiego. Przykładem na to może być ten pierwszy singiel zwiastujący to nowe wydawnictwo, Too Close to Heaven w wersji soulowej.

Piosenki, które przeleżały 40 lat gdzieś na dnie skrzyni i czekały na to, aż któregoś dnia Mike Scott je odnajdzie i ujrzą ponownie światło dzienne. Kiedy ukazała się płyta The Fisherman's Blues, to ja raczej gdzieś byłem w okolicach 18 roku życia i pamiętam, że zażynałem tę płytę na kaseciaku, na Walkmanie, chodząc w kółko i podśpiewując. A te nowe piosenki, takie jak Come Back to Galway, z którego i to początkowej frazy pochodzi nazwa tego nowego krążka Atlantic Rain, The Lost Fisherman's Blues Recordings, to taka piosenka, która zupełnie spokojnie mogłaby znaleźć się na pełnoprawnej płycie, może właśnie na Fisherman's Blues, chociaż może tam do niej tak do końca już nie pasuje, bo jednak te nagrania pokazują, że jak zmieniała się trochę percepcja patrzenia na piosenki, ale generalnie duch Waterboysów jest w tych utworach. Już miałem więcej dzisiaj nie prezentować Waterboysów, ale potem słuchając, padła jeszcze jedna kompozycja, no i musiałem. Endless Store.

I kolejny zespół, który powraca trochę, tym razem nie odświeża żadnych starych nagrań. Ostatnio świętowali rocznicę swojej takiej kultowej składanki Songs to Learn and Sing. No a teraz po ile to już minęło lat? 12 lat chyba od ostatniego wydawnictwa, jakim był Meteoryty. Mowa o grupie Echo and Bunnymen, ten no, zasłużony chyba dla brytyjskiej muzyki zespół, szykuje nowe wydawnictwo. Apples for Isaac, premiera 18 dzień września. To nagranie pochodziło zupełnie z innej płyty, ale na razie póki co jest jeden singielek, który zwiastuje odejście tego nagrania i który świadczy o tym, że Echo and Bunnymen są chyba naprawdę w dobrej formie. Brussels is Haunted.

Jeżeli są na fani, na fani. Jeżeli są na sali fani grupy New Order, to informuję, że dobra nowina nadeszła, bo grupa nie wydała wprawdzie nowej płyty, ale wydała specjalną wersję z największymi przebojami. To jest chyba największa wersja największych przebojów grupy New Order, jaka ukazała się na przestrzeni ostatnich

Brzmi to jakby po prostu utworzono cegłę muzyczną, tylko rzeczywiście porównując brzmienie nagrań z innych płyt, słychać subtelną jakościową różnicę. Te dźwięki są jakoś tak bardziej wyciągnięte. Oprócz tych oficjalnych super przebojów formacji, jeszcze różnego rodzaju wersje, rarytasy, remiksy. No jak na taneczną grupę w pewnym sensie przystało, te taneczne remiksy muszą być. A jednym z nich jest remiks pana Shepa Pettibone, który słynie, amerykański producent i DJ, który słynie z tego, że jak weźmie się za miksowanie jakiejś piosenki, to wychodzą z tego naprawdę całkiem udane rarytasy. I tak jest w przypadku nagrania True Fate.

New Order, Shep Pettibone remix nagrania nagrania True Fate i to wszystko na tej nowej pełnej smakowitości składance z największymi przebojami i z tą całą resztą, która świadczy o tym, jak sympatycznym zespołem jest formacja New Order. 3 minuty dzielą nas od 17:00, to jeszcze skoczymy do nowego nagrania formacji Cage the Elephant. Bracia Szulcowie powracają po 2 latach od wydania doskonałego płyty Neon Peel i na pierwszy ogień poszło nagranie, o którym Matt Schultz tak twierdzi. To nie tajemnica, że kilka lat temu przeszedłem kryzys psychiczny. Ta piosenka symbolizuje dla mnie moment, w którym wreszcie udało mi się zostawić to wszystko za sobą. Spędziłem w szpitalu prawie 3 miesiące, a utwór opowiada o tym poprzez sfabularyzowaną wersję tamtych wydarzeń. Beaches in Tennessee.

6,5 minuty po godzinie 17. Cały czas brzydkie kawałki na antenie Radia 357. Wkraczamy w drugą godzinę. Happy Noise to był marsz środkowy, czyli oczywiście formacja Can't z płyty BC Door Chance. Taki tytuł nosiło to nagranie. Szymon Kuli za starami, Bisior przed mikrofonem. A w tej godzinie zaczniemy od tego zespołu.

I tak to było 6 lat temu na płycie The New Abnormal i od tego czasu niektórzy twierdzą, że chyba Julian Casablancas stracił miłość do swojego zespołu The Strokes. Bardziej zajmuje się projektem The Voids albo innymi pobocznymi rzeczami. A tu nagle ukazuje się nowa płyta Reality Awaits, chociaż złośliwi twierdzą, że mogłaby się nazywać Autotune Awaits. A to w związku z tym, że kolega Julian Casablancas używa tego zacnego wynalazku, tylko wydaje się, że momentami trochę jak z lukrem za dużo go polewa na to ciasto, smakowite ciasto, jakim jest najnowszy album grupy The Strokes, ale tutaj zdania są podzielone, bo na przykład mój syn Michał, którego państwo znają z anteny radia, twierdzi, że płyta jest doskonała. Po trzech razach uważa, że to jest arcydzieło w dyskografii grupy The Strokes. Ja takich przemyśleń jeszcze nie mam. Na razie bardzo mi się podoba wszystko to, co dzieje się w warstwie muzycznej. Teksty raczej, tak jak w przypadku Juliana, chyba nie należy wszystkiego brać na serio, bo on czasami coś pokrzykuje, czasami mamrocze, może tego mu ten autotune jest potrzebny. Niektórzy twierdzą, że zaraził się chorobą autotunową od grupy Daft Punk, kiedy współpracował z nim przy singlu Instant Crush. Z drugiej strony, jeżeli się słucha Voids, to wtedy wiadomo, że to jest taki granie bardzo przyszłościowe i tam też Julian Casablancas nie stronie od różnego rodzaju eksperymentów. Może do czegoś było mu potrzebne to. Może nie wierzy w to, że potrafi dobrze śpiewać, a może po prostu chciał zrobić niektórym na złość. I płyta ma zaledwie 24 godziny, a jest już tyle zdań podzielonych w internecie, że być może lepiej posłuchajmy sami.

Die and Dash. To jedno z tych nagrań, w których Julian Casablancas po prostu śpiewa i nie wchodzi w różnego rodzaju zadziwiające historie, ale jeżeli się przesłucha całą płytę, to po pewnym czasie zaczyna traktować się ten zmieniony głos Juliana w tych poszczególnych piosenkach jako pewien chyba zamierzony element i to zaczyna pasować do całości. Falling Out of Love to jeszcze jedno nagranie z tej płyty.

Bardzo lubię tą opowieść Garego Lightbody, który opowiada o sukcesie piosenki Chasing Car ze sprawą serialu Grey's Anatomy, kiedy to pewnego wieczoru kładł się spać jako wokalista muzyk bardzo przecięcie rozpoznawalnego brytyjskiego zespołu alternatywnego, a następnego dnia rano, kiedy się obudził, okazało się, że Snow Patrol to amerykańska gwiazda muzyki ze sprawą tego odcinka serialu Grey's Anatomy, kiedy właśnie wyemitowano nagranie Chasing Cars i piosenka z 769 miejsca znalazła się nagle na 5. miejscu najlepiej sprzedających się singli w Ameryce. No a za tym stał sukces płyty Eyes Open i ciach, minęło 20 lat i mamy specjalne wydawnictwo podsumowujące te 20 lat. A jak to zwykle bywa na tych odświeżonych płytach, tam oprócz tej głównej zawartości, oprócz różnego rodzaju rarytasów albo takich piosenek z szuflady, które się pojawiają, to tak jak w tym przypadku pojawiają się utwory koncertowe. I tak przez chwilę byliśmy w Berlinie, to teraz przeniesiemy się do Berlina ponownie, a potem skoczymy do Toronto razem ze Snow Patrol.

0: zaczynają.
1: No my jeszcze nie dziękujemy, mamy jeszcze 20 minut dla siebie. Eyes Open, 20-lecie wydawnictwa formacji Snow Patrol, to była czwarta płyta w dyskografii tego zespołu, ale taka druga znacząca, taka druga, która pojawiła się gdzieś tam na szczytach list przebojów najlepiej sprzedających się albumów. Eyes Open w ogóle to był pierwszy numer jeden grupy Snow Patrol. To oni wtedy mieli dopiero drugą płytę i tą drugą płytą udowadniali, że naprawdę warto czekać na ich kolejne piosenki. Ci oni to grupa Keane, a ta płyta to Under the Iron Sea, drugi krążek tego zespołu, który również w tym roku świętuje 20-lecie i również pokazał się w specjalnej wersji. I również na tej płycie dużo smakowitości i rarytasów. To najpierw skoczymy szybciutko do Duisburga na koncert.

Under the Iron Sea, 20 lat od wydania tej płyty, specjalne wydawnictwo, na niej wersje koncertowe. No i jeszcze parę innych smakowitości w myśl starej, dobrej zasady. Bardzo lubię te piosenki, które już kiedyś raz gdzieś słyszałem.

I tak Tom Chaplin dał jednak radę nawet w tej piosence. Takie to rarytasy na wznowieniu płyty sprzed 20 lat. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję pięknie. Powoli stąd zmykam, bo za chwilę będzie tutaj pozamiatane. Bisior kłania się nisko. Szymon Kuliś wszystko pięknie dzisiaj zmontował, a Ula Hinch za chwilę już stoi ze szczotką, także no, nie ma co tutaj siedzieć. Do usłyszenia w poniedziałek. Pa, pa.

0: Żeby zdjąć paczkę makaronu z górnej półki, muszę poprosić o pomoc nastoletniego dryblasa. Ale za to z łatwością swą drobną dłonią wymieniam żarówkę H7 w lampie przedniej każdego samochodu.
1: Nie mów do mnie, mała.
0: To audycja z poziomu 150 cm. Z wysokości, z której świat bywa absurdalny, śmieszny, czasem wkurzający, ale zawsze wart opowiedzenia.
2: Nie mów do mnie, mała. W każdy wtorek w audycji Kieruj się na południe.
0: Roma Leszczyńska.
3: Minęła 18. Pozamiatane.

Dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Witam Państwa w audycji Pozamiatane. Nazywam się Ula Hincz i będę z Państwem dzisiaj zamiatać, a raczej prać. Kapitanem w dzisiejszym locie jest Szymon Kuliś i chciałabym, żeby Państwo dobrze to wiedzieli, że prowadzący bez realizatora nigdy w życiu nie poprowadzi realizacji, a realizator poradzi sobie bez prowadzącego koncertowo. Kochani, dzisiaj będziemy rozmawiać o praniu. Naszym gościem będzie Ewa z pralni. No i myślę, że ta pierwsza piosenka sprawiła, że domyśliliście się, że tematem muzycznym dzisiejszej audycji będzie striptease, no bo najpierw musimy się rozebrać, żeby coś z tymi ubraniami potem zrobić. Ja jak zwykle czekam na wasze maile ula@radio357.pl oraz na wasze telefony. Na te czekam najbardziej. 510-357-357. Może zechcielibyście mi opowiedzieć o jakiejś takiej pralniczej wpadce. Wiecie, sweterek 5 rozmiarów w dół albo coś podobnego? Dzwońcie do nas ze swoimi rozpaczliwymi historiami, a my będziemy pomagać. A teraz rozbierać się będziemy dalej.

0: To zanim zaczniemy cokolwiek prać w domu, pogadamy najpierw o tym, co należy oddać do pralni. Ale zanim coś oddamy do pralni, to jeszcze się odezwę do Państwa w temacie telefonicznym 510-357-357. Czekam bardzo na Państwa telefony w temacie, co takiego pralniczego się Państwu przydarzyło. Może była jakaś duża wpadka, którą warto się pochwalić, żeby nam się innym nie przytrafiło. Czekam także na maile ula@radio357.pl. No a rozmowę z Ewą z pralni. Ewa z pralni jest dokładnie tym, kim jest na swoich mediach społecznościowych. Właścicielką pralni, jest twórczynią internetową, która dzieli się chętnie swoją wiedzą. No właśnie, Ewa, no to jeśli chodzi o rzeczy, których absolutnie nie powinniśmy prać sami w domu, co to takiego?
1: Jeśli chodzi o to, jakie rzeczy mamy oddać do pralni, to przede wszystkim w pierwszej kolejności patrzymy na metkę i metka jest naszym drogowskazem i to metka informuje nas o tym, co mamy zrobić z daną rzeczą. Jeśli na metce mamy zakaz prania ręcznego, jeśli na metce mamy zalecane pranie chemiczne, to wiadomo, że taką rzecz powinniśmy oddać do pralni. I wśród naszych klientów i generalnie ludzi jest taka tendencja, że my lubimy eksperymentować sami w domu, lubimy czyścić pewne rzeczy sami w domu, ale ja na pewno nie wyprałabym w domowych warunkach wełnianego garnituru czy marynarki, płaszczy, które mają usztywnioną konstrukcję i na pewno nie wyprałabym w domu skóry czy zamszu. I nie chodzi tu o tyle o to, że zadzieje się coś z samym materiałem, ale bardzo często są to różne klejone wkłady, podszewki, usztywnienia, które po kontakcie z wodą, po praniu domowym mogą się po prostu rozwarstwić albo stracić swój fason. Zdarzają się też przypadki, że bardzo często panny młode albo przyszłe panny młode lubią wyprać suknię ślubną w domowych warunkach, co powoduje, że później na takiej sukni ślubnej robią się zacieki i przychodzą, żebyśmy my to właśnie uratowały. Więc ja zalecam oddawanie do pralni każdej rzeczy, która jest dla nas wartościowa, która jest dla nas ważna, takiej rzeczy, którą pomimo przepisu prania boimy się wyprać w domowych warunkach, bo jeśli oddamy to w ręce profesjonalistów, to mamy jakby gwarancję i pewność, że będzie to dobrze zakonserwowane, dobrze wyprane i będzie to zrobione z dbałością i sztuką, taką jak powinno się to zrobić zgodnie z tym, co zaleca producent ubrania na metce. Także kategorycznie nie pierzemy w domu, a pierzemy w pralni garnitury, marynarki, płaszcze i wszystko to, co wymaga profesjonalnego czyszczenia.
0: Mówi się, że jak czegoś nie wolno, ale się bardzo chce, to można, ale ta zasada nie dotyczy prania, bo można wpakować się na niezłą minę. Jest z nami pani Bożena. Dzień dobry, pani Bożeno.
2: Dzień dobry, pani Urszulo. Ja z pani programów bardzo wiele rzeczy piorę. Białe rzeczy według pani wskazań. Zapieram zawsze plamy zimną wodą i sprzedaję te wszystkie informacje. I z pani również informacji dowiedziałam się o takim środku na szybkie wybieranie plam białych z Włoch. Miała pani taki program Co przywożę z Włoch.
0: Tak.
2: Opowiadała
0: jest
2: pani tam historię o kelnerze, że pani uratował białą bluzkę. Proszę mi powiedzieć, jak tego się używa, bo kupiłam dla siebie, dzieci swojej siostry. Mam to w tej chwili i kiedyś poprzykałam tym jakąś jasną rzecz i nie za bardzo byłam zadowolona i być może źle tego używam. Gdyby pani była tak miła i podzieliła się tym rewelacyjnym wynalazkiem, tym środkiem. To Omino Blanco, jeżeli dobrze czytam.
0: Pani Bożeno, Omino Blanco to jedna z tych włoskich marek, które rzeczywiście działają cuda. Chociaż tych środków na włoskim rynku jest dużo, to ja państwu najpierw opowiem, o co chodziło z tą plamą. Byłam kiedyś w Mediolanie ze swoją rodziną. Przed nami była połowa pięknego dnia zwiedzania. Ja miałam oczywiście piękną, lnianą koszulę, którą utytłałam tak niemiłosiernie sosem z makaronu z owoców morza, że w ogóle myślałam, że wyrzucę ją jeszcze na tym wyjeździe. Podszedł do mnie kelner i powiedział, proszę pani, my w łazience to mamy taki mały spray. Ten mały spray to jest, nawet nie wiem jak to państwu opisać, rodzaj talku w sprayu, którym spsikujemy plamę na świeżo i robi nam się taki biały, puchaty korzuszek. Trzeba to bardzo starannie wysuszyć, poczekać i strzepnąć. Jeżeli plama nie zejdzie od razu, to zejdzie w praniu, bo ten jakby korzuszek wyciąga tą plamę z tkaniny i działa rzeczywiście w absolutnie niesamowity sposób. Więc gorąco polecam spsiknąć, poczekać, aż wyschnie, strzepać, a jeżeli trzeba, wyprać. No dobrze, to co? My dalej o ubieraniu się w czyste ubrania i teraz będziemy się rozbierać z pewnym wyjątkowym mężczyzną.

0: No i jeśli mieli na sobie państwo coś do prania, to jestem pewna, że po tym utworze George'a Michaela jest tu już w pobliżu pralki przynajmniej. Taką mam nadzieję. 510-357-357 to jest nasz numer telefonu i jest z nami pani Agnieszka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Ja chciałam opowiedzieć o takiej trochę śmiesznej historii, która mnie kiedyś spotkała. W mieszkaniu mieliśmy takie małe pomieszczenie, które sobie zaadaptowaliśmy na pralnię, bo ono na tyle malutkie, że mieściła się tylko pralka ładowana od góry, a nad nią były półki z środkami czystości i o zgrozo z przedmiotami do majsterkowania mojego męża. No i tak, wydarzyło się, że chyba tam wpadło przez nieuwagę szpulka z żyłką. Ja ją wyprałam.
0: To miała pani nawinięte pranie na sznurek, gotowe do rozwieszenia, no co za problem.
1: Tak, tak, ale to było niemożliwe wyciągnąć z tego bębna, bo to była jedna wielka, to był jeden wielki kołtun i spędziłam tam chyba 20 minut rozcinając, próbując. Wtedy mi nie było do śmiechu, teraz wspominam to ze śmiechem.
0: Agnieszko, ja przepraszam, że się śmieję, bo naprawdę sytuacja jest prawie niewiarygodna, niesamowita i domyślam się, jak to się dla pani skończyło, aczkolwiek podziwiam, ja bym chyba tę pralkę na własnych plecach wyniosła w całości, żeby mieć temat z głowy. Dziękuję pięknie za telefon, a my jedziemy dalej. Let's get it on.

Napisała do nas pani Małgorzata. Do największych wpadek mogę zaliczyć kilkukrotne, nie dość dobrze sprawdzone kieszenie w czarnych dresach i pozostawienie tam papierowej chusteczki do nosa. Co było potem, nie muszę tłumaczyć. To ja państwu powiem, co zrobić potem. Najlepiej, jeżeli mają państwo oczywiście suszarkę bębnową, bo takie, powiem brzydko, zakłaczone ubranie wstawione do suszarki bębnowej wyjdzie z niej właściwie prawie czyste. Natomiast jeśli państwo nie mają suszarki bębnowej, to wystarczy naprawdę bardzo starannie takie dresy wysuszyć i przejechać po nich cierpliwie taką rolką do ubrań do usuwania kłaczków. Jeżeli nie ma w domu rolki do ubrań, to może też być taśma klejąca zawinięta wokół ręki i takim przykładając, podnosząc w ten sposób sprawę można bez trudu uratować. Ula Małpa, radio357.pl to jest mój adres mailowy, a Szymon Kulisz czeka na państwa telefony. Najpierw odbiera je on, a potem odbieram je ja. 510-357-357. Proszę zadzwonić do nas i opowiedzieć nam coś fajnego o swoich pralniczych przygodach. Czekam na państwa telefony i gram jedną z moich najukochańszych wykonawczyń na świecie.

0: No to zabierzmy się powoli za pranie w domu. Proszę pamiętać o tym, że my powinniśmy w zasadzie zawsze czyścić to, co czyści. No to jak to wygląda w temacie prania w domu? Przed nami Ewa z pralni.
1: Czysta pralka to podstawa dobrze zrobionego prania. Ja o tym mówię w kółko w moich mediach społecznościowych, ponieważ znowu spotykamy się z tendencją do tego, że lubimy kupować drogie płyny, inwestujemy bardzo dużo czasu w poszukiwania, w wąchanie, w sprawdzanie. Testujemy kapsułki, żele, proszki, a zapominamy o tym, że dobre pranie zaczyna się od czystej pralki. Bo na nic nam będą najdroższe płyny do płukania, jeśli w naszej pralce będzie w środku grzyb i niestety nasze pranie będzie śmierdziało stęchlizną. Dlatego regularne czyszczenie pralki ma ogromne znaczenie. Wersja dla leniwych to chociażby taka, że po prostu wysuwamy szufladkę i zostawiamy otwarte drzwi od pralki po każdym praniu. To powoduje, że cała wilgoć nam z niej odparuje. Ale jeśli chodzi o czyszczenie pralki w domowych warunkach, to poza tym, że możemy sobie wybrać w pralce program na czyszczenie bębna, czyszczenie pralki, wrzucić do środka chociażby kapsułki do zmywarki, to poza tym możemy to zrobić naprawdę bardzo dokładnie, zaczynając od wyjęcia szufladki, umycia jej, jeśli nie chcemy robić tego ręcznie, możemy zrobić to w zmywarce. Dodatkowo czyścimy oczywiście gumę w naszym bębnie, bo to jest niezwykle ważne, bo tam zbiera się bardzo dużo różnego szlamu, który właśnie powoduje nieprzyjemny zapach. Jak już w ogóle wyciągniemy szufladkę, to zerknijmy, co tam dzieje się w środku, bo tam też można spotkać różnych niespodziewanych gości. I zajmijmy się również filtrem, bo w filtrze znajdują się różne różniste skarby i go również co jakiś czas trzeba czyścić. Jak już to zrobimy, wyczyścimy te wszystkie elementy, to oczywiście możemy włączyć sobie właśnie ten cykl prania, o którym mówiłam. Ale jest jeden element, o którym zapominamy. Nie trzeba tego robić co miesiąc, ale warto zajrzeć do tyłu naszej pralki i zobaczyć, co znajduje się w syfonie, który odprowadza wodę i doprowadza wodę. Więc warto sobie tam zerknąć, bo tam też zbierają się różne skarby i przez to może być nasza pralka zapchana.
0: No tak, filtr od pralki to prawdziwe wykopaliska czasem można tam zrobić. Napisał do nas pan Marcin. Z pralniczych wspomnień to pamiętam, jak zapomniałem wyjąć z kieszeni bilety na mecz, a moja matula stwierdziła, że czas wyprać kurtkę, a to jeszcze były czasy sprzed kupowania online. Nauczka pozostała na zawsze. Jeśli zechcieliby państwo podzielić się z nami swoimi pralniczymi przygodami, to zapraszam. 510-357-357 i ula@radio357.pl. Ja z kolei muszę państwu powiedzieć, jeśli chodzi o pralkę, że bardzo ważne jest też to, żebyśmy tych pralek nie przeładowywali. Przeładowana pralka po prostu nie poradzi sobie ze wszystkim, a jest taki bardzo prosty sposób na to, żeby ocenić, czy pralka nie jest przeładowana. Mianowicie, kiedy włożymy już wszystkie rzeczy do bębna, musimy tam móc włożyć dłoń i ją obrócić swobodnie. I wtedy to oznacza, że wszystko dobrze się wypierze, bo będzie miało na to wystarczająco dużo miejsca. Jeśli chodzi o pranie, następnemu wykonawcy mogłabym robić pranie codziennie.

0: O ile dobrze pamiętam, to Lenny Kravitz w tym utworze kąpał się w ubraniu w morzu. No nie jest to sposób na pranie, bo po słonej wodzie zostają okropne zacieki, więc nie róbcie tego w domu. Dzień dobry pani Sylwio, jesteśmy na łączach.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dzwonię z takim problemem, ponieważ przez dłuższy czas męczyliśmy się z takim tematem, że mamy w domu taką pierzynę, która jest bardzo fajna, wygodna, przewiewna i tak dalej, puchowa, z kaczego puchu i tak dalej, ale mamy też kota. I ten kot nam zaczął robić takie niespodzianki, że zaczął nam po prostu sikać na tą pierzynę. I kilka razy oddawaliśmy do pralni, a potem zaczęłam to sama jakoś tam ogarniać, ale może jest jakiś sposób, który... Nie wiem, może jakoś po prostu pomoże, żeby tak w takich domowych warunkach to po prostu zrobić.
0: Pani Sylwia, ja się dziwię, że pani oddała kołdrę, a nie kota, bo szczerze mówiąc w tej sytuacji rozważyłabym też ten scenariusz.
1: Nie, kot jest naszym ulubieńcem.
0: Domyślam się. Bez problemu mogą państwo puchowe kołdry, poduszki prać we własnej pralce. Nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ pierze kocha pranie, więc każda pralka albo ma taki tryb pościel, albo po prostu można w takiej temperaturze, jaką znajduje się na metce. Podpowiem państwu, że zazwyczaj to jest, o dziwo, aż 60 stopni. Puchowi i pierzu temperatura niestraszna. Więc zazwyczaj możemy to spokojnie prać w 60 stopniach. Doskonała oczywiście w tej sytuacji jest suszarka bębnowa, bo ona nam pozwala doskonale i dobrze, starannie wysuszyć ten puch i to pierze, bo nie ma gorszej rzeczy i to dotyczy również kurtek. Jeżeli po prostu coś nie dosknie, no tak, takie mokre pierze pachnie jak mokra gęś, no to nie jest nic przyjemnego. Więc trzeba porządnie wysuszyć. Jeżeli jest ciepły, ładny dzień z odrobiną wiaterku, wystawiamy nie na słońce, żeby tkanina nie uszkodziła się w wyniku działania promieni słonecznych i dajemy jej pooddychać i powentylować się porządnie. Nie bójcie się prać kołder w pralce, nic im absolutnie nie będzie. No to co? Działamy dalej.

Jeśli chodzi o pranie, to dosyć często przydarza nam się, że rzeczy wychodzą z pralki naprawdę bardzo pognieciane, ale jest na to sposób, oprócz przeładowywania pralki, a mianowicie, żebyśmy zawsze przed powieszeniem rzeczy je strzepnęli. To jest, drodzy Państwo, sposób, który sprawi, że nie będą Państwo mieli w ogóle tematu prasowania. Jeżeli koszulę zawiesimy na wieszakach, a wszystkie rzeczy po praniu starannie strzepniemy i dopiero wtedy powiesimy, to jest genialny patent, który Państwu gorąco polecam. Ważne jest też, jak wieszamy, no bo jeżeli nie chcemy mieć tego śladu po suszarce przez środek koszuli czy t-shirtu, to warto żabkami takimi zwykłymi do wieszania prania zaczepić za spód i wtedy przepięknie nam się wszystko rozprostuje i elegancko będzie wyglądać. Sposobem na niepognieciane pranie jest również wyjmowanie go z pralki od razu po zakończeniu cyklu. To jest bardzo wartościowy sposób do wykorzystania, dlatego że jeżeli rzeczy mokre, nawet odwirowane, leżą w tej pralce i czekają, aż się nad nimi zlitujemy, no to nic dobrego z tego nie będzie. Zapraszam Państwa teraz na krótki koncert Bruno Marsa.

0: Czasami jest tak, że mamy jakąś bardzo cenną rzecz, spódnicę po babci, sukienkę mamy, albo jakąś plamę wysokiego ryzyka. To może być taka plama, że sami nawet nie wiemy, w co ręce włożyć. Co zrobić w takiej sytuacji, podpowie nam Ewa z pralni, właścicielka pralni i twórczyni internetowa.
1: To chyba jedno z moich ulubionych pytań, ponieważ my bardzo często mamy tak, że spotykamy się z czymś takim, że klientki w domu, w warunkach domowych próbują usunąć plamę, nie mając jakby wiedzy na temat tego, jak tą plamę skutecznie usunąć i czy dany środek zadziała, i robią 5 różnych eksperymentów. Po każdym eksperymencie oczywiście wrzucają rzeczy do pralki i jakby to każde pranie utrwala nam tą plamę. Więc jeśli nie wiemy, co zrobić z daną plamą, to ja zawsze mówię tak, nie ryzykujmy, nie eksperymentujmy, mamy ogromną tendencję do zapierania octem, sodą oczyszczoną, oczywiście sklepowymi odplamiaczami, które są bardzo topowe i tak dalej. A ja zalecam, żeby po prostu każda praczka miała w domu mydełko odplamiające, mydełko galasowe, które jest bezpieczne dla większości plam. I jeśli nie znamy skutecznego sposobu na plamę, to na pewno mydełko galasowe nam nie zaszkodzi. Ale jeśli mamy coś takiego, że ta rzecz jest dla nas bardzo cenna, że ta rzecz była trochę droższa, że ta rzecz jest z lepszego materiału albo nam po prostu na niej zależy, to nie ryzykujmy. Wtedy korzystajmy albo z porad ludzi doświadczonych, czyli na przykład można się odezwać do mnie na Instagramie, albo po prostu udać się do pralni i oddać rzecz do pralni, gdzie wiedzą, gdzie mają środki i pomogą nam w usunięciu plamy i przede wszystkim nie zniszczą ubrania. Bo jeśli ktoś eksperymentuje i trafia do nas do pralni w momencie, kiedy powie nam, że już 5 razy próbował usunąć plamę różnymi sposobami, to my nie jesteśmy jakby wróżkami i nie jesteśmy w stanie usunąć plamy, która była kilkukrotnie zapierana.
0: Mydełko galasowe, przypominam, to cudowny środek, który można kupić za dosłownie kilka złotych w każdej drogerii. Mydełko galasowe lub mydełko odplamiające, to się tak nazywa. Proszę pamiętać, że po zapraniu takim mydełkiem trzeba koniecznie tkaninę przepłukać. Nie zostawiamy go zapranego na długo, pierzemy i przepłukujemy. No dobrze, skoro tematem przewodnim muzycznym naszego wieczoru jest dzisiaj striptease, to tego utworu nie mogło zabraknąć.

przychodzą wiadomości od państwa i wynika z nich, że co najmniej raz zdarzyło się państwu zrobić piękny sweter dla misia, bo tylko na misia ten sweter pasował po praniu. No cóż, mogę powiedzieć, że ja należę do tego klubu, więc proszę się nie martwić, to się zdarza nawet najlepszym. Dziękuję przepięknie za nasz wspólny czas dzisiaj. Za tydzień o 18:00 słyszymy się jak zwykle i będę na państwa czekać tutaj. A przed nami vibe Bartłomieja Skubisza i muszę państwu powiedzieć, że ja się zawsze zastanawiam, jaką piosenkę dać na koniec, żebyśmy mieli taki pomost między moimi preferencjami muzycznymi, a tym, co nadchodzi. Ja Bartłomieja zawsze słucham w drodze do domu i dzisiaj pomyślałam, że na start zrobię mu muzyczny prezent w postaci D'Angelo, który nas, mam nadzieję, łączy. Do usłyszenia. Dziękuję państwu pięknie.

Prawie 4 minuty po godzinie 19 w kolejnej odsłonie magazynu Vibe na antenie Radia 357. Witam Państwa Bartłomiej, SKUB i Skubisz. Dzisiejszy program realizuje Szymon Kuliś, a ja ten program rozpocząłem od Macy Gray, ponieważ już praktycznie każdy program Vibe rozpoczyna się od jakichś klasycznych nagrań. Dziś dla odmiany do tego klasycznego początku sporo nowości. Będziemy między innymi kontynuowali odsłuch nowej płyty Kelleli, będzie Olimpia Vitalis, będzie również nowy album od Masego. Będzie też gościni Aga Walczak, wokalistka, raperka, autorka tekstów. Posłuchamy również jej muzyki. No i tak do 21:00 mam nadzieję, że bardzo miło spędzimy razem ze sobą czas. Rozpocząłem dzisiejszy program utworem Macy Gray z gościnnym udziałem Eryki Badu, Sweet Baby. Również dlatego, że Macy Gray wraca do Polski z koncertami. I to aż z 4 koncertami. W listopadzie Macy Gray odwiedzi Gdańsk, Łódź, Poznań i Wrocław, dokładnie 23 listopada Gdańsk, 26 Łódź, 27 Poznań i 29 listopada Wrocław. I w związku z tym teraz chyba największy przebój amerykańskiej wokalistki I Try.

Macy Gray w swoim najgłośniejszym utworze I Try. To Macy Gray właśnie otworzyła dzisiejszy program Vibe. Przypominam, że w listopadzie, pod koniec listopada, artystka wraca do Polski z 4 koncertami w Gdańsku, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. No i teraz już przechodzę od razu do tych wspomnianych nowości i to od razu można by powiedzieć z grubej rury, ponieważ kilka dni temu otrzymaliśmy nowy singiel od Meshel Ndegeocello. Jeżeli Państwo słuchają programu Vibe regularnie, to wiedzą Państwo, że to jedna z moich absolutnych faworytek, znakomita wokalistka, basistka, no można powiedzieć taka artystka pełną parą. I Meshel Ndegeocello singlem najnowszym I Knew You Were Waiting For Me, nagranym z Cynthia Erivo, zapowiada swój trzeci album dla Blue Note Records, ale Blue Note Records, choć to można powiedzieć stricte jazzowa, legendarna wytwórnia, to ten album akurat będzie nosił tytuł Synonim i będzie składał się ze starannie wyselekcjonowanych coverów wykonywanych przez Meshel Ndegeocello i jej gości, wśród których już zapowiedziani m.in. Chaka Khan, Robert Glasper, Laura Lee, Liz Wright, Layana La Havas. Także bardzo świetne towarzystwo. Czekam na ten album, który ma ukazać się w październiku. Myślę, że dostaniemy jeszcze, dokładnie 2 października, myślę, że dostaniemy jeszcze w międzyczasie kolejne single. No a ten pierwszy to autorska wersja Meshel Ndegeocello i Cynthia Erivo utworu nagranego pierwotnie przez duet Aretha Franklin i George Michael. Posłuchajmy I Knew You Were Waiting For Me.

Michelle Degocello i Cynthia Erivo w najnowszym singlu I Knew You Were Waiting For Me, który zwiastuje nadchodzący trzeci nagrany dla Blue Note Records album Michelle Degocello, który będzie nosił tytuł Synonim i ukaże się 2 października. Z niecierpliwością czekam na ten album i wszystkie kolejne single, które myślę będą się ukazywać, będę prezentował w programie Vibe. No i zostajemy przy tych nowościach, ponieważ nie dalej jak 17 lipca Syd, znana również jako Syd Da Kid, czyli frontmanka formacji The Internet, która jednak przez ostatnie lata działała solo, zaprezentowała swój najnowszy, trzeci solowy album Bird. Na tym albumie 12 utworów i w produkcji, w procesie nagrania, kompozycji powstawania tej płyty Syd pomagał Rafael Sadiq, a jeżeli Rafael Sadiq macza w czymś palce, to zazwyczaj jest poważna sprawa i to zazwyczaj jest dobra muzyka. Nie inaczej jest tutaj, ale też ucieszyłem się, ponieważ ostatnio gdzieś przeczytałem, że członkowie The Internet zapowiedzieli również wspólną pracę i kolejny wspólny album, powrót do nagrywania, także również z niecierpliwością na to czekam. A najnowsza płyta Syd już teraz na antenie Radia 357, 2 utwory Colin i My Love.

To Syd ze swojego najnowszego albumu wydanego 17 lipca w utworach Colin i My Love. I już wiem, proszę Państwa, gdzie wyczytałem tę informację o tym, że The Internet pracuje nad nowym albumem, którego premiera planowana jest na początek 2027 roku. No, wyczytałem to w serwisie jazzsoul.pl. Pozdrawiam serdecznie redakcję tego zaprzyjaźnionego serwisu. Tak, to była Syd, a teraz wracam do nowego albumu Kelleli, który ukazał się z kolei 10 lipca i już dwóch utworów mogliśmy posłuchać tydzień temu. Obiecywałem, że na tym się nie skończy i słowa dotrzymuję. Dwa kolejne utwory z płyty New Avatar, Point Blank i Going Down.

To Kelela z albumu New Avatar w utworach Point Blank i Going Down. Rekomenduję Państwu ten album. Całość jest świetna i myślę, że będę wracał do tej płyty jeszcze w kolejnych programach. Może nie za tydzień, ale w kolejnych programach jeszcze do tej płyty wrócimy. Ja zapraszam Państwa do kontaktu ze mną za pośrednictwem skrzynki mailowej bartlomiej.skubisz@radio357.pl bartlomiej.skubisz@radio357.pl. Dziękuję za wiele ciepłych słów, chociażby tydzień temu, i czekam też na Państwa sugestie, na Państwa opinie, komentarze. Że przede wszystkim względem muzycznej treści, która jest prezentowana w magazynie Vibe. No i zostajemy w nowościach, ale przenosimy się na wyspy. Olimpia Vitalis, młoda, stacjonująca w Londynie wokalistka, która dała znać o sobie światu w zeszłym roku świetnie przyjętą epką People Watching, a teraz 10 lipca zaprezentowała krótką epkę Lady Luck. I właśnie z tej epki dwa utwory, utwór tytułowy oraz Days.

Olimpia Vitalis z epki Lady Luck, która ukazała się 10 lipca. Myślę, że warto mieć oko i ucho na tę wokalistkę młodą, tak naprawdę można powiedzieć nie mającą jeszcze na koncie pełnowymiarowej płyty, ale już brzmiącą bardzo dojrzale. Olimpia Vitalis w utworach Lady Luck i Days. Myślę, że do tej epki również będę wracał w programie Vibe. A teraz kolejna głośna premiera z 17 lipca, czyli same dzisiaj świeżynki, same nowości jak na razie. Masego, który zaprezentował trzecią płytę Fix Your Face, to producent, multiinstrumentalista, wokalista. No właśnie, Fix Your Face. Jak wyjaśnia Masego, ten zwrot często słyszy się z ust matek, które oczekują od swoich dzieci, że natychmiast przestaną płakać i wezmą się w garść. Dziś to określenie stało się również moim podejściem do życia, bez względu na to, co mnie spotyka, powiedział Masego i ponoć napisał 150 utworów, kiedy pracował nad tym albumem. Finalnie na płycie ukazało się 16. W wielu z tych utworów pojawili się znakomici goście. Na przykład w dwóch, których posłuchamy teraz, Someone, gościnnie Keisha Cole, i Overthinking, gdzie gościnnie pojawia się Music Soulchild Masego.

0: You can't go on like that. Pick yourself up. This party is for y'all.
1: To Masego z jeszcze ciepłego trzeciego albumu solowego Fix Your Face w utworach Someone z gościnnym udziałem Kiszy Cole i Overthinking, który właśnie wybrzmiał, gdzie zaśpiewał gościnnie Music Soulchild. Jak dobrze było usłyszeć ten charakterystyczny wokal i przy okazji przypomniała mi się debiutancka płyta Music Soulchilda, czyli I Just Wanna Sing z 2000 roku i ten utwór, który darzy dużym sentymentem.

Just Friends, Sunny, czyli Music Soul Child ze swojej debiutanckiej płyty I Just Wanna Sing z 2000 roku, to można powiedzieć sięgnęliśmy do, no już do klasyki. I w tej klasyce na moment pozostaniemy, ponieważ dwa dni temu, 23 lipca, przypadła 15. rocznica odejścia Amy Winehouse, której myślę nikomu nie trzeba przedstawiać. No i ja pamiętam dokładnie, jak dowiedziałem się o śmierci Amy, ponieważ była to dosyć wyjątkowa chwila. Wtedy byłem jako słuchacz na koncercie, na festiwalu Pozytywne Wibracje w Białymstoku. Dzień wcześniej widziałem znakomity koncert Rafaela Sadika, a w tym dniu, kiedy odeszła Amy Winehouse, słuchałem koncertu Seala i Seal ze sceny przekazał tę wiadomość publiczności, zadedykował Amy jeden ze swoich utworów. No i dzisiaj, myśląc o tym, jak upamiętnić Amy Winehouse, jak o niej przypomnieć, stwierdziłem, że nie będę sięgał po te największe utwory, tylko skupię się na relacji, którą Amy Winehouse miała z Nasem, czyli jednym z absolutnie najlepszych raperów w historii. To ciekawa sytuacja, ponieważ zarówno Amy, jak i Nas urodzili się tego samego dnia, 14 września. Natomiast Amy w roku 1983, a Nas 10 lat wcześniej. Ale to w jakiś sposób ich połączyło. Amy była...

dużą fanką NASA, odnosiła się do niego bezpośrednio w utworze Me and Mr. Jones. No i mieli też wspólnego producenta, Salem Remy, znakomity producent, też w jakiś sposób ich połączył. I teraz chciałem przypomnieć dwa utwory wspólnie nagrane przez Amy i NASA. Będzie to utwór Like Smoke, który został nagrany podczas wspólnych sesji w 2008 roku i trafił na pośmiertny album Amy Winehouse, Lioness Hidden Treasures. I jeszcze Sherry Wine, to z kolei singiel z płyty NASA, Life is Good, w którym Amy Winehouse śpiewa w refrenie i gra na gitarze. Pamiętajmy o Amy, pamiętajmy o jej muzyce i o relacji, jaka łączyła ją

0: Life is good.
1: Radio 357.
2: 6 minut po godzinie 20 w drugiej godzinie programu Vibe na antenie Radia 357. Witam Państwa, Bartłomiej SKUB i Skubisz. Program realizuje Szymon Kuliś, a w drugą godzinę programu wprowadziła nas Amy Winehouse i nas utworami Like Smoke i Sherry Wine. Przypomnę, że dwa dni temu, 23 lipca, minęło 15 lat od przedwczesnej śmierci Amy Winehouse. Ale myślę, że jej muzyka cały czas jest pamiętana. W drugiej godzinie programu trochę więcej hip-hopu i gościni zapowiadano na początku, czyli Aga Walczak. To już za moment zaprezentuję rozmowę z Agą Walczak, którą przeprowadziłem kilka dni temu. Aga nie mogła być dzisiaj z nami, ponieważ dzisiaj już jest po koncercie. Występowała na żywo w ramach nowego festiwalu Jasło Vibes w Jaśle, organizowanego przez DJ Noriza i grupę aktywistów z Podkarpacia. Ja życzę temu przedsięwzięciu jak najlepiej. Mam nadzieję, że kolejne edycje będą się odbywać. Ta jeszcze trwa, także jeżeli Państwo są w Jaśle lub okolicach, to jeszcze możecie trafić na koncerty. Natomiast Aga Walczak to wokalistka, autorka tekstów, to również raperka, która ma na koncie 3 solowe płyty, pracuje nad 4. Mam nadzieję, że wkrótce się ukaże, będę mógł ją Państwu zaprezentować. Ona sama najlepiej się przedstawi i opowie o jej muzyce, o jej życiu muzycznym. I tę rozmowę będziemy przeplatać utworami. Na początek, żeby dobrze wprowadzić się w klimat, wszystkie 3 utwory będą z ostatniej płyty Ja to jestem z 2024 roku. Na początek O tobie myślę z gościnnym udziałem DJ-a BRK, później Płynę z gościnnym udziałem Mady, a na końcu Kredki, i w tym wszystkim Aga Walczak będzie opowiadać o swojej twórczości. Zapraszam serdecznie.
3: Moje główne zajęcie polega na myśleniu o tobie.
4: Zawsze podziwiałem twoje poczucie humoru. A co naprawdę robisz?

0: Gościem magazynu Vibe jest Aga Walczak, raperka, wokalistka, autorka tekstów. Wspomniałaś, jak sobie rozmawialiśmy tutaj, że w tym roku wypada 10 lat twojej muzycznej działalności. I tak chciałbym cię poprosić o to, żebyś się może nawet trochę przedstawiła słuchaczom Radia 357. Jakie są twoje korzenie muzyczne? Z czego wyrosłaś? Skąd się muzycznie wzięłaś?
1: No tak, tak, to już 10 lat i wywodzę się z reggae. zaczęłam chyba od reggae i to był mój pierwszy zespół, prawie 10-osobowy, też tak na głęboką wodę, bo zupełnie trochę z przypadku tam przyszłam. I to, co zawsze kochałam i to, co jest do teraz moją najmocniejszą stroną, to pisanie tekstów. I to mnie połączyło z muzyką. Od zawsze wiedziałam, że chcę mówić do ludzi, chcę nieść słowo. I to spowodowało to, że sama zaczęłam robić muzykę i poszłam w tym kierunku. Gdy odeszłam z zespołu reggae, poczułam, to był taki etap, że rap przemawiał dość mocno do mnie, bo mogłam tam wiele powiedzieć rzeczy, które nikt nie mówił nigdzie. I kiedy się już trochę wygadałam w tym rapie, to zaczęłam robić piosenki, które są trochę lżejsze, które mają melodię, które mają mniej tekstów. I tak naprawdę te 10 lat to jest takie ciągłe odkrywanie i poznawanie muzyki z różnych stron.
0: No tak, wspomniałaś, że rap zaczął do ciebie przemawiać jako forma wyrazu, ale mam wrażenie, że jesteś osobą, która trochę jednak trzyma się na uboczu, to znaczy jesteś postrzegana jako element środowiska hip-hopowego, ale jednak wydaje mi się, że jesteś takim trochę osobnym tworem, to znaczy jakoś mam wrażenie, że idziesz swoją drogą i nie wchodzisz tak za szeroko w różnego rodzaju współpracę czy jakieś takie grupy, które w naturalny sposób się gdzieś w środowisku hip-hopowym formują. Czy też tak postrzegasz tą swoją drogę?
1: Myślę, że w naturalny sposób to wszystko wychodzi i to, że na przykład jazz mnie bardzo też ciekawi. Ostatnio muzyka poważna i to wszystko tak wydaje mi się, że przenika się w zależności od momentów w życiu i jakoś naturalnie tworzy ten mój styl w muzyce. I nigdy też nie potrafiłam konkretnie powiedzieć, a należy do kultury hip-hopowej, czy należy do kultury jazzowej. Nie, ja jestem gdzieś pomiędzy i jak na początku trochę mi przeszkadzało to, że nigdy nie można było mnie określić, tak teraz uważam, że to mega plus.
0: No właśnie, bo starasz się czerpać z różnych gatunków, współpracować z różnymi twórcami. Mam tu na myśli chociażby twój zespół. Koncertujesz z DJ-em MRK, ale koncertujesz również z zespołem i konsekwentnie rozwijasz tę formułę. Czy to jest właśnie troszkę pochodna tych początków w zespole reggae, że jednak był zespół, że jednak byli muzycy? Czy po prostu chcesz tę swoją muzykę, czy też to wykonanie na żywo wznieść jednak na trochę inny poziom, czy trochę go urozmaicić?
1: Myślę, że w świecie, gdzie jest, każdy dąży do tego, żeby było wszystko prosto, łatwo i szybko, ja chciałabym tak trochę dać cześć tej muzyce i pokazać, jakie ona potrafi nieść piękno i wrażliwość właśnie, kiedy te instrumenty brzmią na żywo i stoją za nimi prawdziwi ludzie. Myślę, że tego klimatu nie da się podrobić w żaden sposób i dlatego tak dążę do tego, żeby jednak kultywować to granie z muzykami, bo to chyba jest największa taki pokarm muzyczny.
0: Trzy płyty na koncie, twoje solowe, w perspektywie kolejna, nad którą pracujesz, ale są to płyty jednak w takiej formule raperka, wokalistka, producent. Takim bardziej klasycznym hip-hopowym pojęciu, można by powiedzieć. Natomiast też nad nowym materiałem pracowałaś z DJ-em BRK, znakomitym producentem, ale również DJ-em, również wokalistą i realizatorem, i z Mateuszem Garbaczem, czyli twoim gitarzystą. I bardzo jestem ciekaw, jak ta praca wyglądała i w jaki sposób te pomysły się rodziły i w jaki sposób te pomysły później były przenoszone już na warunki studyjne.
1: My bardzo sprawnie, można powiedzieć, tworzymy te nowe utwory, bo powstają w zaledwie tam kilka godzin, przeważnie już też z tekstem albo częścią tego tekstu. I w tym projekcie też chodzi o to, żeby to było głównie moje, typu ja mówię, co chcę chłopakom, tak w skrócie, a oni próbują znaleźć brzmienia, które mi będą odpowiadać i pod które ja łatwo napiszę tekst. Poświęcamy chwilę, żeby znaleźć odpowiednią melodię, odpowiedni dźwięk. Oni już robią jakby podstawy utworu, a ja w tym czasie gdzieś zamykam się w sobie i tworzę tekst, który tak jak wspomniałam wcześniej w rozmowie z tobą, że staram się tym razem skupić się na tym, żeby było mniej tekstu, był może trochę łatwiejszy, ale też chciałabym, żeby to wszystko było ambitne wedle mojego uznania. I tak właśnie widzę te nowe utwory, że to jest coś lekkiego, przyjemnego, trochę dla szerszej publiki, dla różnych ludzi, ale ciągle czuć też klimat, który tworzę od lat.
0: A jak w ogóle doszło do twojej współpracy z DJ-em Berka? W jaki sposób się poznaliście? Bo przecież już na twojej ostatniej płycie Ja to jestem były jego produkcje. Gdzie się poznaliście? W jaki sposób wasza współpraca się nawiązała?
1: Po tym jak mój serdeczny znajomy Bass nagrał płytę właśnie z DJ-em Berka na BRK Bitach, a ja byłam zaproszona na tą płytę gościnnie do jednego utworu i postanowiliśmy nagrać tą zwrotkę w Kurniku. I tak właśnie zrobiliśmy.
0: Czyli Kurnik studio w Opolu, tak. DJ-a Berka.
1: I może tak by się to skończyło, ale chłopaki oglądali, słuchali jakieś tam, przeglądali utwory, które nagrali i w jednym utworze nie było zwrotki. I ja tak na pewniaka mówię, ja to mogę napisać zaraz, a oni tak, no to siadaj, napisz. I ja mówię, dobra, idę w to. I dosłownie w kilka minut napisałam zwrotkę, która była im tam potrzebna do jakiegoś utworu. I gdy Bartek jakby usłyszał, zobaczył właśnie tą zwrotkę, to można powiedzieć, zaprosił mnie do dalszej współpracy w Studio Kurnik. I to mi tak trochę, ten moment mojej odwagi, a nie zawsze taka jestem, hej ho do przodu, spowodował to, że do dzisiaj współpracujemy.

0: Czy ty się zastanawiasz czasami nad miejscem, w którym się widzisz na polskiej scenie muzycznej? Zresztą to jest pytanie, które zadaję niejednemu gościowi magazynu Vibe. W momencie, kiedy ktoś nie do końca mieści się w jakichś szufladkach, nie do końca mieści się w jakichś ramach, czy nie przynależy właśnie do jednego konkretnego środowiska, nie jest z nim identyfikowany, mam wrażenie, że ciężej jest mu się czasami poruszać na tym muzycznym rynku. Ciężej mu znaleźć jakiegoś swojego odbiorcę, być może jakąś swoją niszę. Czy jest jakieś idealne środowisko, idealne miejsce, w którym ty chciałbyś się znaleźć ze swoją muzyką, ze swoim zespołem, ze swoimi koncertami?
1: Czy jest takie idealne środowisko? Myślę, że nigdy właśnie nie myślałam pod kątem środowiska, gdzie bym chciała pasować, gdzie bym chciała przynależeć, a też wiele razy słyszałam, że powinnam takie rzeczy czuć i wiedzieć, żeby móc dalej iść na przykład ze swoją muzyką. A ja uważam, że niekoniecznie, że to, co mnie cieszy, to, co mnie karmi, to, co mi daje satysfakcję, że to w pewnym momencie poniesie pewną falę ludzi, już w jakimś sensie niesie, ale wszystko też ma swój czas i swoje miejsce. Ja bardzo bym chciała być taką osobą, jak sobie myślę, kiedyś w muzyce, która na pewno połączyła rap i jazz. Chciałabym w najbliższym czasie, kiedy też tej muzyki się ciągle uczę i poznaję różne style i coraz bardziej otwieram się na śpiewanie, chciałabym na pewno być z tego kojarzona, że jazz i rzeczy ambitniejsze mogą spotkać się też z hip-hopem, który niesie tak wiele prawdy w sobie.
0: Sporo się ostatnio dzieje u ciebie, bo poza pracą nad zbliżającym się albumem są również koncerty w najbliższym czasie, chociażby w Rzeszowie i w Lublinie. Czy mogłabyś powiedzieć, gdzie będziemy mogli cię usłyszeć?
1: 31 lipca usłyszycie państwo mnie w Rzeszowie, Aga Walczak i zespół. Będzie nas 10 osób na scenie. Piękne widowisko, jazzowo, soulowo, hip-hopowo. Super materiał, będziemy grali prawie 2 godziny. A dzień później, 1 sierpnia zapraszamy do Kamienicy Legend do Lublina i tam koncert już z DJ-em MRK, czyli bardziej kameralnie, ale równie też pięknie będzie.
0: A czy ty masz takie poczucie, że dzięki swojej inicjatywie, dzięki swojej determinacji w jakiś sposób łączysz tutaj w Rzeszowie, czyli w miejscu, w którym na co dzień działasz, różne środowiska twórcze, środowiska muzyczne? No bo kiedy sobie przypomnę twój koncert również w Fosie jakiś czas temu, no to było takie spotkanie nie tylko tak naprawdę twojego zespołu i gości przez ciebie zaproszonych, ale również lokalnych twórców plastyków i generalnie takiego szerszego środowiska. Masz poczucie, że twoja działalność w jakiś sposób integruje różne środowiska?
1: Myślę, że w jakiś sposób tak, bo tworzę okazję do tego, żeby się spotkać, żeby razem tworzyć, a czasami trzeba tego zapalnika. Ludzie ogólnie boją się podejmować decyzje, a ja staram się to robić i pchać za sobą ludzi, którzy mają otwarte serca i głowy na to, co w danym momencie mamy ochotę robić. Więc wszystko tak, skupia się na sztuce postrzeganej różnie, bo i mamy ze sobą tancerzy, i grafików, malarzy, i mój zespół. I ci ludzie to nie tylko ten raz w roku, oczywiście to jest najlepsza okazja do tego, żeby się spotkać i porobić rzeczy też na żywo, ale też myślę, że w takich zwyczajnych dniach staramy się i staram się ja osobiście o to, żeby te sztuki się przenikały, czy to muzyczna, czy malarstwo, czy taniec.
0: Muszę zapytać cię jeszcze o jedną rzecz. Rok temu w Rzeszowie podczas koncertu Art Celebration Jazz Matas Edition miałaś przyjemność wystąpić na jednej scenie z Michałem Urbaniakiem, wykonywać utwory w jego towarzystwie oraz w towarzystwie całego zespołu, jak również po prostu poznać tego człowieka, w jaki sposób z nim obcować, dostać od niego jakąś energię. I chciałem zapytać, jakie to było przeżycie, co ono w tobie zostawiło, co z tego dnia wzięło ze sobą i nosisz dalej.
1: Całe to wydarzenie było dla mnie jednym wielkim przeżyciem, bo stałam na scenie koło ludzi, których wcześniej widziałam, nie wiem, chociażby w telewizorze, czy słuchałam, ale nie stałam koło nich nigdy na żywo, a tutaj mogłam towarzyszyć w tej muzycznej uczcie i być częścią tego. I patrzeć na to, jak muzycy się zachowują. Byłam takim trochę obserwatorem w ten dzień i tak sobie patrzyłam po prostu na różne rzeczy, zachwycając się tym wszystkim. Myślę, że to dla mnie mega inspiracja muzyczna. I taki... Nawet wzniesienie na taki wyższy level. Sam utwór Kredki, który jest dla mnie dość ważny z płyty Ja to jestem, zagrany właśnie z Michałem Urbaniakiem. Coś pięknego. Taka moja topka koncertów w sercu, myślę, że pozostanie na zawsze.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.

Gościni programu Vibe Aga Walczak. Słuchaliśmy rozmowy z Agą oraz utworów O Tobie Myślę z gościnnym udziałem DJ-a BRK, Płynę z gościnnym udziałem Mady i utworu Kredki. Wszystkie utwory pochodzą z płyty Ja To Jestem z 2024 roku. Wszystkie zostały wyprodukowane przez Majora i przypominam, Aga Walczak 31 lipca w Rzeszowskiej Fosie i 1 sierpnia w Kamienicy Legend w Lublinie. Zapraszam na koncerty Agi Walczak. No i Aga wspominała w rozmowie o swoim spotkaniu z Michałem Urbaniakiem. Wspominała również o tym, że chciałaby łączyć jeszcze w większym stopniu jazz z hip-hopem. No i to właśnie Michał Urbaniak ten jazz z hip-hopem jako jeden z absolutnie pierwszych na świecie połączył na płycie Urbanator w 1994 roku. No to słuchamy utworu Chameleon z gościnnym udziałem Mugheada i samego wielkiego Herbiego Hancocka.

To Chameleon z płyty Michała Urbaniaka, Urbanator, część pierwsza z 1994 roku, z absolutnie pionierskiej płyty łączącej środowisko jazzowe ze środowiskiem hip-hopowym, obok płyty Quincy'ego Jonesa Back on the Block i płyty Dubab Milesa Davisa, a później myślę pierwszej płyty Jazzmata stworzonej przez Guru. To absolutnie pionierski krok. W tym utworze mogliśmy usłyszeć grę wspaniałego Herbiego Hancocka. Teraz sięgam po utwór, który już prezentowałem na antenie, ale myślę, że warty przypomnienia. Gest Julka, polska raperka i wokalistka również, która zaprezentowała album Melange 22 maja nakładem You Know Me Records. Utwór Imprezka, w którym gościnnie udziela się Jakub Jan Bryndal, a mówię o tym również dlatego, że już 29 lipca w środę w Domu Kultury Kadry w Warszawie w ramach cyklu Letnie Pogłosy Jakub Jan Bryndal wystąpi z koncertem, darmowym koncertem, także zapraszam serdecznie wszystkich przebywających 29 lipca w Warszawie lub w okolicach. A teraz już Gest Julka i Jakub Jan Bryndal w utworze Melange.

0: życia nie mam dalej, ale melanż.
1: Gest Julka i Jakub Jan Bryndal w kawałku Imprezka z płyty Melanż wydanej przez You Know Me Records. Przypomnę, Jakub Jan Bryndal wystąpi z koncertem w Domu Kultury Kadr 29 lipca, a do końca programu będzie już tylko klasyka hip-hopu. Teraz The Fugees.

The Fugees, czyli absolutna klasyka Fugila z debiutanckiej płyty The Score z 1996 roku oraz single Rumble in the Jungle, Fugees, Tribe Called Quest, Busta Rhymes i John Forte ze ścieżki dźwiękowej do filmu When We Were Kings, nawiązującego do słynnej walki George'a Foremana i Muhammada Ali'ego z 1974 roku, Rumble in the Jungle. I właśnie John Forte, który pojawił się w utworze Rumble in the Jungle, raper blisko związany, raper i producent blisko związany z The Fugees, z The Refugee Camp, zmarł 12 stycznia tego roku. Przypominałem go wtedy i przypomnę go również dzisiaj jeszcze jednym utworem, singlem z jego debiutanckiej płyty 99, Flash the Message.

To John Forte i Maya w utworze 99 Flash the Message z debiutanckiej płyty Johna Forte Poliski. John Forte odszedł 12 stycznia tego roku w wieku 50 lat i chciałem przypomnieć tego rapera, producenta związanego z The Fugees, The Refugee Camp, właśnie tym utworem, do którego mam duży sentyment. A dzisiejszy program, bo wspominałem, że będzie tylko klasycznie już do końca programu, dzisiejszy program zakończy Jay-Z z dwoma utworami. Jay-Z, który powrócił do koncertowania. Mówi się też, że być może szykuje jakąś nową płytę, ale powrócił do koncertowania trzema koncertami w Nowym Jorku na Yankee Stadium. Trzema wyprzedanymi koncertami, które zgromadziły ponad 40-tysięczną publiczność. Za każdym razem biły rekordy sprzedaży i były to koncerty poświęcone konkretnym płytom. Jeden z koncertów płycie debiutanckiej Jay-Z, czyli Reasonable Doubt, w tym roku 30-lecie ukazania się tej płyty. Kolejny koncert był poświęcony znakomitej płycie The Blueprint z kolei. No i na scenie pojawiali się m.in. Beyoncé, pojawił się Nas, czyli dawny rywal Jay-Z, pojawił się Jazz O, Alicia Keys, pojawił się Eminem, z którym panowie wspólnie wykonali utwór Renegade. No i były to z tych relacji, bo nie byłem na tych koncertach, były to absolutnie niezapomniane koncerty. Ja sobie przypomniałem mój koncert Jay-Z w Krakowie. To było lata temu i rozmawialiśmy tu też dzisiaj poza anteną, że również Jay-Z koncertował z zespołem The Roots swego czasu w Polsce na jednej z edycji openera, z tego co pamiętam. Także Jay-Z kończy dzisiejszy program. My słyszymy się za tydzień. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Program realizował Szymon Kuliś, poprowadził i przygotował Bartłomiej SKUB i Skubisz, a na koniec You Don't Know z płyty The Blueprint i Show Me What You Got z płyty Kingdom Come, a już po 21:00 Nowika i jej Ultrafiolet.

Dobry wieczór, to jest audycja Ultrafiolet. Kasia Nowicka, program realizuje Szymon Kuliś. No jestem dziś niezwykle podekscytowana, bo dużo atrakcji, mimo tego, że lato w pełni. Dziś u mnie gościni tak naprawdę, Zuta, już za chwileczkę. Dziś również album Trickiego, album Charlie XCX i jeszcze DJ-a Seinfelda, więc sporo atrakcji i inne również nowości. Na początek jeden z czterech wydanych ostatnio singli przez Katarzynę Nosowską, tutaj Yoko, nagrany z Foxem. Duet Cats and Dogs ze słonecznym przesłaniem, a potem Kelela.

Proszę pisać do mnie, nowika@radio357.pl, szczególnie jeśli mieli Państwo okazję posłuchać nowej płyty Trickiego, czy też Charlie XCX. Jestem bardzo ciekawa recenzji i oczywiście za tydzień bardzo chętnie je zacytuję, więc warto być zacytowanym. No i oczywiście też kieruję Państwa do posta na naszym profilu facebookowym. Tam również chętnie poczytam komentarze. Kelela, z wartej uwagi bardzo, płyty New Avatar, a teraz brytyjski zespół Fat Dog z energetycznym singlem Cancel Me, I'm Tired i od razu później kolejna nowość. Co to za duet? Naya Archives i Georgia Smith. Jeśli się spodoba, proszę sprawdzić album, który wysmażyła niedawno Naya Archives, Emotional Junglist. No a potem już rozmowa z Zutą.

0: Ze mną jest Zuta Mikulska, która razem ze swoim mężem, Maksem, tworzy Zutę, a właściwie już Zuta jest teraz solo, tak? Od razu to wyjaśnijmy, bo się trochę pozmieniało. Ja się już nauczyłam, żeby mówić, że Zuta to duet, tymczasem zmiany.
1: Stwierdziliśmy, że dla komunikacji na pewno będzie to prostsze, ale też... Trochę dojrzeliśmy i stwierdziliśmy, że od zawsze ja byłam tą frontmanką, frontwoman i Maksymilian kocha tę swoją część, to komponowanie, występowanie również, ale za to nie jest wielkim fanem sesji zdjęciowych i tak dalej. Nie jest też osobą, która codziennie się nagrywa i chce cały czas mieć kontakt z fanami i tak dalej. No a ja tego tak... No uwielbiam, no ciągnie mnie po prostu. Więc naturalnie ten podział jakoś tak się stworzył, że Maksymilian jest od dopinania spraw technicznych i wciąż... współtworzymy utwory, ale postanowiliśmy, że po prostu już jestem na tyle pewna siebie w tym, co robię, że mogę już mówić tak, ja Zuta, ta artystka Zuta, to ja dojrzałam.
0: Myślę,
1: do tego.
0: Że też przy tej nazwie projektu jest to bardzo dobry pomysł i ułatwiający również nam, radiowcom, całą sprawę.
1: No i bardzo się cieszę.
0: W ubiegłym roku ukazał się album To Dopiero Początek. Mamy nowe single, Szafa Gra, bardzo fajny numer i świeżynka, Miodowe Lata. Ale najpierw muszę cię zapytać, jak wrażenia z Jarocina?
1: No.
0: Napisałaś na swoim profilu, wczorajszy dzień zapamiętam do końca życia.
1: Tak. I zapamiętam na 100%, bo to były takie emocje i były tak przepiękne, bo to też czasem pamiętamy też te nieprzyjemne dni, a tymczasem ten był doskonały. Ja się czułam jak we śnie, że po prostu to był w ogóle...
0: Spełnienie marzeń trochę?
1: Absolutne. To był mój pierwszy Jarocin. Więc ja miałam w swojej wyobraźni to, w jaki sposób będzie wyglądała i reagowała tam publiczność i tak dalej. Ja zawsze sobie tak wizualizuję już ten koncert, to mnie tak uspokaja. I naprawdę, no, z moim wyobrażeniem tak przepięknie się spięła ta rzeczywistość, że miałam wrażenie po prostu... Jakby wszystko było pode mnie ustawiane, to jaka była cudowna pogoda podczas naszego koncertu. Za nami zachodziło słońce, później projekt Moja Krew, Twoja Krew, już po ciemku, morze ludzi dosłownie po prostu. I power tak niesamowity, to jak Leszek Biolik, który był dyrektorem artystycznym tego projektu, jest, bo jeszcze będziemy grać, to jak on przygotował wszystkich nas biorących w tym udział, to sprawiło, że w ogóle nie było takiej niepewności na scenie. Tam był po prostu, odpinamy wrotki i szalejemy absolutnie. Tam zupełnie nie było, wiesz, chwili zastanowienia, a co teraz, czy to się
0: kto
1: uda.
0: Po kim?
1: No właśnie, wszyscy wszystko wiedzieli.
0: Zrobię małą dygresję tutaj, bo może nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Moja Krew, Twoja Krew, czyli projekt celebrujący 40 lat od premiery filmu BBC o Jarocinie i polskiej alternatywie lat 80. I jeszcze raz, znaczy dwa razy jeszcze tego lata usłyszymy te koncerty w Krakowie podczas Męskiego Grania
1: i w Warszawie.
0: Ja się bardzo cieszę, bo na obu tych koncertach będę.
1: Super.
0: Więc się zobaczymy. No na pewno to fantastyczne dla ciebie doświadczenie. No i myślę, że w ogóle tytułem wstępu zaczniemy w ogóle od tego singla Miodowe Lata. Ale troszkę o tym opowiedz, bo to jest bardzo ważne, jest to całe tło, bo o tym jeszcze też nie powiedziałyśmy, że wasza trasa, wasza płyta była nierozerwalnie połączona z waszym ślubem. To już jest temat, który pojawia się w mediach i może nie będę tutaj odkrywcza, no ale nie rozmawiałam z tobą jeszcze na ten temat. Ale o samym utworze może najpierw, a później będziemy troszkę na części pierwsze rozkładały tę całą sytuację. Ale o samym utworze powiedz parę słów. Czy to rzeczywiście tak jak mówisz, opowieść o niesamowitej uldze, jaką przynosi szczera miłość i partnerstwo.
1: Absolutnie, dokładnie tak. I jest to utwór, który był, on tak naprawdę nabrał tego docelowego kształtu przy naszej pierwszej wizycie w studiu nagraniowym po naszym ślubie już właśnie. Mm-hmm. Czyli myśmy byli w trakcie debiutanckiej trasy koncertowej, trasy ślubnej i po raz pierwszy wróciliśmy do studia nagraniowego. No i mieliśmy ze sobą kilka demówek, ale te miodowe lata, wiedzieliśmy, że one muszą zostać nagrane i pojechaliśmy do Marcina Borsa. Mhm. Wiedzieliśmy, że on absolutnie spełni wszystkie nasze wyobrażenia na temat tego utworu, bo zrobienie demówki to jest dopiero pierwsza część tego, jak chcemy, żeby to faktycznie brzmiało, jak chcemy się wyrazić w tym utworze. Bardzo się cieszę, że Marcin Bors podszedł jak zwykle po prostu genialnie do produkcji tego utworu. To, w jaki sposób on poprowadził bębny. Nasz Adam sam powiedział, że nigdy w życiu jeszcze nie został tak przetyrany przy nagrywaniu bębnów. To było tak piękne. Myśmy chcieli, żeby w tym utworze znajdowało się mnóstwo takiej przestrzeni, która ma w sobie to ciepło, która ma w sobie tę miłość. Bo powiem ci, że Maksymilian mój wymyślił riff gitarowy, od którego zaczyna się ten utwór.
0: No tak, o tym też mówisz.
1: I ja po prostu w tym riffie gitarowym, słysząc go zza ściany, bo mamy...
0: Zakochałaś się po raz 50.
1: Miliardowy, dokładnie tak, bo pamiętam, że kiedyś, jak jeszcze nie robiliśmy razem muzyki, Maksymilian kiedyś puszczał mi utwory Much z tekstami Wirażki, które są po prostu genialne. I pamiętam, jak mówił, że kurczę, jak on by marzył, żeby kiedyś móc dla mnie coś takiego napisać. Mhm. Tak by chciał umieć dobrze wyrazić. Tak. Chciałby tak umieć operować słowem. A tymczasem ja usłyszałam zza ściany tę gitarę i poczułam się zalana miłością po prostu. Ja wiedziałam, że ta gitara to jest love song dla mnie. Mi od razu po prostu tekst spłynął dosłownie na mnie, bo to było jak rozmowa między nami. Ta jego gitara i moje słowa, każdy z nas ma inny ten język miłości i w tym utworze się dogadujemy w tym.
0: No i ty już tak podprowadziłaś, że trzeba posłuchać razu.

0: Wracamy do rozmowy z Zutą. Tak, co do waszego brzmienia. Podobno spodobało ci się określenie naszego kolegi redakcyjnego, Antoniego Grudniewskiego, neo-retro.
1: Bardzo mi się spodobało.
0: No właśnie. Bardzo. Również ja też uważam, że to jest celne, ale ja też lubię u was takie mięsko aranżacyjne. Na pewno dokłada do tego Marcin Bors dużo od siebie.
1: Tak.
0: Natomiast do waszych koncertów właśnie najbardziej mi pasuje to określenie, że są dzikie.
1: Ja też bardzo lubię to słowo, zgadzam się.
0: Ja pierwszy raz was usłyszałam na żywo, pamiętasz, w Olsztynie, na Olsztyn
1: na Green
0: Festival. Tak. I mimo tego, że już byłam zapoznana z waszą twórczością, to ta twoja żywiołowość była dla mnie pewnym zaskoczeniem, że to jest, wiesz, aż tak, prawda? Że ty jesteś jakby sprzężona z dźwiękiem, jakbyś była, wiesz, tak, podpięta gdzieś tam jak kolejny instrument.
1: To radne też to określenie, przepiękne, dziękuję ci bardzo. I fakt, że ja w ogóle cała muzyka, kiedy poruszy moje serce, to porusza też moje ciało. To jest absolutnie, to nawet się ze mnie śmiał właśnie Olek, grający na perkusji w Moja krew, twoja krew, że on uwielbia tę moją wczówkę, że ja po prostu jak czuję utwór, który do mnie przemawia, ja nie potrafię nie poruszać ciałem w rytm muzyki, po prostu wszystko we mnie pulsuje i nawet jak tworzymy utwory, to ja mam taką tendencję do tego, że jak coś zaskoczy, że właśnie coś złapiemy, co mnie podekscytuje, to ja po prostu w związku z tym, że nasze studio to jest tylko nasza sypialnia, no i nie jest to wielka przestrzeń, ja po prostu chodzę od ściany do ściany, w tej i we w te i sobie tylko tańczę, tu się poruszę, tutaj coś zrobię. Muszę. Ktoś mnie zapytał w wywiadzie, czy może jakieś kolory widzę tworząc i tak dalej. Ja wtedy mówię, nie, chyba nie mam nic takiego. I później do mnie dotarło, że wiem, co ta osoba miała na myśli. Chodziło właśnie o to, co mi się sprzęża z ruchem.
0: Mm-hmm. A jaką ty byłaś dziewczynką?
1: Ruchliwą.
0: No, tak sobie właśnie, wiesz, wyobrażam ciebie. Jeszcze masz tą grzyweczkę i sobie wyobrażam taką małą Zutę, której wszędzie pełno.
1: Tak.
0: Której nie da się po prostu zatrzymać.
1: No.
0: I chce robić milion rzeczy naraz i chce cały czas występować i robić jakieś małe show.
1: Absolutnie. Ale moja mama, moi rodzice w ogóle od razu to dostrzegli. Oni, jak miałam 3 lata, posłali mnie na taki balecik. Już tam się mogłam trochę wykazać. Zakochałam się w tym, że ktoś, mogę się czegoś nauczyć, jak ktoś będzie patrzył, będzie mu się to podobało. Więc jak miałam 5 lat, to była okazja, żeby zatrudnić się jako statystka w Operze Poznańskiej. I od razu moja mama mówi, że no, zapyta mnie tak... taka kurtuazja zasadniczo, no bo wiedziała, że będę na tak. Ja od razu po prostu oszalałam, że będę mogła wyjść na scenę. I zaraz w podstawówce do grupy teatralnej i tak dalej. Po prostu myślę, że moi rodzice i w ten sposób sobie ułatwili, bo ja miałam gdzie się wyżyć.
0: Tak.
1: Ale też fenomenalnie jakby ukierunkowali tę moją energię tak, żeby to mi przynosiło radość, że nigdy nie czułam jakiegoś ciężaru związanego z tą moją właśnie ruchliwością, z tą moją energią,
0: no
1: która
0: tak,
1: mnie
0: widać,
1: rozsadza.
0: Że jest, tylko... To jesteś cała ty po prostu.
1: Dokładnie.
0: A powiedz, czy w domu nasiąkałaś polską muzyką lat 70., 80., czy to przyszło później? Pytam oczywiście z uwagi na mocno słyszalne wpływy tamtych brzmień i też częste porównywanie was do Manamu.
1: No, to jest szalenie
0: miłe. Czy to się wzięło z tych, wiesz, z okresu dziecięcego, czy przyszło później?
1: Powiem ci, że na pewno z radia znaliśmy te polskie utwory. I ja bardzo dobrze właśnie, Manam mi się od razu kojarzy z moją mamą, która robi głośniej po prostu, bo leci Boskie Buenos, nie? I to jakoś bardzo wyraźnie pamiętam. Ale głównie moi rodzice puszczali muzykę zagraniczną i to były albo płyty Petera Gabriela, albo Madonny, albo...
0: Michaela Jacksona
1: się słuchało. Smolika też. Tak. Pamiętam, że pierwszą kasetę, jaką miałam swoją własną, to mama mi przyniosła Spice Girl i wtedy straciłam rozum po prostu. Zapętlałam te Spice Girls na swoim radyjku w pokoju notorycznie i tańczyłam przed lustrem, bo to był mój klasyk rozrywki. Ja się bawiłam sama ze sobą, puszczałam sobie swoją jakąś kasetę i tańczyłam przed lustrem śpiewając i udawałam, że robię wielkie występy. Albo klasycznie z kuzynką robiłam występy dla mamy i cioci i tak dalej, że to zawsze po prostu buzowało we mnie. Pamiętam też na przykład, że moi rodzice uwielbiali Grace Jones i ja z moją siostrą po prostu nie znosiłyśmy tej płyty. Moja mama zawsze budziła nas muzyką. Szczególnie w weekendy. W ciągu tygodnia to były kasety z języka angielskiego, w weekendy to była muzyka. I jak budziła nas tą muzyką, jak budziła nas tą Grace Jones, to my byłyśmy złe jak osy. I tam była taka niesamowita...
0: Kojarzyło wam się z budzeniem.
1: Tak, niesamowita okładka Grace Jones, na której jest taki zabieg graficzny, że ona ma taką powieloną żuchwę. Tak,
0: tak, oczywiście, klasycznie.
1: Więc myśmy na Grace Jones z moją siostrą mówiły szczerzuja. I mówiliśmy, nie, tylko nie szczerzuję. Wolałam, jak mi mama puściła Madonnę American Life, to mi mega wchodziło. Peter Gabriel, później też się przekonałam. Massive Attack u nas w domu leciało. I pamiętam właśnie ten paradoks tej Grace Jones, że kiedyś mi się tak źle kojarzyła i tak marudziłyśmy, prosiłyśmy, żeby mama wyłączyła, a dzisiaj usłyszę tę Grace Jones.
0: Się.
1: No zachwycam się bez końca. I w ogóle widzę takie bardzo ciekawe połączenia, które pierwszy raz mój tata mi zwrócił uwagę, jak miałam jakieś 19 lat może i w radiu poleciało Blue Monday, New Order.
0: Tak.
1: I ja zrobiłam głośniej, jechałam z samym tatą samochodem i mówię, to jest aktualnie mój ulubiony numer, bo myśmy faktycznie z kolegami z liceum po prostu na każdej imprezie to na full. I mój tata po prostu, pierwszy raz chyba widziałam, jak tak się wzruszył czymś, co powiedziałam, bo mówi, wiesz, że to był ulubiony numer twojej mamy, jak była w twoim wieku.
0: Mhm.
1: I teraz widzę to, jak bardzo ten gust muzyczny faktycznie po prostu przesiąkłam tym w domu i jak bardzo to, gdzie dorastałam, ma wpływ na to, co dzisiaj tworzę. Maksymilian,
0: że tak.
1: Tak, Maksymilian też pamięta, że największy wpływ na jego preferencje muzyczne miały kasety puszczane przez jego brata w starym garbusie. Mhm. On ma starszego dużo brata, no i ten brat tak go właśnie formował. To były kasety Pearl Jamu i takie brzmienia bardziej gitarowe, więc Maksymilian jest wciąż u nas tą wielką siłą gitarowego brzmienia analogowego, a ja do tego zawsze potrzebuję, żeby wleciał jeszcze jakiś syntezator, jakiś bicik, bo dla mnie zawsze jest to, że właśnie ten ruch musi z czegoś wynikać. Muszę go gdzieś tutaj włożyć, dołożyć.
0: No pięknie się uzupełniacie w tym, a ja tylko tutaj dodam, że też taka jest moja obserwacja, że w ogóle to, czego słuchamy w tym wieku, kiedy się rozwijamy, jest tak ważne i
1: bardzo.
0: To może dla niektórych rodziców będzie takim apelem, żeby o tym pamiętali, bo mam wrażenie, że dziś w domach słucha się dużo mniej muzyki. Każdy jest tam gdzieś w swoim świecie, przy swoim laptopie, coś ogląda, może i czegoś słucha, ale sam ze sobą.
1: Tak.
0: Dużo mniej słucha się, nawet w moim domu, dużo mniej słucha się muzyki, niż słuchali moi rodzice, kiedy ja byłam mała. A teraz z kolei, jak z moją córką bardzo dużo rozmawiam o muzyce, ona ma 19 lat, to ona fascynuje się albumami, których ja słuchałam, będąc nastolatką.
1: No przepięknie.
0: Radiohead, Björk, Massive Attack,
1: o
0: ona
1: Jezu,
0: to odkrywa.
1: Björk też,
0: to jest
1: moi
0: po prostu
1: rodzice, Boże, Björk zawsze.
0: No nie, to,
1: zawsze.
0: To ty jesteś młodsza. Moi rodzice to, wiesz, Bee Gees, bardziej tak. Dobrze, posłuchajmy, bo to dobrze pasuje do tego, o czym mówimy, bo mówimy o bardzo różnych artystach, więc będzie szafa gra.
1: Cudownie.

0: Powiedz mi, jak bardzo już się znudziłaś odpowiadaniem na pytanie, jak to jest robić muzykę będąc parą, małżeństwem w tym przypadku?
1: Ja nie nudzę się tym pytaniem, bo sprawia mi olbrzymią przyjemność i czuję wielką dumę, że to jest genialne tworzyć w parze. To jest tak satysfakcjonująca praca, tak nas niesamowicie umacniająca. Ja powiem tak, zawsze kochaliśmy się do szaleństwa. My jesteśmy razem, no na koniec wakacji będzie 11. rocznica naszej pierwszej randki. Więc długo. Tymczasem tak. Muzykę tworzymy 3, pewnie niedługo 4 lata może. I po prostu to w ogóle wyniosło nas na inny poziom, mam wrażenie, tej relacji. Właśnie, że teraz możemy porozumiewać się w inny sposób, że mamy te wspólne osiągnięcia. No i też taka bardzo podstawowa rzecz, która w psychologii znana jest nie od dziś, że wspólne takie wydarzenia, które podnoszą adrenalinę, bardzo umacniają pary. No to u nas każdy koncert, każde tworzenie utworu, to jest taka ekscytacja. My jesteśmy wspólnie tak nakręceni, no i jeszcze móc patrzeć na niego, jak on się rozwija, jaki po prostu, jak podnosi się jego poziom jako instrumentalisty, a jak się nauczył tutaj obsługiwać sprzęt i produkujemy coraz lepszej jakości demówki, coraz pełniejsze. I on też patrzy na mnie, na mój rozwój. To jest przecudowne. Są trudne momenty takie, w których trzeba pamiętać o tym, że oboje jesteśmy w tym, na tym samym poziomie, żeby nie wymagać od siebie trochę za wiele, tylko żeby wciąż pytać tę drugą osobę, że chciałbym od ciebie czegoś takiego, czy jesteś w stanie mi to teraz dać? I warto też dopytywać, a co masz dokładnie na myśli? Żeby takie małe nieporozumienia potrafią doprowadzić do tego, że jak jest się w tym wrażliwym stanie tworzenia, można coś zrozumieć jako atak, nie daj Boże. Czasami trzeba coś tłumaczyć, żeby właśnie nie wyniknęły z tego jakieś małe takie zadry gdzieś tam w sercu, bo przecież to by się dopiero mogło przeistoczyć w jakieś poważne tutaj problemy. Także bardzo pielęgnujemy to, żeby ta komunikacja była tak klarowna, żeby nie było miejsca na niedomówienia.
0: No pięknie to brzmi, pozazdrościć, ale wiesz, ciekawa jestem, bo w kwestii tekstów, bo mówi się, że najlepsze teksty powstają, kiedy artysta się z czymś zmaga lub jest mu źle. Wy opisujecie swoje wspólne życie jako sielankę. No tak przynajmniej to opisujecie.
1: Tak.
0: Jak ci się udaje wyjść poza to, poza ten taki, wiesz, sielankowy, kolorowy, hej-ho w ogóle świat, żeby nie było za słodko w tych tekstach?
1: Ja powiem ci, że głównie zmagam się sama ze sobą. I chyba trochę tyle się zmagam ze sobą,
0: że masz o czym pisać.
1: Tak, że ja nawet się śmiałam, bo mam problemy z jednym biodrem i się dostałam diagnozę, że jest to konflikt panewkowo-biodrowy. Mówię, a wreszcie jakiś konflikt wewnętrzny będzie, o czym robisz drugą płytę.
0: No tak.
1: Ale tak, mam takie różne swoje demony i myślę, że nie jest za słodko, dlatego że nie odcinam się ani od problemów, ani od przyjemności. Dlatego jest to pewien miks, ale też przetwarzam bardzo dużo rzeczy, które są w ogóle brane z życia. Ta część mojego życia, którą jest ta relacja z Maksymilianem, jest naprawdę sielankowa. No nie mogłam trafić na wspanialszą osobę w moim życiu. To ja nie sądzę, żebym miała kiedykolwiek zmienić zdanie. Utrzymuje się to wrażenie od właśnie już prawie 11 lat, więc już teraz mogę powiedzieć, że dostałam od niego więcej niż mogłabym kiedykolwiek poprosić. A tymczasem mam w sobie czasami taką gonitwę myśli na temat zagrożenia, jakie jest po prostu ze świata. Tak. Wiesz, takiej niepewności, a czasami nie mogę przestać przetwarzać jakiejś myśli o tym, co kogoś z mojego otoczenia dręczy.
0: Dobrze, na zakończenie posłuchamy jeszcze utworu Co za stan, który nagrałaś z Brassers. Mm-hmm. O, się wzięło w ogóle, ale
1: Jezu.
0: Tak króciutko powiedz.
1: Dobrze,
0: tylko. Króciutko oni zagrają w ogóle też bardzo fajny koncert niebawem.
1: Oni są boscy. No. Ja bardzo chciałam mieć dęciaki u siebie. bardzo, kocham dęciaki z całego serca. I usłyszałam w radiu Brassersów w utworze z Justyną Święs. Mhm. Mówię, nie wierzę, że to są Polacy. Nie wierzę. No. Napisałam do nich na Instagramie i oni mi odpisali od razu, że no pewnie podsyłaj, zobaczymy, czy coś wymyślimy. Okazało się, że wymyślili super. Ja już ostrzę ząbki na jakąś kolejną współpracę z nimi, bo po prostu uwielbiam to, co oni tam dodali od siebie. Na każdym koncercie się rozpływam, jak to leci po prostu. I na każdym koncercie żałuję, że nie może ich być ze mną na żywo wszystkich.
0: No tak, to by było super, ale trochę trudne do wykonania.
1: Trudne do wykonania, ale dążę do tego, żeby mieć swoje dęciaki na scenie, no bo och, ile one dają życia i energii.
0: Jasne. To ja ci bardzo dziękuję. Trzymamy za was kciuki i czekamy na kolejne single. Słuchamy utworu Co za stan. Zuta.
1: Dziękuję i przyjemności.

wodę w takim miejscu, które nazywa się Kaskada i znajduje się na wybrzeżu kościuszkowskim. O godzinie chyba 20 start całej imprezy. Naprawdę gorąco polecam Brassers. I w związku z tym powróćmy sobie do utworu Red Dwarf.

0: Ultrafiolet.
1: Bardzo ładnie to chyba do siebie pasowało. Wcześniej Brassers, a później gorące rytmy, taki muzyczny powiew Afryki. DJ-ka i producentka Desiree oraz wokalista Emmanuel Jal. A teraz takie spokojniejsze, dwie bardzo piękne i ważne dla mnie nowości. Najpierw The Avalanches, kolejna zapowiedź ich nadchodzącej płyty i tutaj gościnnie tym razem Karen O, Blue Shadows, a później świetna formacja, naprawdę, której dawno nie słyszałam, Sylvan Esso. I jestem bardzo ciekawa, czy Państwo usłyszą, jaki tam sampelek został wykorzystany.

Spytałam Państwa o sample, no i ciekawa jestem, kto rozpoznał. No ja rozpoznaję, bo kiedyś zasłuchiwałam się w tej piosence. Oczywiście Sigur Rós tam wybrzmiewa. Ciekawe połączenie. Sylwan Esso za nami, a teraz na chwileczkę pałeczkę przejmie szwedzki producent i DJ Seinfeld. Bardzo, bardzo lubię jego produkcję. Wydaje się być też naprawdę fajnym gościem, bardzo czujnym muzycznie. Ten album, już jego trzeci, If This Is It, powstawał 4 lata, tak przyznał w jednym z wywiadów. To dosyć długo, ale też jest ciągle w rozjazdach, więc powiedział, że trudno szukać na tym albumie spójności. Niemniej jednak to jest atut, bo dostajemy płytę dosyć eklektyczną. Posłuchajmy dwóch fragmentów, You Can't Come Home oraz The Wave z udziałem Just Lil. DJ Seinfeld w dawce podwójnej.

I was just

No to teraz czas na Trickiego. Muszę powiedzieć, że po latach mocno wsiąkłam znów w jego świat za sprawą książki Piekło tuż za rogiem. Troszkę już opowiadałam, ale przy premierze albumu chciałam powrócić do tego tematu. Polecam w ogóle. To jest autobiografia, ale są też wypowiedzi różnych osób związanych z Trickiem. Bardzo ciekawe jest podejście Trickiego do kariery, do sławy. Jest w nim jakaś niezgoda, którą odbieram jako szczerą, na to, że jak zrobisz coś naprawdę dobrego, to musi za tym iść popularność, rozpoznawalność, a nie każdy czuje się w tym dobrze. Są takie ciekawostki, jak na przykład list, który napisał David Bowie do Trickiego, i Tricky tak przyznaje, że nie rozumie sam siebie, dlaczego nigdy tak naprawdę nie odpowiedział na ten list, że nie skontaktował się nigdy z Davidem Bowiem już później, że na pewno dziś jako dojrzały człowiek by to zrobił. Bardzo ciekawe są też fragmenty o czasie, kiedy biznes muzyczny końcówki lat 90. był tak rozpędzony, że artyści pokroju Trickiego zarabiali naprawdę fortunę. Wspomina, że kiedy mieszkał z dala od Nowego Jorku, to często nachodziła go ochota na imprezowanie i na przykład wynajmował kierowcę. Ten kierowca wiózł go całkiem długo, po czym czekał na niego. On o nim w ogóle zapominał, imprezował do rana albo i dłużej. Ten kierowca cały czas czekał i oczywiście trzeba było mu zapłacić. No różne takie historie, często prawie ocierające się o absolutny absurd. Kiedy zrozumiał na przykład, że Stany to jednak nie jest jego miejsce, wyjechał do Paryża i od razu tak zakochał się w klimacie tego miasta, postanowił tam po prostu zamieszkać. Dużo opowiada też o swojej córeczce, jakim był nietypowym ojcem, o jego relacji z Martiną Topley Bird. Dziś niestety nie starczy czasu, żeby wrócić do tych starszych nagrań. Jeśli mają Państwo na to ochotę, to możemy to zrobić przy jakiejś innej okazji. Dziś za dużo już rzeczy przygotowałam, a może właśnie za tydzień. Zobaczymy. Posłuchamy więc dwóch fragmentów z nowego albumu. Pierwszego, wydanego pod szyldem Tricky od 6 lat. I gościnnie nasza Marta Złakowska została zastąpiona przez Mitcha Sandersa. Ale może to i dobrze, bo nie tak dawno ukazała się płyta Marty nagrana z Trickiem i to by już się nieco wszystko zlewało. Jak się Państwu podoba ten album, proszę pisać, a za tydzień chętnie, tak jak mówię, zacytuję najciekawsze recenzje.

So Cold i Marinade, za nami dwa utwory z albumu Different When It's Silent, czyli albumu Trickiego. Wokalnie Mitch Sanders. Tricky w ogóle zna podobno rodziców artysty jeszcze z okresu bristolskiego. Z tamtych stron wywodzi się również Mitch Sanders. Bardzo ciekawy, młody wokalista. Posłuchajmy nowego utworu Hot Chip, Do Not Wait. No i taki właśnie brytyjski kącik tam się zrobi, bo za chwileczkę na warsztat weźmiemy album Charlie XCX.

Hot Chip za nami. Music, Fashion, Film. Taki jest tytuł nowej płyty Charlie XCX. Od razu mogę zdradzić, że to jedna z naszych płyt tygodnia. No, Charlie po prostu idzie w stronę rockową. Dużo jest tutaj takich fajnych zwierzeń napisanych na tyle prostym językiem, że naprawdę wyłapujemy to od razu. I taka jest na przykład piosenka, która chyba najbardziej mi się podoba i to jest utwór singlowy, czyli Camera. Tutaj Charlie opowiada o doświadczeniach filmowych. Ja niestety nie widziałam do tej pory filmu Erupcja. O tym, jak dobrze czuje się przed kamerą, może iść w inne rejony swojej osobowości niż te, które odsłania śpiewając. I tu mnie zaskoczyło, że mówi też, że może być sobą, bo wydawałoby się, że właśnie na scenie artysta bardziej jest sobą niż grając jakąś rolę jednak w filmie. Więc też w podwójnej dawce, bo utwory bardzo krótkie, Charlie XCX.

0: dwa razy Charlie XCX, a teraz znowu dwie nowości klubowe, bardzo, bardzo udane moim zdaniem. Najpierw producent, na którego zawsze można liczyć i na nim polegać, Barry Can Swim i utwór Dance, Dance, Dance, idealny po prostu na lato. A później przeniesiemy się do Irlandii i posłuchamy nowego singla producenta, który ukrywa się z kolei pod pseudonimem dosyć skomplikowanym w 49th and Main.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

Dobrze znany głos, myślę, bo to Joe Newman. Tutaj wraz ze swoim zespołem, triem Alt J, Left Hand Free. No to już stary numer, ale naprawdę fajnie się tego słucha, dobrze się do tego wraca. A skąd Alt J? Bo ukazała się płyta J. Jerome 87 i właśnie jest to solowy projekt Joe Newmana. Polecam bardzo gorąco album The Canyon, szczególnie jeśli lubią Państwo ten głos, bo to jest charakterystyczna maniera, trzeba przyznać, więc no, jest jej dużo na tej płycie. Teraz Envy. Envy, który był moim gościem w ramach cyklu Music Sounds Better with Big Book. No i niedługo ukazuje się jego płyta. Oto kolejna odsłona. Taniec rusałek.

Henwi na pewno będzie niedługo moim gościem, bo to naprawdę człowiek z, też z fantastycznymi historiami o muzyce i nie tylko, i z ogromnym doświadczeniem, ale jeszcze nie wiem dokładnie, kiedy to będzie, bo płyta już na początku sierpnia się ukazuje. Ja bardzo dziękuję za dziś i słyszymy się oczywiście za tydzień, 1 sierpnia już o godzinie 21. Kasia Nowicka, Nowika, proszę pisać nowika@radio357.pl. Szymon Kuliś, bardzo dziękuję za realizację programu. Za chwileczkę Bartek Gil i Wiszące Ogrody, a zostawiam Państwa z pięknym klasykiem, który się już tutaj rozwija, Bond Bass w remiksie duetu Kruder i Dorfmeister, Bug Powder Dust. Dobrej nocy.

Dobry wieczór. W tę noc z 3 na 4 Mordada roku 1405 wybiła wreszcie godzina wiszących ogrodów. Dobry wieczór, mówi Bartosz Gil. Jesteśmy tutaj dzisiaj sami w radiu o tej porze. Możemy robić wszystko, co nam się podoba, więc mam nadzieję, że podoba nam się choć odrobinę słuchanie starych tureckich przebojów. Za nami coś dla fanów motoryzacji. Gulcan Opel otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Sararsin Japraklar, czyli czy tylko ja jestem Majnunem, tym szaleńcem zakochanym. Powiedz, o Boże, zatraciłam się w miłości do Ciebie każdego dnia. Co robię? No oczywiście płaczę. Cóż mogę robić w tej miłości? Myślałam, że odnalazłam szczęście, że jestem kochana, a jednak tą, która pozostała sama, jestem ja, Boże. Niech pożółkną liście, niech moja wiosna zamieni się w zimę. Jeśli odejdziesz, jak mam dalej żyć? Noce wyczekują świtu z tęsknotą, wyschnięta ziemia czeka na deszcz. Ja także czekam na ciebie, szukam cię. Jeśli odejdziesz, jak mam dalej żyć? Przed tygodniem o tej porze witała nas Afet Serenay piosenką o górach na Dalekim Wschodzie Turcji. Dziś tę samą piosenkę już teraz zaśpiewa Selda Badjan. Mój ukochany odszedł i nie wrócił, a moje oczy napełniły się łzami.

0: No, no, lubię się, robię sakramenty, to jest sakram.
1: Shu Adam Bede.

W czasie, gdy na Iran cały czas lecą bomby, gdy pielgrzymi podróżujący do Karbali na największe, jedno z największych corocznych świąt Arbain tracą życie na przejściu granicznym między Iranem a Irakiem, gdy pomarańczowy nie jest kolorem alternatywy, ale morderstwa, zabójstwa i gwałtu. Sięgamy po muzykę z czasów wojennych, ale z libańskiej wojny domowej. Jest rok 1985. W tym czasie Ziad Rahbani publikuje swój album An-Namus Kafer. To album o zawłaszczaniu patriotyzmu, o zawłaszczaniu ofiar zwykłych ludzi przez polityków, przez propagandę i jednocześnie hołd złożony mieszkańcom południa Libanu, tym, którzy najczęściej ponoszą ofiarę izraelskiej okupacji, izraelskich rakiet spadających na ich domy. Libański ruch oporu narodowego Al-Mokawama, Al-Watania, Al-Lobnani. Taki tytuł nosi jeszcze jedna piosenka z tego albumu, której już teraz posłuchamy. A sięgamy po to wydawnictwo oczywiście w kontekście wojny wciąż trwającej w Iranie, czy raczej narzuconej Iranowi, ale też w związku z tym, że dokładnie dziś mija pierwsza rocznica śmierci Ziada Rahbaniego.

Czy da się robić muzykę, nie mając poczucia czasu? Musieliby odpowiedzieć ci, którzy tym zajmują się na co dzień. Ja bym postawił tezę, że jest to bardzo trudne, ale takim wyczuciem czasu, poczuciem czasu, niewątpliwie charakteryzuje się Mehdi Saki. Przenosimy się do Iranu. Kilka tygodni temu skończyliśmy cotygodniowe spotkania z ostatnim albumem jego zespołu Kamakan. To był album zatytułowany Kahroba. Dziś Kamakan pojawi się ponownie w zupełnie nowej piosence, niewątpliwie nagranej jakiś czas temu, ale jakże odnoszącej się do tego, co dziś dzieje się w Iranie. Boz Baran, Boz Jang, czyli znów deszcz, znów wojna. To odwołanie do wiersza, który zna każdy Irańczyk, który zaliczył czwartą klasę szkoły podstawowej. To tak jakby ktoś w Polsce nie znał na przykład lokomotywy, nie wiedział, kim jest Julian Tuwim. Nie da się, prawda? To wiersz, który znajduje się w każdym elementarzu, w podręczniku do nauki języka perskiego dla klasy czwartej. Znów deszcz wraz z piosenką Boz Baran Ba Tarane to tytuł oryginalnego utworu, natomiast Mehdi Saki zmienia ten deszcz, który spada w deszcz rakiet spadający. Znów deszcz wraz z piosenką, z niezliczonymi perłami spada na dach naszego domu. Przypomina mi dzień deszczu, wędrówkę pewnego dawnego dnia, dobrego i słodkiego po lasach Gilanu. Miałem 10 lat. Byłem radosny i pełen życia, delikatny i mały, zręczny i żwawy. Na swoich dziecięcych nogach biegałem niczym jeleń, przeskakiwałem nad strumieniami daleko od domu. Znów deszcz wraz z piosenką z niezliczonymi perłami spada na dach naszego domu. Tak oryginalnie pisał Gholam Hossein Yousafzadeh, znany jako po prostu Golcin Gilani. Deszcz pereł spadał na dach jego domu w Gilanie. Ale dziś Mehdi Saki dopisuje drugą część tego wiersza. To rozdzielenie będzie wyraźnie słychać w muzyce już za chwilę. Minęły lata, świat się skomplikował. Ci ludzie stali się przeciwnikami tamtych ludzi, a tamci ludzie stali się przeciwnikami tych ludzi. I wybuchła wojna. Wojny, jedna po drugiej. Ludzkość żyjąca na tej zakrwawionej ziemi nigdy więcej nie ujrzała prawdziwego spokoju. Ci zagubieni, uciskani ludzie albo zawsze byli ze sobą na wojnie, albo przygotowywali się do kolejnej wojny. Znów wojna bez piosenki z niezliczonymi bombami spada na dach naszego domu. Znów wojna bez piosenki z niezliczonymi bombami spada na dach naszego domu. Przypomina mi dzień wojny, wędrówkę pewnego trudnego, złego i gorzkiego dnia po ulicach Teheranu. Mężczyzna 50-letni, dziś to ja, ani radosny, ani pełen życia, ani delikatny, ani młody, ani zręczny, ani żwawy, z nogami pełnymi strachu biegnę ku mojej ukochanej, uciekam od młodości, od ukrytych marzeń. Znów wojna bez piosenki z niezliczonymi bombami spada na dach naszego domu. Słyszałem w tym deszczu pereł wieczne tajemnice, niebiańskie nauki. Posłuchaj mnie, moje dziecko, w oczach człowieka jutra życie, czy będzie mroczne, czy jasne, jest piękne, Zibahast, jest piękne, jest piękne. Znów wojna bez piosenki z niezliczonymi bombami spada na dach naszego domu. Znów wojna bez piosenki z niezliczonymi bombami
spada na Bliski Wschód.

Przed tygodniem swoją miłość Teheranowi wyznawał Makan Ashgwari. Dziś o Teheranie śpiewa jego dobry kolega z sceny teatralnej i nie tylko, Mehdi Saki Bas Boran Bas Jang. Znów deszcz, znów wojna. Ta piosenka Makana Ashgwariego, przypomnę, była nagrana wspólnie z Mahanem Mirarabem w ramach zespołu, który obaj zawiązali, zespół Najma. Również przed tygodniem słuchaliśmy Mahana Miraraba z jego solowej płyty Unspoken. Dziś sięgniemy również po twórczość Mahana Miraraba, ale taką, na którą zabrakło czasu przed tygodniem. Być może jeszcze zajrzymy za jakiś czas na ten jego najnowszy album, na przykład na duet z Larsem Danielsonem, utwór zatytułowany Lars Wesfahanie. Ach, któż by nie chciał być Wesfahanie, szczęśliwy Larsie. Ale dziś sięgniemy po album Mahana Miraraba z przed 9 lat, zatytułowany Deracht, czyli drzewo. Album nagrany w duecie z Golnar Shahyar, która również i na tym najnowszym albumie Mahana się pojawia. Ona zaśpiewa w dość, powiedzmy, niekonserwatywny sposób poezję Maulany, Baman Sanama, czyli bądź ze mną. Bądź ze mną, mój Bożyszczu, całym swoim sercem. Oddaj mi jedno niepodzielne serce, Baman Sanama, Teljek Delekon. Jeśli nie złożę przed tobą głowy, dopiero wtedy miej do mnie pretensje. Bądź ze mną, mój Bożyszczu, całym swoim sercem. Oddaj mi swoje jedno niepodzielne serce. O muzyku mego serca, motrebe del, tą piękną melodią napełnij mój umysł błogim niepokojem. Ty z 30 częściami Koranu w dłoni oddałeś się 40-dniowemu odosobnieniu. Ja sam jestem tymi 30 częściami, porzuć więc swoje odosobnienie. Bądź ze mną, mój Bożyszczu, oddaj mi jedno niepodzielne serce. Jeśli nie złożę przed tobą głowy, dopiero wtedy miej do mnie pretensje. Bo.

Jeden z najpowszechniej znanych fragmentów perskiej poezji Bahman Sanama Moulane w wykonaniu Golnar i Mahana, chociaż tutaj gościnnie jeszcze Erkan Oğur, turecki muzyk, którego znamy choćby w Wiszących Ogrodach z interpretacji poezji perskiego Shaha Ismaila, mistycznej poezji. Znamy go także z albumu Sakla, którego fragmentów słuchaliśmy, gdy się ukazywał, również z twórczości z Dziwanem Gasparianem. Poezja Moulany za nami, a przed nami jeszcze jeden fragment perskiej poezji, ba z tej samej epoki, można by rzec, co poezja Moulany z XIII wieku. Legenda mówi, że ci dwaj wielcy świata spotkali się raz w Nejszapurze, gdy rodzina Moulany uciekała z Balchu. Trafili właśnie do Nejszapuru, gdzie między innymi młody wtedy kilkuletni Moulana spotkał się z Attarem, Faridem ad-Dinem Attarem z Nejszapuru właśnie, który ponoć miał również młodemu chłopakowi przekazać egzemplarz swojego dzieła Mowa ptaków, Mantikal Tayar, i powiedzieć ojcu tego młodziana, że wkrótce to dziecko rozpali ogień w sercach ludzi. Tak się chyba stało. Posłuchajmy, jak współcześnie można interpretować poezję Attara, a zrobi to Puria Faradzi. Gazal Attara w jego wersji zabrzmi za chwilę tak. Ogień twojej miłości jest najsłodszym ogniem w mej duszy. Dusza płonąc od twojej miłości jest jeszcze piękniejsza. Kto wypije choć jedną kroplę z kielicha twojej miłości, aż do dnia sądu będzie pijany i oszołomiony. Gdy tylko się ukazałeś, sam się ukryłem, bo z ukochanym lepiej jest pozostawać w ukryciu. Zsyłaj na mnie ból, lecz nie dawaj mi lekarstwa, bo twój ból jest słodszy niż uzdrowienie. To jednocześnie też moment, kiedy będziemy się już powoli żegnać za wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Bartosz Gil. Chyba udało nam się nie zrobić krzywdy radiu, gdy jesteśmy tutaj sami. Po Puri Faradzim i poezji Attara do usłyszenia zagra dla nas jeszcze duet Zodź. To będzie kolejny fragment ich najnowszego albumu May the Devil's Ear Be Deaf. Gelare Pur na kamancze będzie improwizować, a zagra z nią na perkusjonaliach Brian O'Dwyer. Do usłyszenia.

Сквозь неа.

0: Radio 357.
1: A jak to jest wam?
2: A tak to jest nam.
1: I nikt wam tak to nie wali do brawa.
2: Awaria, awaria, kółko.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
0: I żyli długo i szczęśliwie.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Ja się nazywam Grażyna Morek, a to jest audycja, w której rozmawiamy o zdrowiu. Dziś całą godzinę poświęcimy chorobie, która dotyczy w Polsce 9 milionów dorosłych, czyli otyłości, która wpływa destrukcyjnie na cały organizm. O tym, jak jej zapobiegać i jak ją kompleksowo leczyć, zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, będę rozmawiać za chwilę z moimi gośćmi. Jednego z nich dobrze Państwo znają z naszej anteny, zaraz nam się przedstawi.